0: Ich to już takie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, duży projekt i projekt dedykowany do z kobiet 60 plus, więc jakby dla seniorek, amazonek. I dziękujemy bardzo za te projekty. Naprawdę dziękujemy za możliwość, tutaj mówię w imieniu starszych kobiet również, dziękujemy za możliwość uczestniczenia. Mamy tam zajęcia jogi, zajęcia gimnastyczne, taniec, gotowanie, warsztaty krawieckie, spotkania z lekarzami, z psychologami, z podologiem. Po pierwsze, to nas integruje, jakby budujemy między sobą takie relacje wielopokoleniowe. No, nam się fantastycznie pracuje z dziewczynami. Dziewczyny są cudowne, lepiej się poznajemy, możemy wtedy rozmawiać otwarcie właśnie o różnych sprawach i o takich trochę i trudniejszych,
1: I bardzo
0: ale
1: intymnych, o których się nie mówi na co
0: właśnie
1: dzień,
0: tak
1: prawda?
0: jest i też nie ma czasu czasami w takim pędzie. Dbamy o swoje zdrowie, o swoją, ale nie tylko o zdrowie fizyczne, ale o psychikę, która jest bardzo, bardzo ważna, bo no, w naszej sytuacji jednak ta psychika gdzieś tam.
1: Ona też chyba odgrywa ogromną rolę, bo czym większy stres, tym
0: No właśnie.
1: ryzyko zachorowania, i to już nie mówimy tutaj tylko o nowotworze piersi, jest większe, prawda? Gdzieś tam.
0: W moim
1: To jest
0: przypadku tak.
1: potwierdziło się gdzieś badaniami.
0: Tak, w moim przypadku
1: Jeszcze
0: tak.
1: chciałam, Małgosiu,
0: Wow.
1: dodać, że właśnie do tych spotkań organizowanych, one pokazują tylko to, że życie po diagnozie się nie kończy, ono się dopiero zaczyna.
0: Zaczyna, no
1: Tak.
0: właśnie. My często tak to traktujemy w
1: Tak.
0: ten sposób, że jakby
1: Zupełnie inaczej się wtedy postrzega
0: świat.
1: codzienność, tak.
0: Dane nam zostało drugie życie tak naprawdę i za które jesteśmy bardzo wdzięczne, bo mamy szansę.
1: Wtedy się zaczyna doceniać smak kawy,
0: Wszystko, właśnie.
1: tak,
0: Zapachy.
1: zapachy, to, że można rano otworzyć oczy. Ja też miałam takie dni, że ciężko było mi dojść z pokoju do łazienki. Więc jak przyszły takie dni, gdzie ja wstawałam, no może nie z lekkością, ale bez problemu wstawałam z łóżka i zrobiłam te parę kroków bez zadyszki, to było dla mnie takim sukcesem i ja dzisiaj to doceniam. Było też tak, że nie mogłam wejść do swojego mieszkania na czwarte piętro, jak przyszedł moment, że ja weszłam. To wiecie, takie momenty wzruszają, bo to człowiek sobie nie zdaje sprawy tak na co dzień, że to nie zawsze tak wygląda, Że to
0: nie?
1: nie jest takie normalne, jak nam Tak. się wydaje, prawda?
0: Tak. Zdrowie nie jest dane raz na zawsze. I niestety przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja mówię o sobie tutaj. Ja tak naprawdę doceniłam to w momencie, tak jak właśnie tutaj Aśka mówi, że kiedy zachorowałam. Kiedy też się okazywało, że nie mogłam wstawać, po prostu to było dla mnie straszne. A teraz życie bez bólu uważam, że jest po prostu czymś najcudowniejszym na świecie i mimo tego, że się leczymy, to
1: Czy ja jeszcze czekam na taki dzień bez bólu, bo mi ból towarzyszy
0: jeszcze
1: każdego dnia niestety, to jest skutek jakby leczenia,
0: leczenia.
1: ale nauczyłam się mówić, znaczy uważam, że skoro boli, znaczy, że żyję. Zwykle, znaczy też nie lubię narzekać, a jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, zwykle odpowiadam, że dobrze. I to nie jest kłamstwo, bo były gorsze dni, ale to nie jest jeszcze to czucie się sprzed choroby. Ja sobie żartowałam, że ja byłam zdrowa, dopóki nie usłyszałam, dopóki nie zaczęłam się leczyć, to byłam zdrowa, bo później wiadomo, że jest różnie, ale najważniejsze, że nie dajemy się temu dziadowi. No właśnie, nie dajemy się temu dziadowi. To hasło przewodnie, że
0: Tak.
1: tak powiem, Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. No właśnie, te wasze historie, o których wy mówicie, dzielenie się tymi historiami, chyba to jest najważniejsze, przynajmniej na pierwsze wejście dla takiej osoby, dla której świat się skończył, bo się dowiaduje, że choruje na nowotwór piersi. Już wtedy warto pójść, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, po te słowa, które dodają
0: Tak.
1: otuchy. Wy nie mówicie, że jest łatwo.
2: ale wy mówicie, że da się to przeżyć i że życie

0: Jest piękne.
1: Tak.
0: Ale ja jeszcze na sam koniec o jedną rzecz, bo ja sobie tutaj siedzę z taką książką. To jest Nie bądź mną, mów, co cię boli, oparte na prawdziwej historii, opowiadanej bajką. Joanna Podolska, to ty, Joasiu, wydałaś
1: To
0: taką
1: ja.
0: książkę. Ją można kupić. Czy to jest książka, która powstała w wyniku twojej choroby i co możemy znaleźć w tej książce? Dla kogo ona jest?
1: Znaczy, książka powstała w czasie choroby, ale historie w niej zawarte sięgają dzieciństwa. Jak zaczęłam, znaczy zaczęło się w ogóle od tego, że jak leżałam po chemii w łóżku i nie miałam siły wstać, usłyszałam bajkę o diamencie w internecie, gdzieś tam mi się przewinęła, że wszyscy jesteśmy diamentami, i ja potem tak sobie leżę i tak sobie pomyślałam, kurczę, też chcę mieć swoją bajkę. W ogóle pomijając już to, że ja, jak odkąd zachorowałam, zaczęłam pisać onkopamiętnik. Po to, że chciałam każdego dnia podziękować za coś. Czasem były takie dni, że trudno było znaleźć cokolwiek. Wtedy wpisywałam, że jestem wdzięczna za smak kawy, za to, że wstało słońce, jakieś takie błahe rzeczy. Starałam się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą mogłam wpisać, po to, że ja sobie tak wymyśliłam to, że jak przyjdą takie gorsze momenty, że ja będę mogła do tego wrócić i przypomnieć sobie, że życie jest piękne. Więc zaczęłam od onkopamiętnika. Bajka przyszła właśnie później. Napisałam pierwszą bajkę o skrzydłach, o tym, że wszyscy mamy skrzydła, że czasem te skrzydła są przygniecione, czasem przysypane kurzem przez cudze oczekiwania. Ale wierzę, że te skrzydła ma każdy. Ja swoje rozwinęłam. I chciałabym tą książką pomóc rozwinąć te skrzydła innym. Nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, bo bardzo dużo dorosłych też osób nie potrafi rozmawiać o bólu. A ja też nie potrafiłam. I w związku z tym taką konsekwencją przyklejenia uśmiechu na co dzień było to, że ja 3 lata temu zachorowałam na nerwicę lękową. Kiedy przyszedł ten dzień, gdzie bałam się wyjścia z domu i zobaczyłam przerażenie w oczach moich dzieci, stwierdziłam, że ja nie mogę tak pozwolić sobie na to, tym bardziej, że dzieci mają tylko mnie. I udałam się na terapię. Chociaż powinnam zrobić to dużo wcześniej, bo ta terapia była mi potrzebna od razu po śmierci mojego męża, który popełnił samobójstwo. Ale przez to, że ja nie miałam czasu na zatrzymanie się, tylko musiałam działać i musiałam zbudować dzieciom bezpieczny dom, to ja zapomniałam o sobie i ta nerwica lękowa mi o tym przypomniała,
0: I
1: że ja
0: wtedy
1: też
0: się
1: jestem ważna.
0: zatrzymałaś.
1: Wtedy się zatrzymałam, poszłam na terapię i jestem za nią ogromnie wdzięczna, bo za tą nerwicę lękową, bo ona mnie zmusiła do pracy nad sobą. A później przyszedł nowotwór i to było znowu taki strzał w kolano, że dlaczego znowu coś się dzieje. Owszem, jak dostałam diagnozę, przyjechałam do domu i ryczałam. Chciałam pisać testament, w ogóle porobiłam porządki w dokumentach i tak dalej, bo chciałam się, znaczy nie chciałam umierać, ale chciałam po prostu mieć wszystko uporządkowane. I tak zapytałam, ile jeszcze? No i jak już się wyryczałam, to stwierdziłam, o nie, to ja będę złośliwa. No i tak to się zaczęło. W tej książce poruszyłam tematy, które doświadczałam w dzieciństwie, czyli niską samoocenę, hejt, molestowanie. Piszę też tam o nerwicy lękowej. Są 3 bajeczki z czasu właśnie choroby nowotworowej, gdzie też mówię o tym, że niektóre słowa zamiast wspierać ranią, i mam tu na myśli na przykład, że musisz być silna. My bardzo często słyszymy, musisz być silna, i to w pewnym momencie, przynajmniej mnie, już zaczyna denerwować, bo co z tego, że ktoś mi powie, że musisz być silna, jak ty nie wiesz, jak masz to zrobić. I ja uważam, że też nie ma co być silnym na pokaz, bo ktoś od nas tego oczekuje.

0: jeżeli mamy taki dzień, że mamy, że chce nam się płakać, to trzeba popłakać. Jak chce nam się krzyczeć, to trzeba pokrzyczeć. Najważniejsze, żeby tych emocji nie tłumić w sobie. Bo jak już tak wszystko z siebie wyrzucimy, to potem wraca ten uśmiech, ten prawdziwy uśmiech. I ja w ogóle jak straciłam włosy, to był dla mnie trudny moment, bo znaczy ja bałam się swojej reakcji, bałam się, w związku z tym, że ja siebie nie akceptowałam. Zawsze uważałam, że jestem brzydkim kaczątkiem, o czym też piszę w bajkach. I jak dowiedziałam się właśnie, że będzie ta chemia, że te włosy wypadną, w ogóle stało się to bardzo szybko, bo to w ciągu tygodnia po pierwszej chemii mi te włosy zaczęły wypadać. Stwierdziłam, że nie będę wybierać na sobie presji, tylko że jak już obetniemy te włosy, założę czapkę i po prostu zrobię to, jak będę gotowa. Ale okazało się, że ten dzień ścinania włosów był tak wzruszający, bo najpierw ja podjęłam decyzję, że odetnę swój warkocz. Znaczy rano jeszcze zapletłam sobie właśnie warkocz, poszłam do pracy, ale nie dało się już nic z tymi włosami, bo one tak uciekały, że jak zapletłam warkocz, te włosy wystawały z warkocza, więc odcięłam to, co wystawało. I stwierdziłam, że to już jest ten dzień, że trzeba się ich pozbyć. Bo nie chciałam patrzeć na to, jak one mi wypadają. Bałam się też, że jak będę stała na przykład u mnie w sklepie, że wypadną mi przy kliencie na przykład. Nie chciałam tego. Więc jak wróciłam do domu, odcięłam ten warkocz i potem moi chłopcy, czyli mój partner i mój syn, zrobili całą resztę maszynką. Było naprawdę, to był czas pełen śmiechów, radości, bo oni sobie robili irokezy na mojej głowie, różne wzorki sobie wycinali bez żadnych konsekwencji i po tym wszystkim chciałam zostać sama w tej łazience. Oczywiście nie wiedziałam, jak zareaguję na siebie, nie chciałam wybierać tej presji, ale stanęłam tak przed lustrem i popatrzyłam sobie w oczy. I tak chwilę stałam i zaczęły mi kapać łzy. I tak przyszło mi do głowy to, co tak słyszałam w środku, w sobie. I co dalej? Chcesz się do siebie, nie powiem brzydko, bo to będzie szło. I ja wtedy odpowiedziałam, nie, już nie chcę. Wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę czepiamy siebie o takie rzeczy. Znaczy nie dostrzegamy swojej wartości i dopiero kiedy zaczynamy coś tracić, tak jak ja wtedy straciłam te włosy, to dotarło do mnie, że ja jestem wartością samą w sobie, że ja nie muszę szukać potwierdzenia w czyichś oczach.
1: Włosy były tylko dodatkiem.
0: Tak, i ja znalazłam to uznanie w swoich oczach. To było dla mnie najważniejsze, że ja odzyskałam siebie. Dlatego jestem i za nerwicę wdzięczna, i za nowotwór naprawdę też można być wdzięcznym.
1: I rozumiem, że to wszystko, ta twoja historia tutaj opowiedziana w skrócie, wzruszająca, trudno na jedną osobę przyjąć to wszystko, co powiedziałaś w takim bardzo telegraficznym. Ona jest zapisana tutaj, ale to nie jest książka, która strasza, daje nadzieję.
0: Tak.
1: Dobrze to zrozumiałam, proszę Państwa, więc
0: Ładnie
1: nie pytam
0: tak.
1: Dla kogo, dla każdego, kto takiej nadziei szuka. Kiedy najbliższe spotkanie Amazonek?
2: 19 czerwca. Spotykamy się na takim fajnym przyjęciu, obiadek. Ma być miło, na pewno będzie.
0: Będzie.
2: Jeżeli ktoś chce, tak, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie. Takie szersze spotkanie, a generalnie my się teraz spotykamy praktycznie co drugi dzień.
1: Dziękuję bardzo Wam za obecność i tą rozmowę w dzisiejszym studio. Państwu dziękuję za uwagę. Joanna Podolska, członkini Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku i autorka książki, którą tutaj trzymam, Bajeczki,
0: tak,
1: które życie pisało, i Małgosia Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie.
0: Dziękujemy bardzo.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: Na Kujawach tylko Radio Kujawy. 99,4 FM.
1: A oto kolejny telefon. Kto się do nas dodzwonił? Słuchamy.
2: Cześć. Chciałam zadedykować tą piosenkę mojemu nieśmiałemu chłopakowi. Dzięki.

Najbardziej przebojowe radio w okolicy. Do pracy, do zabawy. Radio Kujawy. 99,4 FM.

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków, mamy certyfikat. I z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania, kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze z portfolii melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy chcą, którzy są na diecie na przykład, wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
1: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu. Można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach. Reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240 Rumiane Jabłko. Otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów. I rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
2: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
0: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na biojarmarku.
3: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę.

0: mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
1: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
0: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
2: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Wyróżnia ją delikatny smak i niska kwasowość.
0: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
1: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
0: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować, gdyby nas tutaj nie było. Też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
2: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską kryki.
3: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerują organizm.
1: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
3: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
2: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
4: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
2: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
4: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
1: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
4: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam.
2: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
4: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego, co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne.
1: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
4: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być ok.
1: Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo no, na pewno nie jest łatwo, prawda?
4: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
2: Na parkiecie było gorąco.
5: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka. A my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
1: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
5: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.

0: bawimy się wyśmienicie.
1: Czy uważa Pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla Pani?
0: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło. Świetnie się wszyscy bawią. Wszystkie.
1: A czy jest Pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
0: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
0: Nie, poprzednio był bal czarownic.
3: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
1: Jak się Panie bawią dzisiaj?
4: Ekstra, bardzo fajnie.
1: A co się najbardziej podoba?
4: DJ i drink bar.
1: Czy uważa Pani, że takie wydarzenia są potrzebne Paniom?
4: Bardzo.
5: Nawet częściej.
6: Super.
1: Czy uważa Pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście, jesteśmy tutaj trzy razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
7: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
1: Czy uważają Panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
7: Oczywiście.
1: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
7: Dokładnie, odskocznia.
8: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt i reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie Leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzynica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
0: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką

0: rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
1: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy ośrodek rehabilitacji zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy ośrodek rehabilitacji zwierząt na terenie nadleśnictwa Piotrków, na terenie nadleśnictwa Płock, jak również na terenie nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład Jerzy, czy MEF, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
0: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej w Wrocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla, serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni, tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
3: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
4: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
3: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
5: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
6: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
0: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
7: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest, no, niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest, no, bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu

0: coraz więcej przybywa. Także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż. No i to trwa. Nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko. Nie?
1: Właśnie. Znajdujemy się w Rakotowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać, że frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
0: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, no jak to wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo, no bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te. Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby no jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje. Bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
3: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
1: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
3: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak. Słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
1: Jak się dzisiaj bawisz?
4: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
1: A co ci najbardziej podoba tutaj?
4: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
1: Uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
4: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu. Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
1: A co ci się najbardziej podoba?
4: Wszystko, wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
1: Czy uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
4: Tak, powinny być częściej, to jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
2: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez koła gospodyń wiejskich oraz ochotniczą straż pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubuwiec 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
5: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
2: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i

To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
1: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też. No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
1: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam. Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda. Są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
1: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę. Świetny DJ. Lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej.
2: Okay. Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo no, na pewno nie jest łatwo, prawda?
1: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę

0: Na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
1: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
1: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę. I potrzebujemy tego, ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia, jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
3: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa Pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla Pani?
3: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
2: A czy jest Pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
3: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
3: Nie, poprzednio był bal czarownic.
4: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
5: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
5: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
5: Bardzo.
6: Nawet częściej.
5: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
5: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
7: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
2: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
7: Oczywiście.
2: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
7: Dokładnie, odskocznia.
8: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków, mamy certyfikat. I z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania, kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze spod folii melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy są na diecie, na przykład wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
1: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu. Można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach. Reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240 Rumiane Jabłko. Otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów. I rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
2: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
0: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na biojarmarku.
3: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach.

0: domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
1: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
0: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
2: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Wyróżnia ją delikatny smak i niska kwasowość.
0: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
1: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
0: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować, gdyby nas tutaj nie było. Też można zamówić przez stronę internetową, bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
2: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską kryki.
3: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerują organizm.
1: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
3: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
2: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
4: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
2: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
4: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
1: No właśnie, jak by pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
4: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam.
2: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
4: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne.
1: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
4: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być ok.
1: Jak wygląda organizacja takiego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
4: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
2: Na parkiecie było gorąco.
5: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka. A my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
1: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
5: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę. I

0: potrzebujemy tego, ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia, te dziewczyny mają chwilę szczęścia, jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
1: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pań?
1: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
1: Nie, drugi.
3: Na tym samym?
1: Nie, poprzednio był bal czarownic.
4: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
5: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
5: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
5: Bardzo.
6: Nawet częściej.
7: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
7: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
8: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
2: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście.
2: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
8: Dokładnie, odskocznia.
9: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt. Reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzenica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku umyciu go odżywiony.

0: żywieniu Bielik został wypuszczony na wolność.
1: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
0: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy ośrodek rehabilitacji zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy ośrodek rehabilitacji zwierząt na terenie nadleśnictwa Piotrków, na terenie nadleśnictwa Płock, jak również na terenie nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład Jerzy, czy MEF, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
1: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej we Wrocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla. Serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego, z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni, tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
3: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
4: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
3: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
5: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
6: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
1: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
7: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane

0: do rozbudowy tego nowego garażu, który jest no, niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest no, bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa. Także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż. No i to trwa, nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko, nie?
1: Właśnie, znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać, frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
0: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, jak to wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te. Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby no jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje. Bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
3: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
1: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
3: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak. Słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
1: Jak się dzisiaj bawisz?
4: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
1: A co ci się najbardziej podoba tutaj?
4: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
1: Uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
4: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
5: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
1: A co ci się najbardziej podoba?
5: Wszystko, wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
1: Czy uważasz, że takie wydarzenie powinno być częściej?
5: Tak, powinno być częściej, to jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
2: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez koła gospodyń wiejskich oraz ochotniczą straż pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubuwiec 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagen nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
6: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
2: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd,

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Niezmiernie miło mi powitać Państwa i moich gości dzisiejszych. Małgorzata Stróżewska,
1: Dzień dobry.
0: prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i Asia Podolska, członkini stowarzyszenia.
1: Witam serdecznie.
0: No więc o Amazonkach dziś porozmawiamy i zacznijmy od tego, że historia włocławskich Amazonek sięga lat 90., bo to zdaje się w 93 albo 94 roku powstało takie jeszcze nie stowarzyszenie, ale tam przy Polskim Czerwonym Krzyżu we Włocławku zbierała się grupa wsparcia kobiet Amazonek. Później w 2013 powstało stowarzyszenie. Od kwietnia bieżącego roku Małgosia przejęłaś jakby prezesurę nad tym stowarzyszeniem, ale przez cały ten czas nie zmieniły się główne cele stowarzyszenia i o nich przypomnijcie.
1: Tak. Stowarzyszenie we Włocławku, Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku działa bardzo prężnie, tak jak powiedziałaś, od wielu, wielu lat. Generalnie ono powstało i funkcjonuje po to, byśmy same sobie pomagały wzajemnie, wspierały się. Bardzo dbamy o to, by kontynuować jakby leczenia, bardziej się skupiamy na profilaktyce, na naszym zdrowiu.

0: mamy różnego rodzaju zajęcia, które są związane właśnie z naszą fizycznością, z naszym zdrowiem, zarówno fizycznym, ale i psychicznym. Między nami jest wiele kobiet, które już są w takim wieku dosyć dojrzałym. To są panie, które często są już po około 15 albo i 20 lat w stowarzyszeniu, ale częściej teraz jakby zaczęły do nas przychodzić i nawiązywać z nami kontakty młode dziewczyny, które są już dzisiaj również amazonkami.
1: To przerażające, bo Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety dotknięte nowotworem piersi. To by świadczyło, że on atakuje coraz młodsze pokolenia. Joasia jest taką młodą twarzą Stowarzyszenia we Włocławku, bo to, tak jak powiedziałaś, nie już kobieta w wieku 50+. Asia, jesteś teraz w trakcie w zasadzie leczenia jeszcze cały czas, prawda?
0: Tak.
1: Powiedz, jak dotarłaś do włocławskich Amazonek i generalnie co się zmieniło w tym momencie, kiedy przystąpiłaś do stowarzyszenia i spotkałaś kobiety takie jak chociażby Małgosia i wiele innych koleżanek, które, no właśnie, kim są dla ciebie?
2: Jak dotarłam dzięki Małgosi, bo wcześniej niestety nie wiedziałam o tym, że istnieje stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, więc też siłą rzeczy nawet
1: nie szukałaś.
2: Nie szukałam, nie wiedziałam. Małgosię poznałam w Bydgoszczy. Ja wtedy miałam planową operację usunięcia guza. No i tak się nawiązała nasza znajomość. Później po jakimś czasie Małgosia się do mnie odezwała, zaproponowała właśnie, żebym dołączyła, opowiedziała właśnie, że istnieje takie stowarzyszenie, że można dołączyć i zaprosiła na takie spotkanie i tak to się zaczęło.
1: I co daje ci to, że spotykasz się z Amazonkami włocławskimi? Co się zmieniło w twoim życiu?
2: Znaczy, najważniejsze jest to, że jesteśmy w kręgu osób, które jakby... Może nie każda ma to samo, ale przeszłyśmy przez podobne doświadczenia, więc rozumiemy się i tam nie ma żadnego oceniania, jest czyste wsparcie, taka miłość też można powiedzieć i warto przychodzić też do nas i nawet jeżeli nie mamy sami nic do zaoferowania, ale to zawsze możemy otrzymać z drugiej strony właśnie takie wsparcie i to jest najważniejsze, żeby nie być samym w tej sytuacji, nie?
1: Mówisz, nie mieć samemu nic do zaoferowania, ale myślę, że każda z tych kobiet, które się tam spotykają, które przeszły podobną drogę jak
2: ja poszłam tam w ogóle bez oczekiwań ani Małgosi, ani swoich, po prostu poszłam zobaczyć, jak to będzie. Czy ja będę mogła wnieść coś więcej do Amazonek, to się okaże. Na pewno jestem otwarta na to, żeby nawiązywać też czy nowe znajomości, czy żeby zachęcać, czy wspierać, żeby
1: no właśnie,
2: dać dobre
1: to już
2: słowo
1: wniosłaś,
2: innym.
1: Wspierasz.
2: Tak.
1: Dzielisz się swoim doświadczeniem.
2: Tak. Mhm.
1: Jak często się spotykacie? Czy jest to grupa, która widzi się regularnie? Czy też jest to taka grupa i już jesteście na tyle ze sobą jakby zżyte, że w razie gorszego momentu jest ten telefon, pod który zawsze można zadzwonić? Jak to wygląda na co dzień?
0: Tak, spotykamy się regularnie. Moim zdaniem są to za rzadkie jednak spotkania i chciałabym to zmienić. Rozmawiam na ten temat z dziewczynami, spotykamy się cyklicznie, generalnie raz w miesiącu, zawsze całą grupą, ale w związku z tym, że jest część osób starszych, jest to trudniej dziewczynom, powiedzmy, dotrzeć na te spotkania, natomiast uruchomione są takie dyżury cotygodniowe i te dziewczyny, które chcą, mogą przyjść zawsze raz w tygodniu, to najrzadziej. Mamy swoją siedzibę na ulicy Żabiej w Centrum Organizacji Pozarządowych, mamy tam swoje takie nie za duże biuro i tam można przyjść w każdej chwili, kiedy chcemy, wystarczy do nas zadzwonić. Jest nasz numer telefonu na naszej stronie internetowej,

0: i wszędzie dostępny. Stowarzyszenie Amazonek we Wrocławku, jest numer, jest mail, jest Facebook, który obsługuje właśnie tutaj Asia. Zmieniła się trochę nasza szata graficzna po to właśnie, żeby te zmienić jakby twarz tych Amazonek. W sensie, żeby pokazać, że dzisiaj Amazonka to niekoniecznie jest ta pani, tak jak mówiłaś na samym początku, 50+, tylko bardzo często ja mam dobry kontakt z profesorem Lewikiewiczem z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. I on mi mówi, że kiedyś 90. roczniki, kobiety 90. roczników to przychodziły co kilka dni, a dzisiaj 90. roczniki ma kilka w ciągu dnia. Jest tyle rozpoznań nowotworów piersi. I dlatego wychodzimy coraz szerzej, stąd właśnie zmiana jakby tutaj funkcjonowania naszego Stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku, żeby po prostu spotykać się częściej i wychodzić do tych
1: no
0: młodych
1: właśnie,
0: dziewczyn.
1: Jak ogromne znaczenie ma, przechodziłyście przez to wczesne zdiagnozowanie choroby?
0: Kluczowe. To jest kluczowe. Zachęcamy i apelujemy, jeżeli mamy możliwość, stąd do badania się, do tego, by dziewczyny, kobiety badały się same, regularnie. Robimy takie cykliczne spotkania. Mamy świetną koleżankę Izę, która pokazuje, tłumaczy na takich cyklicznych spotkaniach, na które zapraszamy serdecznie. Wystarczy śledzić naszą stronę, kiedy one się odbywają i gdzie się odbywają.
1: I to nie muszą być członkini stowarzyszenia.
0: Absolutnie, absolutnie. To wręcz nawet i odwrotnie. To powinny być te kobiety, które tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób, na czym polegają te badania, samobadanie piersi. No i oczywiście zachęcamy do kontrolowania się, do profilaktyki.
2: Tak, takie badanie raz w roku, jak to tak najczęściej się mówi, nie, że trzeba się skontrolować raz w roku u lekarza, to czasem nie wystarcza, bo tak jak u mnie, ja się kontrolowałam co roku, bo od 18 roku życia borykałam się ze zmianami w piersiach, ale zawsze to były łagodne zmiany. Do tej pory było już usuniętych 7 takich zmian. Więc ja chodziłam co roku i się badałam i właśnie w 2024 też byłam na takim badaniu w styczniu, gdzie było wszystko w porządku. Później w lipcu miałam kontrolne badanie u ginekologa, gdzie zostało sprawdzone i piersi, i dół. Też było w porządku w lipcu, a w październiku przypadkiem po kąpieli coś tam po prostu mnie zaswędziało w piersi i wyczułam guzek. Nie przeraziłam się tym, dlatego że wcześniej
1: myślałaś,
2: też
1: że
2: były
1: to
2: takie
1: dokładnie
2: sytuacje, więc mówię, a pewnie znowuż to samo, więc miałam kolejną wizytę wyznaczoną na styczeń następnego roku, więc no tutaj mamy nieduży okres czasu, ale potem tak jak rozmawiałam z koleżankami, to właściwie koleżanki namówiły mnie do tego, żeby pójść wcześniej. Właściwie koleżanka też mnie umówiła na takie USG. Ja pojechałam, jeszcze dostałam telefon, słuchaj Aśka, jedź, masz umówioną wizytę, a ja siedziałam na fotelu u fryzjera, więc jeszcze też tak śmiesznie, bo mówię, jestem nieogolona pod pachą i w ogóle. Fryzjerka pożyczyła maszynkę, wiecie, wszystko ogarnęłam, pojechałam, no i pani zbadała mi pierś i mówi, pani Asiu, nie może pani poczekać do stycznia. To był październik. I ja wtedy po prostu jakbym dostała w twarz. Bo ja tak się zdenerwowałam na tym łóżku i ja mówię, że ale jak to? No bo to nie docierało do mnie, nie? No i ona sprawdziła potem drugą pierś, wróciła do tej, mówi, że no to nie wygląda dobrze, więc to już nie wyglądało dobrze na USG. Potem zaczęło się szybko właśnie, że do lekarza, biopsja i tak dalej. No niestety biopsja potwierdziła, że jest to nowotwór złośliwy. Więc potem to już bardzo szybko się potoczyło. W grudniu, 23 grudnia dostałam pierwszą chemię. No i właśnie gdyby nie to, że ja sama sobie ten guzek wcześniej wyczułam, to w styczniu mogłoby być dużo gorzej.
1: Takie badanie profilaktyczne powinno, o którym mówicie, że samemu to można robić w domu, powinno się robić po każdej kąpieli?
0: Nie,
1: tej sytuacji?
0: Nie po każdej kąpieli, ale na pewno dobrze by było robić to co najmniej raz w miesiącu i o określonych dniach, czyli żeby to był jakiś tam określony dzień naszego cyklu i takie badanie powinno się wykonywać.

0: Jeżeli ktoś by chciał, też możemy tutaj zaprosić nasze słuchaczki do tego, żebyśmy gdzieś poszły do jakiejś instytucji, do jakiegoś zakładu pracy czy do szkoły być może, żeby zrobić
1: No
0: taką
1: właśnie, jak
0: prelekcję.
1: wspominasz o tych coraz wcześniejszych rocznikach, to taka edukacja powinna się rozpoczynać w zasadzie
2: Tak,
1: już
2: ale
1: w szkole.
2: najważniejsze jest, żeby nie panikować od razu, nie? Bo tych zmian w naszych piersiach jest bardzo dużo, przynajmniej tak jak ja.

0: takie zgrubienia też mogą być normalne, więc nie ma od razu też co panikować, tylko po prostu udać się do tego lekarza i zrobić dodatkowe badania, żeby się uspokoić. A jeżeli nawet się okaże, że w danym momencie się nie uspokoiliśmy, no to przynajmniej może jesteśmy świadomi tego, że trzeba zacząć działanie, nie?
1: Jak pokazuje życie, ten kluczowy moment, czyli jak najwcześniejsza diagnoza i wykrycie i rozpoczęcie batalii o własne życie i leczenia daje gwarancję no, wyzdrowienia, prawda? W większości przypadków. Jakie macie doświadczenia? Żebyśmy tutaj nie przerażały aż tak strasznie. No właśnie.
0: Fajne też jest to, że w tych Amazonkach są te starsze panie, przepraszam, że tak mówię, że, no, ale takie dojrzałe. Bo jak ja poszłam na to pierwsze spotkanie, to ja byłam tak wdzięczna, bo ja patrzyłam na te panie i mówiłam, Boże, to są moje dowody.
2: Tak,
1: no właśnie.
0: Tak, że te panie dożyły 70, 80 i że one są pełne życia i tak dalej, więc ja naprawdę byłam wdzięczna za to, że tam się znalazłam wtedy.
2: Są wśród nas Amazonki prawie 90-letnie.
0: Tak, też. Które po
2: wielu latach.
0: Tak.
2: Nadal
1: I tu
2: żyją.
1: Wyszła nam kolejna sprawa, bardzo ważna, o której powiedziałaś, co daje takie przyjście na spotkanie. Masz namacalny dowód, że
0: tak.
1: To nie koniec świata, że to nie
0: tak.
1: Koniec twojego życia, prawda?
0: Dokładnie.
1: To jest ta ogromna nadzieja, a nadzieja poparta jeszcze faktami, prawda? Angażujecie się w różne projekty, z których też mogą korzystać Amazonki. Są to projekty dla seniorów ostatnio, trwał nabór na taki projekt, ale
2: tak.
1: Nie tylko, troszkę o tych projektach.
2: Tak, w tym momencie realizujemy dwa projekty jako Stowarzyszenie Amazonek w Obocaku. Jeden jest to projekt Idziemy po zdrowie, jest to projekt finansowany przez Urząd Miasta. I drugi projekt ze środków unijnych, to już takie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, duży projekt i projekt dedykowany do z kobiet 60+, więc jakby dla seniorek Amazonek. I dziękujemy bardzo za te projekty, naprawdę dziękujemy za możliwość, tutaj mówię w imieniu starszych kobiet również, dziękujemy za możliwość uczestniczenia. Mamy tam zajęcia jogi, zajęcia gimnastyczne, taniec, gotowanie, warsztaty krawieckie, spotkania z lekarzami, z psychologami, z podologiem. Po pierwsze, to nas integruje. Jakby budujemy między sobą takie relacje wielopokoleniowe. No, nam się fantastycznie pracuje z dziewczynami. Dziewczyny są cudowne, lepiej się poznajemy, możemy wtedy rozmawiać otwarcie właśnie o różnych sprawach i o takich trochę trudniejszych.
1: I bardzo
2: ale
1: intymnych, o których się nie
2: właśnie,
1: mówi na co dzień.
2: Tak,
1: prawda?
2: Jest
0: tak.
2: I też nie ma czasu czasami w takim pędzie. Dbamy o swoje zdrowie, o swoją, ale nie tylko o zdrowie fizyczne, ale o psychikę, która jest bardzo, bardzo ważna, bo no, w naszej sytuacji jednak ta psychika gdzieś tam.
1: Ona też chyba odgrywa ogromną rolę, bo czym większy stres, tym ryzyko zachorowania, i to już nie mówimy tutaj tylko o nowotworze piersi, jest większe, prawda? Gdzieś tam.
2: W moim
1: to jest
2: przypadku tak.
1: Potwierdziło się gdzieś badaniami.
2: Tak, w moim przypadku
0: jeszcze
2: tak.
0: Chciałam, mogę się dodać, że właśnie do tych spotkań organizowanych, one pokazują tylko to, że życie po diagnozie się nie kończy. Ono się dopiero zaczyna.
2: Zaczyna, no właśnie. My często tak to traktujemy
0: tak.
2: W ten sposób. Że
0: zupełnie
2: jakby
0: inaczej się wtedy postrzega
2: świat.
0: Codzienność, tak.
2: Dane nam zostało drugie życie tak naprawdę i za które jesteśmy bardzo wdzięczne, bo mamy szansę.
0: Wtedy się zaczyna doceniać smak kawy.
2: Wszystko, właśnie.
0: Tak.
2: Zapachy.
0: Zapachy, to, że można rano otworzyć oczy. Ja też miałam takie dni, że ciężko było mi dojść z pokoju do łazienki, więc jak przyszły takie dni, gdzie ja wstawałam, może nie z lekkością, ale bez problemu wstawałam z łóżka i zrobiłam te parę kroków bez zadyszki, to było dla mnie takim sukcesem i ja dzisiaj to doceniam. Było też tak, że nie mogłam wejść do swojego mieszkania na czwarte piętro, jak przyszedł moment, że ja weszłam, to wiecie, takie momenty wzruszają, bo to człowiek sobie nie zdaje sprawy tak na co dzień, że to nie zawsze tak wygląda,
1: że
0: nie?
1: to nie jest takie normalne, jak
0: Tak.
1: nam się wydaje, prawda?

0: Tak.
1: Zdrowie nie jest dane raz na zawsze. I niestety przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja mówię o sobie tutaj. Ja tak naprawdę doceniłam to w momencie, tak jak właśnie tutaj Aśka mówi, że kiedy zachorowałam, kiedy też się okazywało, że nie mogłam wstawać, po prostu to było dla mnie straszne. A teraz życie bez bólu uważam, że jest po prostu czymś najcudowniejszym na świecie i mimo tego, że się leczymy, to...
0: Czy ja jeszcze czekam na taki dzień bez bólu, bo mi ból towarzyszy
1: Jeszcze...
0: każdego dnia niestety, to jest skutek jakby leczenia.
1: Leczenia.
0: Ale nauczyłam się mówić, znaczy uważam, że skoro boli, znaczy, że żyję. Zwykle, znaczy też nie lubię narzekać, a jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, zwykle odpowiadam, że dobrze. I to nie jest kłamstwo, bo były gorsze dni, ale to nie jest jeszcze to czucie się sprzed choroby. Ja sobie żartowałam, że ja byłam zdrowa, dopóki nie usłyszałam, dopóki nie zaczęłam się leczyć. To byłam zdrowa, bo później wiadomo, że jest różnie, ale najważniejsze, że nie dajemy się temu dziadowi.
1: No właśnie, nie dajemy się temu dziadowi. To hasło przewodnie, że
0: Tak.
1: tak powiem, Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. No właśnie, te wasze historie, o których wy mówicie, dzielenie się tymi historiami, chyba to jest najważniejsze, przynajmniej na pierwsze wejście dla takiej osoby, dla której świat się skończył, bo się dowiaduje, że choruje na nowotwór piersi. Już wtedy warto pójść, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, po te słowa, które dodają
0: Tak.
1: otuchy. Wy nie mówicie, że jest łatwo, ale wy mówicie, że da się to przeżyć i że życie jest piękne.
0: Tak.
1: Ale ja jeszcze na sam koniec o jedną rzecz, bo ja sobie tutaj siedzę z taką książką. To jest Nie bądź mną, mów, co cię boli, oparte na prawdziwej historii, opowiadanej bajką. Joanna Podolska, to ty, Joasiu, wydałaś
0: To
1: taką
0: ja.
1: książkę. Ją można kupić. Czy to jest książka, która powstała w wyniku twojej choroby i co możemy znaleźć w tej książce? Dla kogo ona jest?
0: Znaczy, książka powstała w czasie choroby, ale historie w niej zawarte sięgają dzieciństwa. Jak zaczęłam, znaczy zaczęło się w ogóle od tego, że jak leżałam po chemii w łóżku i nie miałam siły wstać, usłyszałam bajkę o diamencie w internecie gdzieś tam mi się przewinęła, że wszyscy jesteśmy diamentami i ja potem tak sobie leżę i tak sobie pomyślałam, kurczę, ja też chcę mieć swoją bajkę. W ogóle pomijając już to, że ja, jak odkąd zachorowałam, zaczęłam pisać onkopamiętnik, po to, że chciałam każdego dnia podziękować za coś. Czasem były takie dni, że trudno było znaleźć cokolwiek. Wtedy wpisywałam, że jestem wdzięczna za smak kawy, za to, że wstało słońce, jakieś takie błahe rzeczy. Starałam się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą mogłam wpisać, po to, że ja sobie tak wymyśliłam to, że jak przyjdą takie gorsze momenty, że ja będę mogła do tego wrócić i przypomnieć sobie, że życie jest piękne. Więc zaczęłam od onkopamiętnika. Bajka przyszła właśnie później. Napisałam pierwszą bajkę o skrzydłach, o tym, że wszyscy mamy skrzydła. Że czasem te skrzydła są przygniecione, czasem przysypane kurzem przez cudze oczekiwania, ale wierzę, że te skrzydła ma każdy. Ja swoje rozwinęłam i chciałabym tą książką pomóc rozwinąć te skrzydła innym. Nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, bo bardzo dużo dorosłych też osób nie potrafi rozmawiać o bólu. A ja też nie potrafiłam. I w związku z tym taką konsekwencją przyklejenia uśmiechu na co dzień było to, że ja 3 lata temu zachorowałam na nerwicę lękową. I kiedy przyszedł ten dzień, gdzie bałam się wyjścia z domu i zobaczyłam przerażenie w oczach moich dzieci. Stwierdziłam, że ja nie mogę tak pozwolić sobie na to, tym bardziej, że dzieci mają tylko mnie. I udałam się na terapię. Chociaż powinnam zrobić to dużo wcześniej, bo ta terapia była mi potrzebna od razu po śmierci mojego męża, który popełnił samobójstwo. Ale przez to, że ja nie miałam czasu na zatrzymanie się, tylko musiałam.

0: działać i musiałam zbudować dzieciom bezpieczny dom, to ja zapomniałam o sobie i ta nerwica lękowa mi o tym przypomniała, że
1: I
0: ja
1: wtedy
0: też
1: się
0: jestem ważna.
1: zatrzymałaś.
0: Wtedy się zatrzymałam, poszłam na terapię i jestem za nią ogromnie wdzięczna, bo za tą nerwicę lękową, bo ona mnie zmusiła do pracy nad sobą. A później przyszedł nowotwór i to było znowu taki strzał w kolano, że dlaczego znowu coś się dzieje. Owszem, jak dostałam diagnozę, przyjechałam do domu i ryczałam. Chciałam pisać testament, w ogóle porobiłam porządki w dokumentach i tak dalej, bo chciałam się, znaczy nie chciałam umierać, ale chciałam po prostu mieć wszystko uporządkowane. I tak zapytałam, ile jeszcze? No i jak już się wyryczałam, to stwierdziłam, o nie, to ja będę złośliwa. No i tak to się zaczęło. W tej książce poruszyłam tematy, które doświadczałam w dzieciństwie, czyli niską samoocenę, hejt, molestowanie. Piszę też tam o nerwicy lękowej. Są trzy bajeczki z czasu właśnie choroby nowotworowej, gdzie też mówię o tym, że niektóre słowa zamiast wspierać ranią, i mam tu na myśli na przykład, że musisz być silna. My bardzo często słyszymy, musisz być silna, i to w pewnym momencie, przynajmniej mnie, już zaczyna denerwować, bo co z tego, że ktoś mi powie, że musisz być silna, jak ty nie wiesz, jak masz to zrobić. I ja uważam, że też nie ma co być silnym na pokaz, bo ktoś od nas tego oczekuje. Jeżeli mamy taki dzień, że chce nam się płakać, to trzeba popłakać. Jak chce nam się krzyczeć, to trzeba pokrzyczeć. Najważniejsze, żeby tych emocji nie tłumić w sobie. Bo jak już tak wszystko z siebie wyrzucimy, to potem wraca ten uśmiech, ten prawdziwy uśmiech. I ja w ogóle jak straciłam włosy, to był dla mnie trudny moment, bo znaczy ja bałam się swojej reakcji, bałam się w związku z tym, że ja siebie nie akceptowałam. Zawsze uważałam, że jestem brzydkim kaczątkiem, o czym też piszę w bajkach. I jak dowiedziałam się właśnie, że będzie ta chemia, że te włosy wypadną, w ogóle stało się to bardzo szybko, bo to w ciągu tygodnia po pierwszej chemii mi te włosy zaczęły wypadać. Stwierdziłam, że nie będę wywierać na sobie presji, tylko że jak już obetniemy te włosy, założę czapkę i po prostu zrobię to, jak będę gotowa. Ale okazało się, że ten dzień ścinania włosów był tak wzruszający, bo najpierw ja podjęłam decyzję, że odetnę swój warkocz. Znaczy rano jeszcze zapletłam sobie właśnie warkocz, poszłam do pracy, ale nie dało się już nic z tymi włosami, bo one tak uciekały, że jak zapletłam warkocz, te włosy wystawały z warkocza, więc odcięłam to, co wystawało. I stwierdziłam, że to już jest ten dzień, że trzeba się ich pozbyć. Bo nie chciałam patrzeć na to, jak one mi wypadają. Bałam się też, że jak będę stała na przykład u mnie w sklepie, że wypadną mi przy kliencie na przykład. Nie chciałam tego. Więc jak wróciłam do domu, odcięłam ten warkocz i potem moi chłopcy, czyli mój partner i mój syn, zrobili całą resztę maszynką. Było naprawdę, to był czas pełen śmiechów, radości, bo oni sobie robili irokezy na mojej głowie, różne wzorki sobie wycinali bez żadnych konsekwencji. I po tym wszystkim chciałam zostać sama w tej łazience. Oczywiście nie wiedziałam, jak zareaguję na siebie, nie chciałam wybierać tej presji, ale stanęłam tak przed lustrem i popatrzyłam sobie w oczy. I tak chwilę stałam i zaczęły mi kapać łzy. I tak przyszło mi do głowy to, co tak słyszałam w środku, w sobie. I co dalej? Chcesz się do siebie... Nie powiem brzydko, bo to będzie szło. I ja wtedy odpowiedziałam, nie, już nie chcę. Wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę czepiamy siebie o takie rzeczy. Znaczy nie dostrzegamy swojej wartości i dopiero kiedy zaczynamy coś tracić, tak jak ja wtedy straciłam te włosy, to dotarło do mnie, że ja jestem wartością samą w sobie. Że ja nie muszę szukać potwierdzenia w czyjś...

0: były tylko
1: oczy.
0: dodatkiem.
1: Tak, i ja znalazłam to uznanie w swoich oczach. To było dla mnie najważniejsze, że ja odzyskałam siebie. Dlatego jestem i za nerwicę wdzięczna, i za nowotwór naprawdę też można być wdzięcznym.
0: I rozumiem, że to wszystko, ta twoja historia tutaj opowiedziana w skrócie, wzruszająca. Trudno na jedną osobę przyjąć to wszystko, co powiedziałaś w takim bardzo telegraficznym. Ona jest zapisana tutaj, ale to nie jest książka, która strasza, daje nadzieję.
1: Tak.
0: Dobrze to zrozumiałam, proszę Państwa, więc nie
1: Dokładnie
0: pytam
1: tak.
0: dla kogo, dla każdego, kto takiej nadziei szuka. Kiedy najbliższe spotkanie Amazonek?
2: 19 czerwca spotykamy się na takim fajnym przyjęciu, obiadek. Ma być miło, na pewno będzie. Jeżeli
1: Będzie.
2: ktoś chce, tak, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie. Takie szersze spotkanie, a generalnie my się teraz spotykamy praktycznie co drugi dzień.
0: Dziękuję bardzo Wam za obecność i tą rozmowę w dzisiejszym studio. Państwu dziękuję za uwagę. Joanna Podolska, członkini Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku i autorka książki, którą tutaj trzymam, Bajeczki, które życie pisało, i Małgosia Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dziękuję jeszcze raz
2: Dziękujemy
0: za to
2: bardzo.
0: spotkanie.
1: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Редактор

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków, mamy certyfikat. I z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory, konserwy.

0: wołowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania. Kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką. I mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
1: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
0: Mega dojrzałe, pachnące nasze z portfolii melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy chcą, którzy są na diecie na przykład, wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
0: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu. Można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach. Reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240, Rumiane Jabłko otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów. I rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres. W każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
2: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
0: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
1: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na jarmarku.
3: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
2: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
1: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Wyróżnia ją delikatny smak i niska kwasowość.
3: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
2: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
3: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować, gdyby nas tutaj nie było. Też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
1: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską gryki.
4: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerujemy organizm.
2: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
4: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
1: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
5: Sylwester jest w zimę, więc...

0: więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
1: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na Sabacie Czarownic i Balu Księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
0: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
0: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam.
1: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
0: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda. Są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
0: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę. Świetny DJ. Lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej.
2: Okay. Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
0: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
1: Na parkiecie było gorąco.
3: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
3: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
4: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pań?
4: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
4: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
4: Nie, poprzednio był bal czarownic.
5: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
6: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
6: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
6: Bardzo.
7: Nawet częściej.
6: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
8: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
2: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście.
2: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
8: Dokładnie, odskocznia.
1: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt i reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzenica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
0: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
1: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt na terenie nadleśnictwa Piotrków, na terenie nadleśnictwa Płock, jak również na terenie nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład jeży, czy mew, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
0: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej w Włocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla, serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o

0: każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni. Tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
1: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
2: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
1: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
3: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
4: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
5: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
6: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa. Także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż, no i to trwa. Nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko.
2: Nie? Znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać, że frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
6: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, jak to wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te... Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje, bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
5: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
7: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
2: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
7: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak. Słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodko.

0: jakości są, mi się wydaje, że super.
1: Jak się dzisiaj bawisz?
2: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
1: A co ci najbardziej podoba tutaj?
2: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
1: Uważasz, że takie wydarzenie powinno być częściej?
2: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
3: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
1: A co ci się najbardziej podoba?
3: Wszystko, wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
1: Czy uważasz, że takie wydarzenie powinno być częściej?
3: Tak, powinno być częściej. To jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
4: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez koła gospodyń wiejskich oraz ochotniczą straż pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubuwie 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji, kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W-270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
5: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
4: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
1: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też. No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jak by pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
1: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracę. Przyjdźcie, zachęcam. Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda. Są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
1: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę. Świetny DJ. Lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej.
2: Okay. Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
1: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
3: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać mamy frekwencję dużo. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
3: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
4: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pań?
4: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
4: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
4: Nie, poprzednio był bal czarownic.
5: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
6: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
6: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
6: Bardzo.
7: Nawet częściej.
6: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
8: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
2: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście.
2: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
8: Dokładnie, odskocznia.
0: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków. Mamy certyfikat i

0: I z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do miest, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania. Kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką. I mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samodobro z kiszonek.
1: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
0: Mega dojrzałe, pachnące nasze z portfolio melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy są na diecie, na przykład, wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
0: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu. Można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach. Reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240 Rumiane Jabłko. Otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów i rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
2: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
0: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
1: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na biojarmarku.
3: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można i ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
2: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
1: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Wyróżnia ją delikatny smak i niska kwasowość.
3: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
2: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
3: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować, gdyby nas tutaj nie było. Też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
1: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską Greki.
4: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barku, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerują organizm.
2: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
4: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem, coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
1: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirujące.

0: inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
1: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
0: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
1: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
1: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracę. Przyjdźcie, zachęcam.
0: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
1: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne.
2: Jak wygląda dzisiejszy program?
1: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej.
2: Jak wygląda organizacja takiego wydarzenia, bo no, na pewno nie jest łatwo, prawda?
1: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
0: Na parkiecie było gorąco.
3: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
3: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
4: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pani?
4: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło. Świetnie się wszyscy bawią. Wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
4: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
4: Nie, poprzednio był bal czarownic.
5: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
6: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
6: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
6: Bardzo.
7: Nawet częściej.
6: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście. Jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
8: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
2: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście.
2: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
8: Dokładnie. Odskocznia.
0: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt i reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie Leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzenica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
0: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
1: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt na terenie Nadleśnictwa Piotrków, na terenie Nadleśnictwa Płock, jak również na terenie Nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład jeży, czy mew, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
0: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej w Włocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich, grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały.

0: z grilla, serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni. Tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
1: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
2: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
1: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no. Potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
3: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
4: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
5: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
6: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa. Także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż. No i to trwa. Nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko.
2: Właśnie. Znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać, że frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
6: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no, w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, jak to wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te... Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje, bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
5: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko koła gospodyń wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
7: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
2: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
7: Nie wiem, jak grochówka, bo tam nie stoi.

0: Ale tutaj tak, słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
1: Jak się dzisiaj bawisz?
2: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
1: A co ci się najbardziej podoba tutaj?
2: No, te dmuchance i te animacje są mega fajne.
1: Uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
2: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
3: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
1: A co ci się najbardziej podoba?
3: Wszystko, wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
1: Czy uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
3: Tak, powinny być częściej. To jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
4: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez koła gospodyń wiejskich oraz ochotniczą straż pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubuwie 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagen nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
5: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
4: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Niezmiernie miło mi powitać Państwa i moich gości dzisiejszych. Małgorzata Stróżewska,
1: Dzień dobry.
0: prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i Asia Podolska, członkini stowarzyszenia.
1: Witam serdecznie.
0: No więc o Amazonkach dziś porozmawiamy i zacznijmy od tego, że historia włocławskich Amazonek sięga lat 90. Bo to zdaje się w 93 albo 94 roku powstało takie jeszcze nie stowarzyszenie, ale tam przy Polskim Czerwonym Krzyżu we Włocławku zbierała się grupa wsparcia kobiet Amazonek. Później w 2013 powstało stowarzyszenie. Od kwietnia bieżącego roku Małgosia przejęłaś jakby prezesurę nad tym stowarzyszeniem, ale przez cały ten czas nie zmieniły się główne cele stowarzyszenia i o nich przypomnijcie.
1: Tak. Stowarzyszenie we Włocławku, Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku działa bardzo prężnie, tak jak powiedziałaś, od wielu, wielu lat. Generalnie ono powstało i funkcjonuje po to, byśmy same sobie pomagały wzajemnie, wspierały się. Bardzo dbamy o to, by kontynuować jakby leczenia, bardziej się skupiamy na profilaktyce, na naszym zdrowiu. Mamy różnego rodzaju zajęcia, które są związane właśnie z naszą fizycznością, z naszym zdrowiem, zarówno fizycznym, ale i psychicznym. Między nami jest wiele kobiet, które już są w takim wieku dosyć dojrzałym. To są panie, które często są już po około 15 albo i 20 lat w stowarzyszeniu, ale częściej teraz jakby zaczęły do nas przychodzić i nawiązywać z nami kontakty młode dziewczyny, które są już dzisiaj również amazonkami.
0: To przerażające, bo Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety dotknięte nowotworem piersi. To by świadczyło, że on atakuje coraz młodsze pokolenia. Joasia jest taką młodą twarzą Stowarzyszenia we Włocławku, bo to, tak jak powiedziałaś, nie już kobieta w wieku 50+. Asia, jesteś teraz w trakcie w zasadzie leczenia jeszcze cały czas, prawda?
1: Tak.
0: Powiedz, jak dotarłaś do włocławskich Amazonek i generalnie co się zmieniło w tym momencie, kiedy przystąpiłaś do stowarzyszenia i spotkałaś kobiety takie jak chociażby Małgosia i wiele innych koleżanek, które, no właśnie, kim są dla ciebie?
2: Czy jak dotarłam dzięki Małgosi, bo wcześniej niestety nie wiedziałam o tym, że istnieje stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, więc też siłą rzeczy nawet
0: nie szukałaś.
2: Nie szukałam, tak. Nie szukałam, nie wiedziałam. Małgosię poznałam w Bydgoszczy. Ja wtedy miałam planową operację usunięcia guza. No i tak się nawiązała nasza znajomość. Później po jakimś czasie Małgosia się do mnie odezwała, zaproponowała właśnie, żebym dołączyła, opowiedziała właśnie, że istnieje takie stowarzyszenie, że można dołączyć.

0: dzieci i zaprosiła na takie spotkanie, i tak to się zaczęło.
1: I co daje ci to, że spotykasz się z amazonkami włoskimi? Co się zmieniło w twoim
0: Znaczy,
1: życiu?
0: najważniejsze jest to, że jesteśmy w kręgu osób, które jakby, może nie każda ma to samo, ale przeszłyśmy przez podobne doświadczenia, więc rozumiemy się i tam nie ma żadnego oceniania, jest czyste wsparcie, taka miłość też można powiedzieć, i warto przychodzić też do nas i. Nawet jeżeli nie mamy sami nic do zaoferowania, ale to zawsze możemy otrzymać z drugiej strony właśnie takie wsparcie, i to jest najważniejsze, żeby nie być samym w tej sytuacji, nie?
1: Mówisz, nie mieć samemu nic do zaoferowania, ale myślę, że każda z tych kobiet, które się tam spotykają, które przeszły podobną drogę
0: Czy ja
1: jak
0: poszłam tam w ogóle
1: wy.
0: bez oczekiwań ani Małgosi, ani swoich, po prostu poszłam zobaczyć, jak to będzie. Czy ja będę mogła wnieść coś więcej do Amazonek, to się okaże. Na pewno jestem otwarta na to, żeby nawiązywać też czy nowe znajomości, czy żeby zachęcać, czy wspierać, żeby
1: No
0: dać
1: właśnie, to
0: dobre
1: już
0: słowo
1: wniosłaś,
0: innym.
1: wspierasz właśnie.
0: Tak,
1: Dzielisz się swoim doświadczeniem.
0: tak.
1: Jak często się spotykacie? Czy jest to grupa, która widzi się regularnie? Czy też jest to taka grupa i już jesteście na tyle ze sobą jakby zżyte, że w razie gorszego momentu jest ten telefon, pod który zawsze można zadzwonić? Jak to wygląda na co dzień, Małgosiu?
2: Tak, spotykamy się regularnie. Moim zdaniem są to za rzadkie jednak spotkania i chciałabym to zmienić. Rozmawiam na ten temat z dziewczynami. Spotykamy się cyklicznie, generalnie raz w miesiącu, zawsze całą grupą, ale w związku z tym, że jest część osób starszych, jest to trudno, trudniej dziewczyno powiedzmy dotrzeć na te spotkania, natomiast uruchomione są takie dyżury cotygodniowe i te dziewczyny, które chcą, mogą przyjść zawsze raz w tygodniu, to najrzadziej. Mamy swoją siedzibę na ulicy Żabiej w Centrum Organizacji Pozarządowych. Mamy tam swoje takie nie za duże biuro i tam można przyjść w każdej chwili, kiedy chcemy, wystarczy do nas zadzwonić. Jest nasz numer telefonu na naszej stronie internetowej i wszędzie dostępny. Stowarzyszenie Amazonek we Wrocławku jest numer, jest mail, jest Facebook, który obsługuje właśnie tutaj Asia. Zmieniła się trochę nasza szata graficzna po to właśnie, żeby zmienić jakby twarz tych Amazonek. W sensie, żeby pokazać, że dzisiaj Amazonka to niekoniecznie jest ta pani, tak jak mówiłaś na samym początku, 50+, tylko bardzo często ja mam dobry kontakt z profesorem Nowikiewiczem z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. I on mi mówi, że kiedyś 90. roczniki, kobiety 90. roczników to przychodziły co kilka dni, a dzisiaj 90. roczniki ma kilka w ciągu dnia. Jest tyle rozpoznań nowotworów piersi. I dlatego wychodzimy coraz szerzej, stąd właśnie zmiana jakby tutaj funkcjonowania naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku, żeby po prostu spotykać się częściej i wychodzić do tych
1: No właśnie,
2: młodych dziewczyn.
1: jak ogromne znaczenie ma przechodziłyście przez to wczesne zdiagnozowanie choroby.
2: Kluczowe. To jest kluczowe. Zachęcamy i apelujemy, jeżeli mamy możliwość, stąd do badania się, do tego, by dziewczyny, kobiety badały się same, regularnie. Robimy takie cykliczne spotkania. Mamy świetną koleżankę Izę, która pokazuje, tłumaczy na takich cyklicznych spotkaniach, na które zapraszamy serdecznie. Wystarczy śledzić naszą stronę, kiedy one się odbywają i gdzie się odbywają.
1: I to nie muszą być członkini stowarzyszenia.
2: Absolutnie, absolutnie. To wręcz nawet i odwrotnie. To powinny być te kobiety, które tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób, na czym polegają te badania, samobadanie piersi. No i oczywiście zachęcamy do kontrolowania się, do
0: Tak, takie
2: profilaktyki.
0: badanie raz w roku, jak to tak najczęściej się mówi, nie, że trzeba się skontrolować raz w roku u lekarza, to czasem nie wystarcza, bo tak jak u mnie, ja się kontrolowałam co roku, bo od 18 roku życia borykałam się ze zmianami w piersiach, ale zawsze to były łagodne zmiany. Do tej pory było już

0: tych siedem takich zmian. Więc ja chodziłam co roku i się badałam, i właśnie w 2024 też byłam na takim badaniu w styczniu, gdzie było wszystko w porządku. Później w lipcu miałam kontrolne badanie u ginekologa, gdzie został sprawdzone i piersi, i dół. Też było w porządku w lipcu, a w październiku przypadkiem po kąpieli coś tam po prostu mnie zaswędziało w piersi i wyczułam guzek. Nie przeraziłam się tym, dlatego że wcześniej
1: Myślałaś, że
0: też były
1: to
0: takie
1: dokładnie.
0: sytuacje, więc mówię, a pewnie znowuż to samo, więc miałam kolejną wizytę wyznaczoną na styczeń następnego roku, więc no tutaj mamy
1: Tak, jest wszędzie.
0: nieduży okres czasu. Ale potem, tak jak rozmawiałam z koleżankami, to właściwie koleżanki namówiły mnie do tego, żeby pójść wcześniej. Właściwie koleżanka też mnie umówiła na takie USG. Ja pojechałam, jeszcze dostałam telefon: słuchaj, Aśka, jedź, masz umówioną wizytę. A ja siedziałam na fotelu u fryzjera, więc jeszcze też tak śmiesznie, bo mówię, jestem nieogolona pod pachą i w ogóle. Fryzjerka pożyczyła maszynkę, wiecie, wszystko ogarnęłam, pojechałam, no i pani zbadała mi pierś i mówi: pani Asiu, nie może pani poczekać do stycznia. To był październik. I ja wtedy po prostu jakbym dostała w twarz. Bo ja tak się zdenerwowałam na tym łóżku i ja mówię, że ale jak to? No bo to nie docierało do mnie, nie? No i ona sprawdziła potem drugą pierś, wróciła do tej, mówi, że no to nie wygląda dobrze, więc to już nie wyglądało dobrze na USG. Potem zaczęło się szybko właśnie, że do lekarza, biopsja i tak dalej. No niestety biopsja potwierdziła, że jest to nowotwór złośliwy, więc potem to już bardzo szybko się potoczyło. W grudniu, 23 grudnia dostałam pierwszą chemię. No i właśnie gdyby nie to, że ja sama sobie ten guzek wcześniej wyczułam, to w styczniu mogłoby być dużo gorzej.
1: Takie badanie profilaktyczne powinno, o którym mówicie, że samemu to można robić w domu, powinno się robić po każdej kąpieli w tej
0: Nie,
1: sytuacji.
0: nie po każdej kąpieli, ale na pewno dobrze by było robić to co najmniej raz w miesiącu i o określonych dniach, czyli żeby to był jakiś tam określony dzień naszego cyklu i takie badanie powinno się wykonywać. Jeżeli ktoś by chciał, też możemy tutaj zaprosić nasze słuchaczki do tego, żebyśmy gdzieś poszły do jakiejś instytucji, do jakiegoś zakładu pracy czy do szkoły być może, żeby zrobić
1: No
0: taką
1: właśnie, jak
0: prelekcję.
1: wspominasz o tych coraz wcześniejszych rocznikach, to taka edukacja powinna się rozpoczynać w zasadzie
0: Tak,
1: już w
0: ale
1: szkole.
0: najważniejsze jest, żeby nie panikować od razu, nie? Bo tych zmian w naszych piersiach jest bardzo dużo, przynajmniej tak jak ja sprawdzam swoje piersi i tym bardziej po wycięciu aż tylu zmian, te piersi nie mają takiej równomiernej budowy, więc takie zgrubienia też mogą być normalne, więc nie ma od razu też co panikować, tylko po prostu udać się do tego lekarza i zrobić dodatkowe badania, żeby się uspokoić. A jeżeli nawet się okaże, że w danym momencie się nie uspokoiliśmy, no to przynajmniej może jesteśmy świadomi tego, że trzeba zacząć działanie, nie?
1: Jak pokazuje życie, ten kluczowy moment, czyli jak najwcześniejsza diagnoza i wykrycie i rozpoczęcie batalii o własne życie i leczenia, daje gwarancję, no, wyzdrowienia, prawda? W większości przypadków, jakie macie doświadczenia, żebyśmy tutaj nie przerażały aż tak strasznie, no
0: Czy
1: właśnie.
0: fajne też jest to, że w tych Amazonkach są te starsze panie, przepraszam, że tak mówię, że, no ale takie dojrzałe. Bo jak ja poszłam na to pierwsze spotkanie, to ja byłam tak wdzięczna, bo ja patrzyłam na te panie i mówiłam: Boże, to są moje dowody.
1: Tak, no
0: Tak,
1: właśnie.
0: że te panie dożyły siedemdziesiątki, osiemdziesiątki i że one są pełne życia i tak dalej, więc ja naprawdę byłam wdzięczna za to, że tam się znalazłam wtedy.
1: Są wśród nas Amazonki prawie 90-letnie. Też
0: Które po już
1: wielu, wielu latach
0: tak.
1: i
0: Tu
1: nadal
0: przyszła
1: żyją.
0: nam
1: kolejna sprawa, bardzo ważna, o której powiedziałaś, co daje takie przyjście na spotkanie. Masz namacalny dowód, że to
0: Tak.
1: nie koniec świata, że to nie
0: Tak.
1: koniec twojego życia, prawda?
0: To
1: To jest
0: prawda.
1: ta ogromna nadzieja, a nadzieja poparta jeszcze faktami, prawda? Angażujecie się w różne projekty, z których też mogą korzystać.

0: Amazonki. Są to projekty dla seniorów ostatnio. Trwał nabór na taki projekt, ale nie tylko. Troszkę o tych projektach.
1: Tak, w tym momencie realizujemy dwa projekty jako Stowarzyszenie Amazonek w Ocaku. Jeden jest to projekt Idziemy po zdrowie, jest to projekt finansowany przez Urząd Miasta. I drugi projekt ze środków unijnych, to już takie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, duży projekt i projekt dedykowany do z kobiet 60 plus, więc jakby dla seniorek Amazonek. I dziękujemy bardzo za te projekty. Naprawdę dziękujemy za możliwość, tutaj mówię w imieniu starszych kobiet również, dziękujemy za możliwość uczestniczenia. Mamy tam zajęcia jogi, zajęcia gimnastyczne, taniec, gotowanie, warsztaty krawieckie, spotkania z lekarzami, z psychologami, z podologiem. Po pierwsze, to nas integruje, jakby budujemy między sobą takie relacje wielopokoleniowe. No, nam się fantastycznie pracuje z dziewczynami. Dziewczyny są cudowne, lepiej się poznajemy, możemy wtedy rozmawiać otwarcie właśnie o różnych sprawach i o takich trochę trudniejszych,
0: I bardzo
1: ale
0: intymnych, o których się nie mówi na co
1: właśnie
0: dzień,
1: tak
0: prawda?
1: jest i też nie ma czasu czasami w takim pędzie. Dbamy o swoje zdrowie, o swoją, ale nie tylko o zdrowie fizyczne, ale o psychikę, która jest bardzo, bardzo ważna, bo no, w naszej sytuacji jednak ta psychika gdzieś tam.
0: Ona też chyba odgrywa ogromną rolę, bo czym większy stres, tym
1: No
0: ryzyko
1: właśnie.
0: zachorowania, i to już nie mówimy tutaj tylko o nowotworze piersi, jest większe, prawda? Gdzieś tam.
1: W moim
0: To jest
1: przypadku tak.
0: potwierdziło się gdzieś badaniami.
1: Tak, w moim przypadku
0: Jeszcze
1: tak.
0: chciałam, Małgosiu,
1: Wow.
0: dodać, że właśnie do tych spotkań organizowanych, one pokazują tylko to, że życie po diagnozie się nie kończy, ono się dopiero zaczyna.
1: Zaczyna. No
0: Tak.
1: właśnie. My często tak to traktujemy w
0: Tak.
1: ten sposób, że jakby
0: Zupełnie inaczej się wtedy postrzega
1: świat.
0: codzienność, tak.
1: Dane nam zostało drugie życie tak naprawdę i za które jesteśmy bardzo wdzięczne, bo mamy szansę.
0: Wtedy się zaczyna doceniać smak kawy,
1: Wszystko właśnie.
0: tak,
1: Zapachy.
0: zapachy, to, że można rano otworzyć oczy. Ja też miałam takie dni, że ciężko było mi dojść z pokoju do łazienki. Więc jak przyszły takie dni, gdzie ja wstawałam, no może nie z lekkością, ale bez problemu wstawałam z łóżka i zrobiłam te parę kroków bez zadyszki, to było dla mnie takim sukcesem i ja dzisiaj to doceniam. Było też tak, że nie mogłam wejść do swojego mieszkania na czwarte piętro, jak przyszedł moment, że ja weszłam. To wiecie, takie momenty wzruszają, bo to człowiek sobie nie zdaje sprawy tak na co dzień, że to nie zawsze tak wygląda, Że to nie? nie jest takie normalne, jak nam Tak, się wydaje, prawda?
1: tak. Zdrowie nie jest dane raz na zawsze. I niestety przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja mówię o sobie tutaj. Ja tak naprawdę doceniłam to w momencie, tak jak właśnie tutaj Aśka mówi, że kiedy zachorowałam. Kiedy też się okazywało, że nie mogłam wstawać, po prostu to było dla mnie straszne. A teraz życie bez bólu uważam, że jest po prostu czymś najcudowniejszym na świecie i mimo tego, że się leczymy, to
0: Czy ja jeszcze czekam na taki dzień bez bólu, bo mi ból towarzyszy
1: jeszcze
0: każdego dnia niestety, to jest skutek jakby leczenia.
1: leczenia.
0: Ale nauczyłam się mówić, znaczy uważam, że skoro boli, znaczy, że żyję. Zwykle, znaczy też nie lubię narzekać, a jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, zwykle odpowiadam, że dobrze. I to nie jest kłamstwo, bo były gorsze dni, ale to nie jest jeszcze to czucie się sprzed choroby. Ja sobie żartowałam, że ja byłam zdrowa, dopóki nie usłyszałam, dopóki nie zaczęłam się leczyć, to byłam zdrowa, bo później wiadomo, że jest różnie, ale najważniejsze, że nie dajemy się temu dziadowi. No właśnie, nie dajemy się temu dziadowi. To hasło przewodnie, że
1: Tak.
0: tak powiem, Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku.
2: No właśnie, te wasze historie, o których wy mówicie, dzielenie

0: się tymi historiami, chyba to jest najważniejsze, przynajmniej na pierwsze wejście dla takiej osoby, dla której świat się skończył, bo się dowiaduje, że choruje na nowotwór piersi. Już wtedy warto pójść, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, po te słowa, które dodają otuchy. Tak. Wy nie mówicie, że jest łatwo, ale wy mówicie, że da się to przeżyć i że życie jest piękne.
1: Tak.
0: Ale ja jeszcze na sam koniec o jedną rzecz, bo ja sobie tutaj siedzę z taką książką. To jest Nie bądź mną, mów, co cię boli, oparte na prawdziwej historii, opowiadanej bajką. Joanna Podolska, to ty, Joasiu, wydałaś taką książkę. Ją można kupić. Czy to jest książka, która powstała w wyniku twojej choroby i co możemy znaleźć w tej książce? Dla kogo ona jest?
1: Znaczy, książka powstała w czasie choroby, ale historie w niej zawarte sięgają dzieciństwa. Jak zaczęłam, znaczy zaczęło się w ogóle od tego, że jak leżałam po chemii w łóżku i nie miałam siły wstać, usłyszałam bajkę o diamencie, w internecie gdzieś tam mi się przewinęła, że wszyscy jesteśmy diamentami i ja potem tak sobie leżę i tak sobie pomyślałam, kurczę, też chcę mieć swoją bajkę. W ogóle pomijając już to, że ja, jak odkąd zachorowałam, zaczęłam pisać onkopamiętnik po to, że chciałam każdego dnia podziękować za coś. Czasem były takie dni, że trudno było znaleźć cokolwiek. Wtedy wpisywałam, że jestem wdzięczna za smak kawy, za to, że wstało słońce, jakieś takie błahe rzeczy. Starałam się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą mogłam wpisać po to, że ja sobie tak wymyśliłam to, że jak przyjdą takie gorsze momenty, że ja będę mogła do tego wrócić i przypomnieć sobie, że życie jest piękne. Więc zaczęłam od onkopamiętnika, bajka przyszła właśnie później. Napisałam pierwszą bajkę o skrzydłach, o tym, że wszyscy mamy skrzydła. Że czasem te skrzydła są przygniecione, czasem przysypane kurzem przez cudze oczekiwania, ale wierzę, że te skrzydła ma każdy. Ja swoje rozwinęłam i chciałabym tą książką pomóc rozwinąć te skrzydła innym. Nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, bo bardzo dużo dorosłych też osób nie potrafi rozmawiać o bólu. A ja też nie potrafiłam i w związku z tym taką konsekwencją przyklejenia uśmiechu na co dzień było to, że ja 3 lata temu zachorowałam na nerwicę lękową i kiedy przyszedł ten dzień, gdzie bałam się wyjścia z domu i zobaczyłam przerażenie w oczach moich dzieci, stwierdziłam, że ja nie mogę tak pozwolić sobie na to, tym bardziej, że dzieci mają tylko mnie. I udałam się na terapię. Chociaż powinnam zrobić to dużo wcześniej, bo ta terapia była mi potrzebna od razu po śmierci mojego męża, który popełnił samobójstwo. Ale przez to, że ja nie miałam czasu na zatrzymanie się, tylko musiałam działać i musiałam zbudować dzieciom bezpieczny dom, to ja zapomniałam o sobie i ta nerwica lękowa mi o tym przypomniała, że ja też jestem ważna. Wtedy się zatrzymałam, poszłam na terapię i jestem za nią ogromnie wdzięczna, bo za tą nerwicę lękową, bo ona mnie zmusiła do pracy nad sobą. A później przyszedł nowotwór. I to było znowu taki strzał w kolano, że dlaczego znowu coś się dzieje. Owszem, jak dostałam diagnozę, przyjechałam do domu i ryczałam. Chciałam pisać testament, w ogóle porobiłam porządki w dokumentach i tak dalej, bo chciałam się, znaczy nie chciałam umierać, ale chciałam po prostu mieć wszystko uporządkowane. I tak zapytałam, ile jeszcze? No i jak już się wyryczałam, to stwierdziłam, o nie, to ja będę złośliwa. No i tak to się zaczęło. W tej książce poruszyłam tematy, które doświadczałam w dzieciństwie, czyli niską samoocenę, hejt, molestowanie. Piszę też tam o nerwicy lękowej. Są 3 bajeczki z czasu właśnie choroby nowotworowej, gdzie też mówię o tym, że niektóre słowa zamiast wspierać ranią i

0: mam tu na myśli na przykład, że musisz być silna. My bardzo często słyszymy, musisz być silna i to w pewnym momencie przynajmniej mnie już zaczyna denerwować, bo co z tego, że ktoś mi powie, że musisz być silna, jak ty nie wiesz, jak masz to zrobić. I ja uważam, że też nie ma co być silnym na pokaz, bo ktoś od nas tego oczekuje. Jeżeli mamy taki dzień, że mamy, że chce nam się płakać, to trzeba popłakać. Jak chce nam się krzyczeć, to trzeba pokrzyczeć. Najważniejsze, żeby tych emocji nie tłumić w sobie. Bo jak już tak wszystko z siebie wyrzucimy, to potem wraca ten uśmiech, ten prawdziwy uśmiech. I ja w ogóle jak straciłam włosy, to był dla mnie trudny moment, bo znaczy ja bałam się swojej reakcji, bałam w związku z tym, że ja siebie nie akceptowałam. Zawsze uważałam, że jestem brzydkim kaczątkiem, o czym też piszę w bajkach. I jak dowiedziałam się właśnie, że będzie ta chemia, że te włosy wypadną, w ogóle stało się to bardzo szybko, bo to w ciągu tygodnia po pierwszej chemii mi te włosy zaczęły wypadać. Stwierdziłam, że nie będę wywierać na sobie presji, tylko że jak już obetniemy te włosy, założę czapkę i po prostu zrobię to, jak będę gotowa. Ale okazało się, że ten dzień ścinania włosów był tak wzruszający, bo najpierw ja podjęłam decyzję, że odetnę swój warkocz. Znaczy rano jeszcze zapletłam sobie właśnie warkocz, poszłam do pracy, ale nie dało się już nic z tymi włosami, bo one tak uciekały, że jak zapletłam warkocz, te włosy wystawały z warkocza, więc odcięłam to, co wystawało. I stwierdziłam, że to już jest ten dzień, że trzeba się ich pozbyć. Bo nie chciałam patrzeć na to, jak one mi wypadają. Bałam się też, że jak będę stała na przykład u mnie w sklepie, że wypadną mi przy kliencie na przykład. Nie chciałam tego. Więc jak wróciłam do domu, odcięłam ten warkocz i potem moi chłopcy, czyli mój partner i mój syn, zrobili całą resztę maszynką. Było naprawdę, to był czas pełen śmiechów, radości, bo oni sobie robili irokezy na mojej głowie, różne wzorki sobie wycinali bez żadnych konsekwencji i po tym wszystkim chciałam zostać sama w tej łazience. Oczywiście nie wiedziałam, jak zareaguję na siebie, nie chciałam wybierać tej presji, ale stanęłam tak przed lustrem i popatrzyłam sobie w oczy. I tak chwilę stałam i zaczęły mi kapać łzy. I tak przyszło mi do głowy to, co tak słyszałam w środku, w sobie. I co dalej? Chcesz się do siebie, nie powiem brzydko, bo to będzie szło. I ja wtedy odpowiedziałam, nie, już nie chcę. Wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę czepiamy siebie, siebie o takie rzeczy. Znaczy nie dostrzegamy swojej wartości i dopiero kiedy zaczynamy coś tracić, tak jak ja wtedy straciłam te włosy, to dotarło do mnie, że ja jestem wartością samą w sobie. Że ja nie muszę szukać potwierdzenia w czyichś oczach.
1: Włosy były tylko dodatkiem.
0: Tak, i ja znalazłam to uznanie w swoich oczach. To było dla mnie najważniejsze, że ja odzyskałam siebie. Dlatego jestem i za nerwicę wdzięczna, i za nowotwór naprawdę też można być wdzięcznym.
1: I rozumiem, że to wszystko, ta twoja historia tutaj opowiedziana w skrócie, wzruszająca, trudno na jedną osobę przyjąć to wszystko, co powiedziałaś w takim bardzo telegraficznym. Ona jest zapisana tutaj, ale to nie jest książka, która strasza, daj nadzieję.
0: Tak.
1: Dobrze to zrozumiałam, proszę państwa, więc
0: ładnie
1: nie pytam
0: tak.
1: Dla kogo, dla każdego, kto takiej nadziei szuka. Kiedy najbliższe spotkanie Amazonek?
2: 19 czerwca. Spotykamy się na takim fajnym przyjęciu, obiadek, ma być miło, na pewno będzie. Jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie, takie szersze spotkanie, a generalnie my się teraz spotykamy praktycznie co drugi dzień.
1: Dziękuję bardzo wam za obecność i tą rozmowę w dzisiejszym studio. Państwu dziękuję za uwagę. Joanna Podolska, członkini Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku i autorka książki, którą tutaj trzymam, Bajeczki, które życie pisało, i Małgosia Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie.
2: Dziękujemy bardzo.

patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty z Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty z Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków, mamy certyfikat. I z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania, kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze z portfolii melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy chcą, którzy są na diecie na przykład, wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
1: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu. Można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach. Reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240 Rumiane Jabłko. Otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów. I rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
2: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem.

0: Prawda?
1: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
0: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na Bier Marku.
2: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można i ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
0: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
2: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
0: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Różni ją delikatny smak i niska kwasowość.
2: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
0: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
2: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować, gdyby nas tutaj nie było. Też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
0: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską kryki.
3: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerują organizm.
0: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
3: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem, coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
0: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
4: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
0: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
4: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
0: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
4: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracę. Przyjdźcie, zachęcam.
0: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
4: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne.
0: Jak wygląda dzisiejszy program?
4: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być ok.
0: Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
4: No nie jest łatwo, żeby dopiąć to wszystko. Tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę

0: prawdę, na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
1: Na parkiecie było gorąco.
2: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
3: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
2: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
4: Bawimy się wyśmienicie.
3: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pani?
4: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
3: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
4: Nie, drugi.
3: Na tym samym?
4: Nie, poprzednio był bal czarownic.
5: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
3: Jak się panie bawią dzisiaj?
6: Ekstra, bardzo fajnie.
3: A co się najbardziej podoba?
6: DJ i drink bar.
3: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
6: Bardzo.
7: Nawet częściej.
6: Super.
3: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
8: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
3: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście.
3: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
8: Dokładnie, odskocznia.
1: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt. Reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie

0: leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzenica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
1: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
0: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt na terenie nadleśnictwa Piotrków, na terenie nadleśnictwa Płock, jak również na terenie nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład Jerzy, czy MEF, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
1: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej we Wrocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla, serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego, z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni, tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
3: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
4: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
3: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
5: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej. Wydaje mi się, że tak

0: taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
1: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
2: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest no, niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest no, bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa. Także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż. No i to trwa. Nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko. Nie?
3: Właśnie. Znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać, frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
2: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no, w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, no, jak to wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te. Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby no jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje, bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
4: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
3: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
4: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak. Słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
3: Jak się dzisiaj bawisz?
5: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
3: A co ci się najbardziej podoba tutaj?
5: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
3: Uważasz, że takie wydarzenie powinno być częściej?
5: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
6: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
3: A co ci się najbardziej podoba?
6: Wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
3: Czy uważasz, że takie wydarzenie powinno być częściej?
6: Tak, powinno być częściej, to jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
1: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez koła gospodyń wiejskich oraz ochotniczą straż pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubuwiec 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagen nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
7: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było pięć takich

0: wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
1: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebracje środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
1: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też. No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i

0: I się cieszę, że mogę to spełnić.
1: No właśnie, jakby Pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
0: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracę. Przyjdźcie, zachęcam. Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego, co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne.
1: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
0: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej. Okay.
1: Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo no, na pewno nie jest łatwo, prawda?
0: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
2: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
1: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
2: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
3: Bawimy się wyśmienicie.
1: Czy uważa Pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla Pani?
3: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
1: A czy jest Pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
3: Nie, drugi.
1: Na tym samym?
3: Nie, poprzednio był bal czarownic.
4: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
1: Jak się Panie bawią dzisiaj?
5: Ekstra, bardzo fajnie.
1: A co się najbardziej podoba?
5: DJ i drink bar.
1: Czy uważa Pani, że takie wydarzenia są potrzebne Paniom?
5: Bardzo.
6: Nawet częściej.
5: Super.
1: Czy uważa Pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
5: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
7: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
1: Czy uważają Panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
7: Oczywiście.
1: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
7: Dokładnie, odskocznia.
8: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków. Mamy certyfikat. I z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania, kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze spod folii melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy chcą, którzy są na diecie, na przykład wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?

0: Zapraszamy do nas, do ogrodu w zieleniu, na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu, można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach, reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240, Rumiane Jabłko otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów. I rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
1: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
0: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
2: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na biermarku.
3: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
1: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
2: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Różni ją delikatny smak i niska kwasowość.
3: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
1: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
3: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować, gdyby nas tutaj nie było. Też można zamówić przez stronę internetową, bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
2: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską gryki.
4: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerują organizm.
1: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
4: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
2: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
5: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
2: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
5: Na to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
1: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
5: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam.
2: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
5: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest.

0: bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają. I tak naprawdę z tego, co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda. Są śliczne. Wszystkie.
1: Jak wygląda dzisiejszy program?
0: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być ok.
1: Jak wygląda organizacja takiego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
0: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
2: Na parkiecie było gorąco.
3: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka. A my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
1: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
3: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
4: Bawimy się wyśmienicie.
1: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pań?
4: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło. Sieci świetnie się wszyscy bawią. Wszystkie.
1: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
4: Nie, drugi.
1: Na tym samym?
4: Nie, poprzednio był bal czarownic.
5: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
1: Jak się panie bawią dzisiaj?
6: Ekstra, bardzo fajnie.
1: A co się najbardziej podoba?
6: DJ i drink bar.
1: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
6: Bardzo.
7: Nawet częściej.
6: Super.
1: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście. Jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
8: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
1: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście.
1: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
8: Dokładnie. Odskocznia.
2: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt i reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te

zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji.

0: pomniku na terenie leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzenica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
1: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
0: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt na terenie nadleśnictwa Piotrków, na terenie nadleśnictwa Płock, jak również na terenie nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład Jerzy, czy MEF, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
1: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej w Wrocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla, serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego, z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni. Tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
3: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
4: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
3: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
5: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
6: Wydaje

0: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no, zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
1: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
2: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest no, niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest no, bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa. Także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż. No i to trwa. Nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko. Nie?
3: Właśnie. Znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać, że frekwencja jest, pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
2: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, no jak to wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo, no bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te. Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby no jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje, bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko koła gospodyń wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
4: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
3: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
4: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak, słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
3: Jak się dzisiaj bawisz?
5: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
3: A co ci najbardziej podoba tutaj?
5: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
3: Uważasz, że takie wydarzenie powinno być częściej?
5: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
6: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
3: A co ci się najbardziej podoba?
6: Wszystko, wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
3: Czy uważasz, że takie wydarzenie powinno być częściej?
6: Tak, powinno być częściej, to jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
1: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez koła gospodyń wiejskich oraz ochotniczą straż pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubuwiec 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagen nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
7: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki, było pięć takich.

0: takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
1: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35 na 1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Niezmiernie miło mi powitać Państwa i moich gości dzisiejszych. Małgorzata Stróżewska,
1: Dzień dobry.
0: prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i Asia Podolska, członkini stowarzyszenia.
2: Witam serdecznie.
0: No więc o Amazonkach dziś porozmawiamy i zacznijmy od tego, że historia włocławskich Amazonek sięga lat 90. Bo to zdaje się w 93 albo 4 roku powstało takie jeszcze nie stowarzyszenie, ale tam przy Polskim Czerwonym Krzyżu we Włocławku zbierała się grupa wsparcia kobiet Amazonek. Później w 2013 powstało stowarzyszenie. Od kwietnia bieżącego roku Małgosia przejęłaś jakby prezesurę nad tym stowarzyszeniem, ale przez cały ten czas nie zmieniły się główne cele stowarzyszenia i o nich przypomnijcie.
1: Tak,

0: Stowarzyszenie we Włocławku, Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku działa bardzo prężnie, tak jak powiedziałaś, od wielu, wielu lat. Generalnie ono powstało i funkcjonuje po to, byśmy same sobie pomagały wzajemnie, wspierały się. Bardzo dbamy o to, by kontynuować jakby leczenia, bardziej się skupiamy na profilaktyce, na naszym zdrowiu. Mamy różnego rodzaju zajęcia, które są związane właśnie z naszą fizycznością, z naszym zdrowiem, zarówno fizycznym, ale i psychicznym. Między nami jest wiele kobiet, które już są w takim wieku dosyć dojrzałym. To są panie, które często są już po około 12 albo i 20 lat w stowarzyszeniu, ale częściej teraz jakby zaczęły do nas przychodzić i nawiązywać z nami kontakty młode dziewczyny, które są już dzisiaj również
1: To
0: Amazonkami.
1: przerażające, bo Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety dotknięte nowotworem piersi. To by świadczyło, że on atakuje coraz młodsze pokolenia. Joasia jest taką młodą twarzą Stowarzyszenia we Włocławku, bo to, tak jak powiedziałaś, nie już kobieta w wieku 50+. Asia, jesteś teraz w trakcie w zasadzie leczenia jeszcze cały czas, prawda?
0: Tak.
1: Powiedz, jak dotarłaś do włocławskich Amazonek i generalnie co się zmieniło w tym momencie, kiedy przystąpiłaś do stowarzyszenia i spotkałaś kobiety takie jak chociażby Małgosia i wiele innych koleżanek, które, no właśnie, kim są dla ciebie?
0: Czy jak dotarłam dzięki Małgosi, bo wcześniej niestety nie wiedziałam o tym, że istnieje stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, więc też siłą rzeczy nawet
1: Nie szukałaś.
0: nie szukałam, tak, nie szukałam, nie wiedziałam. Małgosię poznałam w Bydgoszczy. Ja wtedy miałam planową operację usunięcia guza. No i tak się nawiązała nasza znajomość. Później po jakimś czasie Małgosia się do mnie odezwała. Zaproponowała właśnie, żebym dołączyła opowiedziała właśnie, że istnieje takie stowarzyszenie, że można dołączyć i zaprosiła na takie spotkanie i tak to się zaczęło.
1: I co daje ci to, że spotykasz się z Amazonkami włoskimi? Co się zmieniło w twoim
0: Znaczy,
1: życiu?
0: najważniejsze jest to, że jesteśmy w kręgu osób, które jakby może nie każda ma to samo, ale przeszłyśmy przez podobne doświadczenia, więc rozumiemy się i tam nie ma żadnego oceniania, jest czyste wsparcie, taka miłość też można powiedzieć i warto przychodzić też do nas i nawet jeżeli nie mamy sami nic do zaoferowania, ale to zawsze możemy otrzymać z drugiej strony właśnie takie wsparcie i to jest najważniejsze, żeby nie być samym w tej sytuacji, nie?
1: Mówisz, nie mieć samemu nic do zaoferowania, ale myślę, że każda z tych kobiet, które się tam spotykają, które przeszły podobną drogę
0: Czy ja
1: jak
0: poszłam tam w ogóle
1: wy.
0: bez oczekiwań ani Małgosi, ani swoich, po prostu poszłam zobaczyć, jak to będzie. Czy ja będę mogła wnieść coś więcej do Amazonek, to się okaże. Na pewno jestem otwarta na to, żeby nawiązywać też czy nowe znajomości, czy żeby zachęcać, czy wspierać, żeby
1: No
0: dać
1: właśnie, to
0: dobre
1: już
0: słowo
1: wniosłaś,
0: innym.
1: wspierasz właśnie.
0: Tak.
1: Dzielisz się swoim doświadczeniem.
0: Tak.
1: Jak często się spotykacie? Czy jest to grupa, która widzi się regularnie? Czy też jest to taka grupa i już jesteście na tyle ze sobą jakby zżyte, że w razie gorszego momentu jest ten telefon, pod który zawsze można zadzwonić? Jak to wygląda na co dzień, Małgosia?
0: Tak, spotykamy się regularnie. Moim zdaniem są to za rzadkie jednak spotkania i chciałabym to zmienić. Rozmawiam na ten temat z dziewczynami. Spotykamy się cyklicznie, generalnie raz w miesiącu, zawsze całą grupą, ale w związku z tym, że jest część osób
2: starszych jest to.

0: trudniej dziewczynom, powiedzmy, dotrzeć na te spotkania. Natomiast uruchomione są takie dyżury cotygodniowe i te dziewczyny, które chcą, mogą przyjść zawsze raz w tygodniu, to najrzadziej. Mamy swoją siedzibę na ulicy Żabiej w Centrum Organizacji Pozarządowych. Mamy tam swoje takie nie za duże biuro i tam można przyjść w każdej chwili, kiedy chcemy. Wystarczy do nas zadzwonić. Jest nasz numer telefonu na naszej stronie internetowej i wszędzie dostępny. Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku jest numer, jest mail, jest Facebook, który obsługuje właśnie tutaj Asia. Zmieniła się trochę nasza szata graficzna po to właśnie, żeby zmienić jakby twarz tych Amazonek. W sensie, żeby pokazać, że dzisiaj Amazonka to niekoniecznie jest ta pani, tak jak mówiłaś na samym początku, 50+, tylko bardzo często ja mam dobry kontakt z profesorem Nowikiewiczem z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. I on mi mówi, że kiedyś 90. roczniki, kobiety 90. roczników to przychodziły co kilka dni, a dzisiaj 90. roczniki ma kilka w ciągu dnia. Jest tyle rozpoznań nowotworów piersi. I dlatego wychodzimy coraz szerzej, stąd właśnie zmiana jakby tutaj funkcjonowania naszego stowarzyszenia Amazonek we Włocławku, żeby po prostu spotykać się częściej i wychodzić do tych
1: No właśnie,
0: młodych dziewczyn.
1: jak ogromne znaczenie ma, przechodziłyście przez to wczesne zdiagnozowanie choroby.
0: Kluczowe. To jest kluczowe. Zachęcamy i apelujemy, jeżeli mamy możliwość, stąd do badania się, do tego, by dziewczyny, kobiety badały się same, regularnie. Robimy takie cykliczne spotkania. Mamy świetną koleżankę Izę, która pokazuje, tłumaczy na takich cyklicznych spotkaniach, na które zapraszamy serdecznie. Wystarczy śledzić naszą stronę, kiedy one się odbywają i gdzie się odbywają.
1: I to nie muszą być członkini stowarzyszenia.
0: Absolutnie, absolutnie. To wręcz nawet i odwrotnie. To powinny być te kobiety, które tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób, na czym polegają te badania, samobadanie piersi. No i oczywiście zachęcamy do kontrolowania się, do
2: Tak, to takie
0: profilaktyki.
2: badanie raz w roku, jak to tak najczęściej się mówi, nie, że trzeba się skontrolować raz w roku u lekarza, to czasem nie wystarcza, bo tak jak u mnie, ja się kontrolowałam co roku, bo od 18 roku życia borykałam się ze zmianami w piersiach, ale zawsze to były łagodne zmiany. Do tej pory było już usuniętych 7 takich zmian. Więc ja chodziłam co roku i się badałam, i właśnie w 2024 też byłam na takim badaniu w styczniu, gdzie było wszystko w porządku. Później w lipcu miałam kontrolne badanie u ginekologa, gdzie zostało sprawdzone i piersi, i dół też było w porządku w lipcu, a w październiku przypadkiem po kąpieli coś tam po prostu mnie zaswędziało w piersi i wyczułam guzek. Nie przeraziłam się tym, dlatego że wcześniej
1: Myślałaś, że
2: też były
1: to
2: takie
1: dokładnie.
2: sytuacje, więc mówię, a pewnie znowuż to samo, więc miałam kolejną wizytę wyznaczoną na styczeń następnego roku, więc no tutaj mamy
1: Fajnie słyszeć.
2: nieduży okres czasu, ale potem tak jak rozmawiałam z koleżankami, to właściwie koleżanki namówiły mnie do tego, żeby pójść wcześniej. Właściwie koleżanka też mnie umówiła na takie USG. Ja pojechałam, jeszcze dostałam telefon: słuchaj, Aśka, jedź, masz umówioną wizytę, a ja siedziałam na fotelu u fryzjera, więc jeszcze też tak śmiesznie, bo mówię, jestem nieogolona pod pachą i w ogóle fryzjerka pożyczyła maszynkę, wiecie, wszystko ogarnęłam, pojechałam, no i pani zbadała mi pierś i mówi: pani Asiu, nie może pani poczekać do stycznia. To był październik. I ja wtedy po prostu jakbym dostała w twarz. Bo ja tak się zdenerwowałam na tym łóżku i ja mówię, że ale jak to? No bo to nie docierało do mnie, nie? No i ona sprawdziła potem drugą pierś, wróciła do tej, mówi, że no to nie wygląda dobrze, więc to już nie wyglądało dobrze na USG. Potem zaczęło się szybko właśnie, że do lekarza, biopsja i tak dalej. No niestety biopsja potwierdziła, że jest to nowotwór złośliwy. Więc potem to już bardzo szybko się potoczyło. W grudniu, 23 grudnia dostałam pierwszą chemię,

0: No i właśnie gdyby nie to, że ja sama sobie ten guzek wcześniej wyczułam, to w styczniu mogłoby być dużo gorzej.
1: Takie badanie profilaktyczne powinno, o którym mówicie, że samemu to można robić w domu, powinno się robić po każdej kąpieli w tej
2: Nie,
1: sytuacji?
2: nie po każdej kąpieli, ale na pewno dobrze by było robić to co najmniej raz w miesiącu i o określonych dniach, czyli żeby to był jakiś tam określony dzień naszego cyklu i takie badanie powinno się wykonywać. Jeżeli ktoś by chciał, też możemy tutaj zaprosić nasze słuchaczki do tego, żebyśmy gdzieś poszły do jakiejś instytucji, do jakiegoś zakładu pracy czy do szkoły być może, żeby zrobić
1: No
2: taką
1: właśnie, jak
2: prelekcję.
1: wspominasz o tych coraz wcześniejszych rocznikach, to taka edukacja powinna się rozpoczynać w zasadzie
0: Tak,
1: już w
0: ale
1: szkole.
0: najważniejsze jest, żeby nie panikować od razu, nie? Bo tych zmian w naszych piersiach jest bardzo dużo, przynajmniej tak jak ja sprawdzam swoje piersi i tym bardziej po wycięciu aż tylu zmian, te piersi nie mają takiej równomiernej budowy, więc takie zgrubienia też mogą być normalne, więc nie ma od razu też co panikować, tylko po prostu udać się do tego lekarza i zrobić dodatkowe badania, żeby się uspokoić. A jeżeli nawet się okaże, że w danym momencie się nie uspokoiliśmy, no to przynajmniej może jesteśmy świadomi tego, że trzeba zacząć działanie, nie?
1: Jak pokazuje życie, ten kluczowy moment, czyli jak najwcześniejsza diagnoza i wykrycie i rozpoczęcie batalii o własne życie i leczenia daje gwarancję, no, wyzdrowienia, prawda, w większości przypadków. Jakie macie doświadczenia, żebyśmy tutaj nie przerażały aż tak strasznie, no
0: Czy
1: właśnie.
0: fajne też jest to, że w tych Amazonkach są te starsze panie, przepraszam, że tak mówię, że, no ale takie dojrzałe. Bo jak ja poszłam na to pierwsze spotkanie, to ja byłam tak wdzięczna, bo ja patrzyłam na te panie i mówiłam, Boże, to są moje dowody.
2: Tak,
1: no
2: tak.
1: właśnie.
0: Że te panie dożyły 70, 80 i że one są pełne życia i tak dalej, więc ja naprawdę byłam wdzięczna za to, że tam się znalazłam wtedy.
2: Są wśród nas Amazonki prawie 90-letnie.
0: Tak,
2: Też
0: które po już
2: wielu, wielu latach
0: tak. I tu
2: nadal
1: weszła
2: żyją.
1: nam kolejna sprawa, bardzo ważna, o której powiedziałaś, co daje takie przyjście na spotkanie. Masz namacalny dowód, że to
0: Tak.
1: nie koniec świata, że to nie
0: Tak.
1: koniec twojego życia, prawda? To jest
0: Dokładnie.
1: ta ogromna nadzieja, a nadzieja poparta jeszcze faktami, prawda? Angażujecie się w różne projekty, z których też mogą korzystać Amazonki. Są to projekty dla seniorów ostatnio, trwał nabór na taki projekt, ale nie tylko. Troszkę o tych projektach.
2: Tak, w tym momencie realizujemy dwa projekty jako Stowarzyszenie Amazonek w Owocaku. Jeden jest to projekt Idziemy po zdrowie, jest to projekt finansowany przez Urząd Miasta. I drugi projekt ze środków unijnych, to już takie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, duży projekt i projekt dedykowany do z kobiet 60 plus, więc jakby dla seniorek Amazonek. I dziękujemy bardzo za te projekty. Naprawdę dziękujemy za możliwość. Tutaj mówię w imieniu starszych kobiet również. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia. Mamy tam zajęcia jogi, zajęcia gimnastyczne, taniec, gotowanie, warsztaty krawieckie, spotkania z lekarzami, z psychologami, z podologiem. Po pierwsze, to nas integruje, jakby budujemy między sobą takie relacje wielopokoleniowe. No, nam się fantastycznie pracuje z dziewczynami. Dziewczyny są cudowne, lepiej się poznajemy, możemy wtedy rozmawiać otwarcie właśnie o różnych sprawach i o takich trochę i trudniejszych,
1: I bardzo
2: ale
1: intymnych, o których się nie mówi na co
2: właśnie
1: dzień,
2: tak
1: prawda?
2: jest i też nie ma czasu czasami w takim pędzie. Dbamy o swoje zdrowie, ale nie tylko o zdrowie fizyczne, ale o psychikę, która jest bardzo, bardzo ważna, bo no, w naszej sytuacji jednak ta psychika gdzieś tam.
1: Ona też chyba odgrywa ogromną rolę, bo czym większy stres, tym
2: No
1: ryzyko
2: właśnie.
1: zachorowania, i to już nie mówimy tutaj tylko o nowotworze piersi, jest większe, prawda? Gdzieś tam.
2: W moim
1: To jest
2: przypadku tak.
1: potwierdziło się.

0: gdzieś badaniami.
1: Tak, w moim przypadku
2: Jeszcze
1: tak.
2: chciałam Małgosiu
1: Wow.
2: dodać, że właśnie do tych spotkań organizowanych, one pokazują tylko to, że życie po diagnozie się nie kończy, ono się dopiero zaczyna.
1: Zaczyna, no właśnie. My często tak to traktujemy w
2: Tak.
1: ten sposób, że jakby
2: Zupełnie inaczej się wtedy postrzega
1: świat.
2: codzienność, tak.
1: Dane nam zostało drugie życie tak naprawdę i za które jesteśmy bardzo wdzięczne, bo mamy szansę.
2: Wtedy się zaczyna doceniać smak kawy,
1: Wszystko, właśnie.
2: tak,
1: Zapachy.
2: zapachy, to, że można rano otworzyć oczy. Ja też miałam takie dni, że ciężko było mi dojść z pokoju do łazienki. Więc jak przyszły takie dni, gdzie ja wstawałam, no może nie z lekkością, ale bez problemu wstawałam z łóżka i zrobiłam te parę kroków bez zadyszki, to było dla mnie takim sukcesem i ja dzisiaj to doceniam. Było też tak, że nie mogłam wejść do swojego mieszkania na czwarte piętro, jak przyszedł moment, że ja weszłam. To wiecie, takie momenty wzruszają, bo to człowiek sobie nie zdaje sprawy tak na co dzień, że to nie zawsze tak wygląda,
0: Że to
2: nie?
0: nie jest takie normalne, jak nam
2: Tak,
0: się wydaje, prawda?
2: tak.
1: Zdrowie nie jest dane raz na zawsze. I niestety przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja mówię o sobie tutaj. Ja tak naprawdę doceniłam to w momencie, tak jak właśnie tutaj Aśka mówi, że kiedy zachorowałam, kiedy też się okazywało, że nie mogłam wstawać, po prostu to było dla mnie straszne. A teraz. Życie bez bólu uważam, że jest po prostu czymś najcudowniejszym na świecie i mimo tego, że się leczymy, to
2: Czy ja jeszcze czekam na taki dzień bez bólu, bo mi ból towarzyszy
1: jeszcze
2: każdego dnia niestety, to jest skutek jakby leczenia.
1: leczenia.
2: Ale nauczyłam się mówić, znaczy uważam, że skoro boli, znaczy, że żyję. Zwykle, znaczy też nie lubię narzekać, a jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, zwykle odpowiadam, że dobrze. I to nie jest kłamstwo, bo były gorsze dni, ale to nie jest jeszcze to czucie się sprzed choroby. Ja sobie żartowałam, że ja byłam zdrowa, dopóki nie usłyszałam, dopóki nie zaczęłam się leczyć, to byłam zdrowa, bo później wiadomo, że jest różnie, ale najważniejsze, że nie dajemy się temu dziadowi.
0: No właśnie, nie dajemy się temu dziadowi. To hasło przewodnie, że
2: Tak.
0: tak powiem, Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. No właśnie, te wasze historie, o których wy mówicie, dzielenie się tymi historiami, chyba to jest najważniejsze, przynajmniej na pierwsze wejście dla takiej osoby, dla której świat się skończył, bo się dowiaduje, że choruje na nowotwór piersi. Już wtedy warto pójść, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, po te słowa, które dodają
2: Tak.
0: otuchy. Wy nie mówicie, że jest łatwo, ale wy mówicie, że da się to przeżyć i że życie jest piękne.
2: Tak.
0: Ale ja jeszcze na sam koniec o jedną rzecz, bo ja sobie tutaj siedzę z taką książką. To jest Nie bądź mną, mów, co cię boli, oparte na prawdziwej historii, opowiadanej bajką. Joanna Podolska, to ty, Joasiu, wydałaś
2: To
0: taką
2: ja.
0: książkę. Ją można kupić. Czy to jest książka, która powstała w wyniku twojej choroby i co możemy znaleźć w tej książce? Dla kogo ona jest?
2: Znaczy, książka powstała w czasie choroby, ale historie w niej zawarte sięgają dzieciństwa. Zaczęło się w ogóle od tego, że jak leżałam po chemii w łóżku i nie miałam siły wstać, usłyszałam bajkę o diamencie. W internecie gdzieś tam mi się przewinęła, że wszyscy jesteśmy diamentami, i ja potem tak sobie leżę i tak sobie pomyślałam, kurczę, też chcę mieć swoją bajkę. W ogóle pomijając już to, że ja, jak odkąd zachorowałam, zaczęłam pisać onkopamiętnik, po to, że chciałam każdego dnia podziękować za coś. Czasem były takie dni, że trudno było znaleźć cokolwiek. Wtedy wpisywałam, że jestem wdzięczna za smak kawy, za to, że wstało słońce, jakieś takie błahe rzeczy. Starałam się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą mogłam wpisać, po to, że ja sobie tak wymyśliłam to, że jak przyjdą takie gorsze momenty, że ja będę mogła do tego wrócić i przypomnieć sobie, że życie jest piękne. Więc zaczęłam od onkopamiętnika. Bajka przyszła właśnie później. Napisałam pierwszą bajkę o skrzydłach, o tym, że wszyscy mamy skrzydła.

0: że czasem te skrzydła są przygniecione, czasem przysypane kurzem przez cudze oczekiwania, ale wierzę, że te skrzydła ma każdy. Ja swoje rozwinęłam i chciałabym tą książką pomóc rozwinąć te skrzydła innym. Nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, bo bardzo dużo dorosłych też osób nie potrafi rozmawiać o bólu. A ja też nie potrafiłam. I w związku z tym taką konsekwencją przyklejenia uśmiechu na co dzień było to, że ja 3 lata temu zachorowałam na nerwicę lękową. I kiedy przyszedł ten dzień, gdzie bałam się wyjścia z domu, i zobaczyłam przerażenie w oczach moich dzieci. Stwierdziłam, że ja nie mogę tak pozwolić sobie na to, tym bardziej, że dzieci mają tylko mnie. I udałam się na terapię. Chociaż powinnam zrobić to dużo wcześniej, bo ta terapia była mi potrzebna od razu po śmierci mojego męża, który popełnił samobójstwo. Ale przez to, że ja nie miałam czasu na zatrzymanie się, tylko musiałam działać i musiałam zbudować dzieciom bezpieczny dom, to ja zapomniałam o sobie i ta nerwica lękowa mi o tym przypomniała,
1: I
0: że ja
1: wtedy
0: też
1: się
0: jestem ważna.
1: zatrzymałaś.
0: Wtedy się zatrzymałam, poszłam na terapię i jestem za nią ogromnie wdzięczna, bo za tą nerwicę lękową, bo ona mnie zmusiła do pracy nad sobą. A później przyszedł nowotwór. I to było znowu taki strzał w kolano, że dlaczego znowu coś się dzieje. Owszem, jak dostałam diagnozę, przyjechałam do domu i ryczałam. Chciałam pisać testament, w ogóle porobiłam porządki w dokumentach i tak dalej, bo chciałam się, znaczy nie chciałam umierać, ale chciałam po prostu mieć wszystko uporządkowane. I tak zapytałam, ile jeszcze? No i jak już się wyryczałam, to stwierdziłam, o nie, to ja będę złośliwa. No i tak to się zaczęło. W tej książce poruszyłam tematy, które doświadczałam w dzieciństwie, czyli niską samoocenę, hejt, molestowanie. Piszę też tam o nerwicy lękowej. Są 3 bajeczki. Z czasu właśnie choroby nowotworowej, gdzie też mówię o tym, że niektóre słowa zamiast wspierać ranią, i mam tu na myśli na przykład, że musisz być silna. My bardzo często słyszymy, musisz być silna, i to w pewnym momencie, przynajmniej mnie, już zaczyna denerwować, bo co z tego, że ktoś mi powie, że musisz być silna, jak ty nie wiesz, jak masz to zrobić? I ja uważam, że też nie ma co być silnym na pokaz, bo ktoś od nas tego oczekuje. Jeżeli mamy taki dzień, że chce nam się płakać, to trzeba popłakać. Jak chce nam się krzyczeć, to trzeba pokrzyczeć. Najważniejsze, żeby tych emocji nie tłumić w sobie. Bo jak już tak wszystko z siebie wyrzucimy, to potem wraca ten uśmiech, ten prawdziwy uśmiech. I ja w ogóle, jak straciłam włosy, to był dla mnie trudny moment, bo znaczy ja bałam się swojej reakcji, bałam się, w związku z tym, że ja siebie nie akceptowałam. Zawsze uważałam, że jestem brzydkim kaczątkiem, o czym też piszę w bajkach. I jak dowiedziałam się właśnie, że będzie ta chemia, że te włosy wypadną, w ogóle stało się to bardzo szybko, bo to w ciągu tygodnia po pierwszej chemii mi te włosy zaczęły wypadać. Stwierdziłam, że nie będę wywierać na sobie presji, tylko że jak już obetniemy te włosy, założę czapkę i po prostu zrobię to, jak będę gotowa. Ale okazało się, że ten dzień ścinania włosów był tak wzruszający, bo najpierw ja podjęłam decyzję, że odetnę swój warkocz. Znaczy, rano jeszcze zapletłam sobie właśnie warkocz, poszłam do pracy, ale nie dało się już nic z tymi włosami, bo one tak uciekały, że jak zapletłam warkocz, te włosy wystawały z warkocza, więc odcięłam to, co wystawało. I stwierdziłam, że to już jest ten dzień, że trzeba się ich pozbyć, bo nie chciałam patrzeć na to, jak one mi wypadają. Bałam się też, że jak będę stała na przykład u mnie w sklepie, że wypadną mi przy kliencie na przykład. Nie chciałam tego. Więc jak wróciłam do domu, odcięłam ten warkocz i potem.

0: Moi chłopcy, czyli mój partner i mój syn, zrobili całą resztę maszynką. Było naprawdę, to był czas pełen śmiechów, radości, bo oni sobie robili irokezy na mojej głowie, różne wzorki sobie wycinali bez żadnych konsekwencji. I po tym wszystkim chciałam zostać sama w tej łazience. Oczywiście nie wiedziałam, jak zareaguję na siebie, nie chciałam wybierać tej presji, ale stanęłam tak przed lustrem i popatrzyłam sobie w oczy. I tak chwilę stałam i zaczęło mi kapać łzy. I tak przyszło mi do głowy to, co tak słyszałam w środku w sobie. I co dalej? Chcesz się do siebie, nie powiem brzydko, bo to będzie szło. I ja wtedy powiedziałam, nie, już nie chcę. Wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę czepiamy siebie o takie rzeczy, znaczy nie dostrzegamy swojej wartości i dopiero kiedy zaczynamy coś tracić, tak jak ja wtedy straciłam te włosy, to dotarło do mnie, że ja jestem wartością samą w sobie, że ja nie muszę szukać potwierdzenia w
1: Włosy
0: czyichś
1: były tylko
0: oczach.
1: dodatkiem.
0: Tak, i ja znalazłam to uznanie w swoich oczach, to było dla mnie najważniejsze, że ja odzyskałam siebie. Dlatego jestem i za nerwicę wdzięczna, i za nowotwór naprawdę też można być wdzięcznym.
1: I rozumiem, że to wszystko, ta twoja historia tutaj opowiedziana w skrócie, wzruszająca. Trudno na jedną osobę przyjąć to wszystko, co powiedziałaś w takim bardzo telegraficznym. Ona jest zapisana tutaj, ale to nie jest książka, która strasza, daje nadzieję.
0: Tak.
1: Dobrze to zrozumiałam, proszę Państwa, więc nie
0: Dokładnie
1: pytam
0: tak.
1: dla kogo, dla każdego, kto takiej nadziei szuka. Kiedy najbliższe spotkanie Amazonek?
2: 19 czerwca spotykamy się na takim fajnym przyjęciu, obiadek. Ma być miło, na pewno będzie. Jeżeli
0: Będzie.
2: ktoś chce, tak, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie. Takie szersze spotkanie, a generalnie my się teraz spotykamy praktycznie co drugi dzień.
1: Dziękuję bardzo Wam za obecność i tą rozmowę w dzisiejszym studiu. Państwu dziękuję za uwagę. Joanna Podolska, członkini Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku i autorka książki, którą tutaj trzymam, Bajeczki, które życie pisało, i Małgosia Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dziękuję jeszcze raz
2: Dziękujemy
1: za to
2: bardzo.
1: spotkanie.
0: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków, mamy certyfikat. I z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania, kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze z portfolio melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy są na diecie na przykład, wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
1: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu. Można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach. Reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240 Rumiane Jabłko. Otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów i rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
2: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
0: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na biojarmarku.
3: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
2: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
0: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Różni ją delikatny smak i niska kwasowość.
3: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że

0: jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
1: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
0: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować, gdyby nas tutaj nie było. Też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
2: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuskongryki.
3: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerujemy organizm.
1: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
3: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
2: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
4: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
2: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
4: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
1: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
4: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam.
2: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
4: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego, co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne.
1: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
4: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej. Okay.
1: Jak wygląda organizacja takiego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
4: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
2: Na parkiecie było gorąco.
5: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka. A my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
1: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
5: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
6: Bawimy się wyśmienicie.
1: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pań?
6: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło. Świetnie się wszyscy bawią. Wszystkie.
1: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
6: Nie, drugi.
1: Na tym samym?
6: Nie, poprzednio był bal czarownic.
7: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
1: Jak się panie bawią dzisiaj?
8: Ekstra, bardzo fajnie.
1: A co się najbardziej podoba?
8: DJ i drink bar.
1: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
8: Bardzo.
9: Nawet częściej.
8: Super.
1: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście. Jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
10: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
1: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
10: Oczywiście.
1: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
10: Dokładnie, odskocznia.
2: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt i reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzenica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
0: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
1: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt na terenie nadleśnictwa Piotrków, na terenie nadleśnictwa Płock, jak również na terenie nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład jeży, czy mew, czy wielu, wielu innych.

0: Dlatego, zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoje rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każde takie, taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
1: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej w Wrocławku. Najważniejsze jest, aby nie

0: W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
1: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla. Serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni. Tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
2: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
3: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
2: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no. Potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
4: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
5: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
0: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
6: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa, także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż, no i to trwa. Nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko. Nie?
3: Znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
6: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no, w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, jak to wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te... Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje, bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
0: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko

0: koła gospodyń wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
1: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
2: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
1: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak. Słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
2: Jak się dzisiaj bawisz?
3: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
2: A co ci najbardziej podoba tutaj?
3: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
2: Uważasz, że takie wydarzenie powinno być częściej?
3: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
4: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
2: A co ci się najbardziej podoba?
4: Wszystko, wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
2: Czy uważasz, że takie wydarzenie powinno być częściej?
4: Tak, powinno być częściej, to jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
0: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez koła gospodyń wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubówiec 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W-270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
5: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
0: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe.

Słuchaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
1: Sylwester jest w zimę, więc może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też. No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
1: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracę. Przyjdźcie, zachęcam. Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda. Są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
1: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę. Świetny DJ. Lampka pana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej.
2: Okay. Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
1: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
3: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
3: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
4: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pań?
4: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
4: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
4: Nie.

0: Nie, poprzednio był bal czarownic.
1: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
3: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
3: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
3: Bardzo.
4: Nawet częściej.
5: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
5: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
6: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
2: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście.
2: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
6: Dokładnie, od skocznia.
7: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.

0: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
1: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
0: A co z jedzeniem?
1: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
0: Dzieci nie będą się nudzić?
1: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków, mamy certyfikat. I z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania, kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze spod folii melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy chcą, którzy są na diecie na przykład, wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
1: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu. Można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach. Reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240 Rumiane Jabłko. Otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów. I rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
2: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
0: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na biojarmarku.
3: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
2: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.

0: Większym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Różni ją delikatny smak i niska kwasowość.
1: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
2: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
1: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować. Gdyby nas tutaj nie było, też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
0: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską kryki.
3: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerują organizm.
2: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
3: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
0: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w dworku pod Aniołem w Cypriance.
4: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
0: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
4: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
4: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracę. Przyjdźcie, zachęcam.
0: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
4: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
4: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej. Okay.
2: Jak wygląda organizacja takiego wydarzenia? Bo no, na pewno nie jest łatwo, prawda?
4: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
0: Na parkiecie było gorąco.
5: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
5: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
6: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pani?
6: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło. Świetnie się wszyscy bawią. Wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
6: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
6: Nie, poprzednio był bal czarownic.
7: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
8: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
8: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
8: Bardzo.
9: Nawet częściej.
8: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
10: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt i reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzenica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
0: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
1: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt na terenie Nadleśnictwa Piotrków, na terenie Nadleśnictwa Płock, jak również na terenie Nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać.

0: spotkać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład Jerzy, czy MEF, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
1: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej w Włocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla, serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego, z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni, tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
3: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
4: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
3: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
5: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
6: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
1: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
7: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa. Także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż, no i to trwa. Nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko. Nie?
4: Właśnie, znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać, że frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
7: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no w końcu

0: jesteśmy na wiosce. Każdy na wsi, jak to wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo, no bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te... Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby no jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności na, w każdej wiosce tam gdzieś brakuje, bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
1: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
2: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
3: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
2: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak. Słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
3: Jak się dzisiaj bawisz?
4: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
3: A co ci się najbardziej podoba tutaj?
4: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
3: Uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
4: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
5: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
3: A co ci się najbardziej podoba?
5: Wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
3: Czy uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
5: Tak, powinny być częściej, to jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
1: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubuwie 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W-270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
6: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
1: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność.

W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon.

0: 94 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna i rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Niezmiernie miło mi powitać Państwa i moich gości dzisiejszych. Małgorzata Stróżewska,
1: Dzień dobry.
0: Prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i Asia Podolska, członkini Stowarzyszenia.
1: Witam serdecznie.
0: No więc o Amazonkach dziś porozmawiamy i zacznijmy od tego, że historia włocławskich Amazonek sięga lat 90. bo to zdaje się w 93 albo 4 roku powstało takie jeszcze nie stowarzyszenie, ale tam przy Polskim Czerwonym Krzyżu we Włocławku zbierała się grupa wsparcia kobiet Amazonek. Później w 2013 powstało stowarzyszenie. Od kwietnia bieżącego roku Małgosia przejęłaś jakby prezesurę nad tym stowarzyszeniem, ale przez cały ten czas nie zmieniły się główne cele stowarzyszenia i o nich przypomnijcie.
1: Tak, Stowarzyszenie we Włocławku, Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku działa bardzo prężnie, tak jak powiedziałaś, od wielu, wielu lat. Generalnie ono powstało i funkcjonuje po to, byśmy same sobie pomagały wzajemnie, wspierały się. Bardzo dbamy o to, by kontynuować jakby leczenia, bardziej się skupiamy na profilaktyce, na naszym zdrowiu. Mamy różnego rodzaju zajęcia, które są związane właśnie z naszą fizycznością, z naszym zdrowiem, zarówno fizycznym, ale i psychicznym. Między nami jest wiele kobiet, które już są w takim wieku dosyć dojrzałym. To są panie, które często są już po około 15 albo i 20 lat w stowarzyszeniu, ale częściej teraz jakby zaczęły do nas przychodzić i nawiązywać z nami kontakty młode dziewczyny, które są już dzisiaj również amazonkami.
0: To przerażające, bo Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety dotknięte nowotworem piersi. To by świadczyło, że on atakuje.

0: zaskakuje coraz młodsze pokolenia. Joasia jest taką młodą twarzą Amazon Stowarzyszenia we Włocławku, bo to, tak jak powiedziałaś, nie już kobieta w wieku 50+. Asia, jesteś teraz w trakcie w zasadzie leczenia jeszcze cały czas, prawda?
1: Tak.
0: Powiedz, jak dotarłaś do włocławskich Amazonek i generalnie co się zmieniło w tym momencie, kiedy przystąpiłaś do stowarzyszenia?

0: Czy jak dotarłam dzięki Małgosi, bo wcześniej niestety nie wiedziałam o tym, że istnieje stowarzyszenie Amazonek we Wrocławku, więc też siłą rzeczy nawet
1: Nie szukałaś.
0: nie szukałam, tak, nie szukałam, nie wiedziałam. Małgosię poznałam w Bydgoszczy. Ja wtedy miałam planową operację usunięcia guza. No i tak się nawiązała nasza znajomość. Później po jakimś czasie Małgosia się do mnie odezwała, zaproponowała właśnie, żebym dołączyła opowiedziała właśnie, że istnieje takie stowarzyszenie, że można dołączyć i zaprosiła na takie spotkanie i tak to się zaczęło.
1: I co daje ci to, że spotykasz się z amazonkami włoskimi? Co się zmieniło w twoim
0: Znaczy,
1: życiu?
0: najważniejsze jest to, że jesteśmy w kręgu osób, które jakby. Może nie każda ma to samo, ale przeszłyśmy przez podobne doświadczenia, więc rozumiemy się i tam nie ma żadnego oceniania, jest czyste wsparcie, taka miłość też można powiedzieć i warto przychodzić też do nas i nawet jeżeli nie mamy sami nic do zaoferowania, ale to zawsze możemy otrzymać z drugiej strony właśnie takie wsparcie i to jest najważniejsze, żeby nie być samym w tej sytuacji, nie?
1: Mówisz, nie mieć samemu nic do zaoferowania, ale myślę, że każda z tych kobiet, które się tam spotykają, które przeszły podobną drogę
0: Czy ja
1: jak
0: poszłam tam w ogóle
1: wy.
0: bez oczekiwań ani Małgosi, ani swoich, po prostu poszłam zobaczyć, jak to będzie. Czy ja będę mogła wnieść coś więcej do Amazonek, to się okaże. Na pewno jestem otwarta na to, żeby nawiązywać też czy nowe znajomości, czy żeby zachęcać, czy wspierać, żeby
1: No
0: dać
1: właśnie, to
0: dobre
1: już
0: słowo
1: wniosłaś,
0: innym.
1: wspierasz właśnie.
0: Tak.
1: Dzielisz się swoim doświadczeniem.
0: Tak.
1: Jak często się spotykacie? Czy jest to grupa, która widzi się regularnie? Czy też jest to taka grupa i już jesteście na tyle ze sobą jakby zżyte, że w razie gorszego momentu jest ten telefon, pod który zawsze można zadzwonić? Jak to wygląda na co dzień?
0: Tak, spotykamy się regularnie. Moim zdaniem są to za rzadkie jednak spotkania i chciałabym to zmienić. Rozmawiam na ten temat z dziewczynami, spotykamy się cyklicznie, generalnie raz w miesiącu, zawsze całą grupą, ale w związku z tym, że jest część osób starszych, jest to trudniej dziewczynom powiedzmy dotrzeć na te spotkania. Natomiast uruchomione są takie dyżury cotygodniowe i te dziewczyny, które chcą, mogą przyjść zawsze raz w tygodniu, to najrzadziej. Mamy swoją siedzibę na ulicy Żabiej w Centrum Organizacji Pozarządowych. Mamy tam swoje takie nie za duże biuro i tam można przyjść w każdej chwili, kiedy chcemy, wystarczy do nas zadzwonić. Jest nasz numer telefonu na naszej stronie internetowej i wszędzie dostępny. Stowarzyszenie Amazonek we Wrocławku jest numer, jest mail, jest Facebook, który obsługuje właśnie tutaj Asia. Zmieniła się trochę nasza szata graficzna po to właśnie, żeby zmienić jakby twarz tych Amazonek. W sensie, żeby pokazać, że dzisiaj Amazonka to niekoniecznie jest ta pani, tak jak mówiłaś na samym początku, 50+, tylko bardzo często ja mam dobry kontakt z profesorem Nowikiewiczem z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. I on mi mówi, że kiedyś 90. roczniki, kobiety 90. roczników to przychodziły co kilka dni, a dzisiaj 90. roczniki ma kilka w ciągu dnia. Jest tyle rozpoznań nowotworów piersi. I dlatego wychodzimy coraz szerzej, stąd właśnie zmiana jakby tutaj funkcjonowania naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku, żeby po prostu spotykać się częściej i wychodzić do tych
1: No właśnie,
0: młodych dziewczyn.
1: jak ogromne znaczenie ma, przechodziłyście przez to wczesne zdiagnozowanie choroby.
0: Kluczowe. To jest kluczowe. Zachęcamy i apelujemy, jeżeli mamy możliwość, stąd do badania się, do tego, by dziewczyny, kobiety badały się same, regularnie. Robimy takie cykliczne spotkania. Mamy świetną koleżankę Izę, która pokazuje, tłumaczy,
2: na takich cyklicznych spotkaniach, na które zapraszamy serdecznie. Wystarczy śledzić naszą stronę, kiedy one się odbywają i gdzie się odbywają.
1: I to nie muszą być członkinie stowarzyszenia.
2: Absolutnie, absolutnie. To wręcz nawet i odwrotnie. To

0: powinny być te kobiety, które tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób, na czym polegają te badania, samobadanie piersi. No i oczywiście zachęcamy do kontrolowania się, do
1: Tak, bo takie
0: profilaktyki.
1: badanie raz w roku, jak to tak najczęściej się mówi, nie, że trzeba się skontrolować raz w roku u lekarza, to czasem nie wystarcza, bo tak jak u mnie, ja się kontrolowałam co roku, bo od 18 roku życia borykałam się ze zmianami w piersiach, ale zawsze to były łagodne zmiany. Do tej pory było już usuniętych 7 takich zmian. Więc ja chodziłam co roku i się badałam i właśnie w 2024 też byłam na takim badaniu w styczniu, gdzie było wszystko w porządku. Później w lipcu miałam kontrolne badanie u ginekologa, gdzie zostało sprawdzone i piersi, i dół. Też było w porządku w lipcu, a w październiku przypadkiem po kąpieli coś tam po prostu mnie zaswędziało w piersi i wyczułam guzek. Nie przeraziłam się tym, dlatego że wcześniej
0: myślałaś,
1: też
0: że
1: były
0: to
1: takie
0: dokładnie.
1: sytuacje, więc mówię, a pewnie znowuż to samo, więc miałam kolejną wizytę wyznaczoną na styczeń następnego roku, więc no tutaj mamy nieduży okres czasu, ale potem tak jak rozmawiałam z koleżankami, to właściwie koleżanki namówiły mnie do tego, żeby pójść wcześniej. Właściwie koleżanka też mnie umówiła na takie USG. Ja pojechałam, jeszcze dostałam telefon, słuchaj Aśka, jedź, masz umówioną wizytę, a ja siedziałam na fotelu u fryzjera, więc jeszcze też tak śmiesznie, bo mówię, jestem nieogolona pod pachą i w ogóle fryzjerka pożyczyła maszynkę, wiecie, wszystko ogarnęłam, pojechałam, no i pani zbadała mi pierś i mówi, pani Asiu, nie może pani poczekać do stycznia. To był październik. I ja wtedy po prostu jakbym dostała w twarz. Bo ja tak się zdenerwowałam na tym łóżku i ja mówię, że ale jak to? No bo to nie docierało do mnie, nie? No i ona sprawdziła potem drugą pierś, wróciła do tej, mówi, że no to nie wygląda dobrze, więc to już nie wyglądało dobrze na USG. Potem zaczęło się szybko właśnie, że do lekarza, biopsja i tak dalej. No niestety biopsja potwierdziła, że jest to nowotwór złośliwy. Więc potem to już bardzo szybko się potoczyło. W grudniu, 23 grudnia dostałam pierwszą chemię. No i właśnie gdyby nie to, że ja sama sobie ten guzek wcześniej wyczułam, to w styczniu mogłoby być dużo gorzej.
0: Takie badanie profilaktyczne powinno, o którym mówicie, że samemu to można robić w domu, powinno się robić po każdej kąpieli w tej
1: Nie,
0: sytuacji?
1: nie po każdej kąpieli, ale na pewno dobrze by było robić to co najmniej raz w miesiącu i o określonych dniach, czyli żeby to był jakiś tam określony dzień naszego cyklu i takie badanie powinno się wykonywać. Jeżeli ktoś by chciał, też możemy tutaj zaprosić nasze słuchaczki do tego, żebyśmy gdzieś poszły do jakiejś instytucji, do jakiegoś zakładu pracy, czy do szkoły być może, żeby zrobić taką
0: no właśnie,
1: prelekcję.
0: Jak wspominasz o tych coraz wcześniejszych rocznikach, to taka edukacja powinna się rozpoczynać w zasadzie
1: tak,
0: już
1: ale
0: w szkole.
1: Najważniejsze jest, żeby nie panikować od razu, nie? Bo tych zmian w naszych piersiach jest bardzo dużo, przynajmniej tak jak ja sprawdzam swoje piersi i tym bardziej po wycięciu aż tylu zmian, te piersi nie mają takiej równomiernej budowy, więc takie zgrubienia też mogą być normalne, więc nie ma od razu też co panikować, tylko po prostu udać się do tego lekarza i zrobić dodatkowe badania, żeby się uspokoić. A jeżeli nawet się okaże, że w danym momencie się nie uspokoiliśmy, no to przynajmniej może jesteśmy świadomi tego, że trzeba zacząć działanie, nie?
0: Jak pokazuje życie, ten kluczowy moment, czyli jak najwcześniejsza diagnoza i wykrycie i rozpoczęcie batalii o własne życie i leczenia daje gwarancję no, wyzdrowienia, prawda? W większości przypadków, jakie macie doświadczenia, żebyśmy tutaj nie przerażały aż tak strasznie, no właśnie.
1: Fajne też jest to, że w tych Amazonkach są te starsze panie, przepraszam, że tak mówię, no, ale takie dojrzałe, bo jak ja poszłam na to pierwsze spotkanie, to ja byłam tak wdzięczna, bo ja patrzyłam na te panie i mówiłam, Boże, to są moje dowody.
0: Tak, no właśnie.
1: Tak. że te panie dożyły 70, 80 i że one są pełne życia i tak dalej, więc ja naprawdę byłam wdzięczna

0: za to, że tam się znalazłam wtedy.
1: Są wśród nas Amazonki prawie 90-letnie. Też.
0: Które po
1: wielu, wielu latach
0: tak.
1: nadal żyją.
2: Mam kolejna sprawa, bardzo ważna, o której powiedziałaś, co daje takie przyjście na spotkanie. Masz namacalny dowód, że
0: tak.
2: to nie koniec świata, że to nie
0: tak.
2: koniec twojego życia, prawda?
0: Dokładnie.
2: To jest ta ogromna nadzieja, a nadzieja poparta jeszcze faktami, prawda? Angażujecie się w różne projekty, z których też mogą korzystać Amazonki. Są to projekty dla seniorów ostatnio, trwał nabór na taki projekt, ale
1: tak.
2: nie tylko. Troszkę o tych projektach.
1: Tak, w tym momencie realizujemy dwa projekty jako Stowarzyszenie Amazonek w Owocaku. Jeden jest to projekt Idziemy po zdrowie, jest to projekt finansowany przez Urząd Miasta. I drugi projekt, projekt ze środków unijnych, to już takie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, duży projekt i projekt dedykowany do z kobiet 60+, więc jakby dla seniorek Amazonek. I dziękujemy bardzo za te projekty, naprawdę dziękujemy za możliwość, tutaj mówię w imieniu starszych kobiet również, dziękujemy za możliwość uczestniczenia. Mamy tam zajęcia jogi, zajęcia gimnastyczne, taniec, gotowanie, warsztaty krawieckie, spotkania z lekarzami, z psychologami, z podologiem. Po pierwsze, to nas integruje. Jakby budujemy między sobą takie relacje wielopokoleniowe. No, nam się fantastycznie pracuje z dziewczynami. Dziewczyny są cudowne, lepiej się poznajemy, możemy wtedy rozmawiać i otwarcie właśnie o różnych sprawach i o takich trochę i trudniejszych.
2: I bardzo ale intymnych, o których się nie
1: właśnie,
2: mówi na co dzień.
1: Tak
2: prawda?
1: Jest i też nie ma czasu czasami w takim pędzie. Dbamy o swoje zdrowie, o swoją, ale nie tylko o zdrowie fizyczne, ale o psychikę, która jest bardzo, bardzo ważna, bo no, w naszej sytuacji jednak ta psychika gdzieś tam.
2: Ona też chyba odgrywa ogromną rolę, bo czym większy stres, tym ryzyko zachorowania, i to już nie mówimy tutaj tylko o nowotworze piersi, jest większe, prawda? Gdzieś tam.
1: W moim
2: to jest
1: przypadku tak.
2: Potwierdziło się gdzieś badaniami.
1: Tak, w moim przypadku
0: jeszcze
1: tak.
0: Mogę się dodać, że no właśnie do tych spotkań organizowanych, one pokazują tylko to, że życie po diagnozie się nie kończy, ono się dopiero zaczyna.
1: Zaczyna, no właśnie. My często tak to traktujemy tak. W ten sposób. Że
0: zupełnie inaczej się wtedy postrzega
1: świat.
0: Codzienność, tak.
1: Dane nam zostało drugie życie tak naprawdę i za które jesteśmy bardzo wdzięczne, bo mamy szansę.
0: Wtedy się zaczyna doceniać smak kawy.
1: Wszystko, właśnie.
0: Tak.
1: Zapachy.
0: Zapachy, to, że można rano otworzyć oczy. Ja też miałam takie dni, że ciężko było mi dojść z pokoju do łazienki, więc jak przyszły takie dni, gdzie ja wstawałam, może nie z lekkością, ale bez problemu wstawałam z łóżka i zrobiłam te parę kroków bez zadyszki, to było dla mnie takim sukcesem i ja dzisiaj to doceniam. Było też tak, że nie mogłam wejść do swojego mieszkania na czwarte piętro, jak przyszedł moment, że ja weszłam. To wiecie, takie momenty wzruszają, bo to człowiek sobie nie zdaje sprawy tak na co dzień, że to nie zawsze tak wygląda. Nie?
2: Że to nie jest takie normalne, jak
0: tak.
2: nam się wydaje, prawda?
0: Tak.
1: Zdrowie nie jest dane raz na zawsze. I niestety przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja mówię o sobie tutaj. Ja tak naprawdę doceniłam to w momencie, tak jak właśnie tutaj Aśka mówi, że kiedy zachorowałam, kiedy też się okazywało, że nie mogłam wstawać, po prostu to było dla mnie straszne. A teraz życie bez bólu uważam, że jest po prostu czymś najcudowniejszym na świecie i mimo tego, że się leczymy, to
0: czy ja jeszcze czekam na taki dzień bez bólu, bo mi ból towarzyszy
1: jeszcze
0: każdego dnia niestety, to jest skutek jakby leczenia. Ale nauczyłam się mówić, znaczy uważam, że skoro boli, znaczy, że żyję. Zwykle, znaczy też nie lubię narzekać, a jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, zwykle odpowiadam, że dobrze. I to nie jest

0: kłamstwo, bo były gorsze dni, ale to nie jest jeszcze to czucie się sprzed choroby. Ja sobie żartowałam, że ja byłam zdrowa, dopóki nie usłyszałam, dopóki nie zaczęłam się leczyć, to byłam zdrowa, bo później wiadomo, że jest różnie, ale najważniejsze, że nie dajemy się temu dziadowi.
1: No właśnie, nie dajemy się temu dziadowi. To hasło przewodnie, że tak powiem, Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. No właśnie, te wasze historie, o których wy mówicie, dzielenie się tymi historiami, chyba to jest najważniejsze, przynajmniej na pierwsze wejście dla takiej osoby, dla której świat się skończył, bo się dowiaduje, że choruje na nowotwór piersi. Już wtedy warto pójść, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, po te słowa, które dodają otuchy. Wy nie mówicie, że jest łatwo, ale wy mówicie, że da się to przeżyć i że życie jest piękne.
0: Tak.
1: Ale ja jeszcze na sam koniec o jedną rzecz, bo ja sobie tutaj siedzę z taką książką. To jest Nie bądź mną, mów co cię boli, oparte na prawdziwej historii, opowiadanej bajką. Joanna Podolska, to ty, Joasiu, wydałaś
0: to
1: taką
0: ja.
1: Książkę. Ją można kupić. Czy to jest książka, która powstała w wyniku twojej choroby i co możemy znaleźć w tej książce? Dla kogo ona jest?
0: Znaczy, książka powstała w czasie choroby, ale historie w niej zawarte sięgają dzieciństwa. Jak zaczęłam, znaczy zaczęło się w ogóle od tego, że jak leżałam po chemii w łóżku i nie miałam siły wstać, usłyszałam bajkę o diamencie, w internecie gdzieś tam mi się przewinęła, że wszyscy jesteśmy diamentami i ja potem tak sobie leżę i tak sobie pomyślałam, kurczę, też chcę mieć swoją bajkę. W ogóle pomijając już to, że ja jak odkąd zachorowałam, zaczęłam pisać onkopamiętnik po to, że chciałam każdego dnia podziękować za coś. Czasem były takie dni, że trudno było znaleźć cokolwiek. Wtedy wpisywałam, że jestem wdzięczna za smak kawy, za to, że wstało słońce, jakieś takie błahe rzeczy. Starałam się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą mogłam wpisać po to, że ja sobie tak wymyśliłam to, że jak przyjdą takie gorsze momenty, że ja będę mogła do tego wrócić i przypomnieć sobie, że życie jest piękne. Więc zaczęłam od onkopamiętnika, bajka przyszła właśnie później. Napisałam pierwszą bajkę o skrzydłach, o tym, że wszyscy mamy skrzydła. Że czasem te skrzydła są przygniecione, czasem przysypane kurzem przez cudze oczekiwania, ale wierzę, że te skrzydła ma każdy. Ja swoje rozwinęłam i chciałabym tą książką pomóc rozwinąć te skrzydła innym. Nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, bo bardzo dużo dorosłych też osób nie potrafi rozmawiać o bólu. A ja też nie potrafiłam i w związku z tym taką konsekwencją przyklejenia uśmiechu na co dzień było to, że ja 3 lata temu zachorowałam na nerwicę lękową i kiedy przyszedł ten dzień, gdzie bałam się wyjścia z domu i zobaczyłam przerażenie w oczach moich dzieci, stwierdziłam, że ja nie mogę tak pozwolić sobie na to, tym bardziej, że dzieci mają tylko mnie. I udałam się na terapię. Chociaż powinnam zrobić to dużo wcześniej, bo ta terapia była mi potrzebna od razu po śmierci mojego męża, który popełnił samobójstwo. Ale przez to, że ja nie miałam czasu na zatrzymanie się, tylko musiałam działać i musiałam zbudować dzieciom bezpieczny dom, to ja zapomniałam o sobie i ta nerwica lękowa mi o tym przypomniała, że ja też jestem ważna. Wtedy się zatrzymałam, poszłam na terapię i jestem za nią ogromnie wdzięczna, bo za tą nerwicę lękową, bo ona mnie zmusiła do pracy nad sobą. A później przyszedł nowotwór. I to było znowu taki strzał w kolano, że dlaczego znowu coś się dzieje. Owszem, jak dostałam diagnozę, przyjechałam do domu i ryczałam. Chciałam pisać testament, w ogóle porobiłam porządki w dokumentach i tak dalej, bo chciałam się, znaczy nie chciałam umierać, ale chciałam po prostu mieć wszystko uporządkowane. I tak zapytałam, ile jeszcze? No i jak już się wyryczałam, to stwierdziłam, o nie, to ja będę.

0: bezłośliwa. No i tak to się zaczęło. W tej książce poruszyłam tematy, które doświadczałam w dzieciństwie, czyli niską samoocenę, hejt, molestowanie. Piszę też tam o nerwicy lękowej. Są trzy bajeczki z czasu właśnie choroby nowotworowej, gdzie też mówię o tym, że niektóre słowa zamiast wspierać ranią, i mam tu na myśli na przykład, że musisz być silna. My bardzo często słyszymy, musisz być silna, i to w pewnym momencie, przynajmniej mnie, już zaczyna denerwować, bo co z tego, że ktoś mi powie, że musisz być silna, jak ty nie wiesz, jak masz to zrobić? I ja uważam, że też nie ma co być silnym na pokaz, bo ktoś od nas tego oczekuje. Jeżeli mamy taki dzień, że chce nam się płakać, to trzeba popłakać. Jak chce nam się krzyczeć, to trzeba pokrzyczeć. Najważniejsze, żeby tych emocji nie tłumić w sobie. Bo jak już tak wszystko z siebie wyrzucimy, to potem wraca ten uśmiech, ten prawdziwy uśmiech. I ja w ogóle, jak straciłam włosy, to był dla mnie trudny moment, bo znaczy ja bałam się swojej reakcji. Bałam się w związku z tym, że ja siebie nie akceptowałam. Zawsze uważałam, że jestem brzydkim kaczątkiem, o czym też piszę w bajkach. I jak dowiedziałam się właśnie, że będzie ta chemia, że te włosy wypadną, w ogóle stało się to bardzo szybko, bo to w ciągu tygodnia po pierwszej chemii mi te włosy zaczęły wypadać. Stwierdziłam, że nie będę wywierać na sobie presji, tylko że jak już obetniemy te włosy, założę czapkę i po prostu zrobię to, jak będę gotowa. Ale okazało się, że ten dzień ścinania włosów był tak wzruszający, bo najpierw ja podjęłam decyzję, że odetnę swój warkocz. Znaczy, rano jeszcze zapletłam sobie właśnie warkocz, poszłam do pracy, ale nie dało się już nic z tymi włosami, bo one tak uciekały, że jak zapletłam warkocz, te włosy wystawały z warkocza, więc odcięłam to, co wystawało. I stwierdziłam, że to już jest ten dzień, że trzeba się ich pozbyć, bo nie chciałam patrzeć na to, jak one mi wypadają. Bałam się też, że jak będę stała na przykład u mnie w sklepie, że wypadną mi przy kliencie na przykład. Nie chciałam tego. Więc jak wróciłam do domu, odcięłam ten warkocz i potem moi chłopcy, czyli mój partner i mój syn, zrobili całą resztę maszynką. Było naprawdę, to był czas pełen śmiechów, radości, bo oni sobie robili irokezy na mojej głowie, różne wzorki sobie wycinali bez żadnych konsekwencji. I po tym wszystkim chciałam zostać sama w tej łazience. Oczywiście nie wiedziałam, jak zareaguję na siebie, nie chciałam wybierać tej presji, ale stanęłam tak przed lustrem i popatrzyłam sobie w oczy. I tak chwilę stałam i zaczęło mi kapać łzy. I tak przyszło mi do głowy to, co tak słyszałam w środku, w sobie. I co dalej? Chcesz się do siebie... Nie powiem brzydko, bo to będzie szło. I ja wtedy odpowiedziałam: nie, już nie chcę. Wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę czepiamy siebie o takie rzeczy. Znaczy, nie dostrzegamy swojej wartości, i dopiero kiedy zaczynamy coś tracić. Tak jak ja wtedy straciłam te włosy, to dotarło do mnie, że ja jestem wartością samą w sobie, że ja nie muszę szukać potwierdzenia w
1: Włosy
0: czyichś
1: były tylko
0: oczach.
1: dodatkiem.
0: Tak, i ja znalazłam to uznanie w swoich oczach. To było dla mnie najważniejsze, że ja odzyskałam siebie. Dlatego jestem i za nerwicę wdzięczna, i za nowotwór naprawdę też można być wdzięcznym.
1: I rozumiem, że to wszystko, ta twoja historia tutaj opowiedziana w skrócie, wzruszająca. Trudno na jedną osobę przyjąć to wszystko, co powiedziałaś w takim bardzo telegraficznym. Ona jest zapisana tutaj, ale to nie jest książka, która strasza, daje nadzieję.
0: Tak.
1: Dobrze to zrozumiałam, proszę Państwa, więc nie
0: Dokładnie
1: pytam
0: tak.
1: dla kogo, dla każdego, kto takiej nadziei szuka. Kiedy najbliższe spotkanie Amazonek?
2: 19 czerwca spotykamy się na takim fajnym przyjęciu. Obiadek. Ma być miło. Na pewno będzie.
0: Będzie.
2: Jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie. takie

0: pierwsze spotkanie, a generalnie my się teraz spotykamy praktycznie co drugi dzień.
1: Dziękuję bardzo Wam za obecność i tą rozmowę w dzisiejszym studio. Państwu dziękuję za uwagę. Joanna Podolska, członkini Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku i autorka książki, którą tutaj trzymam, Bajeczki, które życie pisało, i Małgosia Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie.
0: Dziękujemy bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Редактор

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków, mamy certyfikat. I z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania, kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze z portfolio melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy są na diecie na przykład.

0: uzupełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
1: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
0: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu. Można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach. Reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240, Rumiane Jabłko otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów. I rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
1: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
0: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
2: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na biermarku.
3: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
1: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
2: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Różni ją delikatny smak i niska kwasowość.
3: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
1: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
3: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować, gdyby nas tutaj nie było. Też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
2: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską kryki.
4: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerują organizm.
1: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
4: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem. Coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
2: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
5: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
2: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
5: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
1: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
5: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach.

0: Mamy pracę. Przyjdźcie, zachęcam.
1: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
0: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
0: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być ok.
2: Jak wygląda organizacja takiego wydarzenia? Bo no, na pewno nie jest łatwo, prawda?
0: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
1: Na parkiecie było gorąco.
3: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
3: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
4: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pań?
4: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło. Świetnie się wszyscy bawią. Wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
4: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
4: Nie, poprzednio był bal czarownic.
5: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
6: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
6: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
6: Bardzo.
7: Nawet częściej.
6: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście. Jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
8: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
2: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście.
2: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
8: Dokładnie. Odskocznia.
1: Szersza relacja w Pulsometrze.

W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych.

0: drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt i reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie Leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzynica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
0: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
1: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt na terenie Nadleśnictwa Piotrków, na terenie Nadleśnictwa Płock, jak również na terenie Nadleśnictwa Zabrzynica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład jeży, czy mew, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
0: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej we Włocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich, grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla, serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego, z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni, tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
3: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę.

0: frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
1: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
0: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no... Potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
2: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień Rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
3: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
4: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
5: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa. Także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż. No i to trwa. Nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko.
1: Właśnie. Znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać, że frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
5: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. Każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, jak tu wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te... Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje, bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
4: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
6: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
1: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
6: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak. Słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
1: Jak się dzisiaj bawisz?
7: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
1: A co ci najbardziej podoba tutaj?
7: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
1: Uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
7: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
8: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
1: A co ci się najbardziej podoba?
8: Wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
1: Czy uważasz, że takie wydarzenia powinny być częściej?
8: Tak, powinny być częściej, to jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
4: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń.

0: gminie Skępe w miejscowości Lubówiec 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W-270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
1: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
0: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o stan techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
1: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też. Na to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
1: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam. Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda. Są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
1: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę. Świetny DJ. Lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej.
2: Okay. Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
1: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
3: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
3: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
4: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pani?
4: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
4: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
4: Nie, poprzednio był bal czarownic.
5: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
6: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
6: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
6: Bardzo.
7: Nawet częściej.
6: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
8: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
2: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście.
2: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
8: Dokładnie, odskocznia.
0: Szersza relacja w Pulsometrze.

troszkę ryba, szipa, cena lubi. Spalisz mi cena w kolo pusty, jak w pustelni hobby. W porównaniu z tobą, mi świt, to krasywa, na czy hobby. Czy raz to taki hip, ty

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków, mamy certyfikat. I z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania, kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze z portfolii melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają

0: witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy są na diecie na przykład, wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
1: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
0: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu, na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu, można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach, reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240, Rumiane Jabłko otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów i rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
1: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
0: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
2: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na biojarmarku.
3: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
1: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
2: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Wyróżnia ją delikatny smak i niska kwasowość.
3: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
1: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
3: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować, gdyby nas tutaj nie było. Też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
2: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską kryki.
4: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerują organizm.
1: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
4: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem, coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
2: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
5: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
2: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
5: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
1: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
5: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy.

0: że i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracę. Przyjdźcie, zachęcam.
1: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
0: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego, co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne.
2: Jak wygląda dzisiejszy program?
0: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej. Okay.
2: Jak wygląda organizacja takiego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
0: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
1: Na parkiecie było gorąco.
3: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka. A my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
3: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
4: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pani?
4: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło. Świetnie się wszyscy bawią. Wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
4: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
4: Nie, poprzednio był bal czarownic.
5: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
6: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
6: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
6: Bardzo.
7: Nawet częściej.
6: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
8: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
2: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście.
2: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
8: Dokładnie, odskocznia.
1: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt i reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzenica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
0: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
1: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt na terenie Nadleśnictwa Piotrków, na terenie Nadleśnictwa Płock, jak również na terenie Nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład jeży, czy mew, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
0: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej w Włocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla, serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni. Tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na

0: dzisiejszy dzień na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
1: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
2: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
1: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no... Potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
3: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
4: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
5: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
6: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest no, niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest no, bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa. Także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż. No i to trwa. Nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko.
2: Właśnie, znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać, że frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
6: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no, w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, na który wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo, no bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te... Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby no jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje, bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
5: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
7: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
2: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
7: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak. Słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i... Uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
2: Jak się dzisiaj bawisz?
8: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
2: A co ci się najbardziej podoba tutaj?
8: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
2: Uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
8: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
9: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
2: A co ci się najbardziej podoba?
9: Wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
2: Czy Czy uważasz, że takie wydarzenia powinny być częściej?
9: Tak, powinny być częściej. To jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
5: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez

0: Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubówiec 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życie nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W-270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
1: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
0: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Niezmiernie miło mi powitać Państwa i moich gości dzisiejszych. Małgorzata Stróżewska,
1: Dzień dobry.
0: Prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i Asia Podolska, członkini stowarzyszenia.
2: Witam serdecznie.
0: No więc o Amazonkach dziś porozmawiamy i zacznijmy od tego, że historia włocławskich Amazonek sięga lat 90. Bo to zdaje się w 93 albo 94 roku powstało takie jeszcze nie stowarzyszenie, ale tam przy Polskim Czerwonym Krzyżu we Włocławku zbierała się grupa wsparcia kobiet Amazonek. Później w 2013 powstało stowarzyszenie. Od kwietnia bieżącego roku Małgosia przejęłaś jakby prezesurę nad tym stowarzyszeniem, ale przez cały ten czas nie zmieniły się główne cele stowarzyszenia i o nich przypomnijcie.
1: Tak. Stowarzyszenie we Włocławku, Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku działa bardzo, bardzo prężnie, tak jak powiedziałaś, od wielu, wielu lat. Generalnie ono powstało i funkcjonuje po to, byśmy same sobie pomagały wzajemnie, wspierały się. Bardzo dbamy o to, by kontynuować jakby leczenia, bardziej się skupiamy na profilaktyce, na naszym zdrowiu. Mamy różnego rodzaju zajęcia, które są związane właśnie z naszą fizycznością, z naszym zdrowiem, zarówno fizycznym, ale i psychicznym. Między nami jest wiele kobiet, które już są w takim wieku dosyć dojrzałym. To są panie, które często są już po około 15 albo i 20 lat w stowarzyszeniu, ale częściej teraz jakby zaczęły do nas przychodzić i nawiązywać z nami kontakty Młode dziewczyny, które są już dzisiaj również
0: to
1: Amazonkami.
0: To przerażające, bo Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety dotknięte nowotworem piersi. To by świadczyło, że on atakuje coraz młodsze pokolenia. Joasia jest taką młodą twarzą Stowarzyszenia we Włocławku, bo to, tak jak powiedziałaś, nie już kobieta w wieku 50+. Asia, jesteś teraz w trakcie w zasadzie leczenia jeszcze cały czas, prawda?
1: Tak.
0: Powiedz, jak dotarłaś do włocławskich Amazonek i generalnie co się zmieniło w tym momencie, kiedy przystąpiłaś do stowarzyszenia i spotkałaś kobiety takie jak chociażby Małgosia i wiele innych koleżanek, które, no właśnie, kim są dla ciebie?
2: Czy jak dotarłam dzięki Małgosi, bo wcześniej niestety nie wiedziałam o tym, że istnieje stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, więc też siłą rzeczy nawet
0: nie szukałaś.
2: Nie szukałam, tak. Nie szukałam, nie wiedziałam. Małgosię poznałam w Bydgoszczy. Ja wtedy miałam planową operację usunięcia guza. No i tak się nawiązała nasza znajomość. Później po jakimś czasie Małgosia się do mnie odezwała, zaproponowała właśnie, żebym dołączyła, opowiedziała właśnie, że istnieje takie stowarzyszenie, że można dołączyć i zaprosiła na takie spotkanie i tak to się zaczęło.
0: I co daje ci to, że spotykasz się z Amazonkami włocławskimi? Co się zmieniło w twoim życiu?
2: Znaczy, najważniejsze jest to, że jesteśmy w kręgu osób, które jakby może nie każda ma to samo, ale przeszłyśmy przez podobne doświadczenia, więc rozumiemy się i tam nie ma żadnego oceniania, jest czyste wsparcie, taka miłość też można powiedzieć i warto przychodzić też do nas i nawet jeżeli nie mamy sami nic do zaoferowania, ale to zawsze możemy otrzymać z drugiej strony właśnie takie wsparcie i to jest najważniejsze, żeby nie być samym w tej sytuacji, nie?
0: Mówisz, nie mieć samemu nic do zaoferowania, ale myślę,

0: że każda z tych kobiet, które się tam spotykają, które przeszły podobną drogę
1: Czy ja
0: jak
1: poszłam tam w ogóle
0: wy.
1: bez oczekiwań ani Małgosi, ani swoich, po prostu poszłam zobaczyć, jak to będzie. Czy ja będę mogła wnieść coś więcej do Amazonek, kto się okaże? Na pewno jestem otwarta na to, żeby nawiązywać też czy nowe znajomości, czy żeby zachęcać, czy wspierać, żeby
0: No
1: dać
0: właśnie, to
1: dobre
0: już
1: słowo
0: wniosłaś,
1: innym.
0: wspierasz właśnie.
1: Tak,
0: Dzielisz się swoim doświadczeniem.
1: tak.
0: Jak często się spotykacie? Czy jest to grupa, która widzi się regularnie? Czy też jest to taka grupa i już jesteście na tyle ze sobą jakby zżyte, że w razie gorszego momentu jest ten telefon, pod który zawsze można zadzwonić? Jak to wygląda na co dzień?
1: Tak, spotykamy się regularnie. Moim zdaniem są to za rzadkie jednak spotkania i chciałabym to zmienić. Rozmawiam na ten temat z dziewczynami. Spotykamy się cyklicznie, generalnie raz w miesiącu, zawsze całą grupą, ale w związku z tym, że jest część osób starszych, jest to trudno, trudniej dziewczyno powiedzmy dotrzeć na te spotkania, natomiast uruchomione są takie dyżury cotygodniowe i te dziewczyny, które chcą, mogą przyjść zawsze raz w tygodniu, to najrzadziej. Mamy swoją siedzibę na ulicy Żabiej w Centrum Organizacji Pozarządowych. Mamy tam swoje takie nie za duże biuro i tam można przyjść w każdej chwili, kiedy chcemy, wystarczy do nas zadzwonić. Jest nasz numer telefonu na naszej stronie internetowej i wszędzie dostępny. Stowarzyszenie Amazonek we Wrocławku, jest numer, jest mail, jest Facebook, który obsługuje właśnie tutaj Asia. Zmieniła się trochę nasza szata graficzna po to właśnie, żeby zmienić jakby twarz tych Amazonek. W sensie, żeby pokazać, że dzisiaj Amazonka to niekoniecznie jest ta pani, tak jak mówiłaś na samym początku, 50+, tylko bardzo często ja mam dobry kontakt z profesorem Nowikiewiczem z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. I on mi mówi, że kiedyś 90. roczniki, kobiety 90. roczników to przychodziły co kilka dni, a dzisiaj 90. roczniki ma kilka w ciągu dnia. Jest tyle rozpoznań nowotworów piersi. I dlatego wychodzimy coraz szerzej, stąd właśnie zmiana jakby tutaj funkcjonowania naszego stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku, żeby po prostu spotykać się częściej i wychodzić do tych
0: No właśnie,
1: młodych dziewczyn.
0: jak ogromne znaczenie ma, przechodziłyście przez to wczesne zdiagnozowanie choroby.
1: Kluczowe. To jest kluczowe. Zachęcamy i apelujemy, jeżeli mamy możliwość, stąd do badania się, do tego, by dziewczyny, kobiety badały się same regularnie. Robimy takie cykliczne spotkania. Mamy świetną koleżankę Izę, która pokazuje, tłumaczy. Na takich cyklicznych spotkaniach, na które zapraszamy serdecznie, wystarczy śledzić naszą stronę, kiedy one się odbywają i gdzie się odbywają.
0: I to nie muszą być członkini stowarzyszenia.
1: Absolutnie, absolutnie. To wręcz nawet i odwrotnie. To powinny być te kobiety, które tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób, na czym polegają te badania, samobadanie piersi. No i oczywiście zachęcamy do kontrolowania się, do Tak, bo takie profilaktyki. badanie raz w roku, jak to tak najczęściej się mówi, nie, że trzeba się skontrolować raz w roku u lekarza, to czasem nie wystarcza, bo tak jak u mnie, ja się kontrolowałam co roku, bo od 18 roku życia borykałam się ze zmianami w piersiach, ale zawsze to były łagodne zmiany. Do tej pory było już usuniętych 7 takich zmian. Więc ja chodziłam co roku i się badałam, i właśnie w 2024 też byłam na takim badaniu w styczniu, gdzie było wszystko w porządku. Później w lipcu miałam kontrolne badanie u ginekologa, gdzie zostało sprawdzone i piersi, i dół, też było w porządku w lipcu, a w październiku przypadkiem po kąpieli coś tam po prostu mnie zaswędziało w piersi i wyczułam guzek. Nie przeraziłam się tym, dlatego że wcześniej
0: Myślałaś, że
1: też były
0: to
1: takie
0: dokładnie.
1: sytuacje, więc mówię, a pewnie znowuż to samo, więc miałam kolejną wizytę wyznaczoną na styczeń następnego roku, więc no tutaj mamy
0: Trzeba się przyjąć.
1: nieduży okres czasu.

0: Ale potem, tak jak rozmawiałam z koleżankami, to właściwie koleżanki namówiły mnie do tego, żeby pójść wcześniej. Właściwie koleżanka też mnie umówiła na takie USG. Ja pojechałam, jeszcze dostałam telefon, słuchaj, Aśka, jedź, masz umówioną wizytę, a ja siedziałam na fotelu u fryzjera, więc jeszcze też tak śmiesznie, bo mówię, jestem nieogolona pod pachą i w ogóle fryzjerka pożyczyła maszynkę, wiecie, wszystko ogarnęłam, pojechałam, no i pani zbadała mi pierś i mówi, pani Asiu, nie może pani poczekać do stycznia. To był październik. I ja wtedy po prostu jakbym dostała w twarz. Bo ja tak się zdenerwowałam na tym łóżku i ja mówię, że ale jak to? No bo to nie docierało do mnie, nie? No i ona sprawdziła potem drugą pierś, wróciła do tej, mówi, że no to nie wygląda dobrze, więc to już nie wyglądało dobrze na USG. Potem zaczęło się szybko właśnie, że do lekarza, biopsja i tak dalej. No niestety biopsja potwierdziła, że jest to nowotwór złośliwy. Więc potem to już bardzo szybko się potoczyło. W grudniu, 23 grudnia dostałam pierwszą chemię. No i właśnie gdyby nie to, że ja sama sobie ten guzek wcześniej wyczułam, to w styczniu mogłoby być dużo gorzej.
1: Takie badanie profilaktyczne powinno, o którym mówicie, że samemu to można robić w domu, powinno się robić po każdej kąpieli w tej
2: Nie,
1: sytuacji?
2: nie po każdej kąpieli, ale na pewno dobrze by było robić to co najmniej raz w miesiącu i o określonych dniach, czyli żeby to był jakiś tam określony dzień naszego cyklu i takie badanie powinno się wykonywać. Jeżeli ktoś by chciał, też możemy tutaj zaprosić nasze słuchaczki do tego, żebyśmy gdzieś poszły do jakiejś instytucji, do jakiegoś zakładu pracy czy do szkoły być może, żeby zrobić
1: No
2: taką
1: właśnie, jak
2: prelekcję.
1: wspominasz o tych coraz wcześniejszych rocznikach, to taka edukacja powinna się rozpoczynać w zasadzie
0: Tak,
1: już w
0: ale
1: szkole.
0: najważniejsze jest, żeby nie panikować od razu, nie? Bo tych zmian w naszych piersiach jest bardzo dużo. Przynajmniej tak jak ja sprawdzam swoje piersi i tym bardziej po wycięciu aż tylu zmian, te piersi nie mają takiej równomiernej budowy. Więc takie zgrubienia też mogą być normalne, więc nie ma od razu też co panikować, tylko po prostu udać się do tego lekarza i zrobić dodatkowe badania, żeby się uspokoić. A jeżeli nawet się okaże, że w danym momencie się nie uspokoiliśmy, no to przynajmniej może jesteśmy świadomi tego, że trzeba zacząć działanie, nie?
1: Jak pokazuje życie, ten kluczowy moment, czyli jak najwcześniejsza diagnoza i wykrycie i rozpoczęcie batalii o własne życie i leczenia, daje gwarancję, no, wyzdrowienia, prawda, w większości przypadków. Jakie macie doświadczenia? Żebyśmy tutaj nie przerażały aż tak strasznie, no
0: Czy
1: właśnie.
0: fajne też jest to, że w tych Amazonkach są te starsze panie, przepraszam, że tak mówię, że, no ale takie dojrzałe. Bo jak ja poszłam na to pierwsze spotkanie, to ja byłam tak wdzięczna, bo ja patrzyłam na te panie i mówiłam, Boże, to są moje dowody.
2: Tak,
1: No
0: tak.
1: właśnie.
0: Że te panie dożyły 70, 80 i że one są pełne życia i tak dalej, więc ja naprawdę byłam wdzięczna za to, że tam się znalazłam wtedy.
2: Są wśród nas Amazonki prawie 90-letnie. Też.
0: Które po już
2: Wielu, wielu latach
0: tak. I tu
1: nadal
0: przyszła
1: żyją.
0: nam kolejna
1: sprawa, bardzo ważna, o której powiedziałaś, co daje takie przyjście na spotkanie. Masz namacalny dowód, że to
0: tak.
1: nie koniec świata, że to nie
0: Tak.
1: koniec twojego życia, prawda? To jest
0: Dokładnie.
1: ta ogromna nadzieja, a nadzieja poparta jeszcze faktami, prawda? Angażujecie się w różne projekty, z których też mogą korzystać Amazonki. Są to projekty dla seniorów ostatnio, trwał nabór na taki projekt, ale nie tylko. Troszkę o tych projektach.
2: Tak, w tym momencie realizujemy dwa projekty jako Stowarzyszenie Amazonek w Owocawku. Jeden jest to projekt Idziemy po zdrowie, jest to projekt finansowany przez Urząd Miasta. I drugi projekt ze środków unijnych, to już takie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, duży projekt i projekt dedykowany do z kobiet 60 plus, więc jakby dla seniorek Amazonek. I dziękujemy bardzo za te projekty. Naprawdę dziękujemy za możliwość, tutaj mówię w imieniu starszych kobiet również, dziękujemy za możliwość uczestniczenia. Mamy tam zajęcia jogi, zajęcia.

0: gimnastyczne, taniec, gotowanie, warsztaty krawieckie, spotkania z lekarzami, z psychologami, z podologiem. Po pierwsze, to nas integruje. Jakby budujemy między sobą takie relacje wielopokoleniowe. No, nam się fantastycznie pracuje z dziewczynami. Dziewczyny są cudowne, lepiej się poznajemy, możemy wtedy rozmawiać otwarcie właśnie o różnych sprawach i o takich trochę i trudniejszych.
1: I bardzo ale intymnych, o których się nie
0: właśnie,
1: mówi na co dzień.
0: Tak,
1: prawda?
0: Jest. Okay. I też nie ma czasu czasami w takim pędzie. Dbamy o swoje zdrowie, o swoją, ale nie tylko o zdrowie fizyczne, ale o psychikę, która jest bardzo, bardzo ważna, bo no, w naszej sytuacji jednak ta psychika gdzieś tam.
1: Ona też chyba odgrywa ogromną rolę, bo czym większy stres, tym ryzyko zachorowania, i to już nie mówimy tutaj tylko o nowotworze piersi, jest większe, prawda? Gdzieś tam.
0: W moim
1: to już
0: przypadku tak.
1: Potwierdziło się gdzieś badaniami.
0: Tak, w moim przypadku
2: jeszcze
0: tak.
2: Chciałam, Małgosiu, dodać, że właśnie do tych spotkań organizowanych, one pokazują tylko to, że życie po diagnozie się nie kończy. Ono się dopiero zaczyna.
0: Zaczyna, no właśnie. My często tak to traktujemy, tak. W ten sposób. Że
2: zupełnie inaczej się wtedy postrzega
0: świat.
2: Codzienność, tak.
0: Dane nam zostało drugie życie tak naprawdę, i za które jesteśmy bardzo wdzięczne, bo mamy szansę.
2: Wtedy się zaczyna doceniać smak kawy.
0: Wszystko, właśnie.
2: Tak.
0: Zapachy.
2: Zapachy, to, że można rano otworzyć oczy. Ja też miałam takie dni, że ciężko było mi dojść z pokoju do łazienki, więc jak przyszły takie dni, gdzie ja wstawałam, może nie z lekkością, ale bez problemu wstawałam z łóżka i zrobiłam te parę kroków bez zadyszki, to było dla mnie takim sukcesem i ja dzisiaj to doceniam. Było też tak, że nie mogłam wejść do swojego mieszkania na czwarte piętro, jak przyszedł moment, że ja weszłam. To wiecie, takie momenty wzruszają, bo to człowiek sobie nie zdaje sprawy tak na co dzień, że to nie zawsze tak wygląda. Nie?
1: Że to nie jest takie normalne, jak
2: tak.
1: Nam się wydaje, prawda?
2: Tak.
0: Zdrowie nie jest dane raz na zawsze. I niestety przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja mówię o sobie tutaj. Ja tak naprawdę doceniłam to w momencie, tak jak właśnie tutaj Aśka mówi, że kiedy zachorowałam, kiedy też się okazywało, że nie mogłam wstawać, po prostu to było dla mnie straszne. A teraz życie bez bólu uważam, że jest po prostu czymś najcudowniejszym na świecie i mimo tego, że się leczymy, to
2: czy ja jeszcze czekam na taki dzień bez bólu, bo mi ból towarzyszy
0: jeszcze
2: każdego dnia niestety, to jest skutek jakby
0: leczenia.
2: Ale nauczyłam się mówić, znaczy uważam, że skoro boli, znaczy, że żyję. I zwykle, znaczy też nie lubię narzekać, a jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, zwykle odpowiadam, że dobrze. I to nie jest kłamstwo, bo były gorsze dni, ale to nie jest jeszcze to czucie się sprzed choroby. Ja sobie żartowałam, że ja byłam zdrowa, dopóki nie usłyszałam, dopóki nie zaczęłam się leczyć, to byłam zdrowa, bo później wiadomo, że jest różnie, ale najważniejsze, że nie dajemy się temu dziadowi.
1: No właśnie, nie dajemy się temu dziadowi. To hasło przewodnie,
2: tak.
1: Że tak powiem, Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. No właśnie, te wasze historie, o których wy mówicie, dzielenie się tymi historiami, chyba to jest najważniejsze, przynajmniej na pierwsze wejście dla takiej osoby, dla której świat się skończył, bo się dowiaduje, że choruje na nowotwór piersi. Już wtedy warto pójść, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, po te słowa, które dodają otuchy. Wy nie mówicie, że jest łatwo. Ale wy mówicie, że da się to przeżyć i że życie jest piękne.
2: Tak.
1: Ale ja jeszcze na sam koniec o jedną rzecz, bo ja sobie tutaj siedzę z taką książką. To jest Nie bądź mną, mów co cię boli, oparte na prawdziwej historii, opowiadanej bajką Joanna Podolska. To ty, Joasiu, wydałaś taką książkę. Ją można kupić. Czy to jest książka, która powstała w wyniku twojej choroby i co możemy znaleźć w tej książce? dla kogo ona jest.
2: Znaczy, książka powstała w czasie choroby.

ale historie w niej zawarte sięgają dzieciństwa. Jak zaczęłam, znaczy zaczęło się w ogóle od tego, że jak leżałam po chemii w łóżku i nie miałam siły wstać, usłyszałam bajkę o diamencie. W internecie gdzieś tam mi się przewinęła, że wszyscy jesteśmy diamentami, i ja potem tak sobie leżę i tak sobie pomyślałam, kurczę, ja też chcę mieć swoją bajkę. W ogóle pomijając już to, że ja jak odkąd

i że trudno było znaleźć cokolwiek. Wtedy wpisywałam, że jestem wdzięczna za smak kawy, za to, że wstało słońce, jakieś takie błahe rzeczy. Starałam się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą mogłam wpisać po to, że ja sobie tak wymyśliłam to, że jak przyjdą takie gorsze momenty, że ja będę mogła do tego wrócić i przypomnieć sobie, że życie jest piękne. Więc zaczęłam od onkopamiętnika. Bajka przyszła właśnie później. Napisałam pierwszą bajkę o skrzydłach, o tym, że wszyscy mamy skrzydła. Że czasem te skrzydła są przygniecione, czasem przysypane kurzem przez cudze oczekiwania, ale wierzę, że te skrzydła ma każdy. Ja swoje rozwinęłam i chciałabym tą książką pomóc rozwinąć te skrzydła innym. Nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, bo bardzo dużo dorosłych też osób nie potrafi rozmawiać o bólu. A ja też nie potrafiłam. I w związku z tym taką konsekwencją przyklejenia uśmiechu na co dzień było to, że ja 3 lata temu zachorowałam na nerwicę lękową. I kiedy przyszedł ten dzień, gdzie bałam się wyjścia z domu i zobaczyłam przerażenie w oczach moich dzieci, stwierdziłam, że ja nie mogę tak pozwolić sobie na to, tym bardziej, że dzieci mają tylko mnie. I udałam się na terapię. Chociaż powinnam zrobić to dużo wcześniej, bo ta terapia była mi potrzebna od razu po śmierci mojego męża, który popełnił samobójstwo. Ale przez to, że ja nie miałam czasu na zatrzymanie się, tylko musiałam działać i musiałam zbudować dzieciom bezpieczny dom, to ja zapomniałam o sobie i ta nerwica lękowa mi o tym przypomniała, że ja też jestem ważna. Wtedy się zatrzymałam, poszłam na terapię i jestem za nią ogromnie wdzięczna, bo za tą nerwicę lękową, bo ona mnie zmusiła do pracy nad sobą. A później przyszedł nowotwór. I to było znowu taki strzał w kolano, że dlaczego znowu coś się dzieje. Owszem, jak dostałam diagnozę, przyjechałam do domu i ryczałam. Chciałam pisać testament, w ogóle porobiłam porządki w dokumentach i tak dalej, bo chciałam się, znaczy nie chciałam umierać, ale chciałam po prostu mieć wszystko uporządkowane. I tak zapytałam, ile jeszcze? No i jak już się wyryczałam, to stwierdziłam, o nie, to ja będę złośliwa. No i tak to się zaczęło. W tej książce poruszyłam tematy, które doświadczałam w dzieciństwie, czyli niską samoocenę, hejt, molestowanie. Piszę też tam o nerwicy lękowej. Są 3 bajeczki z czasu właśnie choroby nowotworowej, gdzie też mówię o tym, że niektóre słowa zamiast wspierać ranią i mam tu na myśli na przykład, że musisz być silna. My bardzo często słyszymy, musisz być silna i to w pewnym momencie przynajmniej mnie już zaczyna denerwować, bo co z tego, że ktoś mi powie, że musisz być silna, jak ty nie wiesz, jak masz to zrobić. I ja uważam, że też nie ma co być silnym na pokaz, bo ktoś od nas tego oczekuje. Jeżeli mamy taki dzień, że chce nam się płakać, to trzeba popłakać. Jak chce nam się krzyczeć, to trzeba pokrzyczeć. Najważniejsze, żeby tych emocji nie tłumić w sobie. Bo jak już tak wszystko z siebie wyrzucimy, to potem wraca ten uśmiech, ten prawdziwy uśmiech. I ja w ogóle jak straciłam włosy, to był dla mnie trudny moment, bo znaczy ja bałam się swojej reakcji, bałam w związku z tym, że ja siebie nie akceptowałam. Zawsze uważałam, że jestem brzydkim kaczątkiem, o czym też piszę w bajkach. I jak dowiedziałam się właśnie, że będzie ta chemia, że te włosy wypadną, w ogóle stało się to bardzo szybko, bo to w ciągu tygodnia po pierwszej chemii mi te włosy zaczęły wypadać. Stwierdziłam, że nie będę wybierać na sobie presji, tylko że jak już obetniemy te włosy, założę czapkę i po prostu zrobię to, jak będę gotowa. Ale okazało się, że ten dzień ścinania włosów był tak wzruszający, bo najpierw ja podjęłam decyzję, że odetnę swój warkocz,

0: Znaczy, rano jeszcze zaplatłam sobie właśnie warkocz, poszłam do pracy, ale nie dało się już nic z tymi włosami, bo one tak uciekały, że jak zaplatłam warkocz, te włosy wystawały z warkocza, więc odcięłam to, co wystawało. I stwierdziłam, że to już jest ten dzień, że trzeba się ich pozbyć. Bo nie chciałam patrzeć na to, jak one mi wypadają. Bałam się też, że jak będę stała na przykład u mnie w sklepie, że wypadną mi przy kliencie na przykład. Nie chciałam tego. Więc jak wróciłam do domu, odcięłam ten warkocz i potem moi chłopcy, czyli mój partner i mój syn, zrobili całą resztę maszynką. Było naprawdę, to był czas pełen śmiechów, radości, bo oni sobie robili irokezy na mojej głowie, różne wzorki sobie wycinali bez żadnych konsekwencji i po tym wszystkim chciałam zostać sama w tej łazience. Oczywiście nie wiedziałam, jak zareaguję na siebie, nie chciałam wybierać tej presji, ale stanęłam tak przed lustrem i popatrzyłam sobie w oczy. I tak chwilę stałam i zaczęły mi kapać łzy. I tak przyszło mi do głowy to, co tak słyszałam w środku, w sobie. I co dalej? Chcesz się do siebie, nie powiem brzydko, bo to będzie szło. I ja wtedy odpowiedziałam, nie, już nie chcę. Wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę czepiamy siebie, siebie o takie rzeczy. Znaczy, nie dostrzegamy swojej wartości i dopiero kiedy zaczynamy coś tracić, tak jak ja wtedy straciłam te włosy, to dotarło do mnie, że ja jestem wartością samą w sobie. Że ja nie muszę szukać potwierdzenia w czyichś oczach.
1: Włosy były tylko dodatkiem.
0: Tak, i ja znalazłam to uznanie w swoich oczach. To było dla mnie najważniejsze, że ja odzyskałam siebie. Dlatego jestem i za nerwicę wdzięczna, i za nowotwór naprawdę też można być wdzięcznym.
1: I rozumiem, że to wszystko, ta twoja historia tutaj opowiedziana w skrócie, wzruszająca, trudno na jedną osobę przyjąć to wszystko, co powiedziałaś w takim bardzo telegraficznym. Ona jest zapisana tutaj, ale to nie jest książka, która strasza, daje nadzieję.
0: Tak.
1: Dobrze to zrozumiałam, proszę Państwa, więc
0: Ładnie
1: nie pytam
0: tak.
1: Dla kogo, dla każdego, kto takiej nadziei szuka. Kiedy najbliższe spotkanie Amazonek?
2: 19 czerwca. Spotykamy się na takim fajnym przyjęciu, obiadek, ma być miło, na pewno będzie,
0: będzie.
2: Jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie, takie szersze spotkanie, a generalnie my się teraz spotykamy praktycznie co drugi dzień.
1: Dziękuję bardzo Wam za obecność i tą rozmowę w dzisiejszym studio. Państwu dziękuję za uwagę. Joanna Podolska, członkini Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku i autorka książki, którą tutaj trzymam, Bajeczki, które życie pisało, i Małgosia Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie.
2: Dziękujemy bardzo.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na starym rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków. Mamy certyfikat i z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania, kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze spod folii melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy są na diecie na przykład, wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
1: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu. Można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach. Reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240, Rumiane Jabłko otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów. I rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
2: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
0: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na biojarmarku.
3: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
2: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, o dziwo Włocławek ma

0: dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
1: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Różni ją delikatny smak i niska kwasowość.
0: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
2: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
0: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować, gdyby nas tutaj nie było. Też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
1: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską kryki.
3: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerują organizm.
2: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
3: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem, coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
1: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
4: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
1: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
4: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jak by pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
4: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracę. Przyjdźcie, zachęcam.
1: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
4: Czerwień, dlatego że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają. I tak naprawdę z tego, co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda. Są śliczne,
2: Jak
4: wszystkie.
2: wygląda dzisiejszy program?
4: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę. Świetny DJ. Lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej.
2: Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
4: No nie jest łatwo, żeby dopiąć to wszystko. Tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
1: Na parkiecie było gorąco.
5: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
5: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
6: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pani?
6: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło. Świetnie się wszyscy bawią. Wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
6: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
6: Nie, poprzednio był bal czarownic.
7: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
8: Ekstra, bardzo fajnie.

0: co się najbardziej podoba?
1: DJ i drink bar.
0: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
1: Bardzo.
2: Nawet częściej.
3: Super.
0: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
3: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
4: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
0: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
4: Oczywiście.
0: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
4: Jeden, dokładnie, od skocznia.
5: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt i reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie Leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzynica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
0: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
1: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy Ośrodek

0: rehabilitacji zwierząt na terenie nadleśnictwa Piotrków, na terenie nadleśnictwa Płock, jak również na terenie nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład jeży, czy MEF, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
1: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej we Włocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich, grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla, serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego, z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni, tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
3: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
4: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
3: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
5: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
6: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
1: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
7: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa. Także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż. No i to trwa. Nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko.
4: Właśnie. Znajdujemy się w Rakutowie. Pogoda dopisała. Mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo

0: widać, że frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
1: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, no jak to wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo, no bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te... Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby no jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności na, w każdej wiosce tam gdzieś brakuje, bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
3: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
0: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
3: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak. Słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
0: Jak się dzisiaj bawisz?
4: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
0: A co ci najbardziej podoba tutaj?
4: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
0: Uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
4: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
5: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
0: A co ci się najbardziej podoba?
5: Wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
0: Czy uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
5: Tak, powinny być częściej, to jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
2: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubuwie 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W-270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
6: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
2: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność.

Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane. Wspierając

0: komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
1: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też. No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jak by pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
1: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam. Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda. Są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
1: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę. Świetny DJ.

0: lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej.
1: Okay. Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
0: No nie jest łatwo, żeby dopiąć to wszystko. Tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
2: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
1: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
2: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
3: Bawimy się wyśmienicie.
1: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pani?
3: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
1: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
3: Nie, drugi.
1: Na tym samym?
3: Nie, poprzednio był bal czarownic.
4: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
1: Jak się panie bawią dzisiaj?
5: Ekstra, bardzo fajnie.
1: A co się najbardziej podoba?
5: DJ i drink bar.
1: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
5: Bardzo.
6: Nawet częściej.
5: Super.
1: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
5: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
7: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
1: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
7: Oczywiście.
1: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
7: Dokładnie, odskocznia.
8: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027.

0: Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W niedzielę odbył się ostatni lipcowy biojarmark. Na Starym Rynku można było nabyć domowe pieczywo, ciasta, świeże jaja, sery, mleko, wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków, mamy certyfikat. I z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania, kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze z portfolii melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy chcą, którzy są na diecie na przykład, wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
1: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem, można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu, można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach, reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240, Rumiane Jabłko otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów. I rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
2: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
0: Wiele osób

0: osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na Beer Marku.
1: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jak

0: taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
1: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
0: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
2: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Wyróżnia ją delikatny smak i niska kwasowość.
0: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
1: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
0: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować, gdyby nas tutaj nie było. Też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
2: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską kryki.
3: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerujemy organizm.
1: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
3: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem, coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
2: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w dworku pod Aniołem w Cypriance.
4: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też.
2: Sylwester Ladies to nie jedyne organizowane wydarzenie. Panie spotykają się również na sabacie czarownic i balu księżniczek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
4: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
1: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
4: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracy. Przyjdźcie, zachęcam.
2: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
4: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego, co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne. Wszystkie.
1: Jak wygląda dzisiejszy program?
4: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być ok.
1: Jak wygląda organizacja takiego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
4: No nie jest łatwo, żeby dopiąć to wszystko. Tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
2: Na parkiecie było gorąco.
5: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka. A my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
1: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
5: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
6: Bawimy się wyśmienicie.
1: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pań?
6: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło. Świetnie się wszyscy bawią. Wszystkie.
1: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
7: Nie, drugi.

0: Na tym samym?
1: Nie, poprzednio był bal czarownic.
2: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
0: Jak się panie bawią dzisiaj?
3: Ekstra, bardzo fajnie.
0: A co się najbardziej podoba?
3: DJ i drink bar.
0: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
3: Bardzo.
4: Nawet częściej.
5: Super.
0: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
5: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
6: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
0: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście.
0: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
6: Dokładnie, odskocznia.
7: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt i reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie Leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzynica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
0: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
1: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy ośrodek rehabilitacji.

0: Rehabilitacji Zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy ośrodek rehabilitacji zwierząt na terenie nadleśnictwa Piotrków, na terenie nadleśnictwa Płock, jak również na terenie nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład Jerzy, czy MEF, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
1: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej w Wrocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla, serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni. Tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
3: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
4: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
3: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
5: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
6: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
1: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
7: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa, także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż, no i to trwa, nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie.

0: tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko. No.
1: Właśnie, znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać, frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
0: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no, w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, jak tu wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo, no bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te. Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby no jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje. Bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
2: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
3: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
1: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
3: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak. Słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
1: Jak się dzisiaj bawisz?
4: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
1: A co ci najbardziej podoba tutaj?
4: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
1: Uważasz, że takie wydarzenie powinno być częściej?
4: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
5: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
1: A co ci się najbardziej podoba?
5: Wszystko, wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
1: Czy uważasz, że takie wydarzenie powinno być częściej?
5: Tak, powinno być częściej, to jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
2: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez Koła Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubuwiec 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagen nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
6: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
2: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność.

0: stojących paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Niezmiernie miło mi powitać Państwa i moich gości dzisiejszych. Małgorzata Stróżewska,
1: Dzień dobry.
0: prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i Asia Podolska, członkini stowarzyszenia.
2: Witam serdecznie.
0: No więc o Amazonkach dziś porozmawiamy i zacznijmy od tego, że historia włocławskich Amazonek sięga lat 90. Bo to zdaje się w 93 albo 4 roku powstało takie jeszcze nie stowarzyszenie, ale tam przy Polskim Czerwonym Krzyżu we Włocławku zbierała się grupa wsparcia kobiet Amazonek. Później w 2013 powstało stowarzyszenie. Od kwietnia bieżącego roku Małgosia przejęłaś jakby prezesurę nad tym stowarzyszeniem, ale przez cały ten czas nie zmieniły się główne cele stowarzyszenia i o nich przypomnijcie.
1: Tak. Stowarzyszenie we Włocławku, Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku działa bardzo, bardzo prężnie, tak jak powiedziałaś, od wielu, wielu lat. Generalnie ono powstało i funkcjonuje po to, byśmy same sobie pomagały wzajemnie, wspierały się. Bardzo dbamy o to, by kontynuować jakby leczenia, bardziej się skupiamy na profilaktyce, na naszym zdrowiu. Mamy różnego rodzaju zajęcia, które są związane właśnie z naszą fizycznością, z naszym zdrowiem, zarówno fizycznym, ale i psychicznym. Między nami jest wiele kobiet, które już są w takim wieku dosyć dojrzałym. To są

0: są panie, które często są już po około 15 albo i 20 lat w stowarzyszeniu, ale częściej teraz jakby zaczęły do nas przychodzić i nawiązywać z nami kontakty młode dziewczyny. Młode dziewczyny, które są już dzisiaj również
1: to
0: Amazonka.
1: To przerażające, bo Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety dotknięte nowotworem piersi. To by świadczyło, że on atakuje coraz młodsze pokolenia. Joasia jest taką młodą twarzą Stowarzyszenia we Włocławku, bo to, tak jak powiedziałaś, nie już kobieta w wieku 50+. Asia, jesteś teraz w trakcie w zasadzie leczenia jeszcze cały czas, prawda?
0: Tak.
1: Powiedz, jak dotarłaś do włocławskich Amazonek i generalnie co się zmieniło w tym momencie, kiedy przystąpiłaś do stowarzyszenia i spotkałaś kobiety takie jak chociażby Małgosia i wiele innych koleżanek, które, no właśnie, kim są dla ciebie?
2: Czy jak dotarłam dzięki Małgosi, bo wcześniej niestety nie wiedziałam o tym, że istnieje stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, więc też siłą rzeczy nawet
1: nie szukałaś.
2: Nie szukałam, tak. Nie szukałam, nie wiedziałam. Małgosię poznałam w Bydgoszczy. Ja wtedy miałam planową operację usunięcia guza. No i tak się nawiązała nasza znajomość. Później po jakimś czasie Małgosia się do mnie odezwała. Zaproponowała właśnie, żebym dołączyła, opowiedziała właśnie, że istnieje takie stowarzyszenie, że można dołączyć i zaprosiła na takie spotkanie i tak to się zaczęło.
1: I co daje ci to, że spotykasz się z Amazonkami włocławskimi? Co się zmieniło w twoim życiu?
2: Znaczy, najważniejsze jest to, że jesteśmy w kręgu osób, które jakby może nie każda ma to samo, ale przeszłyśmy przez podobne doświadczenia, więc rozumiemy się i tam nie ma żadnego oceniania, jest czyste wsparcie, taka miłość też można powiedzieć i warto przychodzić też do nas i nawet jeżeli nie mamy sami nic do zaoferowania, ale to zawsze możemy otrzymać z drugiej strony właśnie takie wsparcie i to jest najważniejsze, żeby nie być samym w tej sytuacji, nie?
1: Mówisz, nie mieć samemu nic do zaoferowania, ale myślę, że każda z tych kobiet, które się tam spotykają, które przeszły podobną drogę jak
2: ja poszłam tam w ogóle bez oczekiwań ani Małgosi, ani swoich, po prostu poszłam zobaczyć, jak to będzie. Czy ja będę mogła wnieść coś więcej do Amazonek, to się okaże. Na pewno jestem otwarta na to, żeby nawiązywać też czy nowe znajomości, czy żeby zachęcać, czy wspierać, żeby
1: no właśnie,
2: dać dobre
1: to już
2: słowo
1: wniosłaś,
2: innym.
1: Wspierasz.
2: Tak.
1: Dzielisz się swoim doświadczeniem.
2: Tak.
1: Jak często się spotykacie? Czy jest to grupa, która widzi się regularnie? Czy też jest to taka grupa i już jesteście na tyle ze sobą jakby zżyte, że w razie gorszego momentu jest ten telefon, pod który zawsze można zadzwonić? Jak to wygląda na co dzień?
0: Tak, spotykamy się regularnie. Moim zdaniem są to za rzadkie jednak spotkania i chciałabym to zmienić. Rozmawiam na ten temat z dziewczynami, spotykamy się cyklicznie, generalnie raz w miesiącu, zawsze całą grupą, ale w związku z tym, że jest część osób starszych, jest to trudno, trudniej dziewczynom, powiedzmy, dotrzeć na te spotkania, natomiast uruchomione są takie dyżury cotygodniowe i te dziewczyny, które chcą, mogą przyjść zawsze raz w tygodniu, to najrzadziej. Mamy swoją siedzibę na ulicy Żabiej w Centrum Organizacji Pozarządowych, mamy tam swoje takie nie za duże biuro i tam można przyjść w każdej chwili, kiedy chcemy, wystarczy do nas zadzwonić. Jest nasz numer telefonu na naszej stronie internetowej, i wszędzie dostępny. Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, jest numer, jest mail, jest Facebook, który obsługuje właśnie tutaj Asia. Zmieniła się trochę nasza szata graficzna po to właśnie, żeby te zmienić jakby twarz tych Amazonek. W sensie, żeby pokazać, że dzisiaj Amazonka to niekoniecznie jest ta pani, tak jak mówiłaś na samym początku, 50+, tylko...

0: Bardzo często ja mam dobry kontakt z profesorem Nowikiewiczem z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. I on mi mówi, że kiedyś 90. roczniki, kobiety 90. roczników to przychodziły co kilka dni, a dzisiaj 90. roczniki ma kilka w ciągu dnia. Jest tyle rozpoznań nowotworów piersi. I dlatego wychodzimy coraz szerzej, stąd właśnie zmiana jakby tutaj funkcjonowania naszego Stowarzyszenia Amazonek we Wrocławku, żeby po prostu spotykać się częściej i wychodzić do tych
1: No właśnie,
0: młodych dziewczyn.
1: Jak ogromne znaczenie ma, przechodziłyście przez to wczesne zdiagnozowanie choroby?
0: Kluczowe. To jest kluczowe. Zachęcamy i apelujemy, jeżeli mamy możliwość, stąd do badania się, do tego, by dziewczyny, kobiety badały się same, regularnie. Robimy takie cykliczne spotkania. Mamy świetną koleżankę Izę, która pokazuje, tłumaczy na takich cyklicznych spotkaniach, na które zapraszamy serdecznie. Wystarczy śledzić naszą stronę, kiedy one się odbywają i gdzie się odbywają.
1: I to nie muszą być członkini stowarzyszenia.
0: Absolutnie, absolutnie. To wręcz nawet i odwrotnie. To powinny być te kobiety, które tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób, na czym polegają te badania, samobadanie piersi. No i oczywiście zachęcamy do kontrolowania się, do profilaktyki.
2: Takie badanie raz w roku, jak to tak najczęściej się mówi, nie, że trzeba się skontrolować raz w roku u lekarza, to czasem nie wystarcza, bo tak jak u mnie, ja się kontrolowałam co roku, bo od 18 roku życia borykałam się ze zmianami w piersiach, ale zawsze to były łagodne zmiany. Do tej pory było już usuniętych 7 takich zmian. Więc ja chodziłam co roku i się badałam i właśnie w 2024 też byłam na takim badaniu w styczniu, gdzie było wszystko w porządku. Później w lipcu miałam kontrolne badanie u ginekologa, gdzie zostało sprawdzone i piersi, i dół. Też było w porządku w lipcu, a w październiku przypadkiem po kąpieli coś tam po prostu mnie zaswędziało w piersi i wyczułam guzek. Nie przeraziłam się tym, dlatego że wcześniej sytuacje, więc mówię, a pewnie znowuż to samo, więc miałam kolejną wizytę wyznaczoną na styczeń następnego roku, więc no tutaj mamy nieduży okres czasu, ale potem tak jak rozmawiałam z koleżankami, to właściwie koleżanki namówiły mnie do tego, żeby pójść wcześniej. Właściwie koleżanka też mnie umówiła na takie USG. Ja pojechałam, jeszcze dostałam telefon, słuchaj Aśka, jedź, masz umówioną wizytę, a ja siedziałam na fotelu u fryzjera, więc jeszcze też tak śmiesznie, bo mówię, jestem nieogolona pod pachą i w ogóle. Fryzjerka pożyczyła maszynkę, wiecie, wszystko ogarnęłam, pojechałam, no i pani zbadała mi pierś i mówi, pani Asiu, nie może pani poczekać do stycznia. To był październik. I ja wtedy po prostu jakbym dostała w twarz. Bo ja tak się zdenerwowałam na tym łóżku i ja mówię, że ale jak to? No bo to nie docierało do mnie, nie? No i ona sprawdziła potem drugą pierś, wróciła do tej, mówi, że no to nie wygląda dobrze, więc to już nie wyglądało dobrze na USG. Potem zaczęło się szybko właśnie, że do lekarza, biopsja i tak dalej. No niestety biopsja potwierdziła, że jest to nowotwór złośliwy. Więc potem to już bardzo szybko się potoczyło. W grudniu, 23 grudnia dostałam pierwszą chemię. No i właśnie gdyby nie to, że ja sama sobie ten guzek wcześniej wyczułam, to w styczniu mogłoby być dużo gorzej.
1: Takie badanie profilaktyczne powinno, o którym mówicie, że samemu to można robić w domu, powinno się robić po każdej kąpieli?
0: Nie,
1: tej sytuacji?
0: Nie po każdej kąpieli, ale na pewno dobrze by było robić to co najmniej raz w miesiącu i o określonych dniach, czyli żeby to był jakiś tam określony dzień naszego cyklu i takie badanie powinno się wykonywać. Jeżeli ktoś by chciał, też możemy tutaj zaprosić nasze słuchaczki do tego, żebyśmy gdzieś poszły do jakiejś instytucji, do jakiegoś zakładu pracy, czy do szkoły być może, żeby zrobić taką
1: no właśnie,
0: prelekcję.
1: Jak wspominasz o tych coraz wcześniejszych rocznikach, to taka edukacja powinna się rozpoczynać w zasadzie już.

0: szkole.
1: Najważniejsze jest, żeby nie panikować od razu, nie? Bo tych zmian w naszych piersiach jest bardzo dużo. Przynajmniej tak jak ja sprawdzam swoje piersi i tym bardziej po wycięciu aż tylu zmian, te piersi nie mają takiej równomiernej budowy. Więc takie zgrubienia też mogą być normalne, więc nie ma od razu też co panikować, tylko po prostu udać się do tego lekarza i zrobić dodatkowe badania, żeby się uspokoić. A jeżeli nawet się okaże, że w danym momencie się nie uspokoiliśmy, no to przynajmniej może jesteśmy świadomi tego, że trzeba zacząć działanie, nie?
0: Jak pokazuje życie, ten kluczowy moment, czyli jak najwcześniejsza diagnoza i wykrycie i rozpoczęcie batalii o własne życie i leczenia, daje gwarancję, no, wyzdrowienia, prawda, w większości przypadków. Jakie macie doświadczenia, żebyśmy tutaj nie przerażały aż tak strasznie, no
1: Czy
0: właśnie.
1: fajne też jest to, że w tych Amazonkach są te starsze panie, przepraszam, że tak mówię, że, no ale takie dojrzałe. Bo jak ja poszłam na to pierwsze spotkanie, to ja byłam tak wdzięczna, bo ja patrzyłam na te panie i mówiłam, Boże, to są moje dowody.
0: Tak, no
1: Tak.
0: właśnie.
1: Że te panie dożyły 70, 80 i że one są pełne życia i tak dalej, więc ja naprawdę byłam wdzięczna za to, że tam się znalazłam wtedy.
2: Są wśród nas Amazonki prawie 90-letnie. Też
1: Które po już
2: wielu, wielu latach
1: tak.
2: nadal
0: I tu weszła
2: żyją.
0: nam kolejna sprawa, bardzo ważna, o której powiedziałaś, co daje takie przyjście na spotkanie. Masz namacalny dowód, że to
1: Tak.
0: nie koniec świata, że to nie
1: Tak.
0: koniec twojego życia, prawda? To jest
1: Dokładnie.
0: ta ogromna nadzieja, a nadzieja poparta jeszcze faktami, prawda? Angażujecie się w różne projekty, z których też mogą korzystać Amazonki. Są to projekty dla seniorów ostatnio, trwał nabór na taki projekt, ale nie tylko. Troszkę o tych projektach.
2: Tak, w tym momencie realizujemy dwa projekty jako Stowarzyszenie Amazonek w Owocaku. Jeden jest to projekt Idziemy po zdrowie, jest to projekt finansowany przez Urząd Miasta. I drugi projekt ze środków unijnych, to już takie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, duży projekt i projekt dedykowany do z kobiet 60 plus, więc jakby dla seniorek Amazonek. I dziękujemy bardzo za te projekty. Naprawdę dziękujemy za możliwość, tutaj mówię w imieniu starszych kobiet również. Dziękujemy za możliwość uczestniczenia. Mamy tam zajęcia jogi, zajęcia gimnastyczne, taniec, gotowanie, warsztaty krawieckie, spotkania z lekarzami, z psychologami, z podologiem. Po pierwsze, to nas integruje, jakby budujemy między sobą takie relacje wielopokoleniowe. No, nam się fantastycznie pracuje z dziewczynami. Dziewczyny są cudowne, lepiej się poznajemy, możemy wtedy rozmawiać otwarcie właśnie o różnych sprawach i o takich trochę i trudniejszych,
0: I bardzo
2: ale
0: intymnych, o których się nie mówi na co
2: właśnie
0: dzień,
2: tak
0: prawda?
2: jest i
0: Tak.
2: też nie ma czasu czasami w takim pędzie. Dbamy o swoje zdrowie, ale nie tylko o zdrowie fizyczne, ale o psychikę, która jest bardzo, bardzo ważna, bo no, w naszej sytuacji jednak ta psychika gdzieś tam.
0: Ona też chyba odgrywa ogromną rolę, bo czym większy stres, tym
2: No
0: ryzyko
2: właśnie.
0: zachorowania, i to już nie mówimy tutaj tylko o nowotworze piersi, jest większe, prawda? Gdzieś tam.
2: W moim
0: To jest
2: przypadku tak.
0: potwierdziło się gdzieś badaniami.
2: Tak, w moim przypadku
1: Jeszcze
2: tak.
1: chciałam, Małgosiu,
2: Wow.
1: dodać, że właśnie do tych spotkań organizowanych, one pokazują tylko to, że życie po diagnozie się nie kończy, ono się dopiero zaczyna.
2: Zaczyna, no
1: Tak.
2: właśnie. My często tak to traktujemy w
1: Tak.
2: ten sposób, że jakby
1: Zupełnie inaczej się wtedy postrzega
2: świat.
1: codzienność, tak.
2: Dane nam zostało drugie życie tak naprawdę i za które jesteśmy bardzo wdzięczne, bo mamy szansę.
1: Wtedy się zaczyna doceniać smak kawy,
2: Wszystko, właśnie.
1: tak,
2: Zapachy.
1: zapachy, to, że można rano otworzyć oczy. Ja też miałam takie dni, że ciężko było mi dojść z pokoju do łazienki. Więc jak przyszły takie dni, gdzie ja wstawałam, no może nie z lekkością, ale bez problemu wstawałam z łóżka i zrobiłam te parę kroków.

0: bez zadyszki, to było dla mnie takim sukcesem i ja dzisiaj to doceniam. Było też tak, że nie mogłam wejść do swojego mieszkania na czwarte piętro, jak przyszedł moment, że ja weszłam. To wiecie, takie momenty wzruszają, bo to człowiek sobie nie zdaje sprawy tak na co dzień, że to nie zawsze tak wygląda,
1: Że to
0: nie?
1: nie jest takie normalne, jak nam
0: Tak.
1: się wydaje, prawda?
0: Tak.
1: Zdrowie nie jest dane raz na zawsze. I niestety przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja mówię o sobie tutaj. Ja tak naprawdę doceniłam to w momencie, tak jak właśnie tutaj Aśka mówi, że kiedy zachorowałam, kiedy też się okazywało, że nie mogłam wstawać, po prostu to było dla mnie straszne. A teraz. Życie bez bólu uważam, że jest po prostu czymś najcudowniejszym na świecie i mimo tego, że się leczymy, to
0: Czy ja jeszcze czekam na taki dzień bez bólu, bo mi ból towarzyszy
1: jeszcze
0: każdego dnia, niestety. To jest skutek jakby leczenia.
1: leczenia.
0: Ale nauczyłam się mówić, znaczy uważam, że skoro boli, znaczy, że żyję. Zwykle, znaczy też nie lubię narzekać, a jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, zwykle odpowiadam, że dobrze. I to nie jest kłamstwo, bo były gorsze dni, ale to nie jest jeszcze to czucie się sprzed choroby. Ja sobie żartowałam, że ja byłam zdrowa, dopóki nie usłyszałam, dopóki nie zaczęłam się leczyć, to byłam zdrowa, bo później wiadomo, że jest różnie, ale najważniejsze, że nie dajemy się temu dziadowi.
1: No właśnie, nie dajemy się temu dziadowi. To hasło przewodnie, że
0: Tak.
1: tak powiem, Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. No właśnie, te wasze historie, o których wy mówicie, dzielenie się tymi historiami, chyba to jest najważniejsze, przynajmniej na pierwsze wejście dla takiej osoby, dla której świat się skończył, bo się dowiaduje, że choruje na nowotwór piersi. Już wtedy warto pójść, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, po te słowa, które dodają
0: Tak.
1: otuchy. Wy nie mówicie, że jest łatwo, ale wy mówicie, że da się to przeżyć i że życie jest piękne.
0: Tak.
1: Ale ja jeszcze na sam koniec o jedną rzecz, bo ja sobie tutaj siedzę z taką książką. To jest Nie bądź mną, mów, co cię boli, oparte na prawdziwej historii, opowiadanej bajką. Joanna Podolska, to ty, Joasiu, wydałaś
0: To
1: taką
0: ja.
1: książkę. Ją można kupić. Czy to jest książka, która powstała w wyniku twojej choroby i co możemy znaleźć w tej książce? Dla kogo ona jest?
0: Znaczy, książka powstała w czasie choroby, ale historie w niej zawarte sięgają dzieciństwa. Jak zaczęłam, znaczy zaczęło się w ogóle od tego, że jak leżałam po chemii w łóżku i nie miałam siły wstać, usłyszałam bajkę o diamencie. W internecie gdzieś tam mi się przewinęła, że wszyscy jesteśmy diamentami, i ja potem tak sobie leżę i tak sobie pomyślałam, kurczę, też chcę mieć swoją bajkę. W ogóle pomijając już to, że ja, jak odkąd zachorowałam, zaczęłam pisać onkopamiętnik, po to, że chciałam każdego dnia podziękować za coś. Czasem były takie dni, że trudno było znaleźć cokolwiek. Wtedy wpisywałam, że jestem wdzięczna za smak kawy, za to, że wstało słońce, jakieś takie błahe rzeczy. Starałam się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą mogłam wpisać, po to, że ja sobie tak wymyśliłam to, że jak przyjdą takie gorsze momenty, że ja będę mogła do tego wrócić i przypomnieć sobie, że życie jest piękne. Więc zaczęłam od onkopamiętnika. Bajka przyszła właśnie później. Napisałam pierwszą bajkę o skrzydłach, o tym, że wszyscy mamy skrzydła. Że czasem te skrzydła są przygniecione, czasem przysypane kurzem przez cudze oczekiwania, ale wierzę, że te skrzydła ma każdy. Ja swoje rozwinęłam i chciałabym tą książką pomóc rozwinąć te skrzydła innym. Nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, bo bardzo dużo dorosłych też osób nie potrafi rozmawiać o bólu. A ja też nie potrafiłam. I w związku z tym taką konsekwencją przyklejenia uśmiechu na co dzień było to, że ja 3 lata temu zachorowałam na nerwicę lękową. I kiedy przyszedł ten dzień, gdzie bałam się wyjścia z domu i zobaczyłam przerażenie w oczach moich dzieci, stwierdziłam.

0: Mam, że ja nie mogę tak pozwolić sobie na to, tym bardziej, że dzieci mają tylko mnie. I udałam się na terapię. Chociaż powinnam zrobić to dużo wcześniej, bo ta terapia była mi potrzebna od razu po śmierci mojego męża, który popełnił samobójstwo. Ale przez to, że ja nie miałam czasu na zatrzymanie się, tylko musiałam działać i musiałam zbudować dzieciom bezpieczny dom, to ja zapomniałam o sobie i ta nerwica lękowa mi o tym przypomniała,
1: I
0: że ja
1: wtedy
0: też
1: się
0: jestem ważna.
1: zatrzymałaś.
0: Wtedy się zatrzymałam, poszłam na terapię i jestem za nią ogromnie wdzięczna, bo za tą nerwicę lękową, bo ona mnie zmusiła do pracy nad sobą. A później przyszedł nowotwór i to było znowu taki strzał w kolano, że dlaczego znowu coś się dzieje. Owszem, jak dostałam diagnozę, przyjechałam do domu i ryczałam. Chciałam pisać testament, w ogóle porobiłam porządki w dokumentach i tak dalej, bo chciałam się, znaczy nie chciałam umierać, ale chciałam po prostu mieć wszystko uporządkowane. I tak zapytałam, ile jeszcze? No i jak już się wyryczałam, to stwierdziłam, o nie, to ja będę złośliwa. No i tak to się zaczęło. W tej książce poruszyłam tematy, które doświadczałam w dzieciństwie, czyli niską samoocenę, hejt, molestowanie. Piszę też tam o nerwicy lękowej. Są trzy bajeczki z czasu właśnie choroby nowotworowej, gdzie też mówię o tym, że niektóre słowa zamiast wspierać ranią, i mam tu na myśli na przykład, że musisz być silna. My bardzo często słyszymy, musisz być silna, i to w pewnym momencie, przynajmniej mnie, już zaczyna denerwować, bo co z tego, że ktoś mi powie, że musisz być silna, jak ty nie wiesz, jak masz to zrobić. I ja uważam, że też nie ma co być silnym na pokaz, bo ktoś od nas tego oczekuje. Jeżeli mamy taki dzień, że chce nam się płakać, to trzeba popłakać. Jak chce nam się krzyczeć, to trzeba pokrzyczeć. Najważniejsze, żeby tych emocji nie tłumić w sobie. Bo jak już tak wszystko z siebie wyrzucimy, to potem wraca ten uśmiech, ten prawdziwy uśmiech. I ja w ogóle, jak straciłam włosy, to był dla mnie trudny moment, bo znaczy ja bałam się swojej reakcji, bałam się w związku z tym, że ja siebie nie akceptowałam. Zawsze uważałam, że jestem brzydkim kaczątkiem, o czym też piszę w bajkach. I jak dowiedziałam się właśnie, że będzie ta chemia, że te włosy wypadną, w ogóle stało się to bardzo szybko, bo to w ciągu tygodnia po pierwszej chemii mi te włosy zaczęły wypadać. Stwierdziłam, że nie będę wywierać na sobie presji, tylko że jak już obetniemy te włosy, założę czapkę i po prostu zrobię to, jak będę gotowa. Ale okazało się, że ten dzień ścinania włosów był tak wzruszający, bo najpierw ja podjęłam decyzję, że odetnę swój warkocz. Znaczy, rano jeszcze zapletłam sobie właśnie warkocz, poszłam do pracy, ale nie dało się już nic z tymi włosami, bo one tak uciekały, że jak zapletłam warkocz, te włosy wystawały z warkocza, więc odcięłam to, co wystawało. I stwierdziłam, że to już jest ten dzień, że trzeba się ich pozbyć. Bo nie chciałam patrzeć na to, jak one mi wypadają. Bałam się też, że jak będę stała na przykład u mnie w sklepie, że wypadną mi przy kliencie na przykład. Nie chciałam tego. Więc jak wróciłam do domu, odcięłam ten warkocz i potem moi chłopcy, czyli mój partner i mój syn, zrobili całą resztę maszynką. Było naprawdę, to był czas pełen śmiechów, radości, bo oni sobie robili irokezy na mojej głowie, różne wzorki sobie wycinali bez żadnych konsekwencji. I po tym wszystkim chciałam zostać sama w tej łazience. Oczywiście nie wiedziałam, jak zareaguję na siebie, nie chciałam wybierać tej presji, ale stanęłam tak przed lustrem i popatrzyłam sobie w oczy. I tak chwilę stałam i zaczęło mi kapać łzy. I tak przyszło mi do głowy to, co tak słyszałam w środku, w sobie. I co dalej? Chcesz się do siebie... Nie powiem brzydko, bo to będzie szło. I ja wtedy odpowiedziałam, nie, już nie chcę. Wtedy do mnie dotarło, że

0: że tak naprawdę czepiamy siebie o takie rzeczy, znaczy nie dostrzegamy swojej wartości i dopiero kiedy zaczynamy coś tracić, tak jak ja wtedy straciłam te włosy, to dotarło do mnie, że ja jestem wartością samą w sobie, że ja nie muszę szukać potwierdzenia w
1: Włosy
0: czyichś
1: były tylko
0: oczach.
1: dodatkiem.
0: Tak, i ja znalazłam to uznanie w swoich oczach. To było dla mnie najważniejsze, że ja odzyskałam siebie. Dlatego jestem i za nerwicę wdzięczna, i za nowotwór naprawdę też można być wdzięcznym.
1: I rozumiem, że to wszystko, ta twoja historia tutaj opowiedziana w skrócie, wzruszająca. Trudno na jedną osobę przyjąć to wszystko, co powiedziałaś w takim bardzo telegraficznym. Ona jest zapisana tutaj, ale to nie jest książka, która strasza, daje nadzieję.
0: Tak.
1: Dobrze to zrozumiałam, proszę Państwa, więc nie
0: Dokładnie
1: pytam
0: tak.
1: dla kogo, dla każdego, kto takiej nadziei szuka. Kiedy najbliższe spotkanie Amazonek?
2: 19 czerwca spotykamy się na takim fajnym przyjęciu, obiadek. Ma być miło, na pewno będzie. Jeżeli
0: Będzie.
2: ktoś chce, tak, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie. Takie szersze spotkanie, a generalnie my się teraz spotykamy praktycznie co drugi dzień.
1: Dziękuję bardzo Wam za obecność i tą rozmowę w dzisiejszym studio. Państwu dziękuję za uwagę. Joanna Podolska, członkini Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku i autorka książki, którą tutaj trzymam, Bajeczki, które życie pisało, i Małgosia Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dziękuję jeszcze raz
2: Dziękujemy
1: za to
2: bardzo.
1: spotkanie.
0: Dziękujemy.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: wędliny, domowe pierogi, kawę oraz miody. Ładna pogoda sprzyjała spacerom i zakupom na świeżym powietrzu. Jak zawsze długa kolejka ustawiała się po wędliny oraz owoce i warzywa.
1: Można u nas kupić owoce i warzywa, które są wyprodukowane u nas w ogrodzie. Wszystko jest ekologiczne, bez nawozów, bez oprysków. Mamy certyfikat. I z tych warzyw i owoców też robimy przetwory. Robimy syropy do rozcieńczania, konfitury, sosy do mięs, do serów, wszelkiego rodzaju kiszonki, przetwory konserwowe, czyli ocet, cukier, sól, gotowe dania. Kompoty są nowością teraz, bo jest akurat sezon. Polecamy na przykład, może nietypowe połączenia, ale truskawka z miętą, czereśnia z lawendą. Mamy też nasze firmowe wymyślanki, że tak powiem, ogórki kiszone firmowe z czerwoną porzeczką i mamy w tym tygodniu świeżo zrobione firmowe z piorunem, czyli jeszcze papryczka chili. Mamy witaminki i samo dobro z kiszonek.
0: Wielu kupujących zwracało uwagę na świeże, słodkie i soczyste melony.
1: Mega dojrzałe, pachnące nasze spod folii melony już dojrzałe. Są bardzo wartościowym owocem. Mega dobrze gaszą pragnienie, mają witaminy i różne sole mineralne. Polecamy dla ludzi, którzy są na diecie na przykład, wypełniają nam zapotrzebowanie na wodę w organizmie. Także na takie upalne dni mega dobre.
2: Gdzie poza jarmarkiem można Państwa spotkać jeszcze?
1: Zapraszamy do nas, do ogrodu w Zieleniu. Na wycieczkę, że tak powiem. Można wtedy sobie wybierać owoce, warzywa na poczekaniu. Można samemu sobie zrywać lub pokazywać, która marchewka mi pasuje. Jesteśmy na różnych imprezach ekologicznych, na dożynkach. Reprezentujemy często województwo z powodu tego, że mamy przyznane dziedzictwo kulinarne, z czym się szczycimy. Jest w Toruniu sklep na ulicy Chełmińskiej 240, Rumiane Jabłko otworzyło sklep. Tam znajdziecie nasze produkty oraz 150 różnych naszych przetworów. I rozwozimy skrzynkę na zamówienie dla każdego klienta pod wskazany adres w każdą sobotę, co sobie kto życzy, ma dostarczone do domu bez wychodzenia na jarmark.
2: Może to dość oczywiste stwierdzenie, ale jak widzimy, cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem, prawda?
1: Tak, i bardzo mnie to cieszy, bo uważam, że ludzie powinni jeść właśnie zdrowo, żeby nie chorować. A mnie cieszy to, że dostarczamy ludziom, że tak powiem, zdrowie. No i przyjemność, bo przyjemność z jedzenia mamy.
0: Wiele osób nie wyobraża sobie poranka bez kawy. Czarny napój szybko dodaje energii i poprawia nastrój. W pyszną kawę można było zaopatrzyć się na biojarmarku.
3: Mamy tutaj stanowisko kawy. Można ją wziąć w kubeczek, wypić tutaj razem z nami, bądź można kupić sobie paczuszkę w ziarnach do domu. Jest to kawa speciality, można powiedzieć kawa wyżej niż premium. Jest to takie wyselekcjonowane ziarno, na które my mamy wpływ, jeśli chodzi o obróbkę. Mamy wpływ na to, jaka kawa posiada wtedy smak, bo staramy się, żeby kawa była niskokwasowa, średnie wypalenie bądź jasne. Też mamy kawę właśnie taką stricte pod ekspres, ale też mamy kawę pod przelew.
2: Jak widziałem wcześniej, kolejki były duże, więc cieszy się to dużym zainteresowaniem, prawda?
3: Tak, o dziwo Włocławek ma dużo kawoszy, co sama też jestem trochę zdumiona, że jednak dużo osób przychodzi, też dużo osób, które posiadają wiedzę na temat kawy i też się dzielą z nami swoimi spostrzeżeniami, więc to też tak uprzyjemnia ten czas, te rozmowy z ludźmi, też to, że są ludzie, którzy chcą naprawdę wypić dobrą kawę.
0: Największym zainteresowaniem cieszyła się autorska mieszanka kawy pana Wojciecha. Wyróżnia ją delikatny smak i niska kwasowość.
3: Jest przyjemna, kremowa i ona chyba najbardziej podbiła tutaj serca, że jednak ona największą taką przyjemność sprawia.
2: To poza biojarmarkiem, gdzie można was spotkać jeszcze?
3: No właśnie, poza biojarmarkiem nigdzie nas nie spotkacie. Jeśli chodzi o takie spędzenie z nami czasu, wypicie kawy, to jest to jedyne miejsce, w którym się wystawiamy z naszą kawą. Tutaj właśnie możemy jej się napić. Natomiast jeśli chodzi o sprzedaż kawy, no to można bezpośrednio z nami się kontaktować, gdyby nas tutaj nie było. Też można zamówić przez stronę internetową bądź odwiedzić naszego Instagrama. Natomiast jeśli chodzi o taki fizyczny kontakt, to jesteśmy tylko tu.
0: Biojarmark to nie tylko żywność, ale również rękodzieło i naturalne kosmetyki. Manufaktura Gregorian oferowała poduszki z łuską gryki.
4: Te poduszki rozluźniają nam mięśnie na odcinku barków, szyi, kręgosłupa, relaksują, nie pocimy się na takich poduszkach, szybciej zasypiamy, regenerują organizm.
2: A czy cieszą się dużym zainteresowaniem?
4: Tak, cieszą się dużym zainteresowaniem.

0: coraz więcej ludzi już ma świadomość, jak działają, więc tak.
1: Kolejny biojarmark odbędzie się 9 sierpnia, oczywiście na Starym Rynku. Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w dworku pod Aniołem w Cypriance.
2: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim

0: Czek. Zainteresowanie tymi imprezami ze strony płci pięknej jest bardzo duże.
1: No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
1: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracę. Przyjdźcie, zachęcam.
0: Na sali dominował kolor czerwony, symbol gorącego uczucia i zmysłowości.
1: Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego, co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda, są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
1: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę, świetny DJ, lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej. Okay.
2: Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
1: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
0: Na parkiecie było gorąco.
3: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka. A my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
3: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
4: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pani?
4: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło. Sieci świetnie się wszyscy bawią. Wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
4: Nie, drugi.
2: Na tym samym?
4: Nie, poprzednio był bal czarownic.
5: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
6: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
6: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
6: Bardzo.
7: Nawet częściej.
6: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście. Jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
8: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
2: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście.
2: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
8: Dokładnie. Odskocznia.
0: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: W okresie wakacyjnym częściej możemy natknąć się na dzikie zwierzęta, które wydają się potrzebować naszej pomocy. Mieszkańcy znajdują m.in. młode ptaki poza gniazdami, małe zwierzęta czy osobniki poszkodowane w wyniku wypadków drogowych. Leśnicy apelują jednak, żeby w takich sytuacjach zachować spokój i nie działać pochopnie.
1: Tutaj powinniśmy zachować szczególną ostrożność. Nie powinniśmy za każdym razem zabierać tych zwierząt i reagować tylko w tych przypadkach, kiedy te zwierzęta potrzebują pomocy. W tym roku mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń na temat młodych mew, które wypadły z gniazda, poruszały się po mieście, jeżyków, jeży. Mieliśmy zgłoszenia odnośnie małych zajączków. Te zajączki były przynoszone do nas. Mieliśmy informacje o kolizjach drogowych, o zwierzętach, które w tych kolizjach przeżyły. Były również ptaki, na przykład żuraw, który uległ kolizji drogowej. Nie wszystkie przypadki udało się zakończyć sukcesem, ale mamy dosyć dużo przypadków, gdzie możemy się pochwalić, gdzie przyniesione zajączki do Nadleśnictwa Włocławek udało się odchować, zostały zwrócone przyrodzie. Na początku miesiąca lipca mieliśmy zgłoszenie o bieliku na terenie Leśnictwa Ruda, który nie może latać i jest w bardzo złym stanie. Tutaj dzięki pomocy Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Nadleśnictwa Zabrzenica udało się tego bielika przywrócić przyrodzie. Bielik został odżywiony, miał, okazało się, zlepione pióra, zabrudzone pióra. Dzięki temu nie mógł latać i to spowodowało, że był nieodżywiony. Po pobycie dwutygodniowym w ośrodku, umyciu go, odżywieniu, bielik został wypuszczony na wolność.
0: Nie każde znalezione zwierzę rzeczywiście wymaga naszej interwencji. Szczególnie młode ptaki, które opuściły gniazdo, często uczą się samodzielności i znajdują się pod opieką rodziców. Jeżeli jednak widzimy, że zwierzę jest ranne lub potrzebuje pomocy, najlepiej skontaktować się z najbliższym ośrodkiem rehabilitacji zwierząt. To specjaliści powinni wskazać, jakie działania należy podjąć.
1: Na terenie tutaj naszego nadleśnictwa mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Kostyńsko-Wocławskiego Parku Krajobrazowego, który jest na Dębniakach, który specjalizuje się głównie w ptakach drapieżnych. Mamy Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt na terenie Nadleśnictwa Piotrków, na terenie Nadleśnictwa Płock, jak również na terenie Nadleśnictwa Zabrzenica. Wszelkie informacje o innych ośrodkach, jak również tych, możemy znaleźć na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam są numery kontaktowe, adresy, gdzie można dojechać. Korzystamy również z wielu innych fundacji, które zajmują się również ochroną zwierząt, takich jak na przykład jeży, czy mew, czy wielu, wielu innych. Dlatego zabierając takie zwierzę, powinniśmy zapewnić właściwą opiekę, tak żeby nie powodować, że zwierzę wyjęte z naturalnego środowiska traci swoich rodziców, a my nie wiemy dalej, co z nim zrobić. Dlatego każda taka decyzja powinna być skonsultowana z osobami, które znają doskonale temat i mogą nam pomóc.
0: Jeżeli takie zwierzę znajdziemy na terenie miasta, możemy również zgłosić tę sprawę do Straży Miejskiej w Włocławku. Najważniejsze jest, aby nie zabierać zwierzęcia samodzielnie bez konsultacji, bo czasami nasze działania zamiast pomóc mogą mu zaszkodzić. W Rakutowie odbył się drugi dzień rodziny. Impreza przyciągnęła wielu mieszkańców, którzy wykorzystali słoneczną pogodę, aby wspólnie spędzić czas. W pobliżu świetlicy stanęły stoiska koła gospodyń wiejskich, dmuchańce oraz wiele innych atrakcji.
2: Atrakcje zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych. Pomyśleliśmy tutaj z organizatorami o wszystkich. Animacje dla dzieci, dmuchańce, piana party, pokaz sprzętu strażackiego. Oczywiście pyszne jedzonko przygotowane przez koło gospodyń wiejskich. Grochówka, bigosik, jak i przygotowane specjały z grilla, serwowane przez naszych ochotniczych, przez strażaków z OSP Rakutowo. No myślę, że dla każdego coś znajdziemy odpowiedniego. Staraliśmy się zadbać dzisiaj o każdą grupę w naszych miejscowościach, także myślę, że wspaniała okazja, żeby się spotkać i żeby tutaj razem spędzić czas z nami. Rok temu się spotkaliśmy na początku sierpnia, odbyło się takie święto i tak postanowiliśmy, że będziemy to już kontynuowali. W tym roku udało nam się pozyskać środki z powiatu włocławskiego, z dofinansowania dla kół gospodyń wiejskich. Aplikowało nasze koło o środki zewnętrzne, 4000 zł dostało dofinansowania i część tych środków właśnie jest przeznaczone na organizację tego dnia, ale również jako koło gospodyń

0: Wiejskich, jak i też Ochotnicza Straż Pożarna jako radni. Tutaj z tego terenu zorganizowaliśmy w lutym bal walentynkowy i dochód z tego balu właśnie też przeznaczyliśmy na dzisiejszy dzień, na to, żeby wszyscy razem czuli się tutaj wspaniale i mogli spędzić wyjątkowe chwile.
1: Pogoda na szczęście nam dopisała, mimo tych ostatnich dni deszczowych, dzisiaj mamy piękną pogodę, frekwencja też. Miejmy nadzieję, że jeszcze troszeczkę mieszkańców tutaj naszego sołectwa jeszcze do nas dotrze, ale frekwencja i pogoda jest jak najbardziej zadowalająca i jest fajnie.
2: Czyli uważa pan, że takie wydarzenia są potrzebne i integrują ludzi, tak?
1: Nie, no takie wydarzenia oczywiście, że są potrzebne. Jest integracja między ludźmi tu w społeczeństwie. To jest, jakby nie patrzył w tych czasach, w dobie internetu, do tego wszystkiego, to jest bardzo potrzebne. Rozmowa z sąsiadami, z mieszkańcami, z jeden między drugimi, jakieś tam wymiana spostrzeżeń i wszystkiego, no... Potrzebne są takie imprezy i oby jak najwięcej takich imprez.
3: Zjednoczyliśmy się w jednym fajnym celu. Dzień Rodziny to podkreśla, czy jesteśmy tak naprawdę z dziećmi, bez dziećmi. To nie ma znaczenia. Po prostu niech nam pogoda dopisze i duch życia. Tak, także tutaj z Wojtkiem jesteśmy bardzo szczęśliwi, że druga nasza impreza i nam dopisuje jak najbardziej.
4: Wydaje mi się, że taka integracja i takie, ja wiem, no zacieśnienie więzi jakichś rodzinnych, międzysąsiedzkich jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach.
5: Dzień Rodziny był także okazją do przeprowadzenia zbiórki na budowę garażu dla strażaków z OSP Rakutowo. Ich rola w niesieniu pomocy lokalnej społeczności jest ogromna.
6: Jesteśmy w trakcie budowy nowego garażu i także w pewnym stopniu te środki, które tutaj udaje nam się zawsze przy takim święcie, my to nazywamy taką zbiórką, zgromadzić, są wykorzystywane do rozbudowy tego nowego garażu, który jest, no, niezmiernie nam jest potrzebny, bo ten stary garaż jest, no, bardzo mały, zaplecze jest dość skromne, a sprzętu coraz więcej przybywa, także padło takie 2 lata temu hasło, że budujemy nowy garaż, no i to trwa, nie? Jesteśmy na jakimś tam już poziomie tej inwestycji. Także myślimy, że w przyszłym roku zakończymy to wszystko. Nie?
2: Właśnie, znajdujemy się w Rakutowie, pogoda dopisała, mamy drugi dzień rodziny. To pokazuje, bo widać, że frekwencja jest, to pokazuje, że takie wydarzenia są potrzebne, prawda?
6: Oczywiście, jak najbardziej, bo tu chodzi o to, żeby jednak społeczeństwo się spotykało, integrowało się. No, każde spotkanie tworzy jakieś nowe znajomości, nowe wymiany, powiedzmy, poglądów, innych rzeczy. Także uważam, że no i samo to, że no, w końcu jesteśmy na wiosce, każdy na wsi, jak to wiadomo, ma jakieś tam obowiązki, gospodarstwo i inne rzeczy, ale znajdzie każdy tą chwilę na to, żeby jednak przyjść, spotkać się, porozmawiać, pobawić się, bo, no bo w sumie na wsi tych atrakcji za dużo nie ma. Jest zawsze, jak ktoś mówi, praca, inne obowiązki, a na te... Także staramy się zawsze tu z koła gospodyń, z panią sekretarz, z panią radną powiatową, staramy się jak najwięcej tych imprez po prostu wspólnych robić, żeby no jakoś tych ludzi przyciągnąć trochę do siebie, zjednać może, bo może tej jedności w każdej wiosce tam gdzieś brakuje, bo zawsze się ktoś tam znajdzie, że jest jednak przeciwny pewnym rzeczom, ale udaje się nam, że tych osób jednak przychodzi i jednak razem wspólnie świętujemy.
5: Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko Koła Gospodyń Wiejskich z Rakutowa. Dzieci i młodzież chętnie sięgały po słodycze i domowe ciasta.
7: Słodkości są, mamy kiełbaskę, kaszankę pieczoną, grochówka zrobiona przez nas i bigosik tak samo. I oprócz tego jeszcze mamy napoje, herbata, kawa, popcorn. Także jest co wybierać. Dzieci mają dużo.
2: Wybór jest przeogromny. Czy cieszy się coś największym zainteresowaniem?
7: Nie wiem jak grochówka, bo tam nie stoję, ale tutaj tak. Słodycze, dzieci są bardzo zadowolone i... Uważam, że ciasta są pieczone przez nas własnoręcznie, także słodkości są, mi się wydaje, że super.
2: Jak się dzisiaj bawisz?
8: Genialnie, jest super atmosfera, jest po prostu super.
2: A co ci się najbardziej podoba tutaj?
8: No, te dmuchańce i te animacje są mega fajne.
2: Uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?
8: No, bo to jest genialna atmosfera, wszystkie dzieci się integrują, no, jest cudownie po prostu.
9: Bardzo fajnie, jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę dużo atrakcji.
2: A co ci się najbardziej podoba?
9: Wszystko, wszystko mi się podoba, ale chyba najbardziej tatuaże.
2: Czy uważasz, że takie wydarzenie powinny być częściej?

0: tak powinno być częściej. To jest moim zdaniem integracja ludzi i można się świetnie razem bawić i poznać nowych ludzi.
1: Takie wydarzenia pomagają budować silną i zgraną lokalną społeczność. Przygotowanie imprezy przez koła gospodyń wiejskich oraz Ochotniczą Straż Pożarną uczy współpracy i integruje mieszkańców. W weekend na drogach regionu doszło do kilku tragicznych zdarzeń. W gminie Skępe w miejscowości Lubuwie 67-letni mężczyzna zginął po tym, jak został potrącony przez samochód osobowy. Według wstępnych ustaleń policji kierujący Renault podczas skrętu w prawo na drogę dojazdową do posesji najechał na leżącego na jezdni mężczyzna. Pomimo prowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Kierowca był trzeźwy. Okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora. Do kolejnego śmiertelnego wypadku doszło na drodze wojewódzkiej W-270 w miejscowości Korzeszynek w gminie Lubraniec. Z ustaleń służby wynika, że 74-letnia kierująca Volkswagenem nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierowcy busa marki Mercedes. W wyniku zdarzenia oba pojazdy wypadły z drogi. Kobieta zginęła na miejscu, natomiast kierowca busa i 6 pasażerów nie odnieśli obrażeń. Także strażacy mieli bardzo pracowity weekend. Interweniowali przy zdarzeniach drogowych, ale także przy innych zgłoszeniach wymagających ich pomocy.
2: No, miniony weekend dla strażaków z powiatu włocławskiego był dość pracowity. Mieliśmy 26 zdarzeń, z czego 18 to były miejscowe zagrożenia, 6 pożarów, a pozostałe to alarmy fałszywe. Do takich najpoważniejszych zdarzeń to były wypadki. Było 5 takich wypadków, w których zostało 5 osób poszkodowanych, a jedna osoba poniosła śmierć. Najpoważniejsze zdarzenie było w miejscowości Korzeszynek na obwodnicy Lubrańca, gdzie samochód osobowy zderzył się z busem i tam kobieta poniosła śmierć na miejscu.
1: O bezpieczeństwo podczas wakacyjnego wypoczynku dbali również policjanci patrolujący akweny. Funkcjonariusze z Radziejowa podczas kontroli na jeziorze Gopło zatrzymali 43-letnią kobietę, która pływała skuterem wodnym. Po sprawdzeniu jej danych okazało się, że była poszukiwana przez sąd za nieopłaconą grzywnę w wysokości 1000 zł. Kobieta uniknęła doprowadzenia do aresztu, ponieważ od razu uregulowała zaległą należność.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696

0: Studio Telewizji Kujawy, witam Państwa serdecznie. Niezmiernie miło mi powitać Państwa i moich gości dzisiejszych. Małgorzata Stróżewska,
1: Dzień dobry.
0: Prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku i Asia Podolska, członkini stowarzyszenia.
2: Witam serdecznie.
0: No więc o Amazonkach dziś porozmawiamy i zacznijmy od tego, że historia włocławskich Amazonek sięga lat 90. Bo to zdaje się w 93 albo 4 roku powstało takie jeszcze nie stowarzyszenie, ale tam przy Polskim Czerwonym Krzyżu we Włocławku zbierała się grupa wsparcia kobiet Amazonek. Później w 2013 powstało stowarzyszenie. Od kwietnia bieżącego roku Małgosia przejęłaś jakby prezesurę nad tym stowarzyszeniem, ale przez cały ten czas nie zmieniły się główne cele stowarzyszenia i o nich przypomnijcie.
1: Tak. Stowarzyszenie we Włocławku, Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku działa bardzo prężnie, tak jak powiedziałaś, od wielu, wielu lat. Generalnie ono powstało i funkcjonuje po to, byśmy same sobie pomagały wzajemnie, wspierały się. Bardzo dbamy o to, by kontynuować jakby leczenia, bardziej się skupiamy na profilaktyce, na naszym zdrowiu. Mamy różnego rodzaju zajęcia, które są związane właśnie z naszą fizycznością, z naszym zdrowiem, zarówno fizycznym, ale i psychicznym. Między nami jest wiele kobiet, które już są w takim wieku dosyć dojrzałym. To są panie, które często są już po około 15 albo i 20 lat w stowarzyszeniu, ale częściej teraz jakby zaczęły do nas przychodzić i nawiązywać z nami kontakty Młode dziewczyny, które są już dzisiaj również amazonkami.
0: To przerażające, bo Stowarzyszenie Amazonek skupia kobiety dotknięte nowotworem piersi. To by świadczyło, że on atakuje coraz młodsze pokolenia. Joasia jest taką młodą twarzą Stowarzyszenia we Włocławku, bo to, tak jak powiedziałaś, nie już kobieta w wieku 50+. Asia, jesteś teraz w trakcie w zasadzie leczenia jeszcze cały czas, prawda?
1: Tak.
0: Powiedz, jak dotarłaś do włocławskich Amazonek i generalnie co się zmieniło w tym momencie, kiedy przystąpiłaś do stowarzyszenia i spotkałaś kobiety takie jak chociażby Małgosia i wiele innych koleżanek, które, no właśnie, kim są dla ciebie?
2: Czy jak dotarłam dzięki Małgosi, bo wcześniej niestety nie wiedziałam o tym, że istnieje stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, więc też siłą rzeczy nawet
0: nie szukałaś.
2: Nie szukałam, tak. Nie szukałam, nie wiedziałam. Małgosię poznałam w Bydgoszczy. Ja wtedy miałam planową operację usunięcia guza. No i tak się nawiązała nasza znajomość. Później po jakimś czasie Małgosia się do mnie odezwała, zaproponowała właśnie, żebym dołączyła, opowiedziała właśnie, że istnieje takie stowarzyszenie, że można dołączyć i zaprosiła na takie spotkanie i tak to się zaczęło.
0: I co daje ci to, że spotykasz się z Amazonkami włocławskimi? Co się zmieniło w twoim życiu?
2: Znaczy, najważniejsze jest to, że jesteśmy w kręgu osób, które jakby może nie każda ma to samo, ale przeszłyśmy przez podobne doświadczenia, więc rozumiemy się i tam nie ma żadnego oceniania. Jest

0: jest czyste wsparcie, taka miłość też można powiedzieć i warto przychodzić też do nas i nawet jeżeli nie mamy sami nic do zaoferowania, ale to zawsze możemy otrzymać z drugiej strony właśnie takie wsparcie i to jest najważniejsze, żeby nie być samym w tej sytuacji, nie?
1: Mówisz, nie mieć samemu nic do zaoferowania, ale myślę, że każda z tych kobiet, które się tam spotykają, które przeszły podobną drogę
0: Czy ja
1: jak
0: poszłam tam w ogóle
1: wy.
0: bez oczekiwań ani małgości, ani swoich, po prostu poszłam zobaczyć, jak to będzie. Czy ja będę mogła wnieść coś więcej do Amazonek, to się okaże. Na pewno jestem otwarta na to, żeby nawiązywać też czy nowe znajomości, czy żeby zachęcać, czy wspierać, żeby
1: No
0: dać
1: właśnie, to
0: dobre
1: już
0: słowo
1: wniosłaś,
0: innym.
1: wspierasz właśnie.
0: Tak.
1: Dzielisz się swoim doświadczeniem.
0: Tak.
1: Jak często się spotykacie? Czy jest to grupa, która widzi się regularnie? Czy też jest to taka grupa i już jesteście na tyle ze sobą jakby zżyte, że w razie gorszego momentu jest ten telefon, pod który zawsze można zadzwonić? Jak to wygląda na co dzień? Mówię się.
2: Tak, spotykamy się regularnie. Moim zdaniem są to za rzadkie jednak spotkania i chciałabym to zmienić. Rozmawiam na ten temat z dziewczynami. Spotykamy się cyklicznie, generalnie raz w miesiącu, zawsze całą grupą, ale w związku z tym, że jest część osób starszych, jest to trudniej dziewczyno powiedzmy dotrzeć na te spotkania. Natomiast uruchomione są takie dyżury cotygodniowe i te dziewczyny, które chcą, mogą przyjść zawsze raz w tygodniu, to najrzadziej. Mamy swoją siedzibę na ulicy Żabiej w Centrum Organizacji Pozarządowych. Mamy tam swoje takie nie za duże biuro i tam można przyjść w każdej chwili, kiedy chcemy, wystarczy do nas zadzwonić. Jest nasz numer telefonu na naszej stronie internetowej i wszędzie dostępny. Stowarzyszenie Amazonek we Włocławku, jest numer, jest mail, jest Facebook, który obsługuje właśnie tutaj Asia. Zmieniła się trochę nasza szata graficzna po to właśnie, żeby zmienić jakby twarz tych Amazonek. W sensie, żeby pokazać, że dzisiaj Amazonka to niekoniecznie jest ta pani, tak jak mówiłaś na samym początku, 50+, tylko bardzo często ja mam dobry kontakt z profesorem Nowikiewiczem z Centrum Onkologii w Bydgoszczy. I on mi mówi, że kiedyś 90. roczniki, kobiety 90. roczników to przychodziły co kilka dni, a dzisiaj 90. roczniki ma kilka w ciągu dnia. Jest tyle rozpoznań nowotworów piersi. I dlatego wychodzimy coraz szerzej, stąd właśnie zmiana jakby tutaj funkcjonowania naszego Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku, żeby po prostu spotykać się częściej i wychodzić do tych
1: No właśnie,
2: młodych dziewczyn.
1: jak ogromne znaczenie ma, przechodziłyście przez to wczesne zdiagnozowanie choroby.
2: Kluczowe. To jest kluczowe. Zachęcamy i apelujemy, jeżeli mamy możliwość, stąd do badania się, do tego, by dziewczyny, kobiety badały się same regularnie. Robimy takie cykliczne spotkania. Mamy świetną koleżankę Izę, która pokazuje, tłumaczy. Na takich cyklicznych spotkaniach, na które zapraszamy serdecznie, wystarczy śledzić naszą stronę, kiedy one się odbywają i gdzie się odbywają.
1: I to nie muszą być członkini stowarzyszenia.
2: Absolutnie, absolutnie. To wręcz nawet i odwrotnie. To powinny być te kobiety, które tak naprawdę nie wiedzą dokładnie, w jaki sposób, na czym polegają te badania, samobadanie piersi. No i oczywiście zachęcamy do kontrolowania się, do
0: Takie
2: profilaktyki.
0: badanie raz w roku, jak to tak najczęściej się mówi, nie, że trzeba się skontrolować raz w roku u lekarza, to czasem nie wystarcza, bo tak jak u mnie, ja się kontrolowałam co roku, bo od 18 roku życia borykałam się ze zmianami w piersiach, ale zawsze to były łagodne zmiany. Do tej pory było już usuniętych 7 takich zmian. Więc ja chodziłam co roku i się badałam i właśnie w 2024 też byłam na takim badaniu w styczniu, gdzie było wszystko w porządku. Później w lipcu miałam kontrolne badanie u ginekologa, gdzie zostało sprawdzone i piersi,

0: i dół też było w porządku w lipcu, a w październiku przypadkiem po kąpieli coś tam po prostu mnie zaswędziało w piersi i wyczułam guzek. Nie przeraziłam się tym, dlatego że wcześniej
1: myślałaś,
0: też
1: że to
0: były takie
1: dokładnie.
0: sytuacje, więc mówię, a pewnie znowuż to samo, więc miałam kolejną wizytę wyznaczoną na styczeń następnego roku, więc no tutaj mamy nieduży okres czasu, ale potem tak jak rozmawiałam z koleżankami, to właściwie koleżanki namówiły mnie do tego, żeby pójść wcześniej. Właściwie koleżanka też mnie umówiła na takie USG. Ja pojechałam, jeszcze dostałam telefon, słuchaj Aśka, jedź, masz umówioną wizytę, a ja siedziałam na fotelu u fryzjera, więc jeszcze też tak śmiesznie, bo mówię, jestem nieogolona pod pachą i w ogóle fryzjerka pożyczyła maszynkę, wiecie, wszystko ogarnęłam, pojechałam, no i pani zbadała mi pierś i mówi, pani Asiu, nie może pani poczekać do stycznia, to był październik. I ja wtedy po prostu jakbym dostała w twarz. Bo ja tak się zdenerwowałam na tym łóżku i ja mówię, że ale jak to? No bo to nie docierało do mnie, nie? No i ona sprawdziła potem drugą pierś, wróciła do tej, mówi, że no to nie wygląda dobrze, więc to już nie wyglądało dobrze na USG. Potem zaczęło się szybko właśnie, że do lekarza, biopsja i tak dalej. No niestety biopsja potwierdziła, że jest to nowotwór złośliwy. Więc potem to już bardzo szybko się potoczyło. W grudniu, 23 grudnia dostałam pierwszą chemię. No i właśnie gdyby nie to, że ja sama sobie ten guzek wcześniej wyczułam, to w styczniu mogłoby być dużo gorzej.
1: Takie badanie profilaktyczne powinno, o którym mówicie, że samemu to można robić w domu, powinno się robić po każdej kąpieli w
2: Nie,
1: tej sytuacji?
2: Nie po każdej kąpieli, ale na pewno dobrze by było robić to co najmniej raz w miesiącu i o określonych dniach, czyli żeby to był jakiś tam określony dzień naszego cyklu i takie badanie powinno się wykonywać. Jeżeli ktoś by chciał, też możemy tutaj zaprosić nasze słuchaczki do tego, żebyśmy gdzieś poszły do jakiejś instytucji, do jakiegoś zakładu pracy, czy do szkoły być może, żeby zrobić taką prelekcję.
1: Jak wspominasz o tych coraz wcześniejszych rocznikach, to taka edukacja powinna się rozpoczynać w zasadzie
0: tak,
1: już w
0: szkole. Najważniejsze jest, żeby nie panikować od razu, nie? Bo tych zmian w naszych piersiach jest bardzo dużo, przynajmniej tak jak ja sprawdzam swoje piersi i tym bardziej po wycięciu aż tylu zmian, te piersi nie mają takiej równomiernej budowy, więc takie zgrubienia też mogą być normalne, więc nie ma od razu też co panikować, tylko po prostu udać się do tego lekarza i zrobić dodatkowe badania, żeby się uspokoić. A jeżeli nawet się okaże, że w danym momencie się nie uspokoiliśmy, no to przynajmniej może jesteśmy świadomi tego, że trzeba zacząć działanie, nie?
1: Jak pokazuje życie, ten kluczowy moment, czyli jak najwcześniejsza diagnoza i wykrycie i rozpoczęcie batalii o własne życie i leczenia daje gwarancję no, wyzdrowienia, prawda? W większości przypadków, jakie macie doświadczenia, żeby się tutaj nie przerażały aż tak strasznie. No właśnie.
0: Czy fajne też jest to, że w tych Amazonkach są te starsze panie, przepraszam, że tak mówię, że, no, ale takie dojrzałe. Bo jak ja poszłam na to pierwsze spotkanie, to ja byłam tak wdzięczna, bo ja patrzyłam na te panie i mówiłam, Boże, to są moje dowody.
2: Tak,
1: no właśnie.
0: Tak, że te panie dożyły 70, 80 i że one są pełne życia i tak dalej, więc ja naprawdę byłam wdzięczna za to, że tam się znalazłam wtedy.
2: Są wśród nas Amazonki prawie 90-letnie. Też.
0: Które po
2: wielu, wielu latach.
0: Tak.
1: Nadal i tu wyszła nam kolejna sprawa, bardzo ważna, o której powiedziałaś, co daje takie przyjście na spotkanie. Masz namacalny dowód, że
0: tak,
1: to nie koniec świata, że to nie
0: tak,
1: koniec twojego życia, prawda?
0: Dokładnie.
1: To jest ta ogromna nadzieja, a nadzieja poparta jeszcze faktami, prawda? Angażujecie się w różne projekty, z których też mogą korzystać Amazonki. Są to projekty dla seniorów ostatnio, trwał nabór na taki projekt, ale
2: tak,
1: nie tylko. Troszkę o tych projektach.
2: Tak, w tym momencie realizujemy dwa projekty jako Stowarzyszenie Amazonek w Owocaku. Jeden jest to projekt Idziemy po zdrowie, jest to projekt finansowany przez Urząd Miasta. I drugi projekt ze środków unijnych.

0: To już takie rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, duży projekt i projekt dedykowany do kobiet 60 plus, więc jakby dla seniorek Amazonek. I dziękujemy bardzo za te projekty. Naprawdę dziękujemy za możliwość, tutaj mówię w imieniu starszych kobiet również, dziękujemy za możliwość uczestniczenia. Mamy tam zajęcia jogi, zajęcia gimnastyczne, taniec, gotowanie, warsztaty krawieckie, spotkania z lekarzami, z psychologami, z podologiem. Po pierwsze, to nas integruje, jakby budujemy między sobą takie relacje wielopokoleniowe. No, nam się fantastycznie pracuje z dziewczynami. Dziewczyny są cudowne, lepiej się poznajemy, możemy wtedy rozmawiać otwarcie właśnie o różnych sprawach i o takich trochę i trudniejszych,
1: I bardzo
0: ale
1: intymnych, o których się nie mówi na co
0: właśnie
1: dzień,
0: tak
1: prawda?
0: jest i też nie ma czasu czasami w takim pędzie. Dbamy o swoje zdrowie, o swoją, ale nie tylko o zdrowie fizyczne, ale o psychikę, która jest bardzo, bardzo ważna, bo no, w naszej sytuacji jednak ta psychika gdzieś tam.
1: Ona też chyba odgrywa ogromną rolę, bo czym większy stres, tym
0: No
1: ryzyko
0: właśnie.
1: zachorowania, i to już nie mówimy tutaj tylko o nowotworze piersi, jest większe, prawda? Gdzieś tam.
0: W moim
1: To jest
0: przypadku tak.
1: potwierdziło się gdzieś badaniami.
0: Tak, w moim przypadku
1: Jeszcze
0: tak.
1: chciałam, Małgosiu,
0: Wow.
1: dodać, że właśnie do tych spotkań organizowanych, one pokazują tylko to, że życie po diagnozie się nie kończy, ono się dopiero zaczyna.
0: Zaczyna, no właśnie. My często tak to traktujemy w
1: Tak.
0: ten sposób, że jakby
1: Zupełnie inaczej się wtedy postrzega
0: świat.
1: codzienność, tak.
0: Dane nam zostało drugie życie tak naprawdę i za które jesteśmy bardzo wdzięczne, bo mamy szansę.
1: Wtedy się zaczyna doceniać smak kawy,
0: Wszystko, właśnie.
1: tak,
0: Zapachy.
1: zapachy, to, że można rano otworzyć oczy. Ja też miałam takie dni, że ciężko było mi dojść z pokoju do łazienki. Więc jak przyszły takie dni, gdzie ja wstawałam, może nie z lekkością, ale bez problemu wstawałam z łóżka i zrobiłam te parę kroków bez zadyszki, to było dla mnie takim sukcesem i ja dzisiaj to doceniam. Było też tak, że nie mogłam wejść do swojego mieszkania na czwarte piętro, jak przyszedł moment, że ja weszłam. To wiecie, takie momenty wzruszają, bo to człowiek sobie nie zdaje sprawy tak na co dzień, że to nie zawsze tak wygląda, Że to
0: nie?
1: nie jest takie normalne, jak nam Tak. się wydaje, prawda?
0: Tak.
1: Zdrowie nie jest dane raz na zawsze. I niestety przykro to powiedzieć, ale przynajmniej ja mówię o sobie tutaj. Ja tak naprawdę doceniłam to w momencie, tak jak właśnie tutaj Aśka mówi, że kiedy zachorowałam, kiedy też się okazywało, że nie mogłam wstawać, po prostu to było dla mnie straszne. A teraz. Życie bez bólu uważam, że jest po prostu czymś najcudowniejszym na świecie i mimo tego, że się leczymy, to Czy ja jeszcze czekam na taki dzień bez bólu, bo mi ból towarzyszy
0: jeszcze
1: każdego dnia niestety, to jest skutek jakby leczenia.
0: leczenia.
1: Ale nauczyłam się mówić, znaczy uważam, że skoro boli, znaczy, że żyję. Zwykle, znaczy też nie lubię narzekać, a jak ktoś mnie pyta, jak się czuję, zwykle odpowiadam, że dobrze. I to nie jest kłamstwo, bo były gorsze dni, ale to nie jest jeszcze to czucie się sprzed choroby. Ja sobie żartowałam, że ja byłam zdrowa, dopóki nie usłyszałam, dopóki nie zaczęłam się leczyć, to byłam zdrowa, bo później wiadomo, że jest różnie, ale najważniejsze, że nie dajemy się temu dziadowi. No właśnie, nie dajemy się temu dziadowi. To hasło przewodnie, że
0: Tak.
1: tak powiem, Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. No właśnie, te wasze historie, o których wy mówicie, dzielenie się tymi historiami, chyba to jest najważniejsze, przynajmniej na pierwsze wejście dla takiej osoby, dla której świat się skończył, bo się dowiaduje, że choruje na nowotwór piersi. Już wtedy warto pójść, jeszcze przed rozpoczęciem leczenia, po te słowa, które dodają
0: Tak.
1: otuchy. Wy nie mówicie, że jest łatwo.
0: Ale wy mówicie, że da się to przeżyć i że życie.

0: Gdzie jest piękne.
1: Tak.
0: Ale ja jeszcze na sam koniec o jedną rzecz, bo ja sobie tutaj siedzę z taką książką. To jest Nie bądź mną, mów, co cię boli, oparte na prawdziwej historii, opowiadanej bajką. Joanna Podolska, to ty, Joasiu, wydałaś
1: To
0: taką
1: ja.
0: książkę. Ją można kupić. Czy to jest książka, która powstała w wyniku twojej choroby i co możemy znaleźć w tej książce? Dla kogo ona jest?
1: Znaczy, książka powstała w czasie choroby, ale historie w niej zawarte sięgają dzieciństwa. Jak zaczęłam, znaczy zaczęło się w ogóle od tego, że jak leżałam po chemii w łóżku i nie miałam siły wstać, usłyszałam bajkę o diamencie. W internecie gdzieś tam mi się przewinęła, że wszyscy jesteśmy diamentami, i ja potem tak sobie leżę i tak sobie pomyślałam, kurczę, też chcę mieć swoją bajkę. W ogóle pomijając już to, że ja, jak odkąd zachorowałam, zaczęłam pisać onkopamiętnik. Po to, że chciałam każdego dnia podziękować za coś. Czasem były takie dni, że trudno było znaleźć cokolwiek. Wtedy wpisywałam, że jestem wdzięczna za smak kawy, za to, że wstało słońce, jakieś takie błahe rzeczy. Starałam się znaleźć chociaż jedną rzecz, którą mogłam wpisać, po to, że ja sobie tak wymyśliłam to, że jak przyjdą takie gorsze momenty, że ja będę mogła do tego wrócić i przypomnieć sobie, że życie jest piękne. Więc zaczęłam od onkopamiętnika. Bajka przyszła właśnie później. Napisałam pierwszą bajkę o skrzydłach, o tym, że wszyscy mamy skrzydła, że czasem te skrzydła są przygniecione, czasem przysypane kurzem przez cudze oczekiwania. Ale wierzę, że te skrzydła ma każdy. Ja swoje rozwinęłam. I chciałabym tą książką pomóc rozwinąć te skrzydła innym. Nie tylko dzieciom, ale też dorosłym, bo bardzo dużo dorosłych też osób nie potrafi rozmawiać o bólu. A ja też nie potrafiłam. I w związku z tym taką konsekwencją przyklejenia uśmiechu na co dzień było to, że ja 3 lata temu zachorowałam na nerwicę lękową. Kiedy przyszedł ten dzień, gdzie bałam się wyjścia z domu i zobaczyłam przerażenie w oczach moich dzieci, stwierdziłam, że ja nie mogę tak pozwolić sobie na to, tym bardziej, że dzieci mają tylko mnie. I udałam się na terapię. Chociaż powinnam zrobić to dużo wcześniej, bo ta terapia była mi potrzebna od razu po śmierci mojego męża, który popełnił samobójstwo. Ale przez to, że ja nie miałam czasu na zatrzymanie się, tylko musiałam działać i musiałam zbudować dzieciom bezpieczny dom, to ja zapomniałam o sobie i ta nerwica lękowa mi o tym przypomniała,
0: I
1: że ja
0: wtedy
1: też
0: się
1: jestem ważna.
0: zatrzymałaś.
1: Wtedy się zatrzymałam, poszłam na terapię i jestem za nią ogromnie wdzięczna, bo za tą nerwicę lękową, bo ona mnie zmusiła do pracy nad sobą. A później przyszedł nowotwór i to było znowu taki strzał w kolano, że dlaczego znowu coś się dzieje. Owszem, jak dostałam diagnozę, przyjechałam do domu i ryczałam. Chciałam pisać testament, w ogóle porobiłam porządki w dokumentach i tak dalej, bo chciałam się, znaczy nie chciałam umierać, ale chciałam po prostu mieć wszystko uporządkowane. I tak zapytałam, ile jeszcze? No i jak już się wyryczałam, to stwierdziłam, o nie, to ja będę złośliwa. No i tak to się zaczęło. W tej książce poruszyłam tematy, które doświadczałam w dzieciństwie, czyli niską samoocenę, hejt, molestowanie. Piszę też tam o nerwicy lękowej. Są 3 bajeczki z czasu właśnie choroby nowotworowej, gdzie też mówię o tym, że niektóre słowa zamiast wspierać ranią, i mam tu na myśli na przykład, że musisz być silna. My bardzo często słyszymy, musisz być silna, i to w pewnym momencie, przynajmniej mnie, już zaczyna denerwować, bo co z tego, że ktoś mi powie, że musisz być silna, jak ty nie wiesz, jak masz to zrobić. I ja uważam, że też nie ma co być silnym na pokaz, bo ktoś od nas tego oczekuje.

0: jeżeli mamy taki dzień, że mamy, że chce nam się płakać, to trzeba popłakać. Jak chce nam się krzyczeć, to trzeba pokrzyczeć. Najważniejsze, żeby tych emocji nie tłumić w sobie. Bo jak już tak wszystko z siebie wyrzucimy, to potem wraca ten uśmiech, ten prawdziwy uśmiech. I ja w ogóle jak straciłam włosy, to był dla mnie trudny moment, bo znaczy ja bałam się swojej reakcji, bałam się, w związku z tym, że ja siebie nie akceptowałam. Zawsze uważałam, że jestem brzydkim kaczątkiem, o czym też piszę w bajkach. I jak dowiedziałam się właśnie, że będzie ta chemia, że te włosy wypadną, w ogóle stało się to bardzo szybko, bo to w ciągu tygodnia po pierwszej chemii mi te włosy zaczęły wypadać. Stwierdziłam, że nie będę wybierać na sobie presji, tylko że jak już obetniemy te włosy, założę czapkę i po prostu zrobię to, jak będę gotowa. Ale okazało się, że ten dzień ścinania włosów był tak wzruszający, bo najpierw ja podjęłam decyzję, że odetnę swój warkocz. Znaczy rano jeszcze zapletłam sobie właśnie warkocz, poszłam do pracy, ale nie dało się już nic z tymi włosami, bo one tak uciekały, że jak zapletłam warkocz, te włosy wystawały z warkocza, więc odcięłam to, co wystawało. I stwierdziłam, że to już jest ten dzień, że trzeba się ich pozbyć. Bo nie chciałam patrzeć na to, jak one mi wypadają. Bałam się też, że jak będę stała na przykład u mnie w sklepie, że wypadną mi przy kliencie na przykład. Nie chciałam tego. Więc jak wróciłam do domu, odcięłam ten warkocz i potem moi chłopcy, czyli mój partner i mój syn, zrobili całą resztę maszynką. Było naprawdę, to był czas pełen śmiechów, radości, bo oni sobie robili irokezy na mojej głowie, różne wzorki sobie wycinali bez żadnych konsekwencji i po tym wszystkim chciałam zostać sama w tej łazience. Oczywiście nie wiedziałam, jak zareaguję na siebie, nie chciałam wybierać tej presji, ale stanęłam tak przed lustrem i popatrzyłam sobie w oczy. I tak chwilę stałam i zaczęły mi kapać łzy. I tak przyszło mi do głowy to, co tak słyszałam w środku, w sobie. I co dalej? Chcesz się do siebie, nie powiem brzydko, bo to będzie szło. I ja wtedy odpowiedziałam, nie, już nie chcę. Wtedy do mnie dotarło, że tak naprawdę czepiamy siebie, siebie o takie rzeczy. Znaczy nie dostrzegamy swojej wartości i dopiero kiedy zaczynamy coś tracić, tak jak ja wtedy straciłam te włosy, to dotarło do mnie, że ja jestem wartością samą w sobie, że ja nie muszę szukać potwierdzenia w czyichś oczach.
1: Włosy były tylko dodatkiem.
0: Tak, i ja znalazłam to uznanie w swoich oczach. To było dla mnie najważniejsze, że ja odzyskałam siebie. Dlatego jestem i za nerwicę wdzięczna, i za nowotwór naprawdę też można być wdzięcznym.
1: I rozumiem, że to wszystko, ta twoja historia tutaj opowiedziana w skrócie, wzruszająca, trudno na jedną osobę przyjąć to wszystko, co powiedziałaś w takim bardzo telegraficznym. Ona jest zapisana tutaj, ale to nie jest książka, która strasza, daje nadzieję.
0: Tak.
1: Dobrze to zrozumiałam, proszę Państwa, więc
0: ładnie,
1: nie pytam
0: tak.
1: Dla kogo, dla każdego, kto takiej nadziei szuka. Kiedy najbliższe spotkanie Amazonek?
2: 19 czerwca. Spotykamy się na takim fajnym przyjęciu, obiadek, ma być miło, na pewno będzie, jeżeli ktoś chce do nas dołączyć, zapraszamy serdecznie, takie szersze spotkanie, a generalnie my się teraz spotykamy praktycznie co drugi dzień.
1: Dziękuję bardzo Wam za obecność i tą rozmowę w dzisiejszym studio. Państwu dziękuję za uwagę. Joanna Podolska, członkini Stowarzyszenia Amazonki we Włocławku i autorka książki, którą tutaj trzymam, Bajeczki, które życie pisało, i Małgosia Stróżewska, prezes Stowarzyszenia Amazonek we Włocławku. Dziękuję jeszcze raz za to spotkanie.
2: Dziękujemy bardzo.

Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.

Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga. Редактор

0: połowie lipca w naszym regionie doszło do scen jak z filmu sensacyjnego. Policyjny pościg, taranowanie radiowozu i policjant odskakujący przed pędzącą ciężarówką. Wszystko zaczęło się na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Kuczek. Kierowca ciężarowego Mana nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczął się pościg.
1: Skierował się na autostradę A1, gdzie zepchnął radiowóz policyjny, dwukrotnie w niego uderzając. Następnie wjechał na teren Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie na jednej z ulic również próbował ominąć blokujący tę drogę radiowóz policyjny. Ponadto skierował się w stronę funkcjonariusza policji, który tylko dzięki temu, że odskoczył, nie został potrącony przez kierującego pojazdem ciężarowym.
0: Uciekający kierowca wjechał do lasu w Służewie. Uderzył manem w drzewo, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo.
1: Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, tego właśnie, o którym mowa, jak i innego jeszcze, który udzielał mu pomocy w ucieczce i w ukrywaniu się. Finalnie funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania obu mężczyzn. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie usłyszeli zarzuty.
0: 26-letni Piotr N. usłyszał 6 zarzutów, w tym niezatrzymanie pojazdu, mimo wydanego przez uprawniony organ polecenia do kontroli. Miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Ponadto usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz funkcjonariusza Izby Celno-Skarbowej. I oczywiście dwa najpoważniejsze zarzuty, które prokurator mu przedstawił, mianowicie posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, które zostały ujawnione w 12 pojemnikach typu Mauser o pojemności 1000 litrów każde. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, oczywiście za wyjątkiem tych dwóch najpoważniejszych przestępstw, czyli posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Wobec niego został skierowany wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim zaakceptował ten wniosek, podzielił argumentację prokuratury. Mężczyzna przebywa w areszcie na okres 3 miesięcy. Z kolei drugiemu mężczyźnie, Maciejowi W., mężczyźnie w wieku 22 lat, zostały przedstawione zarzuty poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania poprzez to, że udzielił pomocy w ucieczce i w ukryciu się drugiemu mężczyźnie, czyli Piotrowi M. Ponadto temu mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty, dwa zarzuty

0: zarzuty posiadania substancji psychotropowych z artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
1: Maciej W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Mieszkańcy zgłaszali naszej redakcji problem z alkomatem znajdującym się w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławku. Chodziło o urządzenie ustawione w holu, które od dłuższego czasu nie działało. Rzeczywiście, alkomat przez pewien czas był niesprawny. Przyczyną była konieczność jego kalibracji.
2: Urządzenie było nieczynne ze względu na to, że takie urządzenie musi być raz do roku kalibrowane. Musimy wysłać takie urządzenie do firmy zewnętrznej i to firma zewnętrzna wykonuje kalibrację. No, od połowy lipca urządzenie już działa i już można przyjść zbadać swoją trzeźwość.
1: Alkomat w holu komendy nie wygląda jak urządzenie używane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. To skrzynka zawieszona na ścianie. Na czas kalibracji wyjęto z niej jeden z elementów. Nasuwa się jednak pytanie, czy w tym czasie alkomat nie mógł zostać zastąpiony innym urządzeniem.
2: Nie, tutaj nie można wymienić. Tu jest obudowa na stałe. W obudowie jest to urządzenie, które zostało wymontowane i zostało przesłane do kalibracji. No, na ten czas nie ma możliwości wymiany na inne urządzenie.
3: Czy w Komendzie Miejskiej Policji funkcjonariusze często obserwują, że mieszkańcy przyjeżdżają i badają, sprawdzają, czy mogą już prowadzić samochód?
2: Znaczy, my zawsze apelujemy o to, żeby nie trzeba było sprawdzać tego dzień wcześniej, nie spożywać alkoholu, jeżeli wiemy o tym, że mamy jechać w dalszą drogę. Bo pamiętajmy, że bardzo często ludzie wpadają podczas kontroli ze względu na to, że wypili dzień wcześniej i myślą, że już są trzeźwi, no a jednak później się okazuje, że urządzenie wykazuje, czy to jest w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po użyciu alkoholu.
1: Alkomat ponownie działa, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Podobne urządzenie znajduje się również w komisariacie policji w Brześciu Kujawskim. W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w organizmie nie przekracza 0,2 promila alkoholu we krwi. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu i stanowi wykroczenie. Natomiast zawartość alkoholu wynosząca co najmniej 0,5 promila oznacza stan nietrzeźwości i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku przygotowała szereg atrakcji na wakacje. Placówka organizuje warsztaty, spotkania oraz turnieje w grę FIFA. Wydarzenia odbywają się zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach na poszczególnych osiedlach. Dziś dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem papier masze i rzeźby.
4: Dzisiaj dzieci bawią się masą papierową, trochę gazetami. Są to warsztaty papier masze i rzeźby. No i właśnie dzisiaj mogą sobie, mają okazję stworzyć takie małe ptaszki. To taka okazja, żeby troszkę poeksperymentować, sprawdzić coś nowego, no i bawić się razem z nami w bibliotece.
3: Właśnie, jak tworzy się takie małe ptaszki?
4: Tak. Akurat ten płaski to troszeczkę, wydaje mi się, łatwiejszy. Tutaj jest forma z kartonu i właśnie jest oblepione tą masą papierową, papier maszę. Tutaj już troszeczkę bardziej wymagające, jednak trzeba uformować jakąś formę, jakiś kształt z gazety, a później również tą masą oblepić, no i później oczywiście udekorować. Każda nasza taka inicjatywa to właśnie okazja, żeby dzieci troszkę ze sobą też współpracowały, muszą się podzielić materiałami, porozmawiać, no, pobawić się razem, spędzić razem z nami czas.
1: Na te warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy.
4: Mamy troszkę ograniczone i miejsce, i materiały, a jednak taka grupka też mniejsza pozwala na taką większą atencję, uwagę od osoby prowadzącej.
3: Wiem z zajęć, które odbywały się właściwie z zawodu w FIFA, że część osób, które na nie przychodzi, powtarza się już, to są te same osoby, które już cyklicznie pojawiają się na danych eventach. Czy właśnie biblioteka, pani jako pracownik biblioteki, dostrzega, że dzieci, które były na jednych warsztatach, na jednych eventach, chętnie powracają do biblioteki?
4: Mogę powiedzieć, że tak, że osoby, które były na warsztatach później wiedzą, że mogą w bibliotece szukać innych warsztatów, wiedzą, że znajdą u nas mediatekę, znajdą strefę dziecka, jednak mogą powrócić do tych książek, no i właśnie jednak spróbować czegoś nowego.
1: W warsztatach uczestniczyły dzieci w różnym wieku. Część z nich brała już wcześniej udział w innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
5: Dowiedziałem się tyle, że będziemy robić takie ptaki z papieru. No ja na przykład zrobiłam jakąś mumię z Egiptu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
3: Właśnie, jak się wykonuje takie ptaszki z papieru? Co się dalej będzie działo z tym, co na razie wykonałaś?
5: Potem jak zrobimy kształt, to olepimy taką taśmą, żeby było też kształtu. Potem będziemy oblepiać

0: Babcia mnie zabiera, bo wiadomo, lepiej nie siedzieć coś w domu przy komputerze, lepiej coś robić. To ptaka, ale nie wiem jaki.
1: Nie wiesz jeszcze jaki, a opowiedz mi, jak się tworzy takiego ptaka?
0: No to ja robię akurat takie skrzydła, ale tak to z gazety. I później się oblepia jakąś taką masą z papieru i no i nie wiem.
1: I co potem z tym gotowym już powiedzmy ptakiem zrobisz? Gdzie go postawisz? Co udekorujesz tym ptaszkiem?
0: W sumie postawię go gdzieś sobie na mojej gablotce.
1: Czy to pierwsze warsztaty w bibliotece, w których uczestniczysz, czy może byłeś już na jakichś innych?
0: Byłem już dużo razy.
1: O, na jakich na przykład?
0: Nie wiem, ostatnio w tej bibliotece były z zębami.
1: Dzisiaj jesteście w bibliotece, nie czytamy książek, tylko tworzycie. Właśnie, co tworzycie? Co to jest?
0: Ptaki takie trójwymiarowe.
1: Jak się tworzy takie ptaki?
0: Na początku się odrysowuje na kartonie kształt, a potem się oblepia masą papierową.
1: To ciekawe warsztaty? Podobają wam się?
0: Mi się bardzo podobają, a jak się nudzę w domu, no to wtedy mogę przyjść do biblioteki i robić właśnie takie plastyczne rzeczy. No, mi również się bardzo podobają. No i właśnie też bardzo fajnie tutaj spędzam czas w bibliotece.
1: Biblioteka w czasie wakacji organizuje wiele różnych warsztatów, wiele różnych eventów. Czy są to pierwsze warsztaty, na których jesteście, czy może już na kiedyś byłyście?
0: Ja już byłam też tutaj w bibliotece na ostatni, co robiliśmy takie obrazy. Ja właśnie też byłam z moją koleżanką Lizą na warsztatach, w których robiliśmy kolaż.
1: Wróćmy do ptaszków, które właśnie wykonujecie. Jest to ozdoba, jest to dekoracja. Gdzie planujecie już po zakończeniu pracy, gdzie je umieścicie? Co udekorują?
0: Ja w doniczce, gdzie są kwiaty, żeby wyglądało jakby kwiat, jakby ptaszek usiadł na kwiatach. Ja też do doniczki właśnie chciałam wbić w ziemię.
1: Na zakończenie zapytam was, wakacje są już na półmetku, czy tęsknicie powoli za szkołą?
0: Tak, ja tęsknię już. Ja też trochę tęsknię, choć wakacje bardzo fajnie się spędza czas.
2: Rola bibliotek w ostatnich latach znacznie się zmieniła. Nie tylko gromadzą i udostępniają książki, ale stały się także otwartymi centrami życia społecznego, przestrzeniami kreatywnej edukacji oraz miejscami dostępu do nowoczesnych technologii. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził inwestycje realizowane na terenie powiatu włocławskiego. Piotr Całbecki był m.in. w szkole budowanej w Kowalu oraz w strefach gospodarczych w Lubieniu Kujawskim i Brześciu Kujawskim. Marszałek podkreślił ich istotną rolę w rozwoju regionu.
3: W Lubieniu rozmawialiśmy o problemie skomunikowania strefy z bocznicą kolejową i tutaj trwają bardzo intensywne prace z PKP, aby rzeczywiście ten projekt uruchomić i udostępnić prywatnym inwestorom przestrzeń logistyczną. Więc mam nadzieję, że tutaj po wielu już interwencjach, rozmowach, ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury ten problem wkrótce zostanie zażegnany, a to umożliwi rozwój nie tylko strefy w Lubieniu, ale również Brześciu, jak i rozwój samego Włocławka, no bo to jest właściwie jedyna tak dobrze osadzona i możliwa jeszcze do wykorzystania infrastruktura kolejowa, bocznica, gdzie będziemy mieć po prostu obsługę cargo, ale też ale również transport kolejowy oparty o inne, nie tylko kontenerowe, techniczne takie właśnie rozwiązania. Więc, no ale cieszę się, że właściwie już nie ma skrawka ziemi w Lubieniu, podobnie w strefie brzeskiej. To oznacza to, że kiedyś zainwestowane i wciąż inwestowane środki unijne, którymi dysponujemy, dobrze się spisują, no i dają miejsca pracy, dochody gminom, jak i powiatowi, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Tak, zmienia się tutaj właściwie wszystko i jestem świadkiem właściwie historii, nowej historii, gdzieś tam w jakimś małym zakresie, ale uczestniczę w tym procesie od wielu lat, więc Cieszę się, że to były jakieś dobrze podjęte decyzje o inwestycjach właśnie w tym obszarze.
2: Głównym zadaniem stref gospodarczych jest przyciąganie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszanie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów. Brzeska Strefa Gospodarcza to jeden z najważniejszych terenów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, na co w dużej mierze wpływa jej dogodne położenie. Główna część strefy znajduje się bezpośrednio przy węźle Włocławek Zachód, Piekutkowie na autostradzie A1. Północne tereny inwestycyjne obsługuje dodatkowo węzeł Włocławek Północ.

0: Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. Zwolennicy zmian wskazują m.in. na starzenie się społeczeństwa i coraz większe obciążenie systemu emerytalnego. Ich zdaniem potrzebna jest rozmowa o tym, jak zapewnić stabilność świadczeń w kolejnych latach. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Wrocławka.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
2: Ja uważam, że odpowiedni. Zależy kto co, jak pracuje i co robi. Jeśli to robi się fizycznie, no to można iść wcześniej. Jeśli to się robi lżejszą pracę, to jest odpowiedni.
1: Czy zmieniłaby Pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
2: No może emerytury wyższe, ponieważ mam niską emeryturę i muszę żyć niestety.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
3: A skąd ja mogę wiedzieć? Ja już zapomniałem, ja jestem bardzo starym emerytem.
1: Czy zmieniłby Pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
3: O to chodzi, żeby jeszcze parę lat pożyć. I to jest wszystko na ten temat, a resztę, no nie każdy tak się stara, żeby mu było dobrze i żeby kasy mu starczyło. Jak nie będzie jadł, nie będzie pił, to kasy powinno starczyć.
4: Ja jestem emeryt, to dla mnie to był za wysoki, bo dużo musiałem pracować, ponad 44 lata i nic z tego się nie ma.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
5: Dla mnie akurat, bo już jestem na emeryturze.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Nie, normalny jest. 65 lat to najwięcej.
1: Czy zmieniłaby Pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
6: No raczej wie Pan, jak ludzie ciężko pracują, to powinni mieć wyższe emerytury, nie?
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
5: Moim zdaniem akurat. Ani za niski, ani za wysoki.
1: A czy zmieniłaby Pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
5: Cóż, no nie wiem, czy bym zmieniła. Ja już jestem na emeryturze, więc w związku z tym, cóż mogę zmienić? Tak jak było, tak jest.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski, czy za...
7: Za niski.
1: A czemu tak pan sądzi?
7: Sam, znaczy jestem na emeryturze, widzę, co się dzieje przez to, że na przykład krócej ludzie pracują, mają niższe emerytury. Szczególnie chodzi o zrównanie jeszcze wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. One są najbardziej poszkodowane. A jednocześnie miałem z tego, jak gdyby, miałem mieć przedłużony okres emerytalny, ale akurat się zmieniła władza i dziwnym trafem skrócili. Ale moja żona pracowała trochę dłużej i ma przez to wyższą emeryturę.
1: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
7: Oj tak, dopuściłbym więcej jakichś prywatnych funduszy takich, żeby nie było tylko monopolu państwa, bo to nie jest dobre.
0: Przeciwnicy zmian zakładają, że podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być sposobem na naprawę systemu. Debata o przyszłości emerytur trwa. Politycy zapowiadają dalsze rozmowy, a eksperci wskazują, że przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa temat systemu emerytalnego będzie wracał coraz częściej. W powiecie wrocławskim trwa sezon inwestycyjny. Samorząd realizuje kolejne zadania związane m.in. z modernizacją obiektów sportowych oraz poprawą infrastruktury dla mieszkańców. Jedną z prowadzonych inwestycji jest termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół imienia Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Prace mają poprawić stan techniczny obiektu, zwiększyć jego efektywność energetyczną oraz sprawić, że korzystanie z sali będzie bardziej komfortowe dla uczniów i mieszkańców.
8: Jest to sala, która jest wspólnie użytkowana przez nas i przez szkołę podstawową, którą prowadzi Izbica Kujawska. Ta mniejsza, stara sala i tutaj stara nie jest żadną przesadą, dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie z władzami Izbicy Kujawskiej na zadanie w postaci termomodernizacji, ale także generalnego remontu w środku, wymiany parkietu, odnowienie tego elementu szkoły kompleksowej i te prace już trwają, tak jak we wszystkich innych inwestycjach oświatowych, robimy wszystko, aby odbyły się one w okresie wakacyjnym, który, jak wiemy, służy tego typu pracom.
0: To jednak nie jedyne zadanie realizowane przez powiat. Rozpoczęły się również prace związane z budową powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kroszynie. Nowy obiekt ma być miejscem, które pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać czas oraz korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej.
8: Wykonawca się rozkręca, trwa przygotowanie placu budowy, prace przygotowawcze, wycinka drzew, przyłącza energetyczne. Wiemy, że od przyszłego tygodnia mają zacząć się prace ziemne, także wszystko na ten moment rusza.
9: Co tam dokładnie ma powstać?
8: Budynek basenowy.

0: bardzo duży, 8000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, pełnowymiarowe, kryte boisko piłkarskie, 4 korty, 2 kryte, 2 odkryte, boiska do sportów plażowych i kryte i odkryte, oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci placów, zabaw, siłowni zewnętrznych, także infrastruktura parkingowo-rekreacyjna. Wartość tego zadania to blisko 160 milionów złotych.
1: Samorząd podkreśla, że inwestycje w sport i modernizację istniejących obiektów to ważny element rozwoju powiatu. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno dzieciom i młodzieży, jak i wszystkim mieszkańcom, którzy chcą aktywnie spędzać czas.

0: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
2: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
1: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
2: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
1: A co z jedzeniem?
2: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
1: Dzieci nie będą się nudzić?
2: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku. I dołącz do grona zadowolonych gości.

0: Sylwester w lipcu? Pewnie, że tak. Sylwester Ladies to wyjątkowe letnie wydarzenie dla kobiet inspirowane kultową polską komedią Ladies. Łączy celebrację środka lata, inspirujące rozmowy, a przede wszystkim świetną zabawę. Impreza odbyła się w Dworku pod Aniołem w Cypriance.
1: Sylwester jest w zimę, więc no może w lato niech też będzie. No i przede wszystkim dla pań, bo panie są wielozadaniowe i mają dużo pracy, dużo obowiązków i tak sobie pomyślałam, że niech troszeczkę też się rozerwą, odpoczną, niech mają trochę przyjemności też. No to wygląda, że lubią troszeczkę zapomnieć o tej szarej rzeczywistości i się cieszę, że mogę to spełnić.
2: No właśnie, jakby pani zachęciła te wszystkie panie, które może nie są zdecydowane, żeby przyjść?
1: Kochane panie, pamiętajcie, że nutka przyjemności dla nas się też należy i przynajmniej tą jedną noc możemy zapomnieć o szarej rzeczywistości, o problemach, o smutkach, o dużo, że mamy pracę. Przyjdźcie, zachęcam. Czerwień dlatego, że tak mi się wydaje, że każdej pani w czerwieni jest bardzo, bardzo do twarzy i pięknie wyglądają i tak naprawdę z tego co widzę, co przyjechały tutaj już panie, każda przepięknie wygląda. Są śliczne.
2: Wszystkie. Jak wygląda dzisiejszy program?
1: Mamy wspaniałych barmanów dzisiaj, którzy robią niesamowite show, więc wydaje mi się, panie jeszcze nigdy nie były na takim wydarzeniu. Mam nadzieję, że będzie się podobało. Mieliśmy tutaj bal karnawałowy właśnie z tymi barmanami i bardzo się podobało. Dlatego liczę na to, że to nie po raz ostatni będą ci barmani. Mamy też fotobudkę. Świetny DJ. Lampka szampana o północy, więc wydaje mi się, że powinno być okej.
2: Okay. Jak wygląda organizacja tego wydarzenia? Bo na pewno nie jest łatwo, prawda?
1: No nie jest łatwo. Żeby dopiąć to wszystko, tak się wydaje, że tutaj na sali jest pięknie, cudownie, ale

0: tak naprawdę na zapleczu pracują też ludzie, którzy no niestety nie mogą tutaj się bawić. Dzięki nim my możemy się tutaj bawić i bardzo, bardzo im za to dziękuję.
1: Bardzo potrzebne są takie imprezy z tego względu, że mamy czasy, jakie mamy i każdemu należy się rozrywka, a my tą rozrywkę zapewniamy wszystkim.
2: Właśnie takie wydarzenia dla kobiet też pokazują, że są potrzebne, bo widać, mamy frekwencję dużą. No i też to jest taka odskocznia od życia codziennego, prawda?
1: Oczywiście, no jak sami widzimy, wszyscy się świetnie bawią tak naprawdę i potrzebujemy tego. Ludzie tego potrzebują, my tego potrzebujemy i tak naprawdę my mamy pracę, a te dziewczyny mają chwilę szczęścia. Jak sami widzicie i sami słyszycie, jaka jest sytuacja w tym momencie na parkiecie.
3: Bawimy się wyśmienicie.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne dla pani?
3: Bardzo potrzebne. Jak widać, dużo osób przyszło, świetnie się wszyscy bawią, wszystkie.
2: A czy jest pani pierwszy raz, czy już kolejny raz?
3: Nie, drugi.
4: Na tym samym?
3: Nie, poprzednio był bal czarownic.
5: Jestem tutaj piąty raz i będę przychodzić.
2: Jak się panie bawią dzisiaj?
6: Ekstra, bardzo fajnie.
2: A co się najbardziej podoba?
6: DJ i drink bar.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne paniom?
6: Bardzo.
7: Nawet częściej.
6: Super.
2: Czy uważa pani, że takie wydarzenia są potrzebne?
6: Oczywiście, jesteśmy tutaj 3 razy do roku. Sylwester Ladies, Dzień Kobiet i Sabat Czarownic.
8: Świetna atmosfera, super zabawa i piękne kobiety.
2: Czy uważają panie, że takie wydarzenia są potrzebne?
8: Oczywiście.
2: Można odpocząć od codziennego życia, prawda?
8: Dokładnie, odskocznia.
9: Szersza relacja w Pulsometrze.

0: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: W połowie lipca w naszym regionie doszło do scen jak z filmu sensacyjnego. Policyjny pościg, taranowanie radiowozu i policjant odskakujący przed pędzącą ciężarówką. Wszystko zaczęło się na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Kuczek. Kierowca ciężarowego Mana nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczął się pościg.
1: Skierował się na autostradę A1, gdzie zepchnął radiowóz policyjny, dwukrotnie w niego uderzając. Następnie wjechał na teren Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie na jednej z ulic również próbował ominąć blokujący tę drogę radiowóz policyjny. Ponadto skierował się w stronę funkcjonariusza policji, który tylko dzięki temu, że odskoczył, nie został potrącony przez kierującego pojazdem ciężarowym.
0: Uciekający kierowca wjechał do lasu w Służewie. Uderzył manem w drzewo, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo.
1: Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, tego właśnie, o którym mowa, jak i innego jeszcze, który udzielał mu pomocy w ucieczce i w ukrywaniu się. Finalnie funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania obu mężczyzn. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie usłyszeli zarzuty.
0: 26-letni Piotr N. usłyszał 6 zarzutów, w tym niezatrzymanie pojazdu, mimo wydanego przez uprawniony organ polecenia do kontroli. Miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Ponadto usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz funkcjonariusza Izby Celno-Skarbowej. I oczywiście dwa najpoważniejsze zarzuty, które prokurator mu przedstawił, mianowicie posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, które zostały ujawnione w 12 pojemnikach typu Mauser o pojemności 1000 litrów każdy. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, oczywiście za wyjątkiem tych dwóch najpoważniejszych przestępstw, czyli posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Wobec niego został skierowany wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim zaakceptował ten wniosek, podzielił argumentację prokuratury. Mężczyzna przebywa w areszcie na okres 3 miesięcy. Z kolei drugiemu mężczyźnie, Maciejowi W., mężczyźnie w wieku 22 lat, zostały przedstawione zarzuty poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania poprzez to, że udzielił pomocy w ucieczce i w ukryciu się drugiemu mężczyźnie, czyli Piotrowi M. Ponadto temu mężczyźnie zostały przedstawione dwa zarzuty posiadania substancji psychotropowych z artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
0: Maciej W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Mieszkańcy zgłaszali naszej redakcji problem z alkomatem znajdującym się w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławku. Chodziło o urządzenie ustawione w holu, które od dłuższego czasu nie działało. Rzeczywiście, alkomat przez pewien czas był niesprawny. Przyczyną była konieczność jego kalibracji.
2: Urządzenie było nieczynne ze względu na to, że takie urządzenie musi być raz do roku kalibrowane. Musimy wysłać takie urządzenie do firmy zewnętrznej i to firma zewnętrzna wykonuje kalibrację. No, od połowy lipca urządzenie już działa i już można przyjść zbadać swoją trzeźwość.
0: Alkomat w holu komendy nie wygląda jak urządzenie używane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. To skrzynka zawieszona na ścianie. Na czas kalibracji wyjęto z niej jeden z elementów. Nasuwa się jednak pytanie, czy w tym czasie alkomat nie mógł zostać zastąpiony innym urządzeniem.
2: Nie, tutaj nie można wymienić. Tu jest obudowa na stałe. W obudowie jest to urządzenie, które zostało wymontowane i zostało przesłane do kalibracji. No, na ten czas nie ma możliwości wymiany na inne urządzenie.
3: Czy w Komendzie Miejskiej Policji funkcjonariusze często obserwują, że mieszkańcy przyjeżdżają i badają, sprawdzają, czy mogą już prowadzić samochód?
2: Znaczy, my zawsze apelujemy o to, żeby nie trzeba było sprawdzać tego dzień wcześniej, nie spożywać alkoholu, jeżeli wiemy o tym, że mamy jechać w dalszą drogę. Bo pamiętajmy, że bardzo często ludzie wpadają podczas kontroli ze względu na to, że wypili dzień wcześniej i myślą, że już są trzeźwi, no a jednak później się okazuje, że urządzenie wykazuje, czy to jest w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po użyciu alkoholu.
0: Alkomat ponownie działa, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Podobne urządzenie znajduje się również w komisariacie policji w Brześciu Kujawskim. W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w organizmie nie przekracza 0,2 promila alkoholu.

0: we krwi. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu i stanowi wykroczenie. Natomiast zawartość alkoholu wynosząca co najmniej 0,5 promila oznacza stan nietrzeźwości i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku przygotowała szereg atrakcji na wakacje. Placówka organizuje warsztaty, spotkania oraz turnieje w grę FIFA. Wydarzenia odbywają się zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach na poszczególnych osiedlach. Dziś dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem papier masze i rzeźby.
1: Dzisiaj dzieci bawią się masą papierową, trochę gazetami. Są to warsztaty papier masze i rzeźby. No i właśnie dzisiaj mają okazję stworzyć takie małe ptaszki. To taka okazja, żeby troszkę poeksperymentować, sprawdzić coś nowego, no i bawić się razem z nami w bibliotece.
2: Właśnie, jak tworzy się takie małe ptaszki?
1: Tak. Akurat ten płaski to troszeczkę, wydaje mi się, łatwiejszy. Tutaj jest forma z kartonu i właśnie jest oblepione tą masą papierową, papier masze. Tutaj już troszeczkę bardziej wymagające, jednak trzeba uformować jakąś formę, jakiś kształt z gazety, a później również tą masą oblepić, no i później oczywiście udekorować. Każda nasza taka inicjatywa to właśnie okazja, żeby dzieci troszkę ze sobą też współpracowały, muszą się podzielić materiałami, porozmawiać, no, pobawić się razem, spędzić razem z nami czas.
0: Na te warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy.
1: Mamy troszkę ograniczone i miejsce, i materiały, a jednak taka grupka też mniejsza pozwala na taką większą atencję, uwagę od osoby prowadzącej.
2: Wiem z zajęć, które odbywały się właściwie z zawodu w FIFA, że część osób, które na nie przychodzi, powtarza się już, są te same osoby, które już cyklicznie pojawiają się na danych eventach. Czy właśnie biblioteka, pani jako pracownik biblioteki, dostrzega, że dzieci, które były na jednych warsztatach, na jednych eventach, chętnie powracają do biblioteki?
1: Mogę powiedzieć, że tak, że osoby, które były na warsztatach później wiedzą, że mogą w bibliotece szukać innych warsztatów, wiedzą, że znajdą u nas mediatekę, znajdą strefę dziecka, jednak mogą powrócić do tych książek, no i właśnie jednak spróbować czegoś nowego.
0: W warsztatach uczestniczyły dzieci w różnym wieku. Część z nich brała już wcześniej udział w innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
3: Dowiedziałem się tyle, że będziemy robić takie ptaki z papieru. No ja na przykład zrobiłam taką mumię z Egiptu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
2: Właśnie, jak się wykonuje takie ptaszki z papieru? Co się dalej będzie działo z tym, co na razie wykonałaś?
3: Potem, jak zrobimy kształt, to olepimy taką taśmą, żeby było też kształtu. Potem będziemy oblepiać takim białym ptaka. I potem będziemy ścierać tak, żeby to było gładkie. A na samym końcu będziemy farbą kolorować i gotowe.
2: Okej, powiedz mi jeszcze, jak spędzasz wakacje? Czy często przychodzisz do biblioteki na tego typu warsztaty? Czy może jakoś aktywnie grasz w piłkę, jakieś sporty?
3: No, jak już jestem u babci, siedzę, nie wiem, na jakieś zajęcia, babcia mnie zabiera, bo wiadomo, lepiej nie siedzieć coś w domu przy komputerze, lepiej coś robić.
4: To ptaka, ale nie wiem jaki.
2: Nie wiesz jeszcze jaki? A opowiedz mi, jak się tworzy takiego ptaka?
4: To ja robię akurat takie skrzydła, ale tak to z gazety i później się oblepia jakąś taką masą z papieru i nie wiem.
2: I co potem z tym gotowym już powiedzmy ptakiem zrobisz? Gdzie go postawisz? Co udekorujesz tym ptaszkiem?
4: W sumie postawię go gdzieś sobie na mojej gablotce.
2: Czy to pierwsze warsztaty w bibliotece, w których uczestniczysz, czy może byłeś już na jakichś innych?
4: Byłem już dużo razy.
2: O, na jakich na przykład?
4: Nie wiem, ostatnio w tej bibliotece były z zębami.
2: Dzisiaj jesteście w bibliotece, nie czytamy książek, tylko tworzycie, właśnie, co tworzycie, co to jest?
5: Ptaki takie trójwymiarowe.
2: Jak się tworzy takie ptaki?
5: Na początku się odrysowuje na kartonie kształt, a potem się oblepia masą papierową.
2: To ciekawe warsztaty? Podobają wam się?
5: Mi się bardzo podobają, a jak się nudzę w domu, no to mogę przyjść do biblioteki i robić właśnie takie plastyczne rzeczy.
6: No, mi również się bardzo podobają. No i właśnie

0: Też bardzo fajnie tutaj spędzam czas w bibliotece.
1: Biblioteka w czasie wakacji organizuje wiele różnych warsztatów, wiele różnych eventów. Czy są to pierwsze warsztaty, na których jesteście, czy może już na kiedyś byłyście?
0: Ja już byłam też tutaj w bibliotece na ostatnich, co robiliśmy takie obrazy. Ja właśnie też byłam z moją koleżanką Kizą na warsztatach, w których robiliśmy kolaż.
1: Wróćmy do ptaszków, które właśnie wykonujecie. Jest to ozdoba, jest to dekoracja. Gdzie planujecie już po zakończeniu pracy, gdzie je umieścicie? Co udekorują?
0: Ja w doniczce, gdzie są kwiaty, żeby wyglądało jakby kwiat, jakby ptaszek usiadł na kwiatach. Ja też do doniczki właśnie chciałam wbić w ziemię.
1: Na zakończenie zapytam was, wakacje są już na półmetku, czy tęsknicie powoli za szkołą?
0: Tak, ja tęsknię już. Ja też trochę tęsknię, choć wakacje bardzo fajnie się spędza czas.
2: Rola bibliotek w ostatnich latach znacznie się zmieniła. Nie tylko gromadzą i udostępniają książki, ale stały się także otwartymi centrami życia społecznego, przestrzeniami kreatywnej edukacji oraz miejscami dostępu do nowoczesnych technologii. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził inwestycje realizowane na terenie powiatu włocławskiego. Piotr Całbeski był m.in. w szkole budowanej w Kowalu oraz w strefach gospodarczych w Lubieniu Kujawskim i Brześciu Kujawskim. Marszałek podkreślił ich istotną rolę w rozwoju regionu.
3: W Lubieniu rozmawialiśmy o problemie skomunikowania strefy z bocznicą kolejową i tutaj trwają bardzo intensywne prace z PKP, aby rzeczywiście ten projekt uruchomić i udostępnić prywatnym inwestorom przestrzeń logistyczną. Więc mam nadzieję, że tutaj po wielu już interwencjach, rozmowach, ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury ten problem wkrótce zostanie zażegnany, a to umożliwi rozwój nie tylko strefy w Lubieniu, ale również Brześciu, jak i rozwój samego Włocławka, no bo to jest właściwie jedyna tak dobrze osadzona i możliwa jeszcze do wykorzystania infrastruktura kolejowa, bocznica, gdzie będziemy mieć po prostu obsługę cargo, ale też i ale również transport kolejowy oparty o inne, nie tylko kontenerowe, techniczne takie właśnie rozwiązania. Więc, no ale cieszę się, że właściwie już nie ma skrawka ziemi w Lubieniu, podobnie w strefie brzeskiej. To oznacza to, że kiedyś zainwestowane i wciąż inwestowane środki unijne, którymi dysponujemy, dobrze się spisują, no i dają miejsca pracy, dochody gminom, jak i powiatowi, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Tak, zmienia się tutaj właściwie wszystko i jestem świadkiem właściwie historii, nowej historii, gdzieś tam w jakimś małym zakresie, ale uczestniczę w tym procesie od wielu lat, więc cieszę się, że to były jakieś dobrze podjęte decyzje o inwestycjach właśnie w tym obszarze.
2: Głównym zadaniem stref gospodarczych jest przyciąganie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszanie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów. Brzeska Strefa Gospodarcza to jeden z najważniejszych terenów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, na co w dużej mierze wpływa jej dogodne położenie. Główna część strefy znajduje się bezpośrednio przy węźle Włocławek Zachód, Piekutkowie na autostradzie A1. Północne tereny inwestycyjne obsługuje dodatkowo węzeł Włocławek Północ. Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. Zwolennicy zmian wskazują m.in. na starzenie się społeczeństwa i coraz większe obciążenie systemu emerytalnego. Ich zdaniem potrzebna jest rozmowa o tym, jak zapewnić stabilność świadczeń w kolejnych latach. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Włocławka.
4: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
5: Uważam, że odpowiedni. Zależy kto co, jak pracuje i co robi. Jeśli to robi się fizycznie, no to można iść wcześniej. Jeśli to się robi lżejszą pracę, to jest odpowiedni.
4: Czy zmieniłaby Pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
5: No może emerytury wyższe, ponieważ mam niską emeryturę i muszę żyć niestety.
4: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: A skąd ja mogę wiedzieć? Ja już zapomniałem, ja jestem bardzo starym emerytem.
4: Czy zmieniłby Pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
6: O to chodzi, żeby jeszcze parę lat pożyć. I to jest wszystko na ten temat, a resztę, no nie każdy tak się stara, żeby mu było dobrze i żeby kasy mu starczyło. Jak nie będzie jadł, nie będzie pił.

0: to kasy powinno starczyć.
1: Ja jestem emeryt, to dla mnie to był za wysoki. Bo dużo musiałem pracować. Ponad 44 lata. I nic z tego się nie ma.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
3: Dla mnie akurat, bo już jestem na emeryturze.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
4: Nie, normalny jest. 65 lat to najwięcej.
2: Czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
4: No raczej wie pan, jak ludzie ciężko pracują, to powinni mieć wyższe emerytury, nie?
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
3: Moim zdaniem akurat. Ani za niski, ani za wysoki.
2: A czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
3: Cóż, no nie wiem, czy bym zmieniła. Ja już jestem na emeryturze, więc w związku z tym, cóż mogę zmienić? Tak jak było, tak jest.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski, czy za...
5: Za niski.
2: A czemu tak pan sądzi?
5: Sam, znaczy jestem na emeryturze, widzę, co się dzieje przez to, że na przykład krócej ludzie pracują, mają niższe emerytury. Szczególnie chodzi o zrównanie jeszcze wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. One są najbardziej poszkodowane, a jednocześnie miałem z tego, jak gdyby, miałem mieć przedłużony okres emerytalny, ale akurat się zmieniła władza i dziwnym trafem skrócili. Ale moja żona pracowała trochę dłużej i ma przez to wyższą emeryturę.
2: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
5: Oj tak, dopuściłbym więcej jakichś prywatnych funduszy takich, żeby nie było tylko monopolu państwa, bo to nie jest dobre.
6: Przeciwnicy zmian zakładają, że podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być sposobem na naprawę systemu. Debata o przyszłości emerytur trwa. Politycy zapowiadają dalsze rozmowy, a eksperci wskazują, że przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa temat systemu emerytalnego będzie wracał coraz częściej. W powiecie wocławskim trwa sezon inwestycyjny. Samorząd realizuje kolejne zadania związane m.in. z modernizacją obiektów sportowych oraz poprawą infrastruktury dla mieszkańców. Jedno z prowadzonych inwestycji jest termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół imienia Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Prace mają poprawić stan techniczny obiektu, zwiększyć jego efektywność energetyczną oraz sprawić, że korzystanie z sali będzie bardziej komfortowe dla uczniów i mieszkańców.
7: Jest to sala, która jest wspólnie użytkowana przez nas i przez szkołę podstawową, którą prowadzi Izbica Kujawska. Ta mniejsza, stara sala i tutaj stara nie jest żadną przesadą, dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie z władzami Izbicy Kujawskiej na zadanie w postaci termomodernizacji, ale także generalnego remontu w środku, wymiany parkietu, odnowienie tego elementu szkoły kompleksowej i te prace już trwają, tak jak we wszystkich innych inwestycjach oświatowych, robimy wszystko, aby odbyły się one w okresie wakacyjnym, który, jak wiemy, służy tego typu pracom.
6: To jednak nie jedyne zadanie realizowane przez powiat. Rozpoczęły się również prace związane z budową Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kroszynie. Nowy obiekt ma być miejscem, które pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać czas oraz korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej.
7: Wykonawca się rozkręca, trwa przygotowanie placu budowy, prace przygotowawcze, wycinka drzew, przyłącze energetyczne. Wiemy, że od przyszłego tygodnia mają zacząć się prace ziemne, także wszystko na ten moment rusza.
8: Co tam dokładnie ma powstać?
7: Budynek basenowy, bardzo duży, 8000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, pełnowymiarowe, kryte boisko piłkarskie, 4 korty, 2 kryte, 2 odkryte, boiska do sportów plażowych i kryte i odkryte, oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci placów, zabaw, siłowni zewnętrznych, także infrastruktura parkingowo-rekreacyjna. Wartość tego zadania to blisko 160 milionów.
6: Samorząd podkreśla, że inwestycje w sport i modernizację istniejących obiektów to ważny element rozwoju powiatu. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno dzieciom i młodzieży, jak i wszystkim mieszkańcom, którzy chcą aktywnie spędzać czas.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu

Zamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowe mieszkanie z schroniska 4874/90/26. Data przyjęcia 22 lipca 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica Płocka 147B. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość mała. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Aktualnie pod opieką schroniska dla zwierząt we Włocławku przebywa spora ilość kociaków. To jest około 50 kotów, zarówno mniejszych, jak i większych. Częściowo są to bardzo młode maluszki, częściowo są to staruszki. No i oczywiście chcielibyśmy Państwa zaprosić do odwiedzin naszej kociarni, do odwiedzin naszej strony, naszego profilu na Facebooku. Jeśli jesteście zainteresowani adopcją kota, mamy sporo różnych charakterów do wyboru, a dzisiaj zapraszamy na takie krótkie odwiedziny w naszej schroniskowej kociarni. Ten kawaler, którego trzymam na rękach, ma na imię Płotek. To jest kociak, który trafił do nas z ulicy Płockiej. Tak jak widać, straszna przylepka. Oczywiście lubi się bawić, jak to na młodzieniaszka przystało, natomiast no już dłuższą chwilę siedzi u cioci na rękach.

Absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. Bardzo ładny ma apetyt, korzysta z kuwetki. Jest to jeden z takich większych przymilasków, jeśli chodzi o te maluszki. A jeśli chodzi o resztę, no to zapraszamy do zapoznania się z nimi. Szanowni Państwo, w tym roku trafiło do nas kilka kocich rodzin, miotów tak naprawdę, które zostały porzucone w kartonach śmietnikowych. No i tutaj w kociarni mamy dwa takie w zasadzie rodzeństwa. Jedno młodsze, to te takie dymne, czarne, pręgowane kociaczki, które tutaj kręcą się naokoło. Trafiło do nas łącznie 11 kociąt, prawdopodobnie z jednego miotu, ponieważ wszystkie były w tym samym wieku i ekstremalnie do siebie podobne. W tej chwili zaczynają się różnić, zarówno troszeczkę wyglądem, jak i charakterami. Niektóre bardzo milusińskie, inne bardziej skłonne do zabawy, inne bardziej energiczne, inne spokojniejsze, natomiast wszystkie bardzo urocze, malutkie, nie mają jeszcze 2 miesięcy, czy też mają w okolicach może 2 miesięcy. Niektóre nas nawołują, inne po prostu się ocierają o człowieka. Wśród maluszków są zarówno chłopaczki, jak i dziewczynki. Niestety na chwilę obecną nie posiadają imion, natomiast nazywamy je naszymi ptaszkami z uwagi na to, że znalezione zostały na ulicy Ptasiej. No i czekamy, aż troszeczkę jeszcze bardziej zaczną się między sobą różnić, zanim tak naprawdę te imiona dostaną, tak żebyśmy mieli możliwość rozróżnienia tych maluszków. Jedna dziewczynka z tego miotu poszła już do domu, jedna była wyjątkowa, bo buropręgowana, natomiast pozostałe no, są takie jak widać, tak? Czyli wszystkie bardzo do siebie podobne, wszystkie mają piękne miedziane oczka. Niektóre mają troszeczkę białego koloru, inne niekoniecznie, niektóre są jaśniejsze, niektóre ciemniejsze. Wszystkie bardzo sympatyczne, wszystkie marzą o swoim domu, o ludziach, którzy je pokochają, może o jakichś innych kotach, z którymi mogłyby się bawić wspólnie, ponieważ no wszystkie tutaj bardzo lubią zabawę, bardzo lubią kontakt z innymi kotami. Dobrze się dogadują z troszeczkę starszymi kociakami, zaczepiają przez kraty tutaj kolegów z innych pokoi. Także jeśli są Państwo zainteresowani takim fajnym, dymnym kociaczkiem, bez względu na to, jakiej płci tak naprawdę, zapraszamy do odwiedzenia i poznania maluszków. Może któryś skradnie serducho i będzie mógł od razu iść do domu. Maluchy przeszły profilaktykę przeciwpasożytom, przeszły pierwsze szczepienia, są na bieżąco odrobaczane, mają apetyty. Drugie takie rodzeństwo, które zostało znalezione, również porzucone w kartonie w śmietniku, to są nasze tutaj dwa takie biało-szare, biało-bure kociaki, Kala i Carter. Carter przesmyrga się tutaj za nami. To są już troszeczkę starsze kociaki. Natomiast jego siostra Kala tam siedzi na drapaczku. Jeśli chodzi o nich, prawdopodobnie nie miały wcześniej styczności z człowiekiem, może mają jakieś złe doświadczenia, ponieważ są jeszcze nadal, mimo naszych starań, troszeczkę nieufne w kontaktach z ludźmi. Szczególnie Carter jest takim trochę lękliwym kotem. Kala jest dużo bardziej odważna niż jej braciszek. Natomiast no bardzo fajnie się dogadują między sobą, są ciekawskie, są zdrowe, przynajmniej na chwilę obecną. Jak najbardziej zapraszamy do adopcji. Na pewno w domu dużo szybciej by się otworzyły, dużo lepiej by się przyzwyczaiły do człowieka. Fajnie by było, gdyby poszły do adopcji w dwupaku, tak żeby mogły mieć w sobie oparcie wzajemnie. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś woli przygarnąć tylko jednego kociaka z rodzeństwa, oczywiście

jesteśmy również otwarci. Fajnie by było, gdyby ich nowi opiekunowie, nowi właściciele mieli troszeczkę doświadczenia w opiece nad takimi nieco lękliwymi kotami, tak żeby zapewnić po prostu spokój i bezpieczeństwo.

czasami sama nawet podchodzi do ludzi, jeśli chodzi o Cartera, no nie ma jeszcze na tyle śmiałości, ale pogłaskany też pozwala na dotyk, zaczynają nawet mruczeć w pewnym momencie, z tym, że no przynajmniej na takiej otwartej przestrzeni, jak jesteśmy tutaj na wybiegu w kociarni, no Carter ma tendencję na razie jeszcze do unikania ludzkich rąk. Mamy nadzieję, że jak trafi do domku i wpadnie w tą domową rutynę, zobaczy, że ludzie o niego dbają, kochają, no to no, jesteśmy pozytywnie nastawieni na to, że po prostu przyzwyczai się i stanie się fajnym miziastym kotem. Tu jest jeszcze jedna kotka. Dostała od nas na imię Meriwa. Meriwa jest troszeczkę tylko mniej otwarta niż Płotek, ale też bardzo sympatyczna. Ona potrzebuje krótkiej chwilki na to, żeby się poznać z człowiekiem. Jak już pozna, to tak jak widać, wdzięczy się, przychodzi sama, pozwala się głaskać. Chociaż oczywiście, jak to na kociaka przystało, jej ulubionym zajęciem w tej chwili jest zabawa. Zaraz na następnym miejscu albo na równi wręcz jest jedzenie. Ale tak jak widać, jest pełna energii do zabawy. Bardzo fajna, sympatyczna kotka. Lubi się zaznajamiać z innymi kociakami. I oczywiście też poleca się do domku. Albo sama, albo w kocim wielopaku. Jesteśmy w tej chwili w drugim pokoju w kociarni, gdzie przebywają koty dorosłe. Niektóre są młodsze, niektóre starsze, natomiast no tutaj nie spotkamy już małych kociąt. Są tu po prostu już koty wyrośnięte. Wszystkie, które tutaj przebywają, są już po zabiegach kastracji i sterylizacji. Są zaczipowane, zaszczepione, także jak najbardziej polecają się do adopcji. Może na pierwszy ogień weźmiemy Mruczankę. Mruczanka to urocza szylkrytowa koteczka, która trafiła do nas jako maluszek po wypadku. Miała problemy z utrzymaniem równowagi, miała problemy troszeczkę ze skórą w pewnym momencie, natomiast w tej chwili, tak jak widać, radzi sobie doskonale. Wskakuje na półki, na drapaki, uwielbia się bawić, nie ma nic przeciwko innym kotom, jest ciekawska, lubi podchodzić do ludzi. No i bardzo by nam zależało, żeby trafiła jak najszybciej do domu. Przy czym z zastrzeżeniem, że nie może to być kot wychodzący, z uwagi na to, że no jednak sporo w życiu przeszła i chcielibyśmy, żeby już do końca życia była bezpieczna. Tutaj obok trikolorka to jest pisanka, która trafiła do nas w okolicy Wielkanocy. Pisanka to jest taka troszeczkę kocia indywidualistka. Pod tym względem, że bardzo lubi człowieka i jest dosyć zaborcza o ludzkie względy. Na początku, jak nie była jeszcze zaznajomiona z kotami, potrafiła po prostu pobić przechodzącego kota, szczególnie jeśli była na przykład na ludzkich kolanach, no po prostu uważa, że jak już wejdzie na człowieka, no to ten człowiek jest jej i inne koty nie powinny podchodzić za blisko i się panoszyć. Koteczka, która tutaj koło mnie chodzi, to jest Karla. Karla została znaleziona w okolicach Kastoramy. Już jakiś czas przebywa w schronisku. Jest bardzo sympatyczną kotką, tak jak widać. Uwielbia się czesać, co jest akurat ważne, bo no, tak jak widać, troszeczkę linieje. Karla miała swego czasu troszeczkę problemy z ząbkami, natomiast w tej chwili wszystko jest ok. Chodź się pokaż ładnie. Tak na początku była wzięta za kocura i dostała na imię Carlos, dlatego ma na imię Karla, no bo okazało się, że to jednak jest dziewczynka. Bardzo fajna. No co, no nic dodać, nic ująć.

tym pokoju mamy kilka czarnych kotów. Jednym z tych czarnuszków jest Kleofas. Kleofas pojawił się kiedyś pewnego dnia w miejscu do karmiania kotów wolno żyjących. Natomiast no, ewidentnie było, że nie pasuje jako wolnożyjak. Miał na sobie obroże, wystawiał na zewnątrz paszczy język, co sugerowało, że może mieć problemy z zębami. No i generalnie o jakiej porze człowiek by się nie pojawił, no to on był na miejscu, czy to było rano, po południu, wieczorem. No więc prawdopodobnie został porzucony w tamtym miejscu i czekał na właścicieli. No to już jest troszeczkę starszy kotek, ma około 8-10 lat. No i w tej chwili przebywa u nas. W pierwszym momencie potrafi być troszeczkę nieufny, ale jak już się pogłaska, no to zaczyna się też ocierać, mruczeć, podnosi tyłeczek z radości. Także bardzo naprawdę sympatyczny kot, tylko potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się przyzwyczaić do nowego miejsca i do nowych ludzi. To jest kolejny czarny kot, tym razem kocurek, który ma na imię Turmalin. Turmalin trafił do nas jako młody kociak z takim silnym katarem. No, bardzo dużo czasu spędził w klatce, gdzie po prostu nabierał tylko energii. No i był leczony. Nie miał tego jak spożytkować. Na szczęście w tej chwili jest w pokoju, gdzie może się wybawić, gdzie może się wybiegać. No i tak jak widać, wręcz już momentami tej energii ma na tyle mało, że ucina sobie po prostu drzemkę przy człowieku. Nie, Malinek? Turmalin jest akurat młodym kotem, okołorocznym, podobnie jak mruczanka. Także no, bardzo byśmy się cieszyli, gdyby trafił do kochającego domu. Co kochani? Tutaj kotka ta biało-czarna, która się o mnie ocierała, to jest Lusia. Lusia trafiła do nas razem z siostrą Pipi. No tutaj nastąpiła taka niesympatyczna sytuacja. Poprzednie opiekunowie Lusi musieli się przeprowadzić. W nowym miejscu nie mieli możliwości niestety trzymać tych kotów, więc Lusia i Pipi trafiły do nas. Obydwie są typowo domowymi kotkami. Przy czym Lusia jest bardziej otwarta od siostry. Szczególnie jeśli chodzi o inne koty. Dziewczyny oczywiście są bardzo przyjaźnie, bardzo sympatycznie nastawione do ludzi. No jeśli chodzi o nowe miejsce, nowych kocich towarzyszy, no to tutaj potrzebują raczej trochę czasu. Natomiast są bardzo fajne, miziaste. No i tak jak widać, no potrzebują tego towarzystwa, prawda? Uszki swędzą. Zenio trafił do nas jako młody kociak, prawdopodobnie z dawnym urazem tyłu ciała, ponieważ troszeczkę inaczej stawiał tylne łapki, no i do tej pory nie lubi dotykania w tych okolicach. Natomiast jak najbardziej, tak jak widzimy, jest bardzo sympatyczny, jest bardzo ciekawski. To, co trzeba o Zeniu wiedzieć, to, że swego czasu przeszedł dosyć poważną infekcję górnych dróg oddechowych i no, mimo wyleczenia utrzymuje się u niego taki stały katar. Zdarza się, że po prostu kicha gdzieś na podłogę czy na ścianę, no wiąże się to niestety z koniecznością sprzątania gluta od czasu do czasu. Natomiast jeśli to Państwu nie przeszkadza, to Zenio naprawdę jest bardzo fantastycznym kotem. W tym pokoju jest jeszcze jedna czarna kotka, staruszka Selina, która ma ponad 10 lat.

Prawdopodobnie w tej chwili śpi, odpoczywa. No, nie ma się jej co dziwić, bo pogoda jest jaka jest. Jak to staruszka potrzebuje trochę więcej tego snu. Selinka jest koteczką, która nie przepada za innymi kotami. Raczej unika kontaktu z nimi, stara się przed nimi chować. No i potrzebuje takiego domu, gdzie będzie rozpieszczoną kocią jedynaczką do końca życia. Także jeśli Państwo chcieliby dać dom takiej fantastycznej, gadatliwej staruszce, bo ona lubi sobie pogadać, to zapraszamy do kociarni i poznania Selinki. W tej chwili jesteśmy w trzecim, ostatnim pokoju w kociarni. Tutaj też są już dorosłe koty, głównie chłopaki. Zaczynamy od agenta. Agent to jest nasz taki koci indywidualista. To jest kot, który on lubi człowieka, ale na swoich własnych zasadach, tak jak widać. Szczególnie jeśli widzi inne koty, ma tutaj styczność z nimi. Szczególnie jeśli widzi inne koty, jeśli podejdą za blisko, no to wtedy dochodzi tutaj z jego strony do łapkoczynów. Potrafi pacnąć, potrafi chapnąć. Jeżeli tych innych kotów w okolicy nie ma, no to jest dużo bardziej sympatyczny w kierunku człowieka. Natomiast po prostu inne koty, no niestety, ale go denerwują. No ma tutaj troszeczkę towarzystwa. Jednym z takich innych kotów jest Racuch, ale nie bój się, kochanie, to ja. No. Racuch się odsuwa, no bo no tutaj mieszkają z agentem, więc oni wiedzą, z czym się mierzyć. Racuch i agent w zasadzie troszeczkę wyglądają jak bracia. Niektórzy pytają, czy są spokrewnieni. Obydwa są biało-czarne. Natomiast Racuszek jest dużo młodszy, ma około 1,5, może 2 lata. Tak jak widać, jest dużo bardziej sympatyczny, lubi się bawić nadal. Nie ma problemu z innymi kotami, wręcz potrafi jeść z jakimś innym kotem z jednej miski. Także naprawdę jest fajny, no taki charakterystyczny, ma ten ogonek biało zakończony. Kolejnym kotem, jaki tutaj mieszka, jest Troja. To jest jedyna dziewczynka w tej chwili w tym pokoju. Jak widać, jest charakterystyczna, bo buropręgowana. Troja to młoda koteczka również. Została znaleziona, kiedy się schroniła, po prostu w kamienicy. Mieszkańcy dali znać, że kotka weszła po prostu z miejscowym wolnożyjaczkiem, zaczęła się bawić, urzędować. Natomiast do ludzi też podchodziła w bardzo sympatyczny sposób i cały czas podchodzi, tak jak widać. Jest młodziutka, ma rok, może 1,5, także uwielbia się bawić. No i troszeczkę tutaj rozstawia nam chłopaków po kątach, jak to typowa kobieta. Natomiast generalnie nie ma problemu większego z innymi kotami, jest do nich tak w miarę przyjaźnie nastawiona. Jest jednak zaborcza, jeśli chodzi o uwagę człowieka. No i lubi pierwsza dostać jedzonko podczas karmienia. Nosek trafił do nas z działek, gdzie niestety, ale bardzo mocno nie zgadzał się z innymi kotami. Poza tym był chory. No i po kastracji po prostu został jako rezydent. Oczywiście Nosek szuka domu, tak jak widać, jest bardzo sympatycznym kociakiem. Ma już około 4-5 lat w tej chwili, także jest takim dosyć statecznym kocurkiem. Jest bardzo, bardzo sympatyczny. Może się wystraszyć jakichś szybszych gestów, natomiast no tak jak widać na załączonym obrazku, no bardzo jest miły, bardzo jest miziasty. Jeżeli ma dobry humor odpowiedni, no to lubi się też pobawić. Buziak? Nie? Buziaków nie dasz. Okej. No co tu więcej powiedzieć. W tej chwili ze wszystkimi kotami się zgadza.

0: z większością kotów się zgadza. Tak, agencika pomijamy milczeniem. No i co? No to jest taki, no taki kot bardziej spokojny, więc jeżeli ktoś poszukuje dorosłego już kota, który po prostu będzie obok, ale też przyjdzie się pomiziać, czasami się pobawi, no to oczywiście jak najbardziej polecamy Noska. Kolejnym kotem w tym pokoju jest Tor. Tor się tutaj schował w drapaczku. Cześć, kochanie. Tor trafił do nas po wypadku, został uderzony w głowę prawdopodobnie przez samochód. Doznał urazu twarzy, doznał urazu oka. Podejrzewaliśmy, że może nie widzieć albo nie dowidzieć na jedno oko, natomiast no, bardzo nas zaskoczył, ponieważ jest aktywnym kotem, jest bardzo sympatyczny do innych tutaj rezydentów. Potrafi się nawet bawić zabawkami, lubi gonić za wędką, lubi czasami gonić piłeczki. No i w tej chwili może tak nie wygląda, ale w środku w pokoju jest też bardzo fajnym miziakiem. Jak ma wenę, jak ma dobry humor, sam przychodzi się miziać. No on też zna agenta, więc tutaj troszeczkę się chowa, uważa, żeby ten agent do niego nie podbiegł. To, co Państwo teraz widzą, on nie jest agresywny w stosunku do mnie, on po prostu mówi: ciotka, nie przestawaj głaskać. Także potrafi nawet, tak jak widać, złapać za rękę, ale w takim celu, żeby uskuteczniać po prostu dalsze głaski. Chociaż początkowo ten dotyk w okolicach głowy nie był dla niego przyjemny, w tej chwili, tak jak mogą Państwo zobaczyć, bardzo, bardzo lubi to głaskanie. Także to jest taki troszeczkę mniej sprawny kotek, również nie polecamy go do domu wychodzącego. To jest koniecznie kot, który powinien zostać w domu na stałe i nigdzie się z tego domu nie ruszać. No bo nie wiemy po prostu, jak zareaguje na ulicy i w przypadku zagrożenia, czy dałby radę odpowiednio szybko uciec. Mamy w tym pokoju jeszcze jedną kotkę, ma na imię Mimi, to jest szylkretka. Wiem, że jest troszkę podobna do mruczanki, natomiast to są dwie różne koteczki. Mimi też jest młodą kotką, tak jak widać, bardzo przytulaśną, miziastą. Oczywiście poszukuje swojego miejsca. Nie ma problemu z innymi kotami, absolutnie żadnego. Uwielbia kontakt z człowiekiem, uwielbia głaskanie, mizianie, przytulanie, nie ma nic nawet przeciwko braniu na ręce, także, no, mruczy nawet. Także Mimiś również poleca się jak najbardziej do adopcji.
1: Do adopcji polecają się Jedi. Piękny młody Jedi czeka na swoją rodzinę. Poznajcie Jediego, czarnego, przystojnego psa w typie bula w wieku 2 lat. Ten energiczny chłopak waży 23 kg i ma przed sobą wiele przygód do przeżycia. Jedi to prawdziwy towarzysz dla aktywnego domu. Kocha długie spacery, zabawę i eksplorację nowych terenów. Jest miły i życzliwy dla ludzi, a na smyczy zachowuje się wspaniale. Jego entuzjazm do życia jest zaraźliwy. Jednocześnie Jedi jest wrażliwym chłopcem. Boi się innych psów i hałasu, dlatego idealny dla niego będzie dom, gdzie będzie pierwszą psią miłością swoich opiekunów. Potrzebuje również czasu i cierpliwości, a może znacznie skorzystać z pracy z profesjonalnym behawiorystą lub trenerem psów. To inwestycja w jego pewność siebie i szczęście. Szukamy dla Jediego odpowiedzialnych ludzi, którzy zrozumieją jego potrzeby i będą gotowi zaangażować się w jego rozwój. Jeśli jesteś aktywną osobą, która uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu i szukasz oddanego kompana, Jedi może być idealnym towarzystwem. Kto da domek temu przystojniakowi? Jedi zarejestrowany jest pod numerem 13 362/84/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przebiegł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534-185-616. Kai. Malutki 3-miesięczny Kai poleca się do adopcji. Kai przybył do nas razem ze swoją siostrą Gerdą. Niespełna 2-miesięczne wówczas maluszki borykały się z objawami kociego kataru. Na szczęście dobrze zareagowały na wdrożone leczenie i Gerda znalazła już swój dom na zawsze. Początkowo Kai był wycofany, prawdopodobnie nie miał kontaktu z ludźmi.

W miarę upływu czasu stał się jednak fantastycznym kocurkiem otwartym na człowieka. Jak przystało na takiego malucha, Kai spędza większość dni na zabawie, jedzeniu i spaniu. To mały koci rozrabiaka, który lubi się też przytulić. Na pewno zostanie czymś wspaniałym kocim towarzyszem na całe życie. Zarejestrowany jest pod numerem 4842/58/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom i pierwsze szczepienia został zaczipowany. Na razie jest za mały na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W połowie lipca w naszym regionie doszło do scen jak z filmu sensacyjnego. Policyjny pościg, taranowanie radiowozu i policjant odskakujący przed pędzącą ciężarówką. Wszystko zaczęło się na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Kuczek. Kierowca ciężarowego Mana nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczął się pościg.
1: Skierował się na autostradę A1, gdzie zepchnął radiowóz policyjny, dwukrotnie w niego uderzając. Następnie wjechał na teren Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie na jednej z ulic również próbował ominąć blokujący tę drogę radiowóz policyjny. Ponadto skierował się w stronę funkcjonariusza policji, który tylko dzięki temu, że odskoczył, nie został potrącony przez kierującego pojazdem ciężarowym.
0: Uciekający kierowca wjechał do lasu w Służewie. Uderzył manem w drzewo, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo.
1: Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, tego właśnie, o którym mowa, jak i innego jeszcze, który udzielał mu pomocy w ucieczce i w ukrywaniu się. Finalnie funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania obu mężczyzn. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie usłyszeli zarzuty.
0: 26-letni Piotr N. usłyszał 6 zarzutów, w tym niezatrzymanie pojazdu, mimo wydanego przez uprawniony organ polecenia do kontroli. Miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Ponadto usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz funkcjonariusza Izby Celno-Skarbowej. I oczywiście dwa najpoważniejsze zarzuty, które prokurator mu przedstawił, mianowicie posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, które zostały ujawnione w 12 pojemnikach typu Mauser o pojemności 1000 litrów każdy. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, oczywiście za wyjątkiem tych dwóch najpoważniejszych przestępstw, czyli posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Wobec niego został skierowany wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim zaakceptował ten wniosek, podzielił argumentację prokuratury. Mężczyzna przebywa w areszcie na okres 3 miesięcy. Z kolei drugiemu mężczyźnie, Maciejowi W., mężczyźnie w wieku 22 lat, zostały przedstawione zarzuty poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania poprzez to, że udzielił pomocy w ucieczce i w ukryciu się drugiemu mężczyźnie, czyli Piotrowi M. Ponadto temu mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty, dwa zarzuty posiadania substancji psychotropowych z artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
0: Maciej W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Mieszkańcy zgłaszali naszej redakcji problem z alkomatem znajdującym się w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławku. Chodziło o urządzenie ustawione w holu, które od dłuższego czasu nie działało. Rzeczywiście, alkomat przez pewien czas był niesprawny. Przyczyną była konieczność jego kalibracji.
2: Urządzenie było nieczynne ze względu na to, że takie urządzenie musi być raz do roku kalibrowane. Musimy wysłać takie urządzenie do firmy zewnętrznej i to firma zewnętrzna wykonuje kalibrację. No, od połowy lipca urządzenie już działa i już można przyjść zbadać swoją trzeźwość.
0: Alkomat w holu komendy nie wygląda jak urządzenie używane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. To skrzynka zawieszona na ścianie. Na czas kalibracji wyjęto z niej jeden z elementów. Nasuwa się jednak pytanie, czy w tym czasie alkomat nie mógł zostać zastąpiony innym urządzeniem.
2: Nie, tutaj nie można wymienić. Tu jest obudowa na stałe. W obudowie jest to urządzenie, które zostało wymontowane i zostało przesłane do kalibracji. No, na ten czas nie ma możliwości wymiany na inne urządzenie.
3: Czy w Komendzie Miejskiej Policji funkcjonariusze często obserwują, że mieszkańcy przyjeżdżają i badają, sprawdzają, czy mogą już prowadzić samochód?
2: Znaczy, my zawsze apelujemy o to, żeby nie trzeba było sprawdzać tego dzień wcześniej, nie spożywać alkoholu, jeżeli wiemy o tym, że mamy jechać w dalszą drogę. Bo pamiętajmy, że bardzo często ludzie wpadają podczas kontroli ze względu na to, że wypili dzień wcześniej i myślą, że już są trzeźwi, no a jednak później się okazuje, że urządzenie wykazuje, czy to jest w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po użyciu alkoholu.
0: Alkomat ponownie działa, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Podobne urządzenie znajduje się również w komisariacie policji w Brześciu Kujawskim. W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w organizmie nie przekracza 0,2 promila alkoholu we krwi. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu i stanowi wykroczenie. Natomiast zawartość alkoholu wynosząca co najmniej 0,5 promila oznacza stan nietrzeźwości i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku przygotowała szereg atrakcji na wakacje. Placówka organizuje warsztaty, spotkania oraz turnieje w grę FIFA. Wydarzenia odbywają się zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach na poszczególnych osiedlach. Dziś dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem papier masze i rzeźby.
4: Dzisiaj dzieci bawią się masą papierową, trochę gazetami. Są to warsztaty papier masze i rzeźby. No i właśnie dzisiaj mogą sobie, mają okazję stworzyć takie małe ptaszki. To taka okazja, żeby troszkę poeksperymentować, sprawdzić coś nowego, no i bawić się razem z nami w bibliotece.
3: Właśnie, jak tworzy się takie małe ptaszki?
4: Tak. Akurat ten płaski to troszeczkę wydaje mi się łatwiejszy. Tutaj jest

0: forma z kartonu i właśnie jest oblepione tą masą papierową, papier maszę. Tutaj już troszeczkę bardziej wymagające, jednak trzeba uformować jakąś formę, jakiś kształt z gazety, a później również tą masą oblepić, no i później oczywiście udekorować. Każda nasza taka inicjatywa to właśnie okazja, żeby dzieci troszkę ze sobą też współpracowały, muszą się podzielić materiałami, porozmawiać, no, pobawić się razem, spędzić razem z nami czas.
1: Na te warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy.
0: Mamy troszkę ograniczone i miejsce, i materiały, a jednak taka grupka też mniejsza pozwala na taką większą atencję, uwagę od osoby prowadzącej.
2: Wiem z zajęć, które odbywały się właściwie z zawodu w FIFA, że część osób, która na nie przychodzi, powtarza się już, są to te same osoby, które już cyklicznie pojawiają się na danych eventach. Czy właśnie biblioteka, pani jako pracownik biblioteki, dostrzega, że dzieci, które były na jednych warsztatach, na jednych eventach, chętnie powracają do biblioteki?
0: Mogę powiedzieć, że tak, że osoby, które były na warsztatach później wiedzą, że mogą w bibliotece szukać innych warsztatów, wiedzą, że znajdą u nas mediatekę, znajdą strefę dziecka, jednak mogą powrócić do tych książek, no i właśnie jednak spróbować czegoś nowego.
1: W warsztatach uczestniczyły dzieci w różnym wieku. Część z nich brała już wcześniej udział w innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
3: Dowiedziałem się tyle, że będziemy robić takie ptaki z papieru. No ja na przykład zrobiłem takie, gdyby taką, nie tę jakąś mumię z Egiptu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
2: Właśnie, jak się wykonuje takie ptaszki z papieru? Co się dalej będzie działo z tym, co na razie wykonałaś?
3: Potem, jak zrobimy kształt, to olepimy taką taśmą, żeby było też kształtu. Potem będziemy oblepiać takim, będziemy być takim białym ptaka. I potem będziemy ścierać tak, żeby to było gładkie. A na samym końcu będziemy farbą kolorować i no i gotowe.
2: Okej, powiedz mi jeszcze, jak spędzasz wakacje? Czy często przychodzisz do biblioteki na tego typu warsztaty, czy może jakoś aktywnie grasz w piłkę, jakieś sporty?
3: No, jak już no, jestem u babci, siedzę, nie wiem, na jakieś zajęcia. Babcia mnie zabiera, bo no, wiadomo, lepiej nie siedzieć w domu przy komputerze, lepiej coś robić.
4: To ptaka, ale nie wiem jaki.
2: Nie wiesz jeszcze jaki, a opowiedz mi, jak się tworzy takiego ptaka?
4: No to ja robię akurat takie skrzydła, ale tak to z gazety. I później się oblepia jakąś taką masą z papieru i no i nie wiem.
2: I co potem z tym gotowym już powiedzmy ptakiem zrobisz? Gdzie go postawisz? Co udekorujesz tym ptaszkiem?
4: W sumie postawię go gdzieś sobie na mojej gablotce.
2: Czy to pierwsze warsztaty w bibliotece, w których uczestniczysz, czy może byłeś już na jakichś innych?
4: Byłem już dużo razy.
2: O, na jakich na przykład?
4: Nie wiem, ostatnio w tej bibliotece były z zębami.
2: Dzisiaj jesteście w bibliotece, nie czytamy książek, tylko tworzycie. Właśnie, co tworzycie? Co to jest?
5: Ptaki takie trójwymiarowe.
2: Jak się tworzy takie ptaki?
5: Na początku się odrysowuje na kartonie kształt, a potem się oblepia masą papierową.
2: To ciekawe warsztaty? Podobają wam się?
5: Mi się bardzo podobają, a jak się nudzę w domu, no to wtedy mogę przyjść do biblioteki i robić właśnie takie plastyczne rzeczy. No, mi również się bardzo podobają, no i właśnie też bardzo fajnie tutaj spędzam czas w bibliotece.
2: Biblioteka w czasie wakacji organizuje wiele różnych warsztatów, wiele różnych eventów. Czy są to pierwsze warsztaty, na których jesteście, czy może już na jakichś byłyście?
5: Ja już byłam też tutaj w bibliotece na ostatnich, co robiliśmy takie obrazy. Ja właśnie też byłam z moją koleżanką Fizą na warsztatach, w których robiliśmy kolaż.
2: Wróćmy do ptaszków, które właśnie wykonujecie. Jest to ozdoba, jest to dekoracja. Gdzie planujecie już po zakończeniu pracy, gdzie je umieścicie? Co udekorują?
5: Ja w doniczce, gdzie są kwiaty, żeby wyglądało jakby kwiat, jakby ptaszek usiadł na kwiatach.
3: Ja też do doniczki właśnie chciałam wbić w ziemię.
2: Na zakończenie zapytam was, wakacje są już na półmetku, czy tęsknicie powoli za szkołą?
5: Tak.

0: Tęsknisz.
1: Ja też trochę tęsknię, choć wakacje bardzo fajnie się spędza czas.
0: Rola bibliotek w ostatnich latach znacznie się zmieniła. Nie tylko gromadzą i udostępniają książki, ale stały się także otwartymi centrami życia społecznego, przestrzeniami kreatywnej edukacji oraz miejscami dostępu do nowoczesnych technologii. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził inwestycje realizowane na terenie powiatu włocławskiego. Piotr Całbecki był m.in. w szkole budowanej w Kowalu oraz w strefach gospodarczych w Lubieniu Kujawskim i Brześciu Kujawskim. Marszałek podkreślił ich istotną rolę w rozwoju regionu.
2: W Lubieniu rozmawialiśmy o problemie skomunikowania strefy z bocznicą kolejową i tutaj trwają bardzo intensywne prace z PKP, aby rzeczywiście ten projekt uruchomić i udostępnić prywatnym inwestorom przestrzeń logistyczną. Więc mam nadzieję, że tutaj po wielu już interwencjach, rozmowach, ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury ten problem wkrótce zostanie zażegnany, a to umożliwi rozwój nie tylko strefy w Lubieniu, ale również w Brześciu, jak i rozwój samego Włocławka, no bo to jest właściwie jedyna tak dobrze osadzona i możliwa jeszcze do wykorzystania infrastruktura kolejowa, bocznica, gdzie będziemy mieć po prostu obsługę cargo, ale też i ale również transport kolejowy oparty o inne, nie tylko kontenerowe, techniczne takie właśnie rozwiązania. Więc, no ale cieszę się, że właściwie już nie ma skrawka ziemi w Lubieniu, podobnie w strefie brzeskiej. To oznacza to, że kiedyś zainwestowane i wciąż inwestowane środki unijne, którymi dysponujemy, dobrze się spisują, no i dają miejsca pracy, dochody gminom, jak i powiatowi, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Tak, zmienia się tutaj właściwie wszystko i jestem świadkiem właściwie historii, nowej historii, gdzieś tam w jakimś małym zakresie, ale uczestniczę w tym procesie od wielu lat, więc cieszę się, że to były jakieś dobrze podjęte decyzje o inwestycjach właśnie w tym obszarze.
0: Głównym zadaniem stref gospodarczych jest przyciąganie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszanie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów. Brzeska strefa gospodarcza to jeden z najważniejszych terenów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, na co w dużej mierze wpływa jej dogodne położenie. Główna część strefy znajduje się bezpośrednio przy węźle Włocławek Zachód, w Piekutkowie na autostradzie A1. Północne tereny inwestycyjne obsługuje dodatkowo węzeł Włocławek Północ. Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. Zwolennicy zmian wskazują m.in. na starzenie się społeczeństwa i coraz większe obciążenie systemu emerytalnego. Ich zdaniem potrzebna jest rozmowa o tym, jak zapewnić stabilność świadczeń w kolejnych latach. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Włocławka.
3: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
4: Ja uważam, że odpowiedni. Zależy kto co, jak pracuje i co robi. Jeśli to robi się fizycznie, no to można iść wcześniej. Jeśli to się robi lżejszą pracę, to jest odpowiedni.
3: Czy zmieniłaby Pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
4: No może emerytury wyższe, ponieważ mam niską emeryturę i muszę żyć niestety.
3: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
5: A skąd ja mogę wiedzieć? Ja już zapomniałem, ja jestem bardzo starym emerytem.
3: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
5: O to chodzi, żeby jeszcze parę lat pożyć. I to jest wszystko na ten temat, a resztę, no nie każdy tak się stara, żeby mu było dobrze. I żeby kasy mu starczyło. Jak nie będzie jadł, nie będzie pił, to kasy powinno starczyć.
6: Ja jestem emeryt. To dla mnie to był za wysoki, bo dużo musiałem pracować, ponad 44 lata i nic z tego się nie ma.
3: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
7: Dla mnie akurat, bo już jestem na emeryturze.
3: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
8: Nie, normalny jest. 65 lat to najwięcej.
3: Czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
8: No raczej wie pan, jak ludzie ciężko pracują, to powinni mieć wyższe emerytury, nie?
3: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
7: Moim zdaniem akurat. Ani za niski, ani za wysoki.
3: A czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
7: Cóż, no nie wiem, czy bym zmieniła. Ja już jestem na emeryturze, więc w związku z tym, cóż mogę zmienić? Tak jak było, tak jest.
3: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za...
9: Za niski.

0: A czemu tak pan sądzi?
1: Sam, znaczy jestem na emeryturze, widzę co się dzieje przez to, że na przykład krócej ludzie pracują, mają niższe emerytury, szczególnie chodzi o zrównanie jeszcze wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. One są najbardziej poszkodowane, a jednocześnie miałem z tego, jak gdyby miałem mieć przedłużony okres emerytalny, ale akurat się zmieniła władza i dziwnym trafem skrócili, ale moja żona pracowała trochę dłużej i ma przez to wyższą emeryturę.
0: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
1: Oj tak, dopuściłbym więcej jakichś prywatnych funduszy takich, żeby nie było tylko monopolu państwa, bo to nie jest dobre.
2: Przeciwnicy zmian zakładają, że podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być sposobem na naprawę systemu. Debata o przyszłości emerytur trwa. Politycy zapowiadają dalsze rozmowy, a eksperci wskazują, że przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa temat systemu emerytalnego będzie wracał coraz częściej. W powiecie wocławskim trwa sezon inwestycyjny. Samorząd realizuje kolejne zadania związane m.in. z modernizacją obiektów sportowych oraz poprawą infrastruktury dla mieszkańców. Jedną z prowadzonych inwestycji jest termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół imienia Jana Kasprawicza w Izbicy Kujawskiej. Prace mają poprawić stan techniczny obiektu, zwiększyć jego efektywność energetyczną oraz sprawić, że korzystanie z sali będzie bardziej komfortowe dla uczniów i mieszkańców.
3: Jest to sala, która jest wspólnie użytkowana przez nas i przez szkołę podstawową, którą prowadzi Izbica Kujawska. Ta mniejsza, stara sala i tutaj stara nie jest żadną przesadą, dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie z władzami Izbicy Kujawskiej na zadanie w postaci termomodernizacji, ale także generalnego remontu w środku, wymiany parkietu, odnowienie tego elementu szkoły kompleksowej i te prace już trwają, tak jak we wszystkich innych inwestycjach oświatowych, robimy wszystko, aby odbyły się one w okresie wakacyjnym, który, jak wiemy, służy tego typu pracom.
2: To jednak nie jedyne zadanie realizowane przez powiat. Rozpoczęły się również prace związane z budową powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kroszynie. Nowy obiekt ma być miejscem, które pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać czas oraz korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej.
3: Wykonawca się rozkręca, trwa przygotowanie placu budowy, prace przygotowawcze, wycinka drzew, przyłącze energetyczne. Wiemy, że od przyszłego tygodnia mają zacząć się prace ziemne, także wszystko na ten moment rusza.
4: Co tam dokładnie ma powstać?
3: Budynek basenowy, bardzo duży, 8000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, pełnowymiarowe, kryte boisko piłkarskie, 4 korty, 2 kryte, 2 odkryte, boiska do sportów plażowych i kryte i odkryte, oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci placów, zabaw, siłowni zewnętrznych, także infrastruktura parkingowo-rekreacyjna. Wartość tego zadania to blisko 160 milionów.
2: Samorząd podkreśla, że inwestycje w sport i modernizację istniejących obiektów to ważny element rozwoju powiatu. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno dzieciom i młodzieży, jak i wszystkim mieszkańcom, którzy chcą aktywnie spędzać czas.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tzw. kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barwie.

0: miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
1: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: I zaczynamy, moi drodzy państwo. Mogę powiedzieć pewnym zdaniem: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dlaczego nawiązałem do domu? Ponieważ podróże po mapie zaczynamy z moich rodzinnych stron. Powiat jędrzejowski, miasto Jędrzejów. Tak naprawdę też przytoczymy wam i wyjaśnimy, skąd nazwa miasta zegarów słonecznych, ale te oraz inne ciekawe atrakcje już w dalszej obszernej części tego materiału. Podróże po mapie, Arek Witek, startujemy. Zapraszam. Jeśli chodzi o miasto Jędrzejów, to można powiedzieć chyba jasno, że nie byłoby miasta bez opactwa cysterskiego w Jędrzejowie. Wraz ze mną ojciec Jakub Zawadzki. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: Właśnie nie wiem, czy dobrze zacząłem, że bez opactwa cysterskiego chyba nie powstałoby miasto.
1: To prawda, bowiem dokumenty fundacyjne naszego klasztoru to rok 1140 i wtedy z francuskiego Morimondu przybyli tutaj francuscy mnisi i wybudowali pierwszy na ziemiach polskich klasztor cysterski. Nie było wtedy Jędrzejowa. Ta miejscowość tutaj nazywała się Brzeźnicą. I to ona dała początek naszemu miastu.
0: Piękny napis zdobi tutaj pod pierwszą z kopuł tą wieżyczką. Co oznacza i co ma przypomnieć? Bo wiemy, że tu swoje piętno odcisnął pewien znany cysters.
1: Wincenty Kadubek. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że był pierwszym kronikarzem Polakiem. Napisał kronikę, Chronikę Polonorum, historię naszego narodu. I rzecz bardzo znamienna, przyszedł, jak mówi legenda, do klasztoru jędrzejowskiego z Krakowa, boso na piechotę, ustąpił ze stolicy biskupiej. Był biskupem i po 10 lat z tego biskupstwa zrezygnował. Spędził tutaj 5 ostatnich lat swojego życia i po jego śmierci ludzie doznawali obfitych łask, cudów. I tak naprawdę ten napis, który tutaj powstał, zawdzięczamy księżom, którzy tutaj pracowali, gdy nie było cystersów, a także miejscowej ludności, bo mimo że w 1764 roku papież Klemens XIII ogłosił Kadubka błogosławionym, miejscowa ludność uznaje Kadubka jako świętego.
0: Dzisiaj na przestrzeni tych kilku lat możemy, drodzy państwo, powiedzieć jasno z ojcem Jakubem, że to wszystko tutaj, piękne ogrody, roślinność nabrało pięknych, ślicznych, przyjaznych dla otoczenia barw. Właśnie, jak dzisiaj prosperuje archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie?
1: W dalszym ciągu zakonnicy, których jest na dzień dzisiejszy 22, pracują i modlą się w tym miejscu. Pracują także fizycznie w polu, ale również troszczymy się o miejscową ludność, bo pracujemy i w szpitalu, pracujemy

0: w szkołach w naszym mieście, a także w pobliskich miejscowościach, po to tylko, żeby pokazywać i uczyć tego, co najważniejsze w naszym życiu, że ta praca również jest ważna i ta praca może uszlachetniać.
1: Zatem nic innego, ojcze Jakubie, zapraszamy?
0: Zapraszamy.
1: Zapraszamy do podróży w archiopactwie cysterskim w Jędrzejowie. Moi drodzy Państwo, zaczynamy naszą podróż po cudownym opactwie cysterskim w Jędrzejowie, a tak naprawdę archiopactwie. Wraz ze mną osoba odpowiedzialna i chyba idealnie trafna, bo magister historii, pan burmistrz Marcin Piszczek. Bardzo mi miło.
2: Mnie również, witam panie redaktorze, witam państwa.
1: Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć tego chyba co najważniejsze, bo znajdujemy się w części archiopactwa cysterskiego, w tej pierwotnej, najstarszej.
2: Tak, jesteśmy w miejscu nawet, które warto było określić chyba miejscem przedcysterskim, to kościół świętego Wojciecha. Kościół, który został nadany cystersom przez braci Klemensa i Janika. Od tego zaczyna się historia cystersów w Jędrzejowie i w ogóle w Polsce. Natomiast ten obiekt jest starszy mniej więcej o pół wieku od przybycia, w stosunku do przybycia cystersów do Jędrzejowa. Kościół rzeczywiście taki bardzo prymitywny jeszcze w swojej formie, romański. To widać zresztą porównując dwa warsztaty tych, którzy budowali kościół świętego Wojciecha i tych, którzy budowali również romański, ale o pół wieku starszy portal prowadzący do kościoła klasztornego. Natomiast ten kościół, my wiemy o nim tylko tyle, że został konsekrowany około 1110 roku przez biskupa krakowskiego Maura. Możemy mówić, że to jest kościół z przełomu wieku XI i XII, więc jeden z niewielu tak dobrze zachowanych w tak dużej formie zabytków z okresu romańskiego na terenie naszego województwa i w ogóle na terenach ziemi polskich. Ciekawostką, o której warto tu wspomnieć, to jest zachowane sklepienie łupkowe wewnątrz wieży kościoła świętego Wojciecha, bo ona przede wszystkim przetrwała. Sam kościół został rozebrany, ponieważ ta budowa stała się częścią późniejszego, mniej więcej o te 50 lat kościoła cysterskiego wybudowanego już przez mnichów. Natomiast wieża do dzisiaj służy, w niej znajduje się prospekt organowy, natomiast w środku możemy zobaczyć przepiękne łupkowe sklepienie romańskie w oryginale, to jest smaczek, bo jeszcze jak mury gdzieś tam stoją po Polsce, to te sklepienia bardzo rzadko zdarza się, że przetrwały do naszych czasów. Natomiast tu w Jędrzejowie tak, warto zobaczyć.
1: To teraz panie burmistrzu, zapraszamy naszych widzów w jaką część tego archiopactwa cysterskiego?
2: Myślę, że teraz powinniśmy powędrować do kościoła, zobaczyć to, co jest najpiękniejsze właśnie wewnątrz kościoła cysterskiego.
1: Moi drodzy Państwo, dalej podróżujemy po archiopactwie cysterskim w Jędrzejowie i teraz z panem burmistrzem jesteśmy również w szczególnym miejscu, bo jest to?
2: To jest jedna z czterech bocznych kaplic. Dzisiaj prowadzi tędy wejście do zakrystii. Kiedyś to było troszeczkę inaczej zorganizowane, ale miejsce szczególne. Przede wszystkim ze względu na fakt, że nie zostało poddane barokizacji i możemy patrzeć na mury, które w całości pokazują ten styl romański, pierwotny na kanwie, którego budowano to opactwo. Natomiast kim najstarsza w Polsce płyta nagrobna świecka Pakosława Zmstyczowa, kasztelana krakowskiego, jednego z głównych załóżników Władysława Łokietka w walce o tron krakowski i o restytucję korony polskiej. To oczywiście dla nas szczególne miejsce, ponieważ na tarczy, która towarzyszy rycerzowi na tej płycie nagrobnej, jest najstarsze przedstawienie herbu Lis, zachowane do dzisiaj. Herbu, który jest herbem miasta Jędrzejowa. Herb, jeden z najstarszych polskich herbów, herb Lis, prosty, strzała dwukrotnie przedzielona poprzecznie. To też wynika trochę z wartości tego herbu. Prosty, ale jeden z najstarszych. Natomiast drugą ciekawostką, którą tutaj warto zobaczyć, to malowidła, które zostały odkryte nie tak dawno, bo na świeżo jesteśmy półtora miesiąca po odsłonięciu tych malowideł. Mamy tutaj scenę oczywiście z udziałem Jana Chrzciciela. Trwają badania. Dla nas zaskoczeniem jest to, że to są XIV-wieczne zdobienia tej kaplicy i myślę, że jeszcze wiele ciekawych informacji uda nam się ustalić dzięki pracom, które tutaj toczą się w chwili obecnej.
1: Gdzie teraz przemaszerujemy i kogo zaprosimy do rozmowy?
2: Przemaszerujemy przed ołtarz główny, to najważniejsze.

0: Pierwsze miejsce w kościele. Zapraszam. Ojcze Jakubie, zapraszamy.
1: To, co przed nami, to główny ołtarz, ołtarz Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I trzeba powiedzieć, że to jest jeden z trzech ołtarzy w Polsce, budowany przez jedną szkołę.
0: Jeden warsztat. My trochę żartujemy sobie zazwyczaj, który był pierwszy, czy ten na Jasnej Górze, czy ten Jędrzejowski, ponieważ obydwa ołtarze pochodzą z tego samego warsztatu, z tego samego okresu, czyli mniej więcej z połowy wieku XVIII i przedstawiają Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Na tym ołtarzu oczywiście widzimy świętego Piotra, świętego Pawła. Na górze mamy, tak jak wspomniałem, po prawej stronie mistrza Wincentego Kadłubka, natomiast po lewej mamy świętego Wojciecha, który też patronem tego miejsca jest, chociażby poprzez wezwanie kościoła przedcysterskiego świętego Wojciecha.
1: I gdy tak popatrzymy też w stronę prezbiterium oprócz stalli, będziemy mogli zobaczyć również freski. I w tym pierwszym, na tym pierwszym fresku będziemy mogli zobaczyć taką bramę, pod którą znajduje się ówczesny wizerunek klasztoru jędrzejowskiego. I gdy tak popatrzymy, zobaczymy tam trzy wieże. Natomiast dzisiaj, gdy popatrzymy na klasztor, zobaczymy tylko dwie. Ta wieża to wieża kościoła przedcysterskiego. I powyżej mamy scenę, w której zakon cysterski jest przedstawiany przez Maryję, królową zakonu cysterskiego, Jezusowi Chrystusowi. W drugim przęśle mamy alegorię nieba, w trzecim chwałę błogosławionego Wincentego Kadłubka. Natomiast w pozostałej części kościoła freski, które zostały namalowane przez pana Andrzeja Radwańskiego, po pożarze w 1800 roku, wtedy, gdzie trzeba było wszystko naprawić. Radwański malował te freski. Jak pan burmistrz jeszcze przed nagraniem przypominał mi, była to jaka szkoła?
0: To jest Morawska Szkoła Barokowa i trzeba przyznać, że człowiek, który wtedy był uznawany na tym terenie za jednego z najlepszych malarzy i twórców i wiele obiektów sakralnych na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego czy też małopolskiego właśnie było przyozdabianych przez Andrzeja Radwańskiego w tej technice afresco.
1: Znajdujemy się przed kolejnym bardzo ważnym miejscem w naszym kościele. To jest kaplica błogosławionego Wincentego Kadłubka, gdzie wśród figur aniołów znajdują się relikwie umieszczone w podwójnej trumience błogosławionego Wincentego Kadłubka, którego znamy jako wszyscy Polacy, jako tego, który napisał kronikę Polonorum, był pierwszym Polakiem kronikarzem, co już padło, ale tak naprawdę musimy jeszcze pamiętać, że dla wierzących, dla katolików jest to postać bardzo ważna, bowiem dzięki niemu we wszystkich świątyniach w Polsce dzisiaj mamy wieczne światło, bowiem on ten zwyczaj wieszania wiecznego światła dla polskich kościołów wprowadził.
2: Jesteśmy wraz z panem burmistrzem przy clou tego naszego spaceru, bo są to chyba takie jedyne wyjątkowe organy w Polsce i możemy chyba powiedzieć, że też w Europie.
0: Tak, myślę, że wielu byśmy tym zdenerwowali, ale dla nas są one najważniejsze. Ale trzeba przyznać, że też jeżeli chodzi o wartość historyczną tego instrumentu i pewnie o jakość, wartość muzyczną, to niepowtarzalny na skalę na pewno polską, a pewnie i europejską. Z czego to wynika? Oczywiście historia tego instrumentu. Dzisiaj mówimy o połowie wieku XVIII, prospekt organowy nowy, wybudowany właśnie w czasach barokizacji kościoła klasztornego, w czasach, kiedy opat ziemnicki tutaj dowodzi. Dwa warsztaty to oczywiście Fogler i bracia Korneccy, czyli Warszawa i Kraków. Natomiast sam instrument był budowany tu na miejscu, ponieważ oprócz skryptoriów, młynów, foluszy znajdował się również tutaj zakład prowadzony przez cystersów zajmujący się budową organów. Dzięki uprzejmości ojców cystersów gości tutaj Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej przez 2 miesiące w każdą sobotę i w ostatnią niedzielę tego okresu, czyli w dzień, kiedy odbywa się odpust wincentiański. Gościmy tutaj muzyków nie tylko z Polski, ale i z Europy. a nawet świata się zdarzy.

0: burmistrza, którzy na tym instrumencie próbują swoich sił.
1: No to panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie, też myślę, że nasi widzowie chcieliby poznać, a jakie są okolicznościowe już wdrożone w grafik powiatu jędrzejowskiego, czy nawet województwa świętokrzyskiego wydarzenia odbywające się właśnie tutaj przy opactwie cysterskim?
0: Największe uroczystości, które tutaj się odbywają, to ostatnia niedziela sierpnia, czyli odpust ku czci mistrza Wincentego Kładłubka z udziałem i ważnych osób, jeżeli

0: Karola Wojtyłę, jeszcze wtedy nie papieża, a ostatnią swoją wizytę odbył na kilka miesięcy, bo wiosną roku, w którym został wybrany papieżem. Mistrz Wincenty to rzeczywiście dla nas magnes, który ściąga tutaj i gości, i wiernych, i tych uroczystości związanych z kadłubkiem tutaj nie brakuje. Natomiast takim towarem eksportowym to rzeczywiście festiwal organowy.
1: No i nie naginamy prawdy, moi drodzy Państwo, bo podczas tego rejestrowania programu, tych wywiadów, tych rozmów z ojcem Jakubem Zawadzkim czy z panem burmistrzem, wkoło nas właśnie wędrowało kilkanaście wycieczek. Chcielibyśmy wam pokazać wszystko, ale nie możemy. Dlaczego, panie burmistrzu?
0: Nie, no tu jest, to jest rzeczywiście no, tak wiele rzeczy do pokazania, że tak krótki materiał no, nie odzwierciedla skali i wartości tego miejsca. My zapraszamy serdecznie, a cieszy przede wszystkim fakt, Arku, że ty jako jędrzejowianin chyba masz największe plenipotencje do tego, aby zachwalać to miejsce, w którym, no, czy obok którego się wychowałeś, żyłeś, funkcjonowałeś przez tyle lat, a my mamy dane do dzisiaj cieszyć się właśnie z obecności cystersów, którzy są dziedzicami, spadkobiercami tych setek lat historii Jędrzejowa i zakonu, który wziął swój początek właśnie z Jędrzejowa, jeżeli chodzi o historię w Polsce.
1: Wraz ze mną właśnie pan dyrektor Jan Przypkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mówię, zacząłem, że tak naprawdę w sercu tego Jędrzejowa, jeśli chodzi o to muzeum, jesteśmy.
2: Tak, jesteśmy właśnie w samym rynku, w dawnej kamienicy doktora Feliksa Przypkowskiego, lekarza, który z zamiłowania był astronomem i gnomonikiem, czyli twórcą zegarów słonecznych. I właśnie jego dawne mieszkanie stanowi część dzisiaj tej kolekcji. To on zbierał zegary słoneczne, on robił zegary słoneczne sam i spora ich część jest w gablotce za nami.
1: No właśnie, to skąd pomysł na kolekcję zegarów słonecznych?
2: Feliks Przypkowski od małego interesował się astronomią, pasjonował się też możliwością pomiaru czasu za pomocą słońca. Natomiast jego ojciec, który tak mocniej stał obiema nogami na ziemi, doradził mu, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu, żeby zarobić na życie i dzięki temu móc uprawiać swoje hobby. I dlatego Feliks Przypkowski został lekarzem ze specjalnością położnika. Był bardzo ceniony, miał bardzo dużo pacjentów i dlatego mógł rozwijać swoje pasje, budować zegary słoneczne, zbierać zegary słoneczne, kupować je w całej Europie, jak również na swoim domu na dachu postawił obserwatorium astronomiczne, wyposażone w bardzo nowoczesny teleskop, przy pomocy którego prowadził obserwacje, wykonywał zdjęcia. No i jego pasję kontynuował Tadeusz Przypkowski, właściwie jego syn. Właściwie to były te same zainteresowania, astronomia, gnomonika, no i fotografia, bo to jest kolejna pasja Przypkowskich.
1: Tutaj swój czas spędzał podczas I wojny światowej komendant Józef Piłsudski.
2: Zgadza się, to jest pokój z wieloma ciekawostkami. Jesteśmy w dawnym gabinecie doktora Feliksa Przypkowskiego, czyli miejscu, gdzie przyjmował on pacjentów, ale też oddawał się swoim pasjom, tutaj między innymi konstruował zegary słoneczne. I rzeczywiście to pomieszczenie ma duże znaczenie dla no, mieszkańców Jędrzejowa, nawet dzisiaj, ponieważ w czasie I wojny światowej, w marcu 1915 roku, przyszedł tutaj komendant Józef Piłsudski i w tym pokoju właśnie spędził jakiś czas, tutaj nocował, zobaczył leżankę dla pacjentów, koło której stoimy, i powiedział: o, ja tu będę spał. I Feliks Przypkowski ustąpił mu tego pokoju i przez ten czas komendant Piłsudski przy biurku Feliksa wypisywał rozkazy, niektóre na blankietach recept, wydawał rozkazy również przez telefon, no i spędzał czas z rodziną Przypkowskich. Została po nim taka osobliwa pamiątka, ponieważ pewnego razu jego ordynans czyścił jego pistolet i nie zauważył, że jeden nabój został w lufie, pistolet wystrzelił i zrobił dziurę w szafie z książkami. Ta dziura jest dzisiaj wszystkim pokazywana, a w szafach na książki jest część starodruków z kolekcji Feliksa Przypkowskiego.
1: Znajdujemy się, moi drodzy Państwo, tak naprawdę w clou naszego marszu po Muzeum Mienia Przypkowskich w Jędrzejowie. I właśnie co się znajduje w tych cudownych eksponatach, panie dyrektorze?
2: No więc tutaj właśnie mamy naszą główną kolekcję, kolekcję zegarów słonecznych, którą pokazujemy tutaj prawie całą, kolekcję na pewno największą w Polsce, jedną z największych na świecie, łącznie zegarów słonecznych mamy prawie 400 eksponatów. No, każdy jest wyjątkowy, są to sprzęty zupełnie

0: sumie różnej wielkości. Były to sprzęty na różną kieszeń, więc niektóre są bardzo ozdobne i kunsztowne, niektóre są bardzo proste, ale są wśród nich też takie szczególnie ciekawe egzemplarze, jak na przykład zegar słoneczny z armatką, który jest za nami. Zegar, który oprócz tego, że pokazuje aktualny czas, może strzelać w momencie prawdziwego południa, czyli wtedy, kiedy słońce jest najwyżej.
1: Drodzy Państwo, Panie Dyrektorze, opuszczamy to piękne Muzeum imienia Przepkowskich, ale nie do końca, bo tak naprawdę teraz wybierzemy się w podróż wiekową gdzie?
0: W podróż do Ogrodu Czasu. I powiem, że zwiedzający, którzy przychodzą do naszego muzeum, są zaskoczeni jego objętością. To się wydaje, że są dwie kamieniczki przy rynku, a tymczasem to jeszcze idzie w głąb i w głąb i w głąb i tam teraz bardzo serdecznie zapraszam.
1: Naszą podróż, moi drodzy, jeśli chodzi o Muzeum imienia Przepkowskich w Jędrzejowie, kończymy tak naprawdę pod piękną aurą słonecznego dnia i w cudownym Ogrodzie Czasu. Skąd nazwa właśnie, jeśli chodzi o ten ogród?
0: No, Ogród Czasu, ponieważ czas w naszym muzeum jest wszechobecny, a zwłaszcza w ogrodzie, gdzie 13 zegarów słonecznych różnych typów odmierza czas zawsze, kiedy tylko na niebie świeci słońce.
1: Wróćmy, panie dyrektorze, do samego początku. Jak powstał właśnie ten Ogród Czasu?
0: Ogród Czasu powstał, narodził się z koncepcji Tadeusza Przypkowskiego. Zaprojektował go profesor Gerhard Ciołek w połowie lat 60. Ogród pomyślany jako takie magiczne miejsce otoczone murem, gdzie z jednej strony są znaki zodiaku, z drugiej strony są symbole planet. Od południa natomiast elementy platońskie, czyli te żywioły, ziemia, powietrze, woda i eter. Wewnątrz tego muru są właśnie zegary słoneczne i zioła lecznicze, ponieważ w tym miejscu 200 lat temu była apteka i tutaj właśnie hodowali zioła, które potem suszyli w zabytkowej altanie zachowanej do dzisiaj.
1: Moi drodzy Państwo, jeśli chcecie na przykład zwiedzić ten punkt na mapie Polski, bardzo serdecznie zapraszamy Was do moich rodzinnych stron. Pan dyrektor Jan Przypkowski bardzo miło tutaj wszystkich Was ugości i opowie też wiele ciekawostek związanych z tym miejscem. To tyle. Dziękujemy ślicznie, że mogliśmy przystąpić i troszkę tutaj zahaczyć, jeśli chodzi o czas, też go tutaj spędzić, bo naprawdę jest to znakomite miejsce dla wszystkich fanów chyba zegarów słonecznych i nie tylko.
0: I nie tylko. I wszystkich takich fanów i nie tylko zapraszam serdecznie do nas, do Jędrzejowa.

0: Ciekawą atrakcją na pewno, jeśli chodzi o to miasto, jest kolej wąskotorowa, jako jedna z nielicznych aktywnie działających w Polsce. I ona, moi drodzy Państwo, znajduje się tutaj, w Jędrzejowie, za naszymi plecami. U mojego lewego boku asystuje mi dzisiaj prześliczna pani kierownik Katarzyna Wydrzyńska.
1: Sezon turystyczny trwa od 1 maja do 30 września. W tym czasie organizujemy pociągi niedzielne dla klientów indywidualnych. Każdy może przyjść, kupić bilet i pojechać w sentymentalną podróż po ziemi jędrzejowskiej. Trasa kolejki to obecnie 18 km. Jadąc mijamy miasto Jędrzejów, przejeżdżamy przez park, mijamy mini miasteczko ruchu drogowego, mijamy piaski, borki, jasionne. Dojeżdżamy do stacji Wygoda. Naszą podróż kończymy na stacji Motkowice, gdzie wspólnie biesiadujemy przy ognisku.
0: No właśnie, pani Katarzyno, patrząc też na ten wagon, który stoi z tyłu na stacji kolei wąskotorowej, mogę się zapytać, jakim taborem dysponuje dzisiaj nasza kolejka?
1: Obecnie dysponujemy czerwoną rumuńską lokomotywą z 1968 roku. Jest to lokomotywa typu LX-D2. Następnie mamy 4 wagony, w tym 3 wagony produkcji rumuńskiej BX-HPI oraz wagon typu retro. Jest to wagon drewniany, letni, z otwartymi oknami. Łącznie w naszych wagonach może podróżować ponad 160 osób jednocześnie.
0: A my dalej kontynuujemy, moi drodzy, naszą wędrówkę po stacji kolei wąskotorowej w Jędrzejowie. I tak naprawdę cofamy się o kilkanaście lat wstecz.
1: Kilkadziesiąt, nawet ponad sto.
0: Tak, dlatego pani kierownik, mam nadzieję, że wytłumaczy nam dokładnie, co to za eksponaty są za naszymi plecami oraz przed nami i koło.
1: Za naszymi plecami znajdują się stare mundury kolejarzy.

0: które zostały nam ofiarowane przez dawnych pracowników kolejki. W gablocie znajdują się pamiątki po poprzednim zarządcy po spółce ZOO, która wcześniej zarządzała kolejką wąskotorową przed parkami, a wokół w ogóle znajdujemy się w środku w Izbie Tradycji Kolejowych. To tutaj odbywają się spotkania integracyjne, warsztaty dla dzieci i młodzieży, które integrują społeczność lokalną, co też jest jednym z naszych celów, z celów działalności funkcjonowania kolejki wąskotorowej, bo to nie tylko przejazdy pociągiem, ale również mieszkańcy, którzy tu przychodzą i chcą z nami być. Mamy tutaj turystów z Włoch, ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Często nas odwiedzają właśnie obcokrajowcy.
1: Zapraszamy wszystkich fanów kolei wąskotorowych w to miejsce, do miasta Jędrzejów.
2: Tak jak moi drodzy Państwo, rozpoczęliśmy naszą relację odnośnie kolei wąskotorowej. Tak, napomnieliśmy, że zaprezentujemy Wam jedną ze stacji i bogactwa, jakie na szlaku kolei wąskotorowej możecie napotkać. Ja znajdujemy się tak naprawdę na stacji Wygoda za naszymi plecami, a u mojego lewego boku jest właśnie właściciel kompleksu Sielsko na Wygodzie, pan Marcin Kałka. Dzień dobry, panie Marcinie.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kompleksie Sielsko na Wygodzie. Kompleks Medical and Spa. Część przy torach wąskotorówki, jest to część rekreacyjna, przeznaczona dla odwiedzania przez młodszych klientów z rodzinami. Mamy tutaj szereg atrakcji, park dinozaurów z 16 figurami, stadninę koni, mamy wesołe miasteczko, mamy mini zoo, mamy altanę, mamy taką dużą halę, na której robimy imprezy integracyjne, imprezy dla firm, imprezy dla całych rodzin. W drugiej części tego kompleksu znajduje się hotel, w którym jest baza noclegowa. Oprócz tego jest baza rehabilitacyjna, ponieważ jesteśmy kompleksem Medical and Spa. Mamy zgodę i wpisy w Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim, jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne. Działamy, leczymy po prostu ludzi, mamy tam basen, mamy całą rehabilitację, także tam też można skorzystać, korzystając z dotacji PFRON-owskich i tam też przebywać.
2: Okres wakacji to z tego, co już wiemy i udało nam się też dowiedzieć, doszukać, to są, można powiedzieć, na Wygodzie imprezy na wypasie. A jakie to?
3: Tak, to już taka tradycja, organizujemy takie imprezy z gwiazdami, tu staje taka duża scena i robimy po prostu takie imprezy dla tutaj społeczności, różne tematyczne, począwszy i takie duże imprezy zaczynają się już majówką, gdzie witamy wiosnę, witamy lato, potem mamy po prostu imprezy wtedy, kiedy są długie weekendy, to tak wykorzystujemy, żeby w jakiś sposób dać ludziom też jakąś atrakcję, a ludzie kochają wygodę i ludzie tutaj przyjeżdżają.
2: Nic, moi drodzy Państwo, tylko zaprosić Was na przejażdżkę koleją wąskotorową do miasta Jędrzejów. W tej gminie, jak widzicie, możecie zwiedzić tak piękne i cudowne miejsca, które oferują Wam obszerny zakres atrakcji do zwiedzania, do spędzenia czasu, noclegu, że nic, moi drodzy Państwo, można rzec tylko jedno. Jedna wielka wygoda. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
3: To ja dziękuję bardzo. Miło gościć i zapraszamy wszystkich Państwa na Sielsko na Wygodzie, aby poczuć trochę wygody.
2: Możemy chyba śmiało rzec do pana burmistrza miasta Jędrzejowa, Marcina Piszczka, że Jędrzejów jest bardzo ładnie obstawiony, jeśli chodzi o zabytki, panie burmistrzu.
4: No tak, rzeczywiście miasteczko historyczne. Może ta historia rzeczywiście meandrowała, były lepsze, gorsze czasy, ale szczęście jest takie, że te najważniejsze zabytki, jak chociażby klasztor czy fara miejska, przy którą się znajdujemy, dotrwały do naszych czasów i pomimo rozmaitych zawirowań, pomimo rozmaitych problemów, my jako współcześni możemy oglądać kościoły, które swoimi korzeniami sięgają gdzieś głęboko w mroki średniowiecza, bo tak jak klasztor to przełom XI i XII wieku, a Kościół Świętej Trójcy, czyli najważniejszy kościół miejski, fara miejska, przed którą się znajdujemy, to początek wieku XV.
2: Pokazujemy Wam cudowne miejsca, a takim na pewno jest ten kościół drewniany. Wraz u mojego boku pani Urszula Lubczyńska-Gładka, czyli autorka audycji historycznych, która nam, moi kochani, bliżej przybliży historię właśnie tego znakomitego drewnianego kościoła. Dzień dobry.

0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, znajdujemy się w Mnichowie, w XVIII-wiecznym kościele z drugiej połowy XVIII wieku. Kościele drewnianym, bardzo oryginalnym, których takich drewnianych świątyń zbyt wiele tutaj nie ma w okolicy. A ten jest wyjątkowy, bo ma bardzo wysokie walory architektoniczne, ale też jest unikatowy. Mówi się, że na skalę europejską, ze względu na to, że jego wystrój to jednorodny stylistycznie wystrój w stylu rokokowym. W całości, jak Państwo widzą, z drewna. Drewna modrzewiowego, z którego kościół jest zbudowany, ale także drewna lipowego, które, no jak wiemy, jest takim miękkim drewnem, dającym się kształtować, więc przepiękne ornamenty, którym warto przyjrzeć się bliżej, bo są naprawdę kunsztownie wykonane. Wspaniałe detale wyposażenia wnętrza, właśnie wykonane z drewna, takie jak chrzcielnica na przykład, konfesjonały, czy tutaj za nami ambona.
1: Głównym walorem, tak naprawdę, Pani Urszulo, chyba ciekawostką, bo możemy to widzom zdradzić, jest to, że niżej znajduje się drugi kościół, tak naprawdę chyba też kaplica. Co możemy na ten temat powiedzieć więcej?
0: No to prawda, że rzeczywiście jakby Mnichów ma dwa kościoły, podziemny i ten, w którym jesteśmy, czyli ten na górze. Ten kościół podziemny jest murowany, on powtarza jak gdyby kształt tego kościoła właśnie nadziemnego. Oczywiście, no wiadomo, że musiał powstać przed tym kościołem, ale jest z tego samego czasu. On służył do tego, aby odprawiać tam nabożeństwa w czasach, kiedy było bardzo zimno. Po prostu były mroźne zimy, na pewno ciężko było ogrzać duży kościół, do dzisiaj jest dość ciężko ogrzać kościół. Więc ludzie tam właśnie schodzili, tam było nieco cieplej, ale jest niezwykle nastrojowo również.

0: Moi drodzy Państwo, jesteśmy w dalszym ciągu w podróżowaniu, jeśli chodzi o cały powiat jędrzejowski, a tak naprawdę w kulminacyjnej części naszej rozmowy z panem burmistrzem Marcinem Piszkiem na temat, no właśnie, tej pięknej historii miasta Jędrzejów, bo mamy nadzieję, że ona taka była.
1: Tak, to prawda. Trzeba przyznać, że miasto bardzo historyczne. Nie ma co ukrywać, że to zasługa przede wszystkim Cystersów, bo za ich sprawą to miasto rzeczywiście przewinęło się wielokrotnie przez kartę historii Rzeczypospolitej, szczególnie w tym okresie średniowiecznym i nowożytnym. Wspominaliśmy, że samo przybycie do Jędrzejowa już gdzieś tam na karty historii wprowadziło Jędrzejów, przybycie oczywiście Cystersów do tego miasta, bo też w historii Polski ten zakon odegrał szczególną rolę, nie tylko pod kątem religijnym, ale może przede wszystkim właśnie przemysłowym, manufakturowym, gospodarczym, rolniczym, bo niosąc z Europy Zachodniej nowinki, rzeczywiście przyczyniły się do rozwoju, szczególnie w okresie rozbicia dzielnicowego ziem polskich. Jędrzejów leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg krajowych. To też nam daje pewien asumpt do rozwoju. Prężnie rozwijająca się strefa ekonomiczna, którą mieliśmy okazję widzieć jeszcze 12 lat temu. No, szczere pole, dzisiaj około 2000 miejsc pracy, więc no, dla nas to też perspektywa. Wiadomo, że to nie jeszcze rozwiązanie problemów, ale jakaś perspektywa, która rysuje się przed tym miastem. Miejmy nadzieję, że dalej ten rozwój z taką piękną historią w tle jak opactwo Cystersów będzie trwał przez długie dziesięciolecia. Buduje się sporo, miejmy nadzieję, że będzie budowało się jeszcze więcej. My też taką ciekawostkę sprzedamy, jesteśmy jedynym powiatem województwa świętokrzyskiego. Nie ma co ukrywać, że za sprawą naszą Jędrzejowa, który nie podlega pod Starachowicką, miejscową świętokrzyską strefę ekonomiczną, tylko my jesteśmy częścią Krakowskiego Parku Technologicznego i specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. Ja sobie bardzo chwalę współpracę z KPT. No, z takich największych inwestycji to oczywiście podpisana umowa na przebudowę pływalni miejskiej w Jędrzejowie. Koszt prawie 35 milionów. Budujemy 3 sale sportowe przy szkołach na terenach wiejskich gminy Jędrzejów. W tej chwili realizujemy 40 odcinków dróg i ulic. Mamy takie 3 duże umowy z wykonawcami za kilkanaście milionów złotych. Warto też podkreślić, że co prawda nie my prowadzimy te inwestycje, ale na terenie tak małej gminy są w trakcie budowy 3 przystanki kolejowe, nowe, na terenach sołeckich, wiejskich, więc dla mieszkańców to też

0: Będzie duże udogodnienie. W trakcie już jest dworzec w Podchojnach. W tym roku już pierwsze pary pociągów ruszą z tego sołectwa do Jędrzejowa, Kielc i Krakowa. W przyszłym roku startuje Mnichów, położony troszeczkę bardziej na północ od Podchojn. No i czekamy na w ogóle modernizację linii numer 8, bo mamy już zaprojektowany przystanek w Skroniowie, więc no, te trzy nowe przystanki zasilą te sołectwa, ale też wzbogacą mapę komunikacyjną gminy Jędrzejów. A przy wykluczeniu komunikacyjnym to zawsze jest wartość ogromna, że te pociągi będą obsługiwały mieszkańców z tak małych miejscowości.
1: Teraz, moi drodzy Państwo, powędrowaliśmy sobie do gminy Nagłowice, czyli sąsiedniej gminy z gminą i miastem Jędrzejów. I też nie jesteśmy byle gdzie, bo mamy tutaj dla Was naprawdę szereg ciekawych atrakcji, no właśnie, do odwiedzenia. Wraz ze mną, moi drodzy Państwo, jest wójt gminy Nagłowice, pan Jacek Lato. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: No właśnie, panie wójcie, znajdujemy się tak naprawdę w cudownej aurze. I to w nie byle jakim miejscu, bo znaczącym chyba bardzo dla Polski. Dworek Mikołaja Reja.
2: Tak jest, dworek Mikołaja Reja i same Nagłowice wszystkim na pewno się kojarzą z Mikołajem Rejem, ojcem literatury polskiej, którego pomnik mamy tu między innymi za nami, przy dworku Mikołaja Reja znajduje się. Wokół dworku Mikołaja Reja mamy park, prawie 9 hektarów. Jeżeli chodzi o gminę Nagłowice, to wiadomo, województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina Nagłowice, zlokalizowana przy drodze krajowej, która biegnie na Śląsk, częściowo droga wojewódzka, która biegnie w stronę Włoszczowy, natomiast cała gmina Nagłowice to 17 sołectw, prawie 5 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chodzi o atrakcje, do których bardzo, ale to bardzo chcielibyśmy Państwa zaprosić, to oprócz dworku Mikołaja Reja i całego terenu wokół dworku mamy jeszcze piękne kościoły. Dwa drewniane kościoły w miejscowości Rakoszyn i Trzciniec oraz jeden kościół w Ciernie-Żabieńcu, też jako zabytek wpisany do rejestru zabytków. Jeżeli chodzi o turystów, to zarówno indywidualni turyści mogą wraz z oprowadzającą osobą zwiedzać ten dworek, ale również indywidualnie, na co serdecznie zapraszamy.
1: No to panie wójcie, to teraz chyba przejdźmy do tego ośrodka, tam porozmawiamy, moi drodzy Państwo. No właśnie z kim, panie wójcie?
2: Z wieloletnim dyrektorem, można powiedzieć kustoszem dworku Mikołaja Reja, panią dyrektor Lidią Titow. Zapraszamy do środka.
1: Już możemy powiedzieć na samym początku, pani Lidio, że budynek robi wrażenie. A czym on jest bogaty, jeśli chodzi o chatę Mikołaja Reja w środku?
3: Jest to dwór z roku 1800 i tu mamy muzeum i Izbę Pamięci. Na drzeworytach znajdują się fragmenty dzieł, fragmenty życiorysu, kopie rękopisu. I tak jak już wspominałam, nigdzie w Polsce nie znajdziecie Państwo miejsca, które jest dedykowane Mikołajowi Rejowi. Rej przede wszystkim nie był tylko pisarzem i poetą. Był typowym polskim szlachcicem, prawdziwym człowiekiem renesansu. Wszyscy wiemy, że ukochał polszczyznę, ale był człowiekiem pracowitym i gospodarnym. Z tego powodu pod koniec życia miał już 17 wsi, miał kamienicę w Krakowie, miał również i założył również dwa miasteczka. A żeby było jeszcze ciekawiej, to również i tworzył muzykę. Zachowały się zapisy nutowe. Miał nawet swoją kapelę włościańską i właśnie z tą kapelą odwiedził, był zaproszony na dwór króla Zygmunta Starego, bo również był dworzaninem królewskim, bo przede wszystkim też i był politykiem.
1: Wszystkich ciekawostek i legend chyba też nie będziemy, drodzy Państwo, Wam zdradzać, to musicie tu poznać, na miejscu w gminie Nagłowice. Zapraszamy chętnie Was do dworku Mikołaja Reja.

Z gminy Jędrzejów, moi drodzy państwo, przenosimy się tak naprawdę w sąsiednią gminę, w której też jest moc atrakcji specjalnie przyszykowana dla was. Gmina Sopków jest bogata

0: Ta właśnie w takie cudowne rzeczy, które na pewno musicie obowiązkowo zwiedzić. Wraz ze mną wójt gminy Sopków, Tomasz Haja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, panie wójcie, możemy chyba śmiało powiedzieć, że gmina Sopków jest bardzo bogata w atrakcje turystyczne. A jakie to są?
1: Oczywiście. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim zapraszam wszystkich państwa do przepięknej, malowniczej gminy Sopków. Jednym z najważniejszych takich zabytków w naszej gminie to jest Zamek Rycerski w Sopkowie. Są jeszcze inne ważne, takie jak Dworek pod Lipą czy Kościół Drewniany w Chomentowie. Ale jesteśmy w tym wyjątkowym miejscu, Zamku Rycerskim w Sopkowie. Zamek, który ma powiązania z założeniem miejscowości tutaj Sopków z XVI wieku, z drugiej połowy XVI wieku. Założycielem Sopkowa był Stanisław Sobek. To właśnie on utworzył miasto Sopków. Miasto, które funkcjonowało przez 306 lat. No niestety ukazem carskim za udział mieszkańców Sopkowa w powstaniu styczniowym zostały zniesione prawa miejskie. Podjąłem te starania wraz z Radą Gminy w Sopkowie, aby przywrócić prawa miejskie dla Sopkowa. Rada Ministrów podjęła już rozporządzenie i od stycznia 2025 roku miejscowość Sopków stanie się miastem. Ten przepiękny zamek to chluba dla naszej gminy, bo on rozsławia, promuje naszą gminę, ale nie tylko gminę, powiat, województwo, tak naprawdę na tle całego kraju.
0: Kto był w ogóle prekursorem i kto postanowił właśnie w Sopkowie wybudować tak piękny zamek rycerski?
2: No, Stanisław Sobek. Później jego synowie. Wie pan, musiałbym tutaj wymieniać bardzo wiele rodów, które przyczyniły się do wielkości tego miejsca. Wiecie państwo, nawet był taki przypadek, że ktoś go przegrał w karty. Komuś zabrano za długi. No i było to też ciekawe miejsce, gdyż jest duże prawdopodobieństwo, że przebywał tutaj król Sobieski, gdyż właścicielka Anna Szaniawska była z Ossolińskich i króla żona też była z Ossolińskich i była Marysieńka, a ta była Anna, były siostrami. I jest duże prawdopodobieństwo, że te siostry się odwiedzały. A przy okazji i król też tu bywał.
0: No to porozmawiamy jeszcze, panie Andrzeju, o uniformie, jakie obowiązywał wtedy. No
2: to jest typowe takie szlacheckie ubranie XVIII-wieczne. To jest delia. No tutaj mamy buty takie, wiecie, takie długie. Szlachta musiała się wyróżnić. Znaczy się mężczyźni zawsze po prostu dbali o swój wygląd. Kobiety to różnie, ale mężczyzna musiał być piękny. I był piękny. Dlatego nosił się bogato.
0: I my też, moi drodzy państwo, na bogato zapraszamy was w to miejsce, gmina Sopków, Zamek Rycerski w Sopkowie. Anotacje w internecie również odnajdziecie, a służy wam na co dzień, mam nadzieję, pomocą pan Andrzej, kasztelan tego miejsca. Dziękuję, panie Andrzeju, za rozmowę.
2: Zapraszam wszystkich.
0: Moi drodzy państwo, naszą podróż w gminie Sopków kończymy w szczególnym też miejscu dla pana wójta, a mianowicie Dworek pod Lipą. Panie wójcie, dlaczego to miejsce jest tak dla pana szczególne?
1: Dla mnie jest to wyjątkowe miejsce, które ma swoją przeszłość. Dwór, który powstał w drugiej połowie XVIII wieku, jest wyjątkowy. To widać na zewnątrz i w środku. To znaczy tylko, że w czasie wojny został ten dwór zniszczony i tak naprawdę w 1945 roku majątek został przejęty w ramach reformy rolnej, gdzie później została utworzona gminna szkoła rolnicza. Po 1955 roku powstała tutaj szkoła podstawowa. I szkoła podstawowa funkcjonowała do 2000 roku. Następnie przez 2 lata tutaj nikt się nie interesował, był to majątek gminy i gmina sprzedała ten obiekt państwu Litwie.
0: Dwa dni, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o plany nagrań w gminie i powiecie Jędrzejów i mamy nadzieję, że przekazaliśmy Wam dużo wiedzy merytorycznej, pokazaliśmy chyba jedne z tych najciekawszych uroków

0: tej ziemi, które trzeba zwiedzić. Podróże po mapie dobiega końca. Ale dzisiaj wyjątkowo, bo to moje rodzinne strony w asyście pana burmistrza Jędrzejowa Marcina Piszczka, któremu tak naprawdę oddaję ostatnią pożegnalną część, jeśli chodzi o ten dzisiejszy program.
1: Spędziliśmy w Jędrzejowie 2 dni. Dla was to kilkadziesiąt minut, dla nas rzeczywiście sporo pracy, sporo jeżdżenia, ale też sporo ciekawych miejsc do pokazania. To zaledwie 30 czy 40 minut. Natomiast warto tu przyjechać, żeby nie za pośrednictwem telewizji, ale osobiście zobaczyć to, co obserwowaliście na szklanych ekranach, dotknąć, poczuć klimat, zobaczyć te wspaniałe miejsca, jak chociażby klasztor cysterców w Jędrzejowie, Muzeum Przybkowskich, kolejkę wąskotorową i wrócić do swoich domów z niezapomnianymi wrażeniami. Zapraszamy was serdecznie do Jędrzejowa i na ziemię jędrzejowską.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość, nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, które rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664-124-777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W połowie lipca w naszym regionie doszło do scen jak z filmu sensacyjnego. Policyjny pościg, taranowanie radiowozu i policjant odskakujący przed pędzącą ciężarówką. Wszystko zaczęło się na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Kuczek. Kierowca ciężarowego Mana nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczął się pościg.
1: Skierował się na autostradę A1, gdzie zepchnął radiowóz policyjny, dwukrotnie w niego uderzając. Następnie wjechał na teren Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie na jednej z ulic również próbował ominąć blokujący tę drogę radiowóz policyjny. Ponadto skierował się w stronę funkcjonariusza policji, który tylko dzięki temu, że odskoczył, nie został potrącony przez kierującego pojazdem ciężarowym.
0: Uciekający kierowca wjechał do lasu w Służewie. Uderzył manem w drzewo, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo.
1: Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, tego właśnie, o którym mowa, jak i innego jeszcze, który udzielał mu pomocy w ucieczce i w ukrywaniu się. Finalnie funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania obu mężczyzn. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie usłyszeli zarzuty.
0: 26-letni Piotr N. usłyszał 6 zarzutów, w tym niezatrzymanie pojazdu, mimo wydanego przez uprawniony organ polecenia do kontroli. Miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Ponadto usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz funkcjonariusza Izby Celno-Skarbowej. I oczywiście dwa najpoważniejsze zarzuty, które prokurator mu przedstawił, mianowicie posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, które zostały ujawnione w 12 pojemnikach typu Mauser o pojemności 1000 litrów każde. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, oczywiście za wyjątkiem tych dwóch najpoważniejszych przestępstw, czyli posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Wobec niego został skierowany wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim zaakceptował ten wniosek, podzielił argumentację prokuratury. Mężczyzna przebywa w areszcie na okres 3 miesięcy. Z kolei drugiemu mężczyźnie, Maciejowi W., mężczyźnie w wieku 22 lat, zostały przedstawione zarzuty poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania poprzez to, że udzielił pomocy w ucieczce i w ukryciu się drugiemu mężczyźnie, czyli Piotrowi M. Ponadto temu mężczyźnie zostały przedstawione dwa zarzuty posiadania substancji psychotropowych z artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
0: Maciej W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Mieszkańcy zgłaszali naszej redakcji problem z alkomatem znajdującym się w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławku. Chodziło o urządzenie ustawione w holu, które od dłuższego czasu nie działało. Rzeczywiście, alkomat przez pewien czas był niesprawny. Przyczyną była konieczność jego kalibracji.
2: Urządzenie było nieczynne ze względu na to, że takie urządzenie musi być raz do roku kalibrowane. Musimy wysłać takie urządzenie do firmy zewnętrznej i to firma zewnętrzna wykonuje kalibrację. No, od połowy lipca urządzenie już działa i już można przyjść zbadać swoją trzeźwość.
0: Alkomat w holu komendy nie wygląda jak urządzenie używane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. To skrzynka zawieszona na ścianie. Na czas kalibracji wyjęto z niej jeden z elementów. Nasuwa się jednak pytanie, czy w tym czasie alkomat nie mógł zostać zastąpiony innym urządzeniem.
2: Nie, tutaj nie można wymienić. Tu jest obudowa na stałe. W obudowie jest to urządzenie, które zostało wymontowane i zostało przesłane do kalibracji. No, na ten czas nie ma możliwości wymiany na inne urządzenie.
3: Czy w Komendzie Miejskiej Policji funkcjonariusze często obserwują, że mieszkańcy przyjeżdżają i badają, sprawdzają, czy mogą już prowadzić samochód?
2: Znaczy, my zawsze apelujemy o to, żeby nie trzeba było sprawdzać tego dzień wcześniej, nie spożywać alkoholu, jeżeli wiemy o tym, że mamy jechać w dalszą drogę. Bo pamiętajmy, że bardzo często ludzie wpadają podczas kontroli ze względu na to, że wypili dzień wcześniej i myślą, że już są trzeźwi, no a jednak później się okazuje, że urządzenie wykazuje, czy to jest w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po użyciu alkoholu.
0: Alkomat ponownie działa, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Podobne urządzenie znajduje się również w komisariacie policji w Brześciu Kujawskim. W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w organizmie nie przekracza 0,2 promila alkoholu we krwi. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu i stanowi wykroczenie. Natomiast zawartość alkoholu wynosząca co najmniej 0,5 promila oznacza stan nietrzeźwości i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku przygotowała szereg atrakcji na wakacje. Placówka organizuje warsztaty, spotkania oraz turnieje w grę FIFA. Wydarzenia odbywają się zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach na poszczególnych osiedlach. Dziś dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem papier masze i rzeźby.
4: Dzisiaj dzieci bawią się masą papierową, trochę gazetami. Są to warsztaty papier masze i rzeźby. No i właśnie dzisiaj mogą sobie, mają okazję stworzyć takie małe ptaszki. To taka okazja, żeby troszkę poeksperymentować, sprawdzić coś nowego, no i bawić się razem z nami w bibliotece.
3: Właśnie, jak tworzy się takie małe ptaszki?
4: Tak. Akurat ten płaski to troszeczkę, wydaje mi się, łatwiejszy. Tutaj jest forma z kartonu i właśnie jest oblepione tą masą papierową, papier maszę. Tutaj już troszeczkę bardziej wymagające, jednak trzeba uformować jakąś formę, jakiś kształt z gazety, a później również tą masą oblepić, no i później oczywiście udekorować. Każda nasza taka inicjatywa to właśnie okazja, żeby dzieci troszkę ze sobą też współpracowały, muszą się podzielić materiałami, porozmawiać, no, pobawić się razem, spędzić razem z nami czas.
0: Na te warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy.
4: Mamy troszkę ograniczone i miejsce, i materiały, a jednak taka grupka też mniejsza pozwala na taką większą atencję, uwagę od osoby prowadzącej.
3: Wiem z zajęć, które odbywały się właściwie z zawodu w FIFA, że część osób, które na nie przychodzi, powtarza się już, są to te same osoby, które już cyklicznie pojawiają się na danych eventach. Czy właśnie biblioteka, pani jako pracownik biblioteki, dostrzega, że dzieci, które były na

0: jednych warsztatach, na jednych eventach chętnie powracają do biblioteki.
1: Mogę powiedzieć, że tak, że osoby, które były na warsztatach później wiedzą, że mogą w bibliotece szukać innych warsztatów, wiedzą, że znajdą u nas mediatekę, znajdą strefę dziecka, jednak mogą powrócić do tych książek, no i właśnie jednak spróbować czegoś nowego.
2: W warsztatach uczestniczyły dzieci w różnym wieku. Część z nich brała już wcześniej udział w innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
3: Dowiedziałem się tyle, że będziemy robić takie ptaki z papieru. No ja na przykład zrobiłam jakąś mumię z Egiptu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
0: Właśnie, jak się wykonuje takie ptaszki z papieru? Co się dalej będzie działo z tym, co na razie wykonałaś?
3: Potem, jak zrobimy kształt, to olepimy taką taśmę, żeby było też kształtu. Potem będziemy oblepiać takim, takim białym ptaka. I potem będziemy strzelać tak, żeby to było gładkie. A na samym końcu będziemy farbą kolorować i no i gotowe.
0: Okej, okay, powiedz mi jeszcze, jak spędzasz wakacje? Czy często przychodzisz do biblioteki na tego typu warsztaty? Czy może jakoś aktywnie grasz w piłkę, jakieś sporty?
3: No, jak już, no jestem u babci, siedzę, nie wiem, na jakieś takie zajęcia, babcia mnie zabiera, bo no wiadomo, lepiej nie siedzieć coś w domu przy komputerze, lepiej coś robić.
4: To ptaka, ale nie wiem jaki.
0: Nie wiesz jeszcze jaki? A opowiedz mi, jak się tworzy takiego ptaka?
4: To ja robię akurat takie skrzydła, ale tak to z gazety. I później się oblepia jakąś taką masą z papieru i no i nie wiem.
0: I co potem z tym gotowym już powiedzmy ptakiem zrobisz? Gdzie go postawisz? Co udekorujesz tym ptaszkiem?
4: W sumie postawię go gdzieś sobie na mojej gablotce.
0: Czy to pierwsze warsztaty w bibliotece, w których uczestniczysz, czy może byłeś już na jakichś innych?
4: Byłem już dużo razy.
0: O, na jakich na przykład?
4: Nie wiem, ostatnio w tej bibliotece były z zębami.
0: Dzisiaj jesteście w bibliotece, nie czytamy książek, tylko tworzycie, właśnie, co tworzycie, co to jest?
5: Ptaki takie trójwymiarowe.
0: Jak się tworzy takie ptaki?
5: Na początku się odrysowuje na kartonie kształt, a potem się oblepia masą papierową.
0: To ciekawe warsztaty? Podobają wam się?
5: Mi się bardzo podobają, a jak się nudzę w domu, no to mogę przyjść do biblioteki i robić właśnie takie plastyczne rzeczy.
6: No, mi również się bardzo podobają. No i właśnie też bardzo fajnie tutaj spędzam czas w bibliotece.
0: Biblioteka w czasie wakacji organizuje wiele różnych warsztatów, wiele różnych eventów. Czy są to pierwsze warsztaty, na których jesteście, czy może już na jakichś byłyście?
5: Ja już byłam też tutaj w bibliotece na ostatnich, co robiliśmy takie obrazy.
6: Ja właśnie też byłam z moją koleżanką Lizą na warsztatach, w których robiliśmy kolaż.
0: Wróćmy do ptaszków, które właśnie wykonujecie. Jest to ozdoba, jest to dekoracja. Gdzie planujecie już po zakończeniu pracy, gdzie je umieścicie? Co udekoruję?
5: Ja w doniczce, gdzie są kwiaty, żeby wyglądało jakby kwiat, jakby ptaszek usiadł na kwiatach.
6: Ja też do doniczki właśnie chciałam wbić w ziemię.
0: Na zakończenie zapytam was, wakacje są już na półmetku, czy tęsknicie powoli za szkołą?
5: Tak, ja tęsknię już.
6: Ja też trochę tęsknię, choć wakacje bardzo fajnie się spędza czas.
2: Rola bibliotek w ostatnich latach znacznie się zmieniła. Nie tylko gromadzą i udostępniają książki, ale stały się także otwartymi centrami życia społecznego, przestrzeniami kreatywnej edukacji oraz miejscami dostępu do nowoczesnych technologii. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził inwestycje realizowane na terenie powiatu włocławskiego. Piotr Całbecki był m.in. w szkole budowanej w Kowalu oraz w strefach gospodarczych w Lubieniu Kujawskim i Brześciu Kujawskim. Marszałek podkreślił ich istotną rolę w rozwoju regionu.
7: W Lubieniu rozmawialiśmy o problemie skomunikowania strefy z bocznicą kolejową i tutaj trwają bardzo intensywne prace z PKP, aby rzeczywiście ten projekt uruchomić i udostępnić prywatnym inwestorom przestrzeń logistyczną. Więc mam nadzieję, że tutaj po wielu już interwencjach, rozmowach, ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury ten problem wkrótce zostanie

0: niezażegnane, a to umożliwi rozwój nie tylko strefy w Lublinie, ale również Brześciu, jak i rozwój samego Włocławka, no bo to jest właściwie jedyna tak dobrze osadzona i możliwa jeszcze do wykorzystania infrastruktura kolejowa, bocznica, gdzie będziemy mieć po prostu obsługę cargo, ale też ale również transport kolejowy oparty o inne, nie tylko kontenerowe, techniczne takie właśnie rozwiązania. Więc, no ale cieszę się, że właściwie już nie ma skrawka ziemi w Lubieniu, podobnie w strefie brzeskiej. To oznacza to, że kiedyś zainwestowane i wciąż inwestowane środki unijne, którymi dysponujemy, dobrze się spisują, no i dają miejsca pracy, dochody gminom, jak i powiatowi, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Tak, zmienia się tutaj właściwie wszystko i jestem świadkiem właściwie historii, nowej historii, gdzieś tam w jakimś małym zakresie, ale uczestniczę w tym procesie od wielu lat, więc cieszę się, że to były jakieś dobrze podjęte decyzje o inwestycjach właśnie w tym obszarze.
1: Głównym zadaniem stref gospodarczych jest przyciąganie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszanie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów. Brzeska Strefa Gospodarcza to jeden z najważniejszych terenów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, na co w dużej mierze wpływa jej dogodne położenie. Główna część strefy znajduje się bezpośrednio przy węźle Włocławek Zachód, Piekutkowie na autostradzie A1. Północne tereny inwestycyjne obsługuje dodatkowo węzeł Włocławek Północ. Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. Zwolennicy zmian wskazują m.in. na starzenie się społeczeństwa i coraz większe obciążenie systemu emerytalnego. Ich zdaniem potrzebna jest rozmowa o tym, jak zapewnić stabilność świadczeń w kolejnych latach. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Włocławka.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
3: Ja uważam, że odpowiedni. Zależy kto co, jak pracuje i co robi. Jeśli to robi się fizycznie, no to można iść wcześniej. Jeśli to się robi lżejszą pracę, to jest odpowiedni.
2: Czy zmieniłaby Pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
3: No może emerytury wyższe, ponieważ mam niską emeryturę i muszę żyć niestety.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
4: A skąd ja mogę wiedzieć? Ja już zapomniałem, ja jestem bardzo starym emerytem.
2: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
4: O to chodzi, żeby jeszcze parę lat pożyć. I to jest wszystko na ten temat, a resztę, no nie każdy tak się stara, żeby mu było dobrze. I żeby kasy mu starczyło. Jak nie będzie jadł, nie będzie pił, to kasy powinno starczyć.
5: Ja jestem emeryt. To dla mnie to był za wysoki, bo dużo musiałem pracować, ponad 44 lata i nic z tego się nie ma.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Dla mnie akurat, bo już jestem na emeryturze.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
7: Nie, normalny jest. 65 lat to najwięcej.
2: Czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
7: No raczej wie pan, jak ludzie ciężko pracują, to powinni mieć wyższe emerytury, nie?
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Moim zdaniem akurat. Ani za niski, ani za wysoki.
2: A czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
6: Cóż, no nie wiem, czy bym zmieniła. Ja już jestem na emeryturze, więc w związku z tym, cóż mogę zmienić? Tak jak było, tak jest.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za...
8: Za niski.
2: A czemu tak pan sądzi?
8: Sam, znaczy jestem na emeryturze, widzę co się dzieje przez to, że na przykład krócej ludzie pracują, mają niższe emerytury, szczególnie chodzi o zrównanie jeszcze wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. One są najbardziej poszkodowane, a jednocześnie miałem z tego jak gdyby, miałem mieć przedłużony okres emerytalny, ale akurat się zmieniła władza i dziwnym trafem skrócili, ale moja żona pracowała trochę dłużej i ma przez to wyższą emeryturę.
2: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
8: Oj tak, dopuściłbym więcej jakichś prywatnych funduszy takich, żeby nie było tylko monopolu państwa, bo to nie jest dobre.
1: Przeciwnicy zmian zakładają, że podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być sposobem na naprawę systemu. Debata o przyszłości emerytur trwa. Politycy zapowiadają dalsze rozmowy, a eksperci wskazują, że przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa temat systemu emerytalnego będzie wracał coraz częściej.

0: powiecie wocławskim trwa sezon inwestycyjny. Samorząd realizuje kolejne zadania związane m.in. z modernizacją obiektów sportowych oraz poprawą infrastruktury dla mieszkańców. Jedną z prowadzonych inwestycji jest termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół imienia Jana Kasprawicza w Izbicy Kujawskiej. Prace mają poprawić stan techniczny obiektu, zwiększyć jego efektywność energetyczną oraz sprawić, że korzystanie z sali będzie bardziej komfortowe dla uczniów i mieszkańców.
1: Jest to sala, która jest wspólnie użytkowana przez nas i przez szkołę podstawową, którą prowadzi Izbica Kujawska. Ta mniejsza, stara sala i tutaj stara nie jest żadną przesadą, dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie z władzami Izbicy Kujawskiej na zadanie w postaci termomodernizacji, ale także generalnego remontu w środku, wymiany parkietu, odnowienie tego elementu szkoły kompleksowej i te prace już trwają, tak jak we wszystkich innych inwestycjach oświatowych, robimy wszystko, aby odbyły się one w okresie wakacyjnym, który, jak wiemy, służy tego typu pracom.
0: To jednak nie jedyne zadanie realizowane przez powiat. Rozpoczęły się również prace związane z budową powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kroszynie. Nowy obiekt ma być miejscem, które pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać czas oraz korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej.
1: Wykonawca się rozkręca, trwa przygotowanie placu budowy, prace przygotowawcze, wycinka drzew, przyłącza energetyczne. Wiemy, że od przyszłego tygodnia mają zacząć się prace ziemne, także wszystko na ten moment rusza.
2: Co tam dokładnie ma powstać?
1: Budynek basenowy, bardzo duży, 8000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, pełnowymiarowe, kryte boisko piłkarskie, 4 korty, 2 kryte, 2 odkryte, boiska do sportów plażowych i kryte i odkryte, oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci placów, zabaw, siłowni zewnętrznych, także infrastruktura parkingowo-rekreacyjna, wartość tego zadania to blisko 160 milionów.
0: Samorząd podkreśla, że inwestycje w sport i modernizację istniejących obiektów to ważny element rozwoju powiatu. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno dzieciom i młodzieży, jak i wszystkim mieszkańcom, którzy chcą aktywnie spędzać czas.

0: misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim

poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowe mieszkanie z schroniska 4874/90/26. Data przyjęcia 22 lipca 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica Płocka 147B. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość mała. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Aktualnie pod opieką schroniska dla zwierząt we Włocławku przebywa spora ilość kociaków. To jest około 50 kotów, zarówno mniejszych, jak i większych. Częściowo są to bardzo młode maluszki, częściowo są to staruszki. No i oczywiście chcielibyśmy Państwa zaprosić do odwiedzin naszej kociarni, do odwiedzin naszej strony, naszego profilu na Facebooku. Jeśli jesteście zainteresowani adopcją kota, mamy sporo różnych charakterów do wyboru, a dzisiaj zapraszamy na takie krótkie odwiedziny w naszej schroniskowej kociarni. Ten kawaler, którego trzymam na rękach, ma na imię Płotek. To jest kociak, który trafił do nas z ulicy Płockiej. Tak jak widać, straszna przylepka. Oczywiście lubi się bawić, jak to na młodzieniaszka przystało, natomiast no już dłuższą chwilę siedzi u cioci na rękach. Absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. Bardzo ładny ma apetyt, korzysta z kuwetki. Jest to jeden z takich większych przymilasków, jeśli chodzi o te maluszki. A jeśli chodzi o resztę, no to zapraszamy do zapoznania się z nimi. Szanowni Państwo, w tym roku trafiło do nas kilka kocich rodzin, miotów tak naprawdę, które zostały porzucone w kartonach śmietnikowych. No i tutaj w kociarni mamy dwa takie w zasadzie rodzeństwa. Jedno młodsze, to te takie dymne, czarne, pręgowane kociaczki, które tutaj kręcą się naokoło. Trafiło do nas łącznie 11 kociąt, prawdopodobnie z jednego miotu, ponieważ wszystkie były w tym samym wieku i ekstremalnie do siebie podobne. W tej chwili zaczynają się różnić, zarówno troszeczkę wyglądem, jak i charakterami. Niektóre bardzo milusińskie, inne bardziej skłonne do zabawy, inne bardziej energiczne, inne spokojniejsze, natomiast wszystkie bardzo urocze, malutkie, nie mają jeszcze 2 miesięcy, czy też mają w okolicach może 2 miesięcy. Niektóre nas nawołują, inne po prostu się ocierają o człowieka. Wśród maluszków są zarówno chłopaczki, jak i dziewczynki. Niestety na chwilę obecną nie posiadają imion, natomiast nazywamy je naszymi ptaszkami z uwagi na to, że znalezione zostały na ulicy Ptasiej. No i czekamy, aż troszeczkę jeszcze bardziej zaczną się między sobą różnić, zanim tak naprawdę te imiona dostaną, tak żebyśmy mieli możliwość

rozróżnienia tych maluszków. Jedna dziewczynka z tego miotu poszła już do domu, jedna była wyjątkowa, bo buropręgowana, natomiast pozostałe no, są takie jak widać, tak? Czyli wszystkie bardzo do siebie podobne. Wszystkie mają piękne miedziane oczka. O. Niektóre mają troszeczkę białego koloru, inne niekoniecznie, niektóre są jaśniejsze, niektóre ciemniejsze. Wszystkie bardzo sympatyczne.

Dobrze się dogadują z troszeczkę starszymi kociakami, zaczepiają przez kraty tutaj kolegów z innych pokoi. Także jeśli są Państwo zainteresowani takim fajnym, dymnym kociaczkiem, bez względu na to, jakiej płci tak naprawdę, zapraszamy do odwiedzenia i poznania maluszków. Może któryś skradnie serducho i będzie mógł od razu iść do domu. Maluchy przeszły profilaktykę przeciwpasożytom, przeszły pierwsze szczepienia, są na bieżąco odrobaczane, mają apetyty. Drugie takie rodzeństwo, które zostało znalezione, również porzucone w kartonie w śmietniku, to są nasze tutaj dwa takie biało-szare, biało-bure kociaki, Kala i Carter. Carter przesmyrga się tutaj za nami. To są już troszeczkę starsze kociaki. Natomiast jego siostra Kala tam siedzi na drapaczku. Jeśli chodzi o nich, prawdopodobnie nie miały wcześniej styczności z człowiekiem, może mają jakieś złe doświadczenia, ponieważ są jeszcze nadal, mimo naszych starań, troszeczkę nieufne w kontaktach z ludźmi. Szczególnie Carter jest takim trochę lękliwym kotem. Kala jest dużo bardziej odważna niż jej braciszek. Natomiast no, bardzo fajnie się dogadują między sobą, są ciekawskie, są zdrowe, przynajmniej na chwilę obecną. Jak najbardziej zapraszamy do adopcji. Na pewno w domu dużo szybciej by się otworzyły, dużo lepiej by się przyzwyczaiły do człowieka. Fajnie by było, gdyby poszły do adopcji w dwupaku, tak żeby mogły mieć w sobie oparcie wzajemnie. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś woli przygarnąć tylko jednego kociaka z rodzeństwa, oczywiście jesteśmy również otwarci. Fajnie by było, gdyby ich nowi opiekunowie, nowi właściciele mieli troszeczkę doświadczenia w opiece nad takimi nieco lękliwymi kotami, tak żeby zapewnić po prostu spokój, bezpieczeństwo, no i czas na to, żeby się otworzyły w swoim własnym tempie na człowieka. Kala pozwala się głaskać bez problemu większego. Czasami sama nawet podchodzi do ludzi, jeśli chodzi o Cartera, no nie ma jeszcze na tyle śmiałości. Ale pogłaskany też pozwala na dotyk, zaczynają nawet mruczeć w pewnym momencie, z tym, że no, przynajmniej na takiej otwartej przestrzeni, jak jesteśmy tutaj na wybiegu w kociarni, no, Carter ma tendencję na razie jeszcze do unikania ludzkich rąk. Mamy nadzieję, że jak trafi do domku i wpadnie w tą domową rutynę, zobaczy, że ludzie o niego dbają, kochają, no to no, jesteśmy pozytywnie nastawieni na to, że po prostu przyzwyczai się i stanie się fajnym, miziastym kotem. Tu jest jeszcze jedna kotka. Dostała od nas na imię Meriwa. Meriwa jest troszeczkę tylko mniej otwarta niż Płotek, ale też bardzo sympatyczna. Ona potrzebuje krótkiej chwilki na to, żeby się poznać z człowiekiem. Jak już pozna, to tak jak widać, wdzięczy się, przychodzi sama, pozwala się głaskać. Chociaż oczywiście, jak to na kociaka przystało, jej ulubionym zajęciem w tej chwili jest zabawa. Zaraz na następnym miejscu albo na równi wręcz jest jedzenie. Ale tak jak widać, jest pełna energii do zabawy. Bardzo fajna, sympatyczna kotka. Lubi się zaznajamiać z innymi kociakami. I oczywiście też poleca się do domku. Albo sama, albo w kocim wielopaku. Jesteśmy w tej chwili w drugim pokoju w kociarni, gdzie przebywają koty dorosłe. Niektóre są młodsze, niektóre starsze, natomiast no tutaj nie spotkamy już małych kociąt. Są tu po prostu już koty wyrośnięte. Wszystkie, które tutaj przebywają, są już po zabiegach kastracji i sterylizacji. Są zaczipowane, zaszczepione, także jak najbardziej polecają się do adopcji.
Może na pierwszy ogień weźmiemy mruczankę. Mruczanka to urocza szylkrytowa koteczka, która trafiła do nas jako maluszek po wypadku.

miała problemy z utrzymaniem równowagi, miała problemy troszeczkę ze skórą w pewnym momencie, natomiast w tej chwili, tak jak widać, radzi sobie doskonale, wskakuje na półki, na drapaki, uwielbia się bawić, nie ma nic przeciwko innym kotom, jest ciekawska, lubi podchodzić do ludzi, no i bardzo by nam zależało, żeby trafiła jak najszybciej do domu. Przy czym z zastrzeżeniem, że nie może to być kot wychodzący, z uwagi na to, że no jednak sporo w życiu przeszła i chcielibyśmy, żeby już do końca życia była bezpieczna. Tutaj obok trikolorka to jest pisanka, która trafiła do nas w okolicy Wielkanocy. Pisanka to jest taka troszeczkę kocia indywidualistka. Pod tym względem, że bardzo lubi człowieka i jest dosyć zaborcza o ludzkie względy. Na początku, jak nie była jeszcze zaznajomiona z kotami, potrafiła po prostu pobić przechodzącego kota, szczególnie jeśli była na przykład na ludzkich kolanach, no po prostu uważa, że jak już wejdzie na człowieka, no to ten człowiek jest jej i inne koty nie powinny podchodzić za blisko i się panoszyć. Koteczka, która tutaj koło mnie chodzi, to jest Karla. Karla została znaleziona w okolicach Kastoramy. Już jakiś czas przebywa w schronisku. Jest bardzo sympatyczną kotką, tak jak widać. Uwielbia się czesać, co jest akurat ważne, bo no, tak jak widać, troszeczkę linieje. Karla miała swego czasu troszeczkę problemy z ząbkami, natomiast w tej chwili wszystko jest ok. Chodź się pokaż ładnie. Tak na początku była wzięta za kocura i dostała na imię Carlos, dlatego ma na imię Karla. No bo okazało się, że to jednak jest dziewczynka. Bardzo fajna. No co, no nic dodać, nic ująć. W tym pokoju mamy kilka czarnych kotów. Jednym z tych czarnuszków jest Kleofas. Kleofas pojawił się kiedyś pewnego dnia w miejscu do karmiania kotów wolno żyjących. Natomiast no, ewidentnie było, że nie pasuje jako wolnożyjak. Miał na sobie obroże. Wystawiał na zewnątrz paszczy język, co sugerowało, że może mieć problemy z zębami. No i generalnie o jakiej porze człowiek by się nie pojawił, no to on był na miejscu, czy to było rano, po południu, wieczorem. No więc prawdopodobnie został porzucony w tamtym miejscu i czekał na właścicieli. No to już jest troszeczkę starszy kotek, ma około 8-10 lat. No i w tej chwili przebywa u nas. W pierwszym momencie potrafi być troszeczkę nieufny, ale jak już się pogłaska, no to zaczyna się też ocierać, mruczeć, podnosi tyłeczek z radości. Także bardzo naprawdę sympatyczny kot, tylko potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się przyzwyczaić do nowego miejsca i do nowych ludzi. To jest kolejny czarny kot, tym razem kocurek, który ma na imię Turmalin. Turmalin trafił do nas jako młody kociak z takim silnym katarem. No, bardzo dużo czasu spędził w klatce, gdzie po prostu nabierał tylko energii. No i był leczony, nie miał tego jak spożytkować, na szczęście w tej chwili jest w pokoju, gdzie może się wybawić, gdzie może się wybiegać, no i tak jak widać, wręcz już momentami tej energii ma na tyle mało, że ucina sobie po prostu drzemkę przy człowieku, nie Malinek? Turmalin jest akurat młodym kotem, około rocznym, podobnie jak mruczanka, także no, bardzo byśmy się cieszyli, gdyby trafił do kochającego domu. Co kochanie? Tutaj

Kotka ta biało-czarna, która się o mnie ocierała, to jest Lusia. Lusia trafiła do nas razem z siostrą Pipi. No tutaj nastąpiła taka niesympatyczna sytuacja. Poprzedni opiekunowie Lusi musieli się przeprowadzić. W nowym miejscu nie mieli możliwości niestety trzymać tych kotów, więc Lusia i Pipi trafiły do nas. Obydwie są typowo domowymi kotkami, przy czym Lusia jest bardziej otwarta od siostry. Szczególnie jeśli chodzi o inne koty. Dziewczyny oczywiście są bardzo przyjaźnie, bardzo sympatycznie nastawione do ludzi. No, jeśli chodzi o nowe miejsce, nowych kocich towarzyszy, no to tutaj potrzebują raczej trochę czasu. Natomiast są bardzo fajne, miziaste. No i tak jak widać, no potrzebują tego towarzystwa, prawda? Uszki swędzą. Zenio trafił do nas jako młody kociak, prawdopodobnie z dawnym urazem tyłu ciała, ponieważ troszeczkę inaczej stawiał tylne łapki, no i do tej pory nie lubi dotykania w tych okolicach. Natomiast jak najbardziej, tak jak widzimy, jest bardzo sympatyczny, jest bardzo ciekawski. To, co trzeba o Zeniu wiedzieć, to, że swego czasu przeszedł dosyć poważną infekcję górnych dróg oddechowych i no, mimo wyleczenia utrzymuje się u niego taki stały katar. Zdarza się, że po prostu kicha gdzieś na podłogę czy na ścianę, no wiąże się to niestety z koniecznością sprzątania gluta od czasu do czasu. Natomiast jeśli to Państwu nie przeszkadza, to Zenio naprawdę jest bardzo fantastycznym kotem. W tym pokoju jest jeszcze jedna czarna kotka, staruszka Selina, która ma ponad 10 lat. Prawdopodobnie w tej chwili śpi, odpoczywa. No, nie ma się jej co dziwić, bo pogoda jest jaka jest, a jak to staruszka potrzebuje trochę więcej tego snu. Selinka jest koteczką, która nie przepada za innymi kotami, raczej unika kontaktu z nimi, stara się przed nimi chować. No i potrzebuje takiego domu, gdzie będzie rozpieszczoną kocią jedynaczką do końca życia, także jeśli Państwo chcieliby dać dom takiej fantastycznej, gadatliwej staruszce, bo ona lubi sobie pogadać, to zapraszamy do kociarni i poznania Selinki. W tej chwili jesteśmy w trzecim, ostatnim pokoju w kociarni. Tutaj też są już dorosłe koty, głównie chłopaki. Zaczynamy od Agenta. Agent to jest nasz taki koci indywidualista. To jest kot, który no, on lubi człowieka, ale na swoich własnych zasadach, tak jak widać. Szczególnie jeśli widzi inne koty, ma tutaj styczność z nimi. Szczególnie jeśli widzi inne koty, jeśli podejdą za blisko, no to no, wtedy dochodzi tutaj z jego strony do łapkoczynów. Potrafi pacnąć, potrafi chapnąć. Jeżeli tych innych kotów w okolicy nie ma, no to jest dużo bardziej sympatyczny w kierunku człowieka. Natomiast po prostu inne koty, no niestety, ale go denerwują. No, ma tutaj troszeczkę towarzystwa. Jednym z takich innych kotów jest Racuch, ale nie bój się, kochanie, to ja. No. Racuch się odsuwa, no bo no tutaj mieszkają z Agentem, więc oni wiedzą, z czym się mierzyć. Racuch i Agent w zasadzie troszeczkę wyglądają jak bracia. Niektórzy pytają, czy są spokrewnieni. Obydwa są biało-czarne. Natomiast Racuszek jest dużo młodszy, ma około 1,5, może 2 lata. Tak jak widać, jest dużo bardziej sympatyczny, lubi się bawić nadal.
Nie ma

problemu z innymi kotami, wręcz potrafi jeść z jakimś innym kotem z jednej miski. Także naprawdę jest fajny, no taki charakterystyczny, ma ten ogonek biało zakończony. Kolejnym kotem, jaki tutaj mieszka, jest Troja. To jest jedyna dziewczynka w tej chwili w tym pokoju. Jak widać, jest charakterystyczna, bo buropręgowana. Troja to młoda koteczka również. Została znaleziona, kiedy się schroniła po prostu w kamienicy. Mieszkańcy dali znać, że kotka weszła po prostu z miejscowym wolnożyjaczkiem, zaczęła się bawić, urzędować. Natomiast do ludzi też podchodziła w bardzo sympatyczny sposób i cały czas podchodzi, tak jak widać. Jest młodziutka, ma rok, może półtora, także uwielbia się bawić. No i troszeczkę tutaj rozstawia nam chłopaków po kątach, jak to typowa kobieta. Natomiast generalnie nie ma problemu większego z innymi kotami, jest do nich tak w miarę przyjaźnie nastawiona. Jest jednak zaborcza, jeśli chodzi o uwagę człowieka. No i lubi pierwsza dostać jedzonko podczas karmienia. Nosek trafił do nas z działek, gdzie niestety, ale bardzo mocno nie zgadzał się z innymi kotami. Poza tym był chory. No i po kastracji po prostu został jako rezydent. Oczywiście Nosek szuka domu, tak jak widać, jest bardzo sympatycznym kociakiem. Ma już około 4-5 lat w tej chwili, także jest takim dosyć statecznym kocurkiem. Jest bardzo, bardzo sympatyczny. Może się wystraszyć jakichś szybszych gestów, natomiast no tak jak widać na załączonym obrazku, no bardzo jest miły, bardzo jest miziasty. Jeżeli ma dobry humor odpowiedni, no to lubi się też pobawić. Buziak? Nie? Buziaków nie dasz. Okej. No co tu więcej powiedzieć? W tej chwili ze wszystkimi kotami się zgadza, no z większością kotów się zgadza. Tak, agencika pomijamy milczeniem. No i co? No to jest taki, no taki kot bardziej spokojny, więc jeżeli ktoś poszukuje dorosłego już kota, który po prostu będzie obok, ale też przyjdzie się pomiziać, czasami się pobawi, no to oczywiście jak najbardziej polecamy Noska. Kolejnym kotem w tym pokoju jest Tor. Tor się tutaj schował w drapaczku. Cześć, kochanie. Tor trafił do nas po wypadku, został uderzony w głowę prawdopodobnie przez samochód. Doznał urazu twarzy, doznał urazu oka. Podejrzewaliśmy, że może nie widzieć albo nie dowidzieć na jedno oko, natomiast no, bardzo nas zaskoczył. Ponieważ jest aktywnym kotem, jest bardzo sympatyczny do innych tutaj rezydentów. Potrafi się nawet bawić z zabawkami, lubi gonić za wędką, lubi czasami gonić piłeczki. No i w tej chwili może tak nie wygląda, ale w środku w pokoju jest też bardzo fajnym miziakiem. Jak ma wenę, jak ma dobry humor, sam przychodzi się miziać. No on też zna agenta, więc tutaj troszeczkę się chowa, uważa, żeby ten agent do niego nie podbiegł. To, co Państwo teraz widzą, on nie jest agresywny w stosunku do mnie, on po prostu mówi: ciotka, nie przestawaj głaskać. Także potrafi nawet, tak jak widać, złapać za rękę, ale w takim celu, żeby uskuteczniać po prostu dalsze głaski. Chociaż początkowo ten dotyk w okolicach głowy nie był dla niego przyjemny, w tej chwili, tak jak mogą Państwo zobaczyć, bardzo, bardzo lubi to głaskanie. Także to jest taki troszeczkę mniej sprawny kotek, również nie polecamy go do domu wychodzącego.
To jest koniecznie kot, który powinien zostać w domu na stałe i nigdzie się

0: z tego domu nie ruszać. No bo nie wiemy po prostu, jak zareaguje na ulicy i w przypadku zagrożenia, czy dałby radę odpowiednio szybko uciec. Mamy w tym pokoju jeszcze jedną kotkę, ma na imię Mimi, to jest szylkretka. Wiem, że jest troszkę podobna do mruczanki, natomiast to są dwie różne koteczki. Mimi też jest młodą kotką, tak jak widać, bardzo przytulaśną, miziastą. Oczywiście poszukuje swojego miejsca. Nie ma problemu z innymi kotami, absolutnie żadnego. Uwielbia kontakt z człowiekiem, uwielbia głaskanie, mizianie, przytulanie. Nie ma nic nawet przeciwko braniu na ręce. Także, no, mruczy nawet. Także Mimiś również poleca się jak najbardziej do adopcji.
1: Do adopcji polecają się Jedi. Piękny młody Jedi czeka na swoją rodzinę. Poznajcie Jediego, czarnego, przystojnego psa w typie bula w wieku 2 lat. Ten energiczny chłopak waży 23 kg i ma przed sobą wiele przygód do przeżycia. Jedi to prawdziwy towarzysz dla aktywnego domu. Kocha długie spacery, zabawę i eksplorację nowych terenów. Jest miły i życzliwy dla ludzi, a na smyczy zachowuje się wspaniale. Jego entuzjazm do życia jest zaraźliwy. Jednocześnie Jedi jest wrażliwym chłopcem. Boi się innych psów i hałasu, dlatego idealny dla niego będzie dom, gdzie będzie pierwszą psią miłością swoich opiekunów. Potrzebuje również czasu i cierpliwości, a może znacznie skorzystać z pracy z profesjonalnym behawiorystą lub trenerem psów. To inwestycja w jego pewność siebie i szczęście. Szukamy dla Jediego odpowiedzialnych ludzi, którzy zrozumieją jego potrzeby i będą gotowi zaangażować się w jego rozwój. Jeśli jesteś aktywną osobą, która uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu i szukasz oddanego kompana, Jedi może być idealnym towarzystwem. Kto da domek temu przystojniakowi? Jedi zarejestrowany jest pod numerem 13 362/84/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przebiegł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534-185-616. Kai. Malutki 3-miesięczny Kai poleca się do adopcji. Kai przybył do nas razem ze swoją siostrą Gerdą. Niespełna 2-miesięczne wówczas maluszki borykały się z objawami kociego kataru. Na szczęście dobrze zareagowały na wdrożone leczenie i Gerda znalazła już swój dom na zawsze. Początkowo Kai był wycofany, prawdopodobnie nie miał kontaktu z ludźmi. W miarę upływu czasu stał się jednak fantastycznym kocurkiem otwartym na człowieka. Jak przystało na takiego malucha, Kai spędza większość dni na zabawie, jedzeniu i spaniu. To mały koci rozrabiaka, który lubi się też przytulić. Na pewno zostanie czymś wspaniałym kocim towarzyszem na całe życie. Zarejestrowany jest pod numerem 4842/58/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom i pierwsze szczepienia został zaczipowany. Na razie jest za mały na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro biuro@agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.

0: Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
1: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Basque Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Basque Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
2: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
3: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
2: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
3: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
2: A co z jedzeniem?
3: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
2: Dzieci nie będą się nudzić?
3: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: połowie lipca w naszym regionie doszło do scen jak z filmu sensacyjnego. Policyjny pościg, taranowanie radiowozu i policjant odskakujący przed pędzącą ciężarówką. Wszystko zaczęło się na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Kuczek. Kierowca ciężarowego Mana nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczął się pościg.
1: Skierował się na autostradę A1, gdzie zepchnął radiowóz policyjny, dwukrotnie w niego uderzając. Następnie wjechał na teren Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie na jednej z ulic również próbował ominąć blokujący tę drogę radiowóz policyjny. Ponadto skierował się w stronę funkcjonariusza policji, który tylko dzięki temu, że odskoczył, nie został potrącony przez kierującego pojazdem ciężarowym.
0: Uciekający kierowca wjechał do lasu w Służewie. Uderzył manem w drzewo, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo.
1: Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, tego właśnie, o którym mowa, jak i innego jeszcze, który udzielał mu pomocy w ucieczce i w ukrywaniu się. Finalnie funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania obu mężczyzn. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie usłyszeli zarzuty.
0: 26-letni Piotr N. usłyszał 6 zarzutów, w tym niezatrzymanie pojazdu, mimo wydanego przez uprawniony organ polecenia do kontroli. Miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Ponadto usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz funkcjonariusza Izby Celno-Skarbowej. I oczywiście dwa najpoważniejsze zarzuty, które prokurator mu przedstawił, mianowicie posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, które zostały ujawnione w 12 pojemnikach typu Mauser o pojemności 1000 litrów każde. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, oczywiście za wyjątkiem tych dwóch najpoważniejszych przestępstw, czyli posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Wobec niego został skierowany wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim zaakceptował ten wniosek, podzielił argumentację prokuratury. Mężczyzna przebywa w areszcie na okres 3 miesięcy. Z kolei drugiemu mężczyźnie, Maciejowi W., mężczyźnie w wieku 22 lat, zostały przedstawione zarzuty poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania poprzez to, że udzielił pomocy w ucieczce i w ukryciu się drugiemu mężczyźnie, czyli Piotrowi M. Ponadto temu mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty, dwa zarzuty posiadania substancji psychotropowych z artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
0: Maciej W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Mieszkańcy zgłaszali naszej redakcji problem z alkomatem znajdującym się w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławku. Chodziło o urządzenie ustawione w holu, które od dłuższego czasu nie działało. Rzeczywiście, alkomat przez pewien czas był niesprawny. Przyczyną była konieczność jego kalibracji.
2: Urządzenie

0: Nie było nieczynne ze względu na to, że takie urządzenie musi być raz do roku kalibrowane. Musimy wysłać takie urządzenie do firmy zewnętrznej i to firma zewnętrzna wykonuje kalibrację. No, od połowy lipca urządzenie już działa i już można przyjść zbadać swoją trzeźwość.
1: Alkomat w holu komendy nie wygląda jak urządzenie używane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. To skrzynka zawieszona na ścianie. Na czas kalibracji wyjęto z niej jeden z elementów. Nasuwa się jednak pytanie, czy w tym czasie alkomat nie mógł zostać zastąpiony innym urządzeniem.
0: Nie, tutaj nie można wymienić. Tu jest obudowa na stałe. W obudowie jest to urządzenie, które zostało wymontowane i zostało przesłane do kalibracji. No, na ten czas nie ma możliwości wymiany na inne urządzenie.
2: Czy w Komendzie Miejskiej Policji funkcjonariusze często obserwują, że mieszkańcy przyjeżdżają i badają, sprawdzają, czy mogą już prowadzić samochód?
0: Znaczy, my zawsze apelujemy o to, żeby nie trzeba było sprawdzać tego dzień wcześniej, nie spożywać alkoholu, jeżeli wiemy o tym, że mamy jechać w dalszą drogę. Bo pamiętajmy, że bardzo często ludzie wpadają podczas kontroli ze względu na to, że wypili dzień wcześniej i myślą, że już są trzeźwi, no a jednak później się okazuje, że urządzenie wykazuje, czy to jest w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po użyciu alkoholu.
1: Alkomat ponownie działa, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Podobne urządzenie znajduje się również w Komisariacie Policji w Brześciu Kujawskim. W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w organizmie nie przekracza 0,2 promila alkoholu we krwi. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu i stanowi wykroczenie. Natomiast zawartość alkoholu wynosząca co najmniej 0,5 promila oznacza stan nietrzeźwości i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku przygotowała szereg atrakcji na wakacje. Placówka organizuje warsztaty, spotkania oraz turnieje w grę FIFA. Wydarzenia odbywają się zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach na poszczególnych osiedlach. Dziś dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem papier masze i rzeźby.
3: Dzisiaj dzieci bawią się masą papierową, trochę gazetami. Są to warsztaty papier masze i rzeźby. No i właśnie dzisiaj mają okazję stworzyć takie małe ptaszki. To taka okazja, żeby troszkę poeksperymentować, sprawdzić coś nowego, no i bawić się razem z nami w bibliotece.
2: Właśnie, jak tworzy się takie małe ptaszki?
3: Tak. Akurat ten płaski to troszeczkę, wydaje mi się, łatwiejszy. Tutaj jest forma z kartonu i właśnie jest oblepione tą masą papierową, papier maszę. Tutaj już troszeczkę bardziej wymagające, jednak trzeba uformować jakąś formę, jakiś kształt z gazety, a później również tą masą oblepić, no i później oczywiście udekorować. Każda nasza taka inicjatywa to właśnie okazja, żeby dzieci troszkę ze sobą też współpracowały, muszą się podzielić materiałami, porozmawiać, no, pobawić się razem, spędzić razem z nami czas.
1: Na te warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy.
3: Mamy troszkę ograniczone i miejsce, i materiały, a jednak taka grupka też mniejsza pozwala na taką większą atencję, uwagę od osoby prowadzącej.
2: Wiem z zajęć, które odbywały się właściwie z zawodu w FIFA, że część osób, które na nie przychodzi, powtarza się już, są to te same osoby, które już cyklicznie pojawiają się na danych eventach. Czy właśnie biblioteka, pani jako pracownik biblioteki, dostrzega, że dzieci, które były na jednych warsztatach, na jednych eventach, chętnie powracają do biblioteki?
3: Mogę powiedzieć, że tak, że osoby, które były na warsztatach później wiedzą, że mogą w bibliotece szukać innych warsztatów, wiedzą, że znajdą u nas mediatekę, znajdą strefę dziecka, jednak mogą powrócić do tych książek, no i właśnie jednak spróbować czegoś nowego.
1: W warsztatach uczestniczyły dzieci w różnym wieku. Część z nich brała już wcześniej udział w innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
4: Dowiedziałem się tyle, że będziemy robić takie ptaki z papieru. No ja na przykład zrobiłam jakąś mumię z Egiptu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
2: Właśnie, jak się wykonuje takie ptaszki z papieru? Co się dalej będzie działo z tym, co na razie wykonałaś?
4: Potem, jak zrobimy kształt, to olepimy taką taśmę, żeby było też kształtu. Potem będziemy oblepiać takim białym ptaka. I potem będziemy strzelać tak, żeby to było gładkie. A na samym końcu będziemy farbą kolorować i no i gotowe.
2: Okej, powiedz mi jeszcze, jak spędzasz wakacje? Czy często przychodzisz do biblioteki na tego typu warsztaty? Czy może jakoś aktywnie grasz w piłkę, jakieś sporty?
4: No, jak już, no jestem u babci, siedzę, nie.

0: Na jakieś 4 takie zajęcia babcia mnie zabiera, bo wiadomo, lepiej nie siedzieć coś w domu przy komputerze, lepiej coś robić.
1: To ptaka, ale nie wiem jaki.
2: Nie wiesz jeszcze jaki, a opowiedz mi, jak się tworzy takiego ptaka?
1: To ja robię akurat takie skrzydła, ale tak to z gazety. I później się oblepia jakąś taką masą z papieru i no i nie wiem.
2: I co potem z tym gotowym już powiedzmy ptakiem zrobisz? Gdzie go postawisz? Co udekorujesz tym ptaszkiem?
1: W sumie postawię go gdzieś sobie na mojej gablotce.
2: Czy to pierwsze warsztaty w bibliotece, w których uczestniczysz, czy może byłeś już na jakichś innych?
1: Byłem już dużo razy.
2: O, na jakich na przykład?
1: Nie wiem, ostatnio w tej bibliotece były z zębami.
2: Dzisiaj jesteście w bibliotece, nie czytamy książek, tylko tworzycie. Właśnie, co tworzycie? Co to jest?
0: Ptaki takie trójwymiarowe.
2: Jak się tworzy takie ptaki?
0: Na początku się odrysowuje na kartonie kształt, a potem się oblepia masą papierową.
2: To ciekawe warsztaty? Podobają wam się?
0: Mi się bardzo podobają, a jak się nudzę w domu, no to wtedy mogę przyjść do biblioteki i robić właśnie takie plastyczne rzeczy. No, mi również się bardzo podobają. No i właśnie też bardzo fajnie tutaj spędzam czas w bibliotece.
2: Biblioteka w czasie wakacji organizuje wiele różnych warsztatów, wiele różnych eventów. Czy są to pierwsze warsztaty, na których jesteście, czy może już na kiedyś byłyście?
0: Ja już byłam też tutaj w bibliotece na ostatni, co robiliśmy takie obrazy. Ja właśnie też byłam z moją koleżanką Fizą na warsztatach, w których robiliśmy kolaż.
2: Wróćmy do ptaszków, które właśnie wykonujecie. Jest to ozdoba, jest to dekoracja. Gdzie planujecie już po zakończeniu pracy, gdzie je umieścicie? Co udekorują?
0: Ja w doniczce, gdzie są kwiaty, żeby wyglądało jakby kwiat, jakby ptaszek usiadł na kwiatach. Ja też do doniczki właśnie chciałam wbić w ziemię.
2: Na zakończenie zapytam was, wakacje są już na półmetku, czy tęsknicie powoli za szkołą?
0: Tak, ja tęsknię już.
1: Ja też trochę tęsknię, choć wakacje bardzo fajnie się spędza czas.
3: Rola bibliotek w ostatnich latach znacznie się zmieniła. Nie tylko gromadzą i udostępniają książki, ale stały się także otwartymi centrami życia społecznego, przestrzeniami kreatywnej edukacji oraz miejscami dostępu do nowoczesnych technologii. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził inwestycje realizowane na terenie powiatu włocławskiego. Piotr Całbecki był m.in. w szkole budowanej w Kowalu oraz w strefach gospodarczych w Lubieniu Kujawskim i Brześciu Kujawskim. Marszałek podkreślił ich istotną rolę w rozwoju regionu.
4: W Lubieniu rozmawialiśmy o problemie skomunikowania strefy z bocznicą kolejową i tutaj trwają bardzo intensywne prace z PKP, aby rzeczywiście ten projekt uruchomić i udostępnić prywatnym inwestorom przestrzeń logistyczną. Więc mam nadzieję, że tutaj po wielu już interwencjach, rozmowach, ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury ten problem wkrótce zostanie zażegnany, a to umożliwi rozwój nie tylko strefy w Lubieniu, ale również w Brześciu, jak i rozwój samego Włocławka, no bo to jest właściwie jedyna tak dobrze osadzona i możliwa jeszcze do wykorzystania infrastruktura kolejowa, bocznica, gdzie będziemy mieć po prostu obsługę cargo, ale też ale również transport kolejowy oparty o inne, nie tylko kontenerowe, techniczne takie właśnie rozwiązania. Więc, no ale cieszę się, że właściwie już nie ma skrawka ziemi w Lubieniu, podobnie w strefie brzeskiej. To oznacza to, że kiedyś zainwestowane i wciąż inwestowane środki unijne, którymi dysponujemy, dobrze się spisują, no i dają miejsca pracy, dochody gminom, jak i powiatowi, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Tak, zmienia się tutaj właściwie wszystko i jestem świadkiem właściwie historii, nowej historii, gdzieś tam w jakimś małym zakresie, ale uczestniczę w tym procesie od wielu lat, więc cieszę się, że to były jakieś dobrze podjęte decyzje o inwestycjach właśnie w tym obszarze.
3: Głównym zadaniem stref gospodarczych jest przyciąganie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszanie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów. Brzeska Strefa Gospodarcza to jeden z najważniejszych terenów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, na co w dużej mierze wpływa jej dogodne położenie.

0: Orzenie. Główna część strefy znajduje się bezpośrednio przy węźle Włocławek Zachód, Piekutkowie na autostradzie A1. Północne tereny inwestycyjne obsługuje dodatkowo węzeł Włocławek Północ. Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. Zwolennicy zmian wskazują m.in. na starzenie się społeczeństwa i coraz większe obciążenie systemu emerytalnego. Ich zdaniem potrzebna jest rozmowa o tym, jak zapewnić stabilność świadczeń w kolejnych latach. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Włocławka.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
2: Ja uważam, że odpowiedni. Zależy kto co, jak pracuje i co robi. Jeśli to robi się fizycznie, no to można iść wcześniej. Jeśli to się robi lżejszą pracę, to jest odpowiedni.
1: Czy zmieniłaby Pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
2: No może emerytury wyższe, ponieważ mam niską emeryturę i muszę żyć niestety.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
3: A skąd ja mogę wiedzieć? Ja już zapomniałem, ja jestem bardzo starym emerytem.
1: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
3: O to chodzi, żeby jeszcze parę lat pożyć. I to jest wszystko na ten temat, a resztę, no nie każdy tak się stara, żeby mu było dobrze. I żeby kasy mu starczyło. Jak nie będzie jadł, nie będzie pił, to kasy powinno starczyć.
4: Ja jestem emeryt. To dla mnie to był za wysoki, bo dużo musiałem pracować, ponad 44 lata i nic z tego się nie ma.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
5: Dla mnie akurat, bo już jestem na emeryturze.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Nie, normalny jest. 65 lat to najwięcej.
1: Czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
6: No raczej wie pan, jak ludzie ciężko pracują, to powinni mieć wyższe emerytury, nie?
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
5: Moim zdaniem akurat. Ani za niski, ani za wysoki.
1: A czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
5: Cóż, no nie wiem, czy bym zmieniła. Ja już jestem na emeryturze, więc w związku z tym, cóż mogę zmienić? Tak jak było, tak jest.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za...
7: Za niski.
1: A czemu tak pan sądzi?
7: Sam, znaczy jestem na emeryturze, widzę co się dzieje przez to, że na przykład krócej ludzie pracują, mają niższe emerytury. Szczególnie chodzi o zrównanie jeszcze wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. One są najbardziej poszkodowane, a jednocześnie miałem z tego jak gdyby, miałem mieć przedłużony okres emerytalny, ale... Akurat się zmieniła władza i dziwnym trafem skrócili, ale moja żona pracowała trochę dłużej i ma przez to wyższą emeryturę.
1: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
7: Oj tak, dopuściłbym więcej jakichś prywatnych funduszy takich, żeby nie było tylko monopolu państwa, bo to nie jest dobre.
0: Przeciwnicy zmian zakładają, że podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być sposobem na naprawę systemu. Debata o przyszłości emerytur trwa. Politycy zapowiadają dalsze rozmowy, a eksperci wskazują, że przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa temat systemu emerytalnego będzie wracał coraz częściej. W powiecie włocławskim trwa sezon inwestycyjny. Samorząd realizuje kolejne zadania związane m.in. z modernizacją obiektów sportowych oraz poprawą infrastruktury dla mieszkańców. Jedną z prowadzonych inwestycji jest termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół imienia Jana Kasprawicza w Izbicy Kujawskiej. Prace mają poprawić stan techniczny obiektu, zwiększyć jego efektywność energetyczną oraz sprawić, że korzystanie z sali będzie bardziej komfortowe dla uczniów i mieszkańców.
8: Jest to sala, która jest wspólnie użytkowana przez nas i przez szkołę podstawową, którą prowadzi Izbica Kujawska. Ta mniejsza, stara sala i tutaj stara nie jest żadną przesadą, dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie z władzami Izbicy Kujawskiej na zadanie w postaci termomodernizacji, ale także generalnego remontu w środku, wymiany parkietu, odnowienie tego elementu szkoły kompleksowej i te prace już trwają, tak jak we wszystkich innych inwestycjach oświatowych, robimy wszystko, aby odbyły się one w okresie wakacyjnym, który, jak wiemy, służy tego typu pracom.
0: To jednak nie jedyne zadanie realizowane przez powiat. Rozpoczęły się również prace związane z budową powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kroszynie. Nowy obiekt ma być miejscem, które pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać czas oraz korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej. dalej.
8: Wykonawca się rozkręca, trwa przygotowanie placu budowy, prace przygotowawcze, wycinka drzew, przyłącza energetyczne.

0: Wiemy, że od przyszłego tygodnia mają zacząć się prace ziemne, także wszystko na ten moment rusza.
1: Co tam dokładnie ma powstać?
0: Budynek basenowy, bardzo duży, 8000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, pełnowymiarowe, kryte boisko piłkarskie, 4 korty, 2 kryte, 2 odkryte, boiska do sportów plażowych i kryte i odkryte, oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci placów, zabaw, siłowni zewnętrznych, także infrastruktura parkingowo-rekreacyjna. Wartość tego zadania to blisko 160 milionów złotych.
2: Samorząd podkreśla, że inwestycje w sport i modernizację istniejących obiektów to ważny element rozwoju powiatu. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno dzieciom i młodzieży, jak i wszystkim mieszkańcom, którzy chcą aktywnie spędzać czas.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawych wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54-232-3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609-359-045 oraz 602-397-565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

I zaczynamy, moi drodzy państwo. Mogę powiedzieć pewnym zdaniem, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dlaczego nawiązałem do domu? Ponieważ podróże po mapie zaczynamy z moich rodzinnych stron. Powiat jędrzejowski, miasto Jędrzejów. Tak naprawdę też przytoczymy wam i wyjaśnimy, skąd nazwa miasta zegarów słonecznych, ale te oraz inne ciekawe atrakcje już w dalszej obszernej części tego materiału. Podróże po mapie, Arek Witek, startujemy. Zapraszam.

0: Państwa, jeśli chodzi o miasto Jędrzejów, to można powiedzieć chyba jasno, że nie byłoby miasta bez opactwa cysterskiego w Jędrzejowie. Wraz ze mną ojciec Jakub Zawadzki. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: No właśnie nie wiem, czy dobrze zacząłem, że bez opactwa cysterskiego chyba nie powstałoby miasto.
1: To prawda, bowiem dokumenty fundacyjne naszego klasztoru to rok 1140 i wtedy z francuskiego Morimondu przybyli tutaj francuscy mnisi i wybudowali pierwszy na ziemiach polskich klasztor cysterski. Nie było wtedy Jędrzejowa. Ta miejscowość tutaj nazywała się Brzeźnicą i to ona dała początek naszemu miastu.
0: Piękny napis zdobi tutaj pod pierwszą skopą tą wieżyczką. Co oznacza i co ma przypomnieć? Bo wiemy, że tu swoje piętno odcisnął pewien znany cysters.
1: Wincenty Kadubek. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że był pierwszym kronikarzem Polakiem. Napisał kronikę, Chronikę Polonorum, historię naszego narodu. I rzecz bardzo znamienna, przyszedł, jak mówi legenda, do klasztoru jędrzejowskiego z Krakowa, boso na piechotę, ustąpiwszy ze stolicy biskupiej. Był biskupem i po 10 lat z tego biskupstwa zrezygnował. Spędził tutaj 5 ostatnich lat swojego życia. I po jego śmierci ludzie doznawali obfitych łask, cudów i tak naprawdę ten napis, który tutaj powstał, zawdzięczamy księżom, którzy tutaj pracowali, gdy nie było cystersów, a także miejscowej ludności, bo mimo, że w 1764 roku papież Klemens XIII ogłosił Kadubka błogosławionym, miejscowa ludność uznaje Kadubka jako świętego.
0: Dzisiaj na przestrzeni tych kilku lat możemy, drodzy Państwo, powiedzieć jasno z ojcem Jakubem, że to wszystko tutaj, piękne ogrody, roślinność nabrało pięknych, ślicznych, przyjaznych dla otoczenia barw. Właśnie, jak dzisiaj prosperuje archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie?
1: No w dalszym ciągu zakonnicy, których jest na dzień dzisiejszy 22, pracują i modlą się w tym miejscu. Pracują także fizycznie w polu, ale również troszczymy się o miejscową ludność, bo pracujemy i w szpitalu, pracujemy w szkołach w naszym mieście, a także w pobliskich miejscowościach. Po to tylko, żeby pokazywać i uczyć tego, co najważniejsze w naszym życiu, że ta praca również jest ważna i ta praca może uszlachetniać.
0: Zatem nic innego, ojcze Jakubie, zapraszamy?
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy do podróży w archiopactwie cysterskim w Jędrzejowie. Moi drodzy Państwo, zaczynamy naszą podróż po cudownym opactwie cysterskim w Jędrzejowie, a tak naprawdę archiopactwie. Wraz ze mną osoba odpowiedzialna i chyba idealnie trafna, bo magister historii, pan burmistrz Marcin Piszczek. Bardzo mi miło.
2: Mnie również, witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć tego chyba co najważniejsze, bo znajdujemy się w części archiopactwa cysterskiego, w tej pierwotnej, najstarszej.
2: Tak, jesteśmy w miejscu, nawet które warto było określić chyba miejscem przedcysterskim, to kościół świętego Wojciecha. Kościół, który został nadany cystersom przez braci Klemensa i Janika. Od tego zaczyna się historia cystersów w Jędrzejowie i w ogóle w Polsce. Natomiast ten obiekt jest starszy mniej więcej o pół wieku od przybycia, w stosunku do przybycia cystersów do Jędrzejowa. Kościół rzeczywiście taki bardzo prymitywny jeszcze w swojej formie, romański. No to widać zresztą porównując dwa warsztaty, tych, którzy budowali kościół świętego Wojciecha i tych, którzy budowali również romański, ale o pół wieku starszy portal prowadzący do kościoła klasztornego. Natomiast ten kościół, my wiemy o nim tylko tyle, że został konsekrowany około 1110 roku przez biskupa krakowskiego Maura. Możemy mówić, że to jest kościół z przełomu wieku XI i XII, więc jeden z niewielu tak dobrze zachowanych w tak dużej formie zabytków z okresu romańskiego na terenie naszego województwa i w ogóle na terenach ziemi polskiej. Ciekawostką, o której warto tu wspomnieć, to jest zachowane sklepienie łupkowe wewnątrz wieży kościoła świętego Wojciecha, bo ona przede wszystkim przetrwała. Sam kościół został rozebrany, ponieważ ta budowa stała się częścią późniejszego, mniej więcej o te 50 lat kościoła cysterskiego.

0: wybudowanego już przez mnichów. Natomiast wieża do dzisiaj służy, w niej znajduje się prospekt organowy, natomiast w środku możemy zobaczyć przepiękne łupkowe sklepienie romańskie w oryginale. No to jest smaczek, bo jeszcze jak mury gdzieś tam stoją po Polsce, to te sklepienia bardzo rzadko zdarza się, że przetrwały do naszych czasów. Natomiast tu więc żywię, tak, warto zobaczyć.
1: No to teraz, panie burmistrzu, zapraszamy naszych widzów w jaką część tego archiopasła cysterskiego?
0: Myślę, że teraz powinniśmy powędrować do kościoła, zobaczyć to, co jest najpiękniejsze właśnie wewnątrz kościoła cysterskiego.
1: Moi drodzy państwo, dalej podróżujemy po archiopasłie cysterskim w Jędrzewie i teraz z panem burmistrzem jesteśmy również w szczególnym miejscu, bo jest to...
0: To jest jedna z czterech bocznych kaplic. Dzisiaj prowadzi tędy wejście do zakrystii. Kiedyś to było troszeczkę inaczej zorganizowane, ale miejsce szczególne. Przede wszystkim ze względu na fakt, że nie zostało poddane barokizacji i możemy patrzeć na mury, które no, w całości pokazują ten styl romański, pierwotny na kanwie, którego budowano to opactwo. Natomiast kim najstarsza w Polsce płyta nagrobna świecka Pakosława Zmstyczowa, kasztelana krakowskiego, jednego z głównych załóżników Władysława Łokietka w walce o tron krakowski i o restytucję korony polskiej. To oczywiście dla nas szczególne miejsce, ponieważ na tarczy, która towarzyszy rycerzowi na tej płycie nagrobnej, jest najstarsze przedstawienie herbu Lis, zachowane do dzisiaj. Herbu, który jest herbem miasta Jędrzejowa. Herb, jeden z najstarszych polskich herbów, herb Lis, prosty, strzała dwukrotnie przedzielona poprzecznie. To też wynika trochę z wartości tego herbu, prosty, ale jeden z najstarszych. Natomiast drugą ciekawostką, którą tutaj warto zobaczyć, to malowidła, które zostały odkryte nie tak dawno, bo na świeżo jesteśmy półtora miesiąca po odsłonięciu tych malowideł. Mamy tutaj scenę oczywiście z udziałem Jana Chrzciciela. Trwają badania. Dla nas zaskoczeniem jest to, że to są XIV-wieczne zdobienia tej kaplicy i myślę, że jeszcze wiele ciekawych informacji uda nam się ustalić dzięki pracom, które tutaj toczą się w chwili obecnej.
1: Gdzie teraz przemaszerujemy i kogo zaprosimy do rozmowy?
0: No, przemaszerujemy przed ołtarz główny, no to najważniejsze miejsce w kościele.
1: Zapraszam.
0: Ojcze Jakubie, zapraszamy.
2: To, co przed nami, to główny ołtarz, ołtarz wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. I trzeba powiedzieć, że to jest jeden z trzech ołtarzy w Polsce, budowany przez jedną szkołę.
0: Jeden warsztat.
2: Jeden warsztat.
0: My trochę żartujemy sobie zazwyczaj, który był pierwszy, czy ten na Jasnej Górze, czy ten jędrzejowski, ponieważ obydwa ołtarze pochodzą z tego samego warsztatu, z tego samego okresu, czyli mniej więcej z połowy wieku XVIII i przedstawiają no, wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Na tym ołtarzu oczywiście widzimy świętego Piotra, świętego Pawła. Na górze mamy, tak jak wspomniałem, po prawej stronie mistrza Wincentego Kadłubka, natomiast po lewej mamy świętego Wojciecha, który też patronem tego miejsca jest, chociażby poprzez wezwanie kościoła przedcysterskiego świętego Wojciecha.
2: I gdy tak popatrzymy też w stronę prezbiterium oprócz stalni, będziemy mogli zobaczyć również freski. I w tym pierwszym, na tym pierwszym fresku będziemy mogli zobaczyć taką bramę, pod którą znajduje się ówczesny wizerunek klasztoru jędrzejowskiego. I gdy tak popatrzymy, zobaczymy tam trzy wieże. Natomiast dzisiaj, gdy popatrzymy na klasztor, zobaczymy tylko dwie. Ta wieża to wieża kościoła przedcysterskiego. I powyżej mamy scenę, w której zakon cysterski jest przedstawiany przez Maryję, królową zakonu cysterskiego, Jezusowi Chrystusowi. W drugim przęśle mamy alegorię nieba, w trzecim chwałę błogosławionego Wincentego Kadłubka. Natomiast w pozostałej części kościoła freski, które zostały namalowane przez pana Andrzeja Radwańskiego, po pożarze w 1800 roku, wtedy, gdzie trzeba było wszystko naprawić, Radwański malował te freski. Jak pan burmistrz jeszcze przed nagraniem przypominał mi, była to jaka szkoła?
0: To jest Morawska Szkoła Barokowa i trzeba przyznać, że człowiek, który no, wtedy był uznawany na tym terenie za jednego z najlepszych malarzy i twórców i wiele obiektów sakralnych na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego czy też małopolskiego właśnie

0: było przyozdabianych przez Andrzeja Radwańskiego w tej technice afresco.
1: Znajdujemy się przed kolejnym bardzo ważnym miejscem w naszym kościele. To jest kaplica błogosławionego Wincentego Kadłubka, gdzie wśród figur aniołów znajduje

0: którego znamy jako wszyscy Polacy, jako tego, który napisał kronikę Polonorum, był pierwszym Polakiem kronikarzem, co już padło, ale tak naprawdę musimy jeszcze pamiętać, że dla wierzących, dla katolików jest to postać bardzo ważna, bowiem dzięki niemu we wszystkich świątyniach w Polsce dzisiaj mamy wieczne światło, bowiem on ten zwyczaj wieszania wiecznego światła dla polskich kościołów wprowadził.
1: Jesteśmy wraz z panem burmistrzem przy clou tego naszego spaceru, bo są to no, chyba takie jedyne wyjątkowe organy w Polsce i możemy chyba powiedzieć, że też w Europie.
2: Tak, myślę, że wielu byśmy tym zdenerwowali, ale dla nas są one najważniejsze. Ale trzeba przyznać, że też jeżeli chodzi o wartość historyczną tego instrumentu i pewnie o jakość, wartość muzyczną, no to niepowtarzalny na skalę na pewno polską, a pewnie i europejską. Z czego to wynika? No oczywiście historia tego instrumentu. Dzisiaj mówimy o połowie wieku XVIII, prospekt organowy nowy, wybudowany właśnie w czasach barokizacji kościoła klasztornego, w czasach, kiedy opat ziemnicki tutaj dowodzi. Dwa warsztaty to oczywiście Fogler i bracia Korneccy, czyli Warszawa i Kraków. Natomiast sam instrument był budowany tu na miejscu, ponieważ oprócz skryptoriów, młynów, foluszy znajdował się również tutaj zakład prowadzony przez cystersów zajmujący się budową organów.
3: Dzięki uprzejmości ojców cystersów gości tutaj Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej. Przez dwa miesiące w każdą sobotę i w ostatnią niedzielę tego okresu, czyli w dzień, kiedy odbywa się odpust wincentiański, gościmy tutaj muzyków nie tylko z Polski, ale i z Europy, a nawet świata się zdarza, którzy na tym instrumencie próbują swoich sił.
1: No to panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie, też myślę, że nasi widzowie chcieliby poznać, a jakie są okolicznościowe już wdrożone w grafik powiatu jędrzejowskiego, czy nawet województwa świętokrzyskiego wydarzenia odbywające się właśnie tutaj przy opactwie cysterskim?
2: Największe uroczystości, które tutaj się odbywają, to ostatnia niedziela sierpnia, czyli odpust ku czci mistrza Wincentego Kładłubka z udziałem no i ważnych osób, jeżeli chodzi o hierarchię kościelną, ale też i setek czy tysięcy wiernych. No, warto zarekomendować, że tu mistrz Wincenty przyciągał chociażby Karola Wojtyłę, jeszcze wtedy nie papieża. Ostatnią swoją wizytę odbył na kilka miesięcy, bo wiosną roku, w którym został wybrany papieżem. Mistrz Wincenty to rzeczywiście dla nas magnes, który ściąga tutaj i gości, i wiernych. I tych uroczystości związanych z kadłubkiem tutaj nie brakuje. Natomiast takim towarem eksportowym to rzeczywiście festiwal organowy.
1: No i nie naginamy prawdy, moi drodzy Państwo, bo podczas tego rejestrowania programu, tych wywiadów, tych rozmów z ojcem Jakubem Zawadzkim czy z panem burmistrzem wkoło nas właśnie wędrowało kilkanaście wycieczek. Chcielibyśmy Wam pokazać wszystko, ale nie możemy. Dlaczego, panie burmistrzu?
2: Nie, no tu jest, to jest rzeczywiście no, tak wiele rzeczy do pokazania, że tak krótki materiał no, nie odzwierciedla skali i wartości tego miejsca. My zapraszamy serdecznie, a cieszy przede wszystkim fakt, Arku, że Ty jako jędrzejowianin chyba masz największe plenipotencje do tego, aby zachwalać to miejsce, w którym, no, czy obok którego się wychowałeś, żyłeś, funkcjonowałeś przez tyle lat, a my mamy dane do dzisiaj cieszyć się właśnie z obecności cystersów, którzy są dziedzicami, spadkobiercami tych setek lat historii Jędrzejowa i zakonu, który wziął swój początek właśnie z Jędrzejowa, jeżeli chodzi o historię w Polsce.
1: Wraz ze mną właśnie pan dyrektor Jan Przypkowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mówię, zacząłem, że tak naprawdę w sercu tego Jędrzejowa, jeśli chodzi o to muzeum, jesteśmy.
4: Tak, jesteśmy właśnie w samym rynku, w dawnej kamienicy doktora Feliksa Przypkowskiego, lekarza, który z zamiłowania był astronomem i gnomonikiem, czyli twórcą zegarów słonecznych. I właśnie jego dawne mieszkanie stanowi część dzisiaj tej kolekcji. To on zbierał zegary słoneczne, on robił zegary słoneczne sam i spora ich część jest w gablotce za nami.
1: No właśnie, to skąd pomysł na kolekcję zegarów słonecznych?
4: Feliks Przypkowski od małego interesował się astronomią, pasjonował zajmował się też możliwością pomiaru czasu za pomocą słońca. Natomiast jego ojciec, który tak mocniej stał obiema nogami na ziemi, doradził mu, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu, żeby zarobić na życie i dzięki temu móc uprawiać swoje hobby. I dlatego Feliks Przypkowski został

0: lekarzem ze specjalnością położnika. Był bardzo ceniony, miał bardzo dużo pacjentów i dlatego mógł rozwijać swoje pasje, budować zegary słoneczne, zbierać zegary słoneczne, kupować je w całej Europie, jak również na swoim domu na dachu postawił obserwatorium astronomiczne, wyposażone w bardzo nowoczesny teleskop, przy pomocy którego prowadził obserwacje, wykonywał zdjęcia. No i jego pasję kontynuował Tadeusz Przypkowski, właściwie jego syn. Właściwie to były te same zainteresowania, astronomia, gnomonika, no i fotografia, bo to jest kolejna pasja Przypkowskich.
1: Tutaj swój czas spędzał podczas I wojny światowej komendant Józef Piłsudski.
0: Zgadza się, to jest pokój z wieloma ciekawostkami. Jesteśmy w dawnym gabinecie doktora Feliksa Przypkowskiego, czyli miejscu, gdzie przyjmował on pacjentów, ale też oddawał się swoim pasjom, tutaj między innymi konstruował zegary słoneczne. I rzeczywiście to pomieszczenie ma duże znaczenie dla mieszkańców Jędrzejowa, nawet dzisiaj, ponieważ w czasie I wojny światowej, w marcu 1915 roku, przyszedł tutaj komendant Józef Piłsudski i w tym pokoju właśnie spędził jakiś czas, tutaj nocował, zobaczył leżankę dla pacjentów, koło której stoimy, i powiedział: o, ja tu będę spał. I Feliks Przypkowski ustąpił mu tego pokoju i przez ten czas komendant Piłsudski przy biurku Feliksa wypisywał rozkazy, niektóre na blankietach recept, wydawał rozkazy również przez telefon, no i spędzał czas z rodziną Przypkowskich. Została po nim taka osobliwa pamiątka, ponieważ pewnego razu jego ordynans czyścił jego pistolet i nie zauważył, że jeden nabój został w lufie, pistolet wystrzelił i zrobił dziurę w szafie z książkami. Ta dziura jest dzisiaj wszystkim pokazywana, a w szafach na książki jest część starodruków z kolekcji Feliksa Przypkowskiego.
1: Znajdujemy się, moi drodzy Państwo, tak naprawdę w clue naszego marszu po Muzeum imienia Przypkowskich w Jędrzejowie. I właśnie co się znajduje w tych cudownych eksponatach, panie dyrektorze?
0: No więc tutaj właśnie mamy naszą główną kolekcję, kolekcję zegarów słonecznych, którą pokazujemy tutaj prawie całą. Kolekcję na pewno największą w Polsce, jedną z największych na świecie. Łącznie zegarów słonecznych mamy prawie 400 eksponatów. No, każdy jest wyjątkowy. Są to sprzęty zupełnie różnej wielkości. Były to sprzęty na różną kieszeń, więc niektóre są bardzo ozdobne i kunsztowne, niektóre są bardzo proste, ale są wśród nich też takie szczególnie ciekawe egzemplarze, jak na przykład zegar słoneczny z armatką, który jest za nami. Zegar, który oprócz tego, że pokazuje aktualny czas, może strzelać w momencie prawdziwego południa, czyli wtedy, kiedy słońce jest najwyżej.
1: Drodzy Państwo, panie dyrektorze, opuszczamy to piękne Muzeum imienia Przypkowskich, ale nie do końca, bo tak naprawdę teraz wybierzemy się w podróż wiekową gdzie?
0: W podróż do Ogrodu Czasu. I powiem, że zwiedzający, którzy przychodzą do naszego muzeum, są zaskoczeni jego objętością. To się wydaje, że są dwie kamieniczki przy rynku, a tymczasem to jeszcze idzie w głąb i w głąb i w głąb, i tam teraz bardzo serdecznie zapraszam.
1: Naszą podróż, moi drodzy, jeśli chodzi o Muzeum imienia Przypkowskich w Jędrzejowie, kończymy tak naprawdę pod piękną aurą słonecznego dnia i w cudownym Ogrodzie Czasu. Skąd nazwa właśnie, jeśli chodzi o ten ogród?
0: No, Ogród Czasu, ponieważ czas w naszym muzeum jest wszechobecny, a zwłaszcza w ogrodzie, gdzie 13 zegarów słonecznych różnych typów odmierza czas zawsze, kiedy tylko na niebie świeci słońce.
1: Wróćmy, panie dyrektorze, do samego początku. Jak powstał właśnie ten Ogród Czasu?
0: Ogród Czasu powstał, narodził się z koncepcji Tadeusza Przypkowskiego. Zaprojektował go profesor Gerhard Ciołek w połowie lat 60. Ogród pomyślany jako takie magiczne miejsce otoczone murem, gdzie z jednej strony są znaki zodiaku, z drugiej strony są symbole planet, od południa natomiast elementy platońskie, czyli te żywioły, ziemia, powietrze, woda i eter. Wewnątrz tego muru są właśnie zegary słoneczne i zioła lecznicze, ponieważ w tym miejscu 200 lat temu była apteka i tutaj właśnie hodowali zioła, które potem suszyli w zabytkowej altanie zachowanej do dzisiaj.
1: Moi drodzy Państwo, jeśli chcecie na przykład zwiedzić ten punkt na mapie Polski, bardzo serdecznie zapraszamy Was do moich rodzinnych stron. Pan dyrektor Jan Przypkowski bardzo miło tutaj tutaj wszystkich Was ugości i opowie też wiele ciekawostek związanych z tym miejscem. To tyle. Dziękujemy ślicznie, że mogliśmy przystąpić i troszkę tutaj zahaczyć, jeśli chodzi o czas, też go tutaj spędzić, bo naprawdę

0: Jest to znakomite miejsce dla wszystkich fanów chyba zegarów słonecznych i nie tylko.
1: I nie tylko. I wszystkich takich fanów i nie tylko zapraszam serdecznie do nas, do Jędrzejowa.

0: Ciekawą atrakcją na pewno, jeśli chodzi o to miasto, jest kolej wąskotorowa, jako jedna z nielicznych aktywnie działających w Polsce. I ona, moi drodzy Państwo, znajduje się tutaj, w Jędrzejowie, za naszymi plecami. U mojego lewego boku asystuje mi dzisiaj prześliczna pani kierownik Katarzyna Wydrzyńska.
1: Sezon turystyczny trwa od 1 maja do 30 września. W tym czasie organizujemy pociągi niedzielne dla klientów indywidualnych. Każdy może przyjść, kupić bilet i pojechać w sentymentalną podróż po ziemi jędrzejowskiej. Trasa kolejki to obecnie 18 km. Jadąc mijamy miasto Jędrzejów, przejeżdżamy przez park, mijamy mini miasteczko ruchu drogowego, mijamy piaski, borki, jasionne. Dojeżdżamy do stacji Wygoda. Naszą podróż kończymy na stacji Motkowice, gdzie wspólnie biesiadujemy przy ognisku.
0: No myślę, pani Katarzyno, patrząc też na ten wagon, który stoi z tyłu na stacji kolei wąskotorowej, mogę się zapytać, jakim taborem dysponuje dzisiaj nasza kolejka?
1: Obecnie dysponujemy czerwoną rumuńską lokomotywą z 1968 roku. Jest to lokomotywa typu LX-D2. Następnie mamy cztery wagony, w tym trzy wagony produkcji rumuńskiej BX-HPI oraz wagon typu retro. Jest to wagon drewniany, letni, z otwartymi oknami. Łącznie w naszych wagonach może podróżować ponad 160 osób jednocześnie.
0: A my dalej kontynuujemy, moi drodzy, naszą wędrówkę po stacji kolei wąskotorowej w Jędrzejowie. I tak naprawdę cofamy się o kilkanaście lat wstecz.
1: Kilkadziesiąt, nawet ponad sto.
0: Tak, dlatego pani kierownik, mam nadzieję, że wytłumaczy nam dokładnie, co to za eksponaty są za naszymi plecami oraz przed nami i koło.
1: Za naszymi plecami znajdują się stare mundury kolejarzy, które zostały nam ofiarowane przez dawnych pracowników kolejki. W gablocie znajdują się pamiątki po poprzednim zarządcy, po spółce ZOO, która wcześniej zarządzała kolejką wąskotorową przed parkami, a wokół w ogóle znajdujemy się w środku, w Izbie Tradycji Kolejowych. To tutaj odbywają się spotkania integracyjne, warsztaty dla dzieci, młodzieży, które integrują społeczność lokalną, co też jest jednym z naszych celów, z celów działalności funkcjonowania kolejki wąskotorowej, bo to nie tylko przejazdy pociągiem, ale również mieszkańcy, którzy tu przychodzą i chcą z nami być. Mamy tutaj turystów z Włoch, ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Często nas odwiedzają właśnie obcokrajowcy.
0: Zapraszamy wszystkich fanów kolei wąskotorowych w to miejsce, do miasta Jędrzejów. Tak jak, moi drodzy Państwo, rozpoczęliśmy naszą relację odnośnie kolei wąskotorowej, tak napomnieliśmy, że zaprezentujemy Wam jedną ze stacji i bogactwa, jakie na szlaku kolei wąskotorowej możecie napotkać. Ja znajdujemy się tak naprawdę na stacji Wygoda za naszymi plecami, a u mojego lewego boku jest właśnie właściciel kompleksu Sielsko na Wygodzie, pan Marcin Gałka. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kompleksie Sielsko na Wygodzie, kompleks Medical and Spa. Część przy torach wąskotorówki, jest to część rekreacyjna, przeznaczona dla odwiedzania przez młodszych klientów z rodzinami. Mamy tutaj szereg atrakcji, park dinozaurów z 16 figurami, stadninę koni, mamy wesołe miasteczko, mamy mini zoo, mamy altanę, mamy taką dużą halę, na której robimy imprezy integracyjne, imprezy dla firm, imprezy dla całych rodzin. W drugiej części tego kompleksu znajduje się hotel, w którym jest baza noclegowa. Oprócz tego jest baza rehabilitacyjna, ponieważ jesteśmy kompleksem Medical and Spa. Mamy zgodę i wpisy w Urzędzie Wojewódzkim, w Urzędzie Marszałkowskim, jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne. Działamy, leczymy po prostu ludzi, mamy tam basen, mamy całą rehabilitację, także tam też można skorzystać, korzystając z dotacji PFRON-owskiej.

0: wszystkich i tam też przebywać.
1: Okres wakacji to z tego, co już wiemy i udało nam się też dowiedzieć, doszukać, to są, można powiedzieć, na wygodzie imprezy na wypasie. A jakie to?
0: Tak, to już taka tradycja, organizujemy takie imprezy z gwiazdami, tu staje taka duża scena i robimy po prostu takie imprezy dla tutaj społeczności, różne tematyczne. Począwszy i takie duże imprezy zaczynają się już majówką, gdzie witamy wiosnę, witamy lato. Potem mamy po prostu imprezy wtedy, kiedy są długie weekendy, to tak wykorzystujemy, żeby w jakiś sposób dać ludziom też jakąś atrakcję, a ludzie kochają wygodę i ludzie tutaj przyjeżdżają.
1: Nic, moi drodzy Państwo, tylko zaprosić Was na przejażdżkę koleją wąskotorową do miasta Jędrzejów. W tej gminie, jak widzicie, możecie zwiedzić tak piękne i cudowne miejsca, które oferują Wam obszerny zakres atrakcji do zwiedzania, do spędzenia czasu, noclegu, że nic, moi drodzy Państwo, można rzec tylko jedno. Jedna wielka wygoda. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
0: To ja dziękuję bardzo. Miło gościć i zapraszamy wszystkich Państwa na Sielsko na Wygodzie, aby poczuć trochę wygody.
1: Możemy chyba śmiało rzec do pana burmistrza miasta Jędrzejowa, Marcina Piszczka, że Jędrzejów jest bardzo ładnie obstawiony, jeśli chodzi o zabytki, panie burmistrzu.
2: No tak, rzeczywiście miasteczko historyczne. Może ta historia rzeczywiście meandrowała, były lepsze, gorsze czasy, ale szczęście jest takie, że te najważniejsze zabytki, jak chociażby klasztor czy fara miejska, przy którą się znajdujemy, dotrwały do naszych czasów i pomimo rozmaitych zawirowań, pomimo rozmaitych problemów, my jako współcześni możemy oglądać kościoły, które swoimi korzeniami sięgają gdzieś głęboko w mroki średniowiecza, bo tak jak klasztor to przełom XI i XII wieku, a Kościół Świętej Trójcy, czyli najważniejszy kościół miejski, fara miejska, przed którą się znajdujemy, to początek wieku XV.
1: Pokazujemy Wam cudowne miejsca, a takim na pewno jest ten kościół drewniany. Wraz u mojego boku pani Urszula Lubczyńska-Gładka, czyli autorka audycji historycznych, która nam, moi kochani, bliżej przybliży historię właśnie tego znakomitego drewnianego kościoła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, znajdujemy się w Mnichowie, w XVIII-wiecznym kościele z drugiej połowy XVIII wieku, kościele drewnianym, bardzo oryginalnym, których takich drewnianych świątyń zbyt wiele tutaj nie ma w okolicy, a ten jest wyjątkowy, bo ma bardzo wysokie walory architektoniczne, ale też jest unikatowy. Mówi się, że na skalę europejską, ze względu na to, że jego wystrój to jednorodny stylistycznie wystrój w stylu rokokowym. W całości, jak Państwo widzą, z drewna. Drewna modrzewiowego, z którego kościół jest zbudowany, ale także drewna lipowego, które, no jak wiemy, jest takim miękkim drewnem, dającym się kształtować, więc przepiękne ornamenty, którym warto przyjrzeć się bliżej, bo są naprawdę kunsztownie wykonane. Wspaniałe detale wyposażenia wnętrza, właśnie wykonane z drewna, takie jak chrzcielnica na przykład, konfesjonały, czy tutaj za nami ambona.
1: Głównym walorem, tak naprawdę, pani Urszulo, chyba ciekawostką, bo możemy to widzom zdradzić, jest to, że niżej znajduje się drugi kościół, tak naprawdę chyba też kaplica. Co możemy na ten temat powiedzieć więcej?
3: No to prawda, że rzeczywiście jakby Mnichów ma dwa kościoły, podziemny i ten, w którym jesteśmy, czyli ten na górze. Ten kościół podziemny jest murowany, on powtarza jak gdyby kształt tego kościoła właśnie nadziemnego. Oczywiście no wiadomo, że musiał powstać przed tym kościołem, ale jest z tego samego czasu. On służył do tego, aby odprawiać tam nabożeństwa w czasach, kiedy było bardzo zimno. Po prostu były mroźne zimy, na pewno ciężko było ogrzać duży kościół, do dzisiaj jest dość ciężko ogrzać kościół. Więc ludzie tam właśnie schodzili, tam było nieco cieplej, ale jest niezwykle nastrojowo również.

Moi drodzy Państwo, jesteśmy w dalszym ciągu w podróżowaniu, jeśli chodzi o cały powiat jędrzejowski, a tak naprawdę w kulminacyjnej części naszej rozmowy z panem burmistrzem Marcinem Piszkiem.

0: na temat, no właśnie, tej pięknej historii miasta Jędrzejów, bo mamy nadzieję, że ona taka była.
1: Tak, to prawda. Trzeba przyznać, że miasto bardzo historyczne. Nie ma co ukrywać, że to zasługa przede wszystkim Cystersów, bo za ich sprawą to miasto rzeczywiście przewinęło się wielokrotnie przez kartę historii Rzeczypospolitej, szczególnie w tym okresie średniowiecznym i nowożytnym. Wspominaliśmy, że samo przybycie do Jędrzejowa już gdzieś tam na karty historii wprowadziło Jędrzejów, przybycie oczywiście Cystersów do tego miasta, bo też w historii Polski ten zakon odegrał szczególną rolę, nie tylko pod kątem religijnym, ale może przede wszystkim właśnie przemysłowym, manufakturowym, gospodarczym, rolniczym, bo niosąc z Europy Zachodniej nowinki, rzeczywiście przyczyniły się do rozwoju, szczególnie w okresie rozbicia dzielnicowego ziem polskich. Jędrzejów leży na skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg krajowych. To też nam daje pewien asumpt do rozwoju. Prężnie rozwijająca się strefa ekonomiczna, którą mieliśmy okazję widzieć jeszcze 12 lat temu. No, szczere pole, dzisiaj około 2000 miejsc pracy, więc no, dla nas to też perspektywa. Wiadomo, że to nie jeszcze rozwiązanie problemów, ale jakaś perspektywa, która rysuje się przed tym miastem. Miejmy nadzieję, że dalej ten rozwój z taką piękną historią w tle jak opactwo Cystersów będzie trwał przez długie dziesięciolecia. Buduje się sporo, miejmy nadzieję, że będzie budowało się jeszcze więcej. My też taką ciekawostkę sprzedamy, jesteśmy jedynym powiatem województwa świętokrzyskiego. Nie ma co ukrywać, że za sprawą naszą, Jędrzejowa, który nie podlega pod Starachowicką, miejscową świętokrzyską strefę ekonomiczną, tylko my jesteśmy częścią Krakowskiego Parku Technologicznego i specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. Ja sobie bardzo chwalę współpracę z KPT. No, z takich największych inwestycji to oczywiście podpisana umowa na przebudowę pływalni miejskiej w Jędrzejowie. Koszt prawie 35 milionów. Budujemy 3 sale sportowe przy szkołach na terenach wiejskich gminy Jędrzejów. W tej chwili realizujemy 40 odcinków dróg i ulic. Mamy takie 3 duże umowy z wykonawcami za kilkanaście milionów złotych. Warto też podkreślić, że co prawda nie my prowadzimy te inwestycje, ale na terenie tak małej gminy budują się, są w trakcie budowy 3 przystanki kolejowe, nowe, na terenach sołeckich, wiejskich, więc dla mieszkańców to też będzie duże udogodnienie. W trakcie już jest dworzec w Podchojnach, w tym roku już pierwsze pary pociągów ruszą z tego sołectwa do Jędrzejowa, Kielc i Krakowa. W przyszłym roku startuje Mnichów, położony troszeczkę bardziej na północ od Podchoń. No i czekamy na w ogóle modernizację linii numer 8, bo mamy już zaprojektowany przystanek w Skroniowie, więc no, te 3 nowe przystanki zasilą te sołectwa, ale też wzbogacą mapę komunikacyjną gminy Jędrzejów. A przy wykluczeniu komunikacyjnym to zawsze jest wartość ogromna, że te pociągi będą obsługiwały mieszkańców z tak małych miejscowości.
0: Teraz, moi drodzy Państwo, powędrowaliśmy sobie do gminy Nagłowice, czyli sąsiedniej gminy z gminą i miastem Jędrzejów. I też nie jesteśmy byle gdzie, bo mamy tutaj dla Was naprawdę szereg ciekawych atrakcji, no właśnie, do odwiedzenia. Wraz ze mną, moi drodzy Państwo, jest wójt gminy Nagłowice, pan Jacek Lato. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: No właśnie, panie wójcie, znajdujemy się tak naprawdę w cudownej aurze i to w nie byle jakim miejscu, bo znaczącym chyba bardzo dla Polski. Dworek Mikołaja Reja.
2: Tak jest, dworek Mikołaja Reja i same Nagłowice wszystkim na pewno się kojarzą z Mikołajem Rejem, ojcem literatury polskiej, którego pomnik mamy tu między innymi za nami, przy dworku Mikołaja Reja znajduje się. Wokół dworku Mikołaja Reja mamy park, prawie 9 hektarów. Jeżeli chodzi o gminę Nagłowice, to wiadomo, województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina Nagłowice, zlokalizowana przy drodze krajowej, która biegnie na Śląsk, częściowo droga wojewódzka, która biegnie w stronę Włoszczowy, natomiast cała gmina Nagłowice to 17 sołectw, prawie 5 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chodzi o atrakcje, do których bardzo, ale to bardzo chcielibyśmy Państwa zaprosić, to oprócz dworku Mikołaja Reja i całego terenu wokół dworku mamy jeszcze piękne kościoły. 2 drewniane kościoły w miejscowości Rakoszyn i Trzciniec oraz jeden kościół w Ciernierzabieńcu, też jako zabytek wpisany do rejestru zabytków. Jeżeli chodzi o turystów, to

0: zarówno indywidualni turyści mogą wraz z oprowadzającą osobą zwiedzać ten dworek, ale również indywidualnie, na co serdecznie zapraszamy.
1: No to panie wójcie, to teraz chyba przejdźmy do tego ośrodka, tam porozmawiamy, moi drodzy państwo. No właśnie z kim, panie wójcie?
0: Z wieloletnim dyrektorem, można powiedzieć kustoszem dworku Mikołaja Reja, panią dyrektor Lidią Titow. Zapraszamy do środka.
1: Już możemy powiedzieć na samym początku, pani Lidio, że budynek robi wrażenie. A czym on jest bogaty, jeśli chodzi o chatę Mikołaja Reja w środku?
2: Jest to dwór z roku 1800 i tu mamy muzeum i izbę pamięci. Na drzeworytach znajdują się fragmenty dzieł, fragmenty życiorysu, kopie rękopisu. I tak jak już wspominałam, nigdzie w Polsce nie znajdziecie państwo miejsca, które jest dedykowane Mikołajowi Rejowi. Rej przede wszystkim nie był tylko pisarzem i poetą. Był typowym polskim szlachcicem, prawdziwym człowiekiem renesansu. Wszyscy wiemy, że ukochał polszczyznę, ale był człowiekiem pracowitym i gospodarnym. Z tego powodu pod koniec życia miał już 17 wsi, miał kamienicę w Krakowie, miał również i założył również dwa miasteczka. A żeby było jeszcze ciekawiej, to również i tworzył muzykę. Zachowały się zapisy nutowe. Miał nawet swoją kapelę włościańską i właśnie z tą kapelą odwiedził, był zaproszony na dwór króla Zygmunta Starego, bo również był dworzaninem królewskim, bo przede wszystkim też i był politykiem.
1: Wszystkich ciekawostek i legend chyba też nie będziemy, drodzy państwo, wam zdradzać, to musicie tu poznać, na miejscu w gminie Nagłowice. Zapraszamy chętnie was do dworku Mikołaja Reja.

0: Z gminy Jędrzejów, moi drodzy Państwo, przenosimy się tak naprawdę w sąsiednią gminę, w której też jest moc atrakcji specjalnie przyszykowana dla Was. Gmina Sopków jest bogata właśnie w takie cudowne rzeczy, które na pewno musicie obowiązkowo zwiedzić. Wraz ze mną wójt gminy Sopków, Tomasz Haja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, panie wójcie, możemy chyba śmiało powiedzieć, że gmina Sopków jest bardzo bogata w atrakcje turystyczne. A jakie to są?
1: Oczywiście. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim zapraszam wszystkich Państwa do przepięknej, malowniczej gminy Sopków. Jednym z najważniejszych takich zabytków w naszej gminie to jest Zamek Rycerski w Sopkowie. Są jeszcze inne ważne, takie jak Dworek pod Lipą czy Kościół Drewniany w Chomentowie. Ale jesteśmy w tym wyjątkowym miejscu, Zamku Rycerskim w Sopkowie. Zamek, który ma powiązania z założeniem miejscowości tutaj Sopków, z XVI wieku, z drugiej połowy XVI wieku, założycielem Sopkowa był Stanisław Sobek. To właśnie on utworzył miasto Sopków. Miasto, które funkcjonowało przez 306 lat. No niestety ukazem carskim za udział mieszkańców Sopkowa w powstaniu styczniowym zostały zniesione prawa miejskie. Podjąłem te starania wraz z Radą Gminy w Sopkowie, aby przywrócić prawa miejskie dla Sopkowa. Rada Ministrów podjęła już rozporządzenie i od stycznia 2025 roku miejscowość Sopków stanie się miastem. Ten przepiękny zamek to chluba dla naszej gminy, bo on rozsławia, promuje naszą gminę, ale nie tylko gminę, powiat, województwo, tak naprawdę na tle całego kraju.
0: Kto był w ogóle prekursorem i kto postanowił właśnie w Sopkowie wybudować tak piękny zamek rycerski?
2: No, Stanisław Sobek. Później jego synowie. Wie pan, musiałbym tutaj wymieniać bardzo wiele rodów, które przyczyniły się do wielkości tego miejsca. Wiecie państwo, nawet był taki przypadek, że ktoś go przegrał w karty. Komuś zabrano za długi. No i było to też ciekawe miejsce, gdyż jest duże prawdopodobieństwo, że przebywał tutaj król Sobieski, gdyż właścicielka Anna Szaniawska była z Osolińskich i króla żona też była z Osolińskich i była marysieni.

0: a ta była Anna, były siostrami. I jest duże prawdopodobieństwo, że te siostry się odwiedzały. No przy okazji i król też tu bywał.
1: No to porozmawiamy jeszcze, panie Andrzeju, o uniformie, jakie obowiązywał wtedy. No
0: to jest typowe takie szlacheckie ubranie XVIII-wieczne. To jest delia. No tutaj mamy buty takie, wiecie, takie długie. Szlachta musiała się wyróżnić. Znaczy się mężczyźni. Mężczyźni zawsze po prostu dbali o swój wygląd. Kobiety to różnie, ale mężczyzna musiał być piękny. I był piękny. Dlatego nosił się bogato.
1: I my też, moi drodzy państwo, na bogato zapraszamy was w to miejsce, gmina Sopków, Zamek Rycerski w Sopkowie. Anotacje w internecie również odnajdziecie. A służy wam na co dzień, mam nadzieję, pomocą pan Andrzej, kasztelan tego miejsca. Dziękuję, panie Andrzeju, zapraszam. Za rozmowę.
0: Zapraszam wszystkich.
1: Moi drodzy państwo, naszą podróż w gminie Sopków kończymy w szczególnym też miejscu dla pana wójta, a mianowicie dworek pod Lipą. Panie wójcie, dlaczego to miejsce jest tak dla pana szczególne?
2: Dla mnie jest to wyjątkowe miejsce, które ma swoją przeszłość. Dwór, który powstał w drugiej połowie XVIII wieku, jest wyjątkowy. To widać na zewnątrz i w środku. To znaczy tylko, że w czasie wojny został ten dwór zniszczony i tak naprawdę w 1945 roku majątek został przejęty w ramach reformy rolnej, gdzie później została utworzona gminna szkoła rolnicza. Po 1955 roku powstała tutaj szkoła podstawowa. I szkoła podstawowa funkcjonowała do 2000 roku. Następnie przez 2 lata tutaj nikt się nie interesował, był to majątek gminy i gmina sprzedała ten obiekt państwu Lisy.
1: Dwa dni, moi drodzy państwo, jeśli chodzi o plany nagrań w gminie i powiecie Jędrzejów, i mamy nadzieję, że przekazaliśmy wam dużo wiedzy merytorycznej. Pokazaliśmy chyba jedne z tych najciekawszych uroków tej ziemi, które trzeba zwiedzić. Podróże po mapie dobiega końca, ale dzisiaj wyjątkowo, bo to mojej rodzinnej strony, w asyście pana burmistrza Jędrzejowa Marcina Piszczka, któremu tak naprawdę oddaję ostatnią pożegnalną część, jeśli chodzi o ten dzisiejszy program.
3: Spędziliśmy w Jędrzejowie 2 dni. Dla was to kilkadziesiąt minut, dla nas rzeczywiście sporo pracy, sporo jeżdżenia, ale też sporo ciekawych miejsc do pokazania. To zaledwie 30 czy 40 minut. Natomiast warto tu przyjechać, żeby nie za pośrednictwem telewizji, ale osobiście zobaczyć to, co obserwowaliście na szklanych ekranach, dotknąć, poczuć klimat, zobaczyć te wspaniałe miejsca, jak chociażby klasztor cysterców w Jędrzejowie, Muzeum Przybkowskich, kolejkę wąskotorową, i wrócić do swoich domów z niezapomnianymi wrażeniami. Zapraszamy was serdecznie do Jędrzejowa i na ziemię jędrzejowską.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kryolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: W połowie lipca w naszym regionie doszło do scen jak z filmu sensacyjnego. Policyjny pościg, taranowanie radiowozu i policjant odskakujący przed pędzącą ciężarówką. Wszystko zaczęło się na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Kuczek. Kierowca ciężarowego Mana nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczął się pościg.
1: Skierował się na autostradę A1, gdzie zepchnął radiowóz policyjny, dwukrotnie w niego uderzając. Następnie wjechał na teren Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie na jednej z ulic również próbował ominąć blokujący tę drogę radiowóz policyjny. Ponadto skierował się w stronę funkcjonariusza policji, który tylko dzięki temu, że odskoczył, nie został potrącony przez kierującego pojazdem ciężarowym.
0: Uciekający kierowca wjechał do lasu w Służewie. Uderzył manem w drzewo, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo.
1: Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, tego właśnie, o którym mowa, jak i innego jeszcze, który udzielał mu pomocy w ucieczce i w ukrywaniu się. Finalnie funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania obu mężczyzn. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie usłyszeli zarzuty.
0: 26-letni Piotr N. usłyszał 6 zarzutów, w tym niezatrzymanie pojazdu, mimo wydanego przez uprawniony organ polecenia do kontroli. Miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Ponadto usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz funkcjonariusza Izby Celno-Skarbowej. I oczywiście dwa najpoważniejsze zarzuty, które prokurator mu przedstawił, mianowicie posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, które zostały ujawnione w 12 pojemnikach typu Mauser o pojemności 1000 litrów każde. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, oczywiście za wyjątkiem tych dwóch najpoważniejszych przestępstw, czyli posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Wobec niego został skierowany wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim zaakceptował ten wniosek, podzielił argumentację prokuratury. Mężczyzna przebywa w areszcie na okres 3 miesięcy. Z kolei drugiemu mężczyźnie, Maciejowi W., mężczyźnie w wieku 22 lat, zostały przedstawione zarzuty poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania poprzez to, że udzielił pomocy w ucieczce i w ukryciu się drugiemu mężczyźnie, czyli Piotrowi M. Ponadto temu mężczyźnie zostały przedstawione dwa zarzuty posiadania substancji psychotropowych z artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
0: Maciej W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Mieszkańcy zgłaszali naszej redakcji problem z alkomatem znajdującym się w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławku. Chodziło o urządzenie ustawione w holu, które od dłuższego czasu nie działało. Rzeczywiście, alkomat przez pewien czas był niesprawny. Przyczyną była konieczność jego kalibracji.
2: Urządzenie było nieczynne ze względu na to, że takie urządzenie musi być raz do roku kalibrowane. Musimy wysłać takie urządzenie do firmy zewnętrznej i to firma zewnętrzna wykonuje kalibrację. No, od połowy lipca urządzenie już działa i już można przyjść zbadać swoją trzeźwość.
0: Alkomat w holu komendy nie wygląda jak urządzenie używane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. To skrzynka zawieszona na ścianie. Na czas kalibracji wyjęto z niej jeden z elementów. Nasuwa się jednak pytanie, czy w tym czasie alkomat nie mógł zostać zastąpiony innym urządzeniem.
2: Nie, tutaj nie można wymienić. Tu jest obudowa na stałe. W obudowie jest to urządzenie, które zostało wymontowane i zostało przesłane do kalibracji. No, na ten czas nie ma możliwości wymiany na inne urządzenie.
3: Czy w Komendzie Miejskiej Policji funkcjonariusze często obserwują, że mieszkańcy przyjeżdżają i badają, sprawdzają, czy mogą już prowadzić samochód?
2: Znaczy, my zawsze apelujemy o to, żeby nie trzeba było sprawdzać tego dzień wcześniej, nie spożywać alkoholu, jeżeli wiemy o tym, że mamy jechać dalszą drogę. Bo pamiętajmy, że bardzo często ludzie

0: wpadają podczas kontroli ze względu na to, że wypili dzień wcześniej i myślą, że już są trzeźwi, no a jednak później się okazuje, że urządzenie wykazuje, czy to jest w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po użyciu alkoholu.
1: Alkomat ponownie działa, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Podobne urządzenie znajduje się również w komisariacie policji w Brześciu Kujawskim. W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w organizmie nie przekracza 0,2 promila alkoholu we krwi. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu i stanowi wykroczenie. Natomiast zawartość alkoholu wynosząca co najmniej 0,5 promila oznacza stan nietrzeźwości i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku przygotowała szereg atrakcji na wakacje. Placówka organizuje warsztaty, spotkania oraz turnieje w grę FIFA. Wydarzenia odbywają się zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach na poszczególnych osiedlach. Dziś dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem papier masze i rzeźby.
2: Dzisiaj dzieci bawią się masą papierową, trochę gazetami. Są to warsztaty papier masze i rzeźby. No i właśnie dzisiaj mają okazję stworzyć takie małe ptaszki. To taka okazja, żeby troszkę poeksperymentować, sprawdzić coś nowego, no i bawić się razem z nami w bibliotece.
3: Właśnie, jak tworzy się takie małe ptaszki?
2: Tak. Akurat ten płaski to troszeczkę wydaje mi się łatwiejszy. Tutaj jest forma z kartonu i właśnie jest oblepione tą masą papierową, papier maszę. Tutaj już troszeczkę bardziej wymagające, jednak trzeba uformować jakąś formę, jakiś kształt z gazety, a później również tą masą oblepić, no i później oczywiście udekorować. Każda nasza taka inicjatywa to właśnie okazja, żeby dzieci troszkę ze sobą też współpracowały, muszą się podzielić materiałami, porozmawiać, no, pobawić się razem, spędzić razem z nami czas.
1: Na te warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy.
2: Mamy troszkę ograniczone i miejsce, i materiały, a jednak taka grupka też mniejsza pozwala na taką większą atencję, uwagę od osoby prowadzącej.
3: Wiem z zajęć, które odbywały się właściwie z zawodu FIFA, że część osób, które na nie przychodzi, powtarza się już, są to te same osoby, które już cyklicznie pojawiają się na danych eventach. Czy właśnie biblioteka, pani jako pracownik biblioteki, dostrzega, że dzieci, które były na jednych warsztatach, na jednych eventach, chętnie powracają do biblioteki?
2: Mogę powiedzieć, że tak, że osoby, które były na warsztatach później wiedzą, że mogą w bibliotece szukać innych warsztatów, wiedzą, że znajdą u nas mediatekę, znajdą strefę dziecka, jednak mogą powrócić do tych książek, no i właśnie jednak spróbować czegoś nowego.
1: W warsztatach uczestniczyły dzieci w różnym wieku. Część z nich brała już wcześniej udział w innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
4: Dowiedziałem się tyle, że będziemy robić takie ptaki z papieru. No ja na przykład zrobiłem jakąś mumię z Egiptu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
3: Właśnie, jak się wykonuje takie ptaszki z papieru? Co się dalej będzie działo z tym, co na razie wykonałaś?
4: Potem, jak zrobimy kształt, to olepimy taką taśmą, żeby było też kształtu. Potem będziemy oblepiać takim białym ptaka. I potem będziemy ścierać tak, żeby to było gładkie. A na samym końcu będziemy farbą kolorować i no i gotowe.
3: Okej, powiedz mi jeszcze, jak spędzasz wakacje? Czy często przychodzisz do biblioteki na tego typu warsztaty? Czy może jakoś aktywnie grasz w piłkę, jakieś sporty?
4: No, jak już, no jestem u babci, siedzę, nie wiem, wtedy na jakieś takie zajęcia, babcia mnie zabiera, bo no wiadomo, lepiej nie siedzieć coś w domu przy komputerze, lepiej coś robić.
5: To ptaka, ale nie wiem jaki.
3: Nie wiesz jeszcze jaki? A opowiedz mi, jak się tworzy takiego ptaka?
5: To ja robię akurat takie skrzydła, ale tak to z gazety i później się oblepia jakąś taką masą z papieru i no i nie wiem.
3: I co potem z tym gotowym już powiedzmy ptakiem zrobisz? Gdzie go postawisz? Co udekorujesz tym ptaszkiem?
5: W sumie postawię go gdzieś sobie na mojej gablotce.
3: Czy to pierwsze warsztaty w bibliotece, w których uczestniczysz, czy może byłeś już na jakichś innych?
5: Byłem już dużo razy.
3: O, na jakich na przykład?
5: Nie wiem, ostatnio w tej bibliotece były z zębami.
3: Dzisiaj jesteście w bibliotece, nie czytamy książek, tylko tworzycie. Właśnie, co tworzycie, co to jest?
4: Ptaki takie

0: Trójwymiarowe.
1: Jak się tworzy takie ptaki?
0: Na początku się odrysowuje na kartonie kształt, a potem się oblepia masą papierową.
1: To ciekawe warsztaty? Podobają wam się?
0: Mi się bardzo podobają, a jak się nudzę w domu, no to wtedy mogę przyjść do biblioteki i robić właśnie takie plastyczne rzeczy. No, mi również się bardzo podobają. No i właśnie też bardzo fajnie tutaj spędzam czas w bibliotece.
1: Biblioteka w czasie wakacji organizuje wiele różnych warsztatów, wiele różnych eventów. Czy są to pierwsze warsztaty, na których jesteście, czy może już na kiedyś byłyście?
0: Ja już byłam też tutaj w bibliotece na ostatnich, co robiliśmy takie obrazy. Ja właśnie też byłam z moją koleżanką Lizą na warsztatach, w których robiliśmy kolaż.
1: Wróćmy do ptaszków, które właśnie wykonujecie. Jest to ozdoba, jest to dekoracja. Gdzie planujecie już po zakończeniu pracy, gdzie je umieścicie? Co udekoruję?
0: Ja w doniczce, gdzie są kwiaty, żeby wyglądało jakby kwiat, jakby ptaszek usiadł na kwiatach.
2: Ja też do doniczki właśnie chciałam wbić w ziemię.
1: Na zakończenie zapytam was, wakacje są już na półmetku, czy tęsknicie powoli za szkołą?
0: Tak, ja tęsknię już.
2: Ja też trochę tęsknię, choć wakacje bardzo fajnie się spędza czas.
3: Rola bibliotek w ostatnich latach znacznie się zmieniła. Nie tylko gromadzą i udostępniają książki, ale stały się także otwartymi centrami życia społecznego, przestrzeniami kreatywnej edukacji oraz miejscami dostępu do nowoczesnych technologii. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził inwestycje realizowane na terenie powiatu włocławskiego. Piotr Całbecki był m.in. w szkole budowanej w Kowalu oraz w strefach gospodarczych w Lubieniu Kujawskim i Brześciu Kujawskim. Marszałek podkreślił ich istotną rolę w rozwoju regionu.
4: W Lubieniu rozmawialiśmy o problemie skomunikowania strefy z bocznicą kolejową i tutaj trwają bardzo intensywne prace z PKP, aby rzeczywiście ten projekt uruchomić i udostępnić prywatnym inwestorom przestrzeń logistyczną. Więc mam nadzieję, że tutaj po wielu już interwencjach, rozmowach, ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury ten problem wkrótce zostanie zażegnany, a to umożliwi rozwój nie tylko strefy w Lubieniu, ale również w Brześciu, jak i rozwój samego Włocławka, no bo to jest właściwie jedyna tak dobrze osadzona i możliwa jeszcze do wykorzystania infrastruktura kolejowa, bocznica, gdzie będziemy mieć po prostu obsługę cargo, ale też ale również transport kolejowy oparty o inne, nie tylko kontenerowe, techniczne takie właśnie rozwiązania. Więc, no ale cieszę się, że właściwie już nie ma skrawka ziemi w Lubieniu, podobnie w strefie brzeskiej. To oznacza to, że kiedyś zainwestowane i wciąż inwestowane środki unijne, którymi dysponujemy, dobrze się spisują, no i dają miejsca pracy, dochody gminom, jak i powiatowi, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Tak, zmienia się tutaj właściwie wszystko i jestem świadkiem właściwie historii, nowej historii, gdzieś tam w jakimś małym zakresie, ale uczestniczę w tym procesie od wielu lat, więc cieszę się, że to były jakieś dobrze podjęte decyzje o inwestycjach właśnie w tym obszarze.
3: Głównym zadaniem stref gospodarczych jest przyciąganie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszanie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów. Brzeska strefa gospodarcza to jeden z najważniejszych terenów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, na co w dużej mierze wpływa jej dogodne położenie. Główna część strefy znajduje się bezpośrednio przy węźle Włocławek Zachód, w Piekutkowie na autostradzie A1. Północne tereny inwestycyjne obsługuje dodatkowo węzeł Włocławek Północ. Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. Zwolennicy zmian wskazują m.in. na starzenie się społeczeństwa i coraz większe obciążenie systemu emerytalnego. Ich zdaniem potrzebna jest rozmowa o tym, jak zapewnić stabilność świadczeń w kolejnych latach. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Włocławka.
5: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Ja uważam, że odpowiedni. Zależy kto co, jak pracuje i co robi. Jeśli to robi się fizycznie, no to można iść wcześniej. Jeśli to się robi lżejszą pracę, to jest odpowiedni.
5: Czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
6: No może emerytury wyższe, ponieważ mam niską emeryturę i muszę żyć niestety.
5: Czy obecny

0: Wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
1: A skąd ja mogę wiedzieć? Ja już zapomniałem, ja jestem bardzo starym emerytem.
0: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
1: O to chodzi, żeby jeszcze parę lat pożyć. I to jest wszystko na ten temat, a resztę, no nie każdy tak się stara, żeby mu było dobrze i żeby kasy mu starczyło. Jak nie będzie jadł, nie będzie pił, to kasy powinno starczyć.
2: Ja jestem emeryt, to dla mnie to był za wysoki. Bo dużo musiałem pracować, ponad 44 lata i nic z tego się nie ma.
0: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
3: Dla mnie akurat, bo już jestem na emeryturze. No.
0: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
4: Nie, normalny jest. 65 lat to najwięcej.
0: No. Czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
4: No raczej wie pan, jak ludzie ciężko pracują, to powinni mieć wyższe emerytury, nie?
0: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
3: Moim zdaniem akurat. Ani za niski, ani za wysoki.
0: A czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
3: Cóż, no nie wiem, czy bym zmieniła. Ja już jestem na emeryturze, więc w związku z tym, cóż mogę zmienić? Tak jak było, tak jest.
0: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski, czy
5: za niski.
0: A czemu tak pan sądzi?
5: Sam, znaczy jestem na emeryturze, widzę, co się dzieje przez to, że na przykład krócej ludzie pracują, mają niższe emerytury. Szczególnie chodzi o zrównanie jeszcze wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. One są najbardziej poszkodowane, a jednocześnie miałem z tego, jak gdyby, miałem mieć przedłużony okres emerytalny, ale akurat się zmieniła władza i dziwnym trafem skrócili. Ale moja żona pracowała trochę dłużej i ma przez to wyższą emeryturę.
0: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
5: Oj tak, dopuściłbym więcej jakichś prywatnych funduszy takich, żeby nie było tylko monopolu państwa, bo to nie jest dobre.
6: Przeciwnicy zmian zakładają, że podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być sposobem na naprawę systemu. Debata o przyszłości emerytur trwa. Politycy zapowiadają dalsze rozmowy, a eksperci wskazują, że przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa temat systemu emerytalnego będzie wracał coraz częściej. W powiecie wocławskim trwa sezon inwestycyjny. Samorząd realizuje kolejne zadania związane m.in. z modernizacją obiektów sportowych oraz poprawą infrastruktury dla mieszkańców. Jedną z prowadzonych inwestycji jest termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół imienia Jana Kasprawicza w Izbicy Kujawskiej. Prace mają poprawić stan techniczny obiektu, zwiększyć jego efektywność energetyczną oraz sprawić, że korzystanie z sali będzie bardziej komfortowe dla uczniów i mieszkańców.
7: Jest to sala, która jest wspólnie użytkowana przez nas i przez szkołę podstawową, którą prowadzi Izbica Kujawska. Ta mniejsza, stara sala i tutaj stara nie jest żadną przesadą, dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie z władzami Izbicy Kujawskiej na zadanie w postaci termomodernizacji, ale także generalnego remontu w środku, wymiany parkietu, odnowienie tego elementu szkoły kompleksowej i te prace już trwają, tak jak we wszystkich innych inwestycjach oświatowych, robimy wszystko, aby odbyły się one w okresie wakacyjnym, który, jak wiemy, służy tego typu pracom.
6: To jednak nie jedyne zadanie realizowane przez powiat. Rozpoczęły się również prace związane z budową powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kruszynie. Nowy obiekt ma być miejscem, które pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać czas oraz korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej.
7: Wykonawca się rozkręca, trwa przygotowanie placu budowy, prace przygotowawcze, wycinka drzew, przyłącze energetyczne. Wiemy, że od przyszłego tygodnia mają zacząć się prace ziemne, także wszystko na ten moment rusza.
8: Co tam dokładnie ma powstać?
7: Budynek basenowy, bardzo duży, 8000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, pełnowymiarowe, kryte boisko piłkarskie, 4 korty, 2 kryte, 2 odkryte, boiska do sportów plażowych i kryte i odkryte, oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci placów, zabaw, siłowni zewnętrznych, także infrastruktura parkingowo-rekreacyjna. Wartość tego zadania to blisko 160 milionów.
6: Samorząd podkreśla, że inwestycje w sport i modernizację istniejących obiektów to ważny element rozwoju powiatu. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno dzieciom i młodzieży, jak i wszystkim mieszkańcom, którzy chcą aktywnie spędzać czas.

0: Łuki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom, zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Włocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Włocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Włocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 700. Autoserwis 696 426 800. Zapamiętaj, Autospa Ziębia 5A Włocławek to wyjątkowe miejsce dla Twojego auta.

0: Nowy mieszkaniec schroniska 4874/90/26. Data przyjęcia 22 lipca 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica Płocka 147B. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość mała. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Aktualnie pod opieką schroniska dla zwierząt we Włocławku przebywa spora ilość kociaków. To jest około 50 kotów, zarówno mniejszych, jak i większych. Częściowo są to bardzo młode maluszki, częściowo są to staruszki. No i oczywiście chcielibyśmy Państwa zaprosić do odwiedzin naszej kociarni, do odwiedzin naszej strony, naszego profilu na Facebooku. Jeśli jesteście zainteresowani adopcją kota, mamy sporo różnych charakterów.

do wyboru. A dzisiaj zapraszamy na takie krótkie odwiedziny w naszej schroniskowej kociarni. Ten kawaler, którego trzymam na rękach, ma na imię Płotek. To jest kociak, który trafił do nas z ulicy Płockiej. Tak jak widać, straszna przylepka.

jeśli chodzi o te maluszki, a jeśli chodzi o resztę, no to zapraszamy do zapoznania się z nimi. Szanowni Państwo, w tym roku trafiło do nas kilka kocich rodzin, miotów tak naprawdę, które zostały porzucone w kartonach śmietnikowych. No i tutaj w kociarni mamy dwa takie w zasadzie rodzeństwa. Jedno młodsze, to te takie dymne, czarne, pręgowane kociaczki, które tutaj kręcą się naokoło. Trafiło do nas łącznie 11 kociąt, prawdopodobnie z jednego miotu, ponieważ wszystkie były w tym samym wieku i ekstremalnie do siebie podobne. W tej chwili zaczynają się różnić, zarówno troszeczkę wyglądem, jak i charakterami. Niektóre bardzo milusińskie, inne bardziej skłonne do zabawy, inne bardziej energiczne, inne spokojniejsze, natomiast wszystkie bardzo urocze, malutkie, nie mają jeszcze 2 miesięcy, czy też mają w okolicach może 2 miesięcy. Niektóre nas nawołują, inne po prostu się ocierają o człowieka. Wśród maluszków są zarówno chłopaczki, jak i dziewczynki. Niestety na chwilę obecną nie posiadają imion, natomiast nazywamy je naszymi ptaszkami z uwagi na to, że znalezione zostały na ulicy Ptasiej. No i czekamy, aż troszeczkę jeszcze bardziej zaczną się między sobą różnić, zanim tak naprawdę te imiona dostaną, tak żebyśmy mieli możliwość rozróżnienia tych maluszków. Jedna dziewczynka z tego miotu poszła już do domu, jedna była wyjątkowa, bo buropręgowana, natomiast pozostałe no, są takie jak widać, tak? Czyli wszystkie bardzo do siebie podobne, wszystkie mają piękne miedziane oczka. Niektóre mają troszeczkę białego koloru, inne niekoniecznie, niektóre są jaśniejsze, niektóre ciemniejsze. Wszystkie bardzo sympatyczne, wszystkie marzą o swoim domu, o ludziach, którzy je pokochają, może o jakichś innych kotach, z którymi mogłyby się bawić wspólnie, ponieważ no, wszystkie tutaj bardzo lubią zabawę, bardzo lubią kontakt z innymi kotami. Dobrze się dogadują z troszeczkę starszymi kociakami, zaczepiają przez kraty tutaj kolegów z innych pokoi. Także jeśli są Państwo zainteresowani takim fajnym, dymnym kociaczkiem, bez względu na to, jakiej płci tak naprawdę, zapraszamy do odwiedzenia i poznania maluszków. Może któryś skradnie serducho i będzie mógł od razu iść do domu. Maluchy przeszły profilaktykę przeciw pasożytom, przeszły pierwsze szczepienia, są na bieżąco odrobaczane, mają apetyty. Drugie takie rodzeństwo, które zostało znalezione, również porzucone w kartonie w śmietniku, to są nasze tutaj dwa takie biało-szare, biało-bure kociaki, Kala i Carter. Carter przesmyrga się tutaj za nami. To są już troszeczkę starsze kociaki. Natomiast jego siostra Kala tam siedzi na drapaczku. Jeśli chodzi o nich, prawdopodobnie nie miały wcześniej styczności z człowiekiem, może mają jakieś złe doświadczenia, ponieważ są jeszcze nadal, mimo naszych starań, troszeczkę nieufne w kontaktach z ludźmi. Szczególnie Carter jest takim trochę lękliwym kotem. Kala jest dużo bardziej odważna niż jej braciszek. Natomiast no bardzo fajnie się dogadują między sobą, są ciekawskie, są zdrowe, przynajmniej na chwilę obecną. Jak najbardziej zapraszamy do adopcji. Na pewno w domu dużo szybciej by się otworzyły, dużo lepiej by się przyzwyczaiły do człowieka. Fajnie by było, gdyby poszły do adopcji w dwupaku, tak żeby mogły mieć w sobie oparcie wzajemnie. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś woli przygarnąć tylko jednego kociaka z rodzeństwa, oczywiście jesteśmy również otwarci. Fajnie by było, gdyby ich nowi opiekunowie, nowi właściciele
mieli troszeczkę doświadczenia w

opiece nad takimi nieco lękliwymi kotami, tak żeby zapewnić po prostu spokój, bezpieczeństwo, no i czas na to, żeby się otworzyły w swoim własnym tempie na człowieka. Ela pozwala się głaskać bez problemu większego, czasami sama nawet podchodzi do ludzi, jeśli chodzi o Cartera, no nie ma jeszcze na tyle śmiałości. Ale pogłaskany też pozwala na dotyk, zaczynają nawet mruczeć w pewnym momencie, z tym, że no, przynajmniej na takiej otwartej przestrzeni, jak jesteśmy tutaj na wybiegu w kociarni, no Carter ma tendencję na razie jeszcze do unikania ludzkich rąk. Mamy nadzieję, że jak trafi do domku i wpadnie w tą domową rutynę, zobaczy, że ludzie o niego dbają, kochają, no to no, jesteśmy pozytywnie nastawieni na to, że po prostu przyzwyczai się i stanie się fajnym miziastym kotem. Tu jest jeszcze jedna kotka, dostała od nas na imię Meriva. Meriva jest troszeczkę tylko mniej otwarta niż Płotek, ale też bardzo sympatyczna. Ona potrzebuje krótkiej chwilki na to, żeby się poznać z człowiekiem. Jak już pozna, to tak jak widać, wdzięczy się, przychodzi sama, pozwala się głaskać. Chociaż oczywiście, jak to na kociaka przystało, jej ulubionym zajęciem w tej chwili jest zabawa. Zaraz na następnym miejscu albo na równi wręcz jest jedzenie. Ale tak jak widać, jest pełna energii do zabawy. Bardzo fajna, sympatyczna kotka. Lubi się zaznajamiać z innymi kociakami. I oczywiście też poleca się do domku. Albo sama, albo w kocim wielopaku. Jesteśmy w tej chwili w drugim pokoju w kociarni, gdzie przebywają koty dorosłe. Niektóre są młodsze, niektóre starsze, natomiast no tutaj nie spotkamy już małych kociąt. Są tu po prostu już koty wyrośnięte. Wszystkie, które tutaj przebywają, są już po zabiegach kastracji i sterylizacji. Są zaczipowane, zaszczepione, także jak najbardziej polecają się do adopcji. Może na pierwszy ogień weźmiemy mruczankę. Mruczanka to urocza szylkrytowa koteczka, która trafiła do nas jako maluszek po wypadku. Miała problemy z utrzymaniem równowagi, miała problemy troszeczkę ze skórą w pewnym momencie, natomiast w tej chwili, tak jak widać, radzi sobie doskonale. Wskakuje na półki, na drapaki, uwielbia się bawić, nie ma nic przeciwko innym kotom, jest ciekawska, lubi podchodzić do ludzi. No i bardzo by nam zależało, żeby trafiła jak najszybciej do domu. Przy czym z zastrzeżeniem, że nie może to być kot wychodzący, z uwagi na to, że no jednak sporo w życiu przeszła i chcielibyśmy, żeby już do końca życia była bezpieczna. Tutaj obok trikolorka to jest pisanka, która trafiła do nas w okolicy Wielkanocy. Pisanka to jest taka troszeczkę kocia indywidualistka. Pod tym względem, że bardzo lubi człowieka i jest dosyć zaborcza o ludzkie względy. Na początku, jak nie była jeszcze zaznajomiona z kotami, potrafiła po prostu pobić przechodzącego kota, szczególnie jeśli była na przykład na ludzkich kolanach, no po prostu uważa, że jak już wejdzie na człowieka, no to ten człowiek jest jej i inne koty nie powinny podchodzić za blisko i się panoszyć. Koteczka, która tutaj koło mnie chodzi, to jest Karla. Karla została znaleziona w okolicach Kastoramy. Już jakiś czas przebywa w schronisku. Jest bardzo sympatyczną kotką, tak jak widać. Uwielbia się czesać, co jest akurat ważne, bo no, tak jak widać, troszeczkę linieje. Karla miała swego czasu troszeczkę problemy z ząbkami, natomiast w tej chwili wszystko jest ok. Chodź się pokaż ładnie. Tak na początku była wzięta.

Ta zakocura i dostała na imię Carlos, dlatego ma na imię Karla, no bo okazało się, że to jednak jest dziewczynka, bardzo fajna. No co, no nic dodać, nic ująć. W tym pokoju mamy kilka czarnych kotów. Jednym z tych czarnuszków jest Kleofas. Kleofas pojawił się kiedyś pewnego dnia w miejscu do karmiania kotów wolno żyjących. Natomiast no, ewidentnie było, że nie pasuje jako wolnożyjak. Miał na sobie obroże. Wystawiał na zewnątrz paszczy język, co sugerowało, że może mieć problemy z zębami. No i generalnie o jakiej porze człowiek by się nie pojawił, no to on był na miejscu, czy to było rano, po południu, wieczorem. No więc prawdopodobnie został porzucony w tamtym miejscu i czekał na właścicieli. No to już jest troszeczkę starszy kotek, ma około 8-10 lat. No i w tej chwili przebywa u nas. W pierwszym momencie potrafi być troszeczkę nieufny, ale jak już się pogłaska, no to zaczyna się też ocierać, mruczeć, podnosi tyłeczek z radości. Także bardzo naprawdę sympatyczny kot, tylko potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się przyzwyczaić do nowego miejsca i do nowych ludzi. To jest kolejny czarny kot, tym razem kocurek, który ma na imię Turmalin. Turmalin trafił do nas jako młody kociak z takim silnym katarem. No, bardzo dużo czasu spędził w klatce, gdzie po prostu nabierał tylko energii. No i był leczony. Nie miał tego jak spożytkować. Na szczęście w tej chwili jest w pokoju, gdzie może się wybawić, gdzie może się wybiegać. No i tak jak widać, wręcz już momentami tej energii ma na tyle mało, że ucina sobie po prostu drzemkę przy człowieku. Nie, Malinek? Turmalin jest akurat młodym kotem, okołorocznym, podobnie jak mruczanka. Także no, bardzo byśmy się cieszyli, gdyby trafił do kochającego domu. Co kochanie? Tutaj kotka ta biało-czarna, która się o mnie ocierała, to jest Lusia. Lusia trafiła do nas razem z siostrą Pipi. No tutaj nastąpiła taka niesympatyczna sytuacja. Poprzedni opiekunowie Lusi musieli się przeprowadzić. W nowym miejscu nie mieli możliwości niestety trzymać tych kotów, więc Lusia i Pipi trafiły do nas. Obydwie są typowo domowymi kotkami. Przy czym Lusia jest bardziej otwarta od siostry, szczególnie jeśli chodzi o inne koty. Dziewczyny oczywiście są bardzo przyjaźnie, bardzo sympatycznie nastawione do ludzi. No, jeśli chodzi o nowe miejsce, nowych kocich towarzyszy, no to tutaj potrzebują raczej trochę czasu. Natomiast są bardzo fajne, miziaste. No i tak jak widać, no potrzebują tego towarzystwa, prawda? Uszki swędzą. Zenio trafił do nas jako młody kociak, prawdopodobnie z dawnym urazem tyłu ciała, ponieważ troszeczkę inaczej stawiał tylne łapki, no i do tej pory nie lubi dotykania w tych okolicach. Natomiast jak najbardziej, tak jak widzimy, jest bardzo sympatyczny, jest bardzo ciekawski. To, co trzeba o Zeniu wiedzieć, to, że swego czasu przeszedł dosyć poważną infekcję górnych dróg oddechowych. I no, mimo wyleczenia, utrzymuje się u niego taki stały katar. Zdarza się, że po prostu kicha. Gdzieś na podłogę czy na ścianę, no wiąże się to niestety z koniecznością sprzątania gluta od czasu do czasu.

Natomiast jeśli to Państwu nie przeszkadza, to Zenio naprawdę jest bardzo fantastycznym kotem. W tym pokoju jest jeszcze jedna czarna kotka, staruszka Selina, która ma ponad 10 lat. Prawdopodobnie w tej chwili śpi, odpoczywa. No, nie ma się jej co dziwić, bo pogoda jest jaka jest. Jak to staruszka potrzebuje trochę więcej tego snu. Selinka jest koteczką, która nie przepada za innymi kotami. Raczej unika kontaktu z nimi, stara się przed nimi chować. No i potrzebuje takiego domu, gdzie będzie rozpieszczoną kocią jedynaczką do końca życia. Także jeśli Państwo chcieliby dać dom takiej fantastycznej, gadatliwej staruszce, bo ona lubi sobie pogadać, to zapraszamy do kociarni i poznania Selinki. W tej chwili jesteśmy w trzecim, ostatnim pokoju w kociarni. Tutaj też są już dorosłe koty, głównie chłopaki. Zaczynamy od Agenta. Agent to jest nasz taki koci indywidualista. To jest kot, który on lubi człowieka, ale na swoich własnych zasadach, tak jak widać. Szczególnie jeśli widzi inne koty, ma tutaj styczność z nimi. Szczególnie jeśli widzi inne koty, jeśli podejdą za blisko, no to no wtedy dochodzi tutaj z jego strony do łapkoczynów. Potrafi pacnąć, potrafi chapnąć. Jeżeli tych innych kotów w okolicy nie ma, no to jest dużo bardziej sympatyczny w kierunku człowieka. Natomiast po prostu inne koty, no niestety, ale go denerwują. A ma tutaj troszeczkę towarzystwa. Jednym z takich innych kotów jest Racuch, ale nie bój się, kochanie, to ja. No. Racuch się odsuwa, no bo no tutaj mieszkają z Agentem, więc oni wiedzą, z czym się mierzyć. Racuch i Agent w zasadzie troszeczkę wyglądają jak bracia. Niektórzy pytają, czy są spokrewnieni. Obydwa są biało-czarne. Natomiast Racuszek jest dużo młodszy, ma około 1,5, może 2 lata. Tak jak widać, jest dużo bardziej sympatyczny, lubi się bawić nadal. Nie ma problemu z innymi kotami, wręcz potrafi jeść z jakimś innym kotem z jednej miski. Także naprawdę jest fajny, no taki charakterystyczny, ma ten ogonek biało zakończony. Kolejnym kotem, jaki tutaj mieszka, jest Troja. To jest jedyna dziewczynka w tej chwili w tym pokoju. Jak widać, jest charakterystyczna, bo buropręgowana. Troja to młoda koteczka również. Została znaleziona, kiedy się schroniła, po prostu w kamienicy. Mieszkańcy dali znać, że kotka weszła po prostu z miejscowym wolnożyjaczkiem, zaczęła się bawić, urzędować. Natomiast do ludzi też podchodziła w bardzo sympatyczny sposób i cały czas podchodzi, tak jak widać. Jest młodziutka, ma rok, może 1,5, także uwielbia się bawić. No i troszeczkę tutaj rozstawia nam chłopaków po kątach, jak to typowa kobieta. Natomiast generalnie nie ma problemu większego z innymi kotami, jest do nich tak w miarę przyjaźnie nastawiona. Jest jednak zaborcza, jeśli chodzi o uwagę człowieka. No i lubi pierwsza dostać jedzonko podczas karmienia. Nosek trafił do nas z działek, gdzie niestety, ale bardzo mocno nie zgadzał się z innymi kotami. Poza tym był chory. No i po kastracji po prostu został jako rezydent. Oczywiście Nosek szuka domu, tak jak widać, jest bardzo sympatycznym kociakiem. Ma już około 4-5 lat w tej chwili, także jest takim dosyć statecznym kocurkiem. Jest bardzo, bardzo sympatyczny. Może się wystraszyć jakichś szybszych gestów, natomiast no tak jak widać na załączonym obrazku,

0: No bardzo jest miły, bardzo jest miziasty. Jeżeli ma dobry humor odpowiedni, no to lubi się też pobawić. Buziak? Nie? Buziaków nie dasz. Okej. No co tu więcej powiedzieć? W tej chwili ze wszystkimi kotami się zgadza, no z większością kotów się zgadza. Tak, agencika pomijamy milczeniem. No i co? No to jest taki... No, taki kot bardziej spokojny, więc jeżeli ktoś poszukuje dorosłego już kota, który po prostu będzie obok, ale też przyjdzie się pomiziać, czasami się pobawi, no to oczywiście jak najbardziej polecamy Noska. Kolejnym kotem w tym pokoju jest Tor. Tor się tutaj schował w drapaczku. Cześć, kochanie. Tor trafił do nas po wypadku, został uderzony w głowę prawdopodobnie przez samochód. Doznał urazu twarzy, doznał urazu oka. Podejrzewaliśmy, że może nie widzieć albo niedowidzieć na jedno oko, natomiast no, bardzo nas zaskoczył, ponieważ jest aktywnym kotem, jest bardzo sympatyczny do innych tutaj rezydentów. Potrafi się nawet bawić zabawkami, lubi gonić za wędką, lubi czasami gonić piłeczki. No i w tej chwili może tak nie wygląda, ale w środku w pokoju jest też bardzo fajnym miziakiem. Jak ma wenę, jak ma dobry humor, sam przychodzi się miziać. No on też zna agenta, więc tutaj troszeczkę się chowa, uważa, żeby ten agent do niego nie podbiegł. To, co Państwo teraz widzą, on nie jest agresywny w stosunku do mnie, on po prostu mówi, ciotka, nie przestawaj głaskać. Także potrafi nawet, tak jak widać, złapać za rękę, ale w takim celu, żeby uskuteczniać po prostu dalsze głaski. Chociaż początkowo ten dotyk w okolicach głowy nie był dla niego przyjemny, w tej chwili, tak jak mogą Państwo zobaczyć, bardzo, bardzo lubi to głaskanie. Także to jest taki troszeczkę mniej sprawny kotek, również nie polecamy go do domu wychodzącego. To jest koniecznie kot, który powinien zostać w domu na stałe i nigdzie się z tego domu nie ruszać. No bo nie wiemy po prostu, jak zareaguje na ulicy i w przypadku zagrożenia, czy dałby radę odpowiednio szybko uciec. Mamy w tym pokoju jeszcze jedną kotkę, ma na imię Mimi, to jest szylkretka. Wiem, że jest troszkę podobna do mruczanki, natomiast to są dwie różne koteczki. Mimi też jest młodą kotką, tak jak widać, bardzo przytulaśną, miziastą. Oczywiście poszukuje swojego miejsca. Nie ma problemu z innymi kotami, absolutnie żadnego. Uwielbia kontakt z człowiekiem, uwielbia głaskanie, mizianie, przytulanie. Nie ma nic nawet przeciwko braniu na ręce, także, no, mruczy nawet. Także Mimiś również poleca się jak najbardziej do adopcji.
1: Do adopcji polecają się Jedi. Piękny młody Jedi czeka na swoją rodzinę. Poznajcie Jediego, czarnego, przystojnego psa w typie bula w wieku 2 lat. Ten energiczny chłopak waży 23 kg i ma przed sobą wiele przygód do przeżycia. Jedi to prawdziwy towarzysz dla aktywnego domu. Kocha długie spacery, zabawę i eksplorację nowych terenów. Jest miły i życzliwy dla ludzi, a na smyczy zachowuje się wspaniale. Jego entuzjazm do życia jest zaraźliwy. Jednocześnie Jedi jest wrażliwym chłopcem. Boi się innych psów i hałasu, dlatego idealny dla niego będzie dom, gdzie będzie pierwszą psią miłością swoich opiekunów. Potrzebuje również czasu i cierpliwości, a może znacznie skorzystać z pracy z profesjonalnym behawiorystą lub trenerem psów. To inwestycja w jego pewność siebie i szczęście. Szukamy dla Jediego odpowiedzialnych ludzi, którzy zrozumieją jego potrzeby i będą gotowi zaangażować się w jego rozwój. Jeśli jesteś aktywną osobą, która uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu i szukasz oddanego kompana, Jedi może być idealnym towarzystwem. Kto da domek temu przystojniakowi? Jedi zarejestrowany jest pod numerem 13 362/84/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przebiegł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 180.

65 616. Kai. Malutki 3-miesięczny Kai poleca się do adopcji. Kai przybył do nas razem ze swoją siostrą Gerdą. Niespełna 2-miesięczne wówczas maluszki borykały się z objawami kociego kataru. Na szczęście dobrze zareagowały na wdrożone leczenie i Gerda znalazła już swój dom na zawsze. Początkowo Kai był wycofany, prawdopodobnie nie miał kontaktu z ludźmi. W miarę upływu czasu stał się jednak fantastycznym kocurkiem otwartym na człowieka. Jak przystało na takiego malucha, Kai spędza większość dni na zabawie, jedzeniu i spaniu. To mały koci rozrabiaka, który lubi się też przytulić. Na pewno zostanie czymś wspaniałym kocim towarzyszem na całe życie. Zarejestrowany jest pod numerem 4842/58/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom i pierwsze szczepienia został zaczipowany. Na razie jest za mały na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

0: Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur, akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Feniks 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 20 50. Znajdź nas na kręgielnia-bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: odskakujący przed pędzącą ciężarówką. Wszystko zaczęło się na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Kuczek. Kierowca ciężarowego Mana nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczął się pościg.
1: Skierował się na autostradę A1, gdzie zepchnął radiowóz policyjny, dwukrotnie w niego uderzając. Następnie wjechał na teren Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie na jednej z ulic również próbował ominąć blokujący tę drogę radiowóz policyjny. Ponadto skierował się w stronę funkcjonariusza policji, który tylko dzięki temu, że odskoczył, nie został potrącony przez kierującego pojazdem ciężarowym.
0: Uciekający kierowca wjechał do lasu w Służewie. Uderzył manem w drzewo, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo.
1: Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, tego właśnie, o którym mowa, jak i innego jeszcze, który udzielał mu pomocy w ucieczce i w ukrywaniu się. Finalnie funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania obu mężczyzn. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie usłyszeli zarzuty.
0: 26-letni Piotr N. usłyszał 6 zarzutów, w tym niezatrzymanie pojazdu, mimo wydanego przez uprawniony organ polecenia do kontroli. Miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Ponadto usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz funkcjonariusza Izby Celno-Skarbowej. I oczywiście dwa najpoważniejsze zarzuty, które prokurator mu przedstawił, mianowicie posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, które zostały ujawnione w 12 pojemnikach typu Mauser o pojemności 1000 litrów każde. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, oczywiście za wyjątkiem tych dwóch najpoważniejszych przestępstw, czyli posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Wobec niego został skierowany wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim zaakceptował ten wniosek, podzielił argumentację prokuratury. Mężczyzna przebywa w areszcie na okres 3 miesięcy. Z kolei drugiemu mężczyźnie, Maciejowi W., mężczyźnie w wieku 22 lat, zostały przedstawione zarzuty poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania poprzez to, że udzielił pomocy w ucieczce i w ukryciu się drugiemu mężczyźnie, czyli Piotrowi M. Ponadto temu mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty, dwa zarzuty posiadania substancji psychotropowych z artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
0: Maciej W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Mieszkańcy zgłaszali naszej redakcji problem z alkomatem znajdującym się w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławku. Chodziło o urządzenie ustawione w holu, które od dłuższego czasu nie działało. Rzeczywiście, alkomat przez pewien czas był niesprawny. Przyczyną była konieczność jego kalibracji.
2: Urządzenie było nieczynne ze względu na to, że takie urządzenie musi być raz do roku kalibrowane. Musimy wysłać takie urządzenie do firmy zewnętrznej i to firma zewnętrzna wykonuje kalibrację. No, od połowy lipca urządzenie już działa i już można przyjść zbadać swoją trzeźwość.
0: Alkomat w holu komendy nie wygląda jak urządzenie używane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. To skrzynka zawieszona na ścianie. Na czas kalibracji wyjęto z niej jeden z elementów. Nasuwa się jednak pytanie, czy w tym czasie alkomat nie mógł zostać zastąpiony innym urządzeniem.
2: Nie, tutaj nie można wymienić. Tu jest obudowa na stałe. W obudowie jest to urządzenie, które zostało wymontowane i zostało przesłane do kalibracji. No, na ten czas nie ma możliwości wymiany na inne urządzenie.
3: Czy w Komendzie Miejskiej Policji funkcjonariusze często obserwują, że mieszkańcy przyjeżdżają i badają, sprawdzają, czy mogą już prowadzić samochód?
2: Znaczy, my zawsze apelujemy o to, żeby nie trzeba było sprawdzać tego dzień wcześniej, nie spożywać alkoholu, jeżeli wiemy o tym, że mamy jechać w dalszą drogę. Bo pamiętajmy, że bardzo często ludzie wpadają podczas kontroli ze względu na to, że wypili dzień wcześniej i myślą, że już są trzeźwi, no a jednak później się okazuje, że urządzenie wykazuje, czy to jest w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po użyciu alkoholu.
0: Alkomat ponownie działa, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Podobne urządzenie znajduje się również w komisariacie policji w Brześciu Kujawskim. W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w organizmie nie przekracza 0,2 promila alkoholu we krwi. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu i stanowi wykroczenie. Natomiast zawartość alkoholu wynosząca co najmniej 0,5 promila oznacza stan nietrzeźwości i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku przygotowała szereg atrakcji na wakacje. Placówka organizuje warsztaty, spotkania oraz turnieje w grę FIFA. Wydarzenia odbywają się zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach na poszczególnych osiedlach. Dziś dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem papier masze i rzeźby.
4: Dzisiaj dzieci bawią się masą papierową, trochę gazetami. Są to warsztaty papier masze i rzeźby. No i właśnie dzisiaj mają okazję stworzyć takie

0: małe ptaszki. To taka okazja, żeby troszkę poeksperymentować, sprawdzić coś nowego, no i bawić się razem z nami w bibliotece.
1: Właśnie, jak tworzy się takie małe ptaszki?
0: Tak. Akurat ten płaski to troszeczkę wydaje mi się łatwiejszy. Tutaj jest forma z kartonu i właśnie jest oblepione tą masą papierową, papier masze. Tutaj już troszeczkę bardziej wymagające, jednak trzeba uformować jakąś formę, jakiś kształt z gazety, a później również tą masą oblepić, no i później oczywiście udekorować. Każda nasza taka inicjatywa to właśnie okazja, żeby dzieci troszkę ze sobą też współpracowały, muszą się podzielić materiałami, porozmawiać, no, pobawić się razem, spędzić razem z nami czas.
1: Na te warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy.
0: Mamy troszkę ograniczone i miejsce, i materiały, a jednak taka grupka też mniejsza pozwala na taką większą atencję, uwagę od osoby prowadzącej.
1: Wiem z zajęć, które odbywały się właściwie z zawodu w FIFA, że część osób, które na nie przychodzi, powtarza się już, to są te same osoby, które już cyklicznie pojawiają się na danych eventach. Czy właśnie biblioteka, pani jako pracownik biblioteki, dostrzega, że dzieci, które były na jednych warsztatach, na jednych eventach, chętnie powracają do biblioteki?
0: Mogę powiedzieć, że tak, że osoby, które były na warsztatach później wiedzą, że mogą w bibliotece szukać innych warsztatów, wiedzą, że znajdą u nas mediatekę, znajdą strefę dziecka, jednak mogą powrócić do tych książek, no i właśnie jednak spróbować czegoś nowego.
1: W warsztatach uczestniczyły dzieci w różnym wieku. Część z nich brała już wcześniej udział w innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
2: Dowiedziałem się tyle, że będziemy robić takie ptaki z papieru. No ja na przykład zrobiłem taką, nie tę jakąś mumię z Egiptu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
1: Właśnie, jak się wykonuje takie ptaszki z papieru? Co się dalej będzie działo z tym, co na razie wykonałaś?
2: Potem, jak zrobimy kształt, to olepimy taką taśmą, żeby było też kształtu. Potem będziemy oblepiać takim, białym ptaka. I potem będziemy ścierać tak, żeby to było gładkie. A na samym końcu będziemy farbą kolorować i no i gotowe.
1: Okej, powiedz mi jeszcze, jak spędzasz wakacje? Czy często przychodzisz do biblioteki na tego typu warsztaty, czy może jakoś aktywnie grasz w piłkę, jakieś sporty?
2: No, jak już no, jestem u babci, siedzę, nie wiem, na jakieś takie zajęcia, babcia mnie zabiera, bo no, wiadomo, lepiej nie siedzieć w domu przy komputerze, lepiej coś robić. To ptaka, ale nie wiem jaki.
1: Nie wiesz jeszcze jaki, a opowiedz mi, jak się tworzy takiego ptaka?
2: No to ja robię akurat takie skrzydła, ale tak to z gazety. I później się oblepia jakąś taką masą z papieru i no i nie wiem.
1: I co potem z tym gotowym już powiedzmy ptakiem zrobisz? Gdzie go postawisz? Co udekorujesz tym ptaszkiem?
2: W sumie postawię go gdzieś sobie na mojej gablotce.
1: Czy to pierwsze warsztaty w bibliotece, w których uczestniczysz, czy może byłeś już na jakichś innych?
2: Byłem już dużo razy.
1: O, na jakich na przykład?
2: Nie wiem, ostatnio w tej bibliotece były z zębami.
1: Dzisiaj jesteście w bibliotece, nie czytamy książek, tylko tworzycie. Właśnie, co tworzycie? Co to jest?
2: Ptaki takie trójwymiarowe.
1: Jak się tworzy takie ptaki?
2: Na początku się odrysowuje na kartonie kształt, a potem się oblepia masą papierową.
1: To ciekawe warsztaty? Podobają wam się?
2: Mi się bardzo podobają, a jak się nudzę w domu, no to wtedy mogę przyjść do biblioteki i robić właśnie takie plastyczne rzeczy. No, mi również się bardzo podobają. No i właśnie też bardzo fajnie tutaj spędzam czas w bibliotece.
1: Biblioteka w czasie wakacji organizuje wiele różnych warsztatów, wiele różnych eventów. Czy są to pierwsze warsztaty, na których jesteście, czy może już na kiedyś byłyście?
2: Ja już byłam też tutaj w bibliotece na ostatnich, co robiliśmy takie obrazy. Ja właśnie też byłam z moją koleżanką Fizą na warsztatach, w których robiliśmy kolaż.
1: Wróćmy do ptaszków, które właśnie wykonujecie. Jest to ozdoba, jest to dekoracja. Gdzie planujecie już po zakończeniu pracy, gdzie je umieścicie? Co udekorują?
2: Ja w dniu

0: chmielniczce, gdzie są kwiaty, żeby wyglądało jakby kwiat, jakby ptaszek usiadł na kwiatach.
1: Ja też do doniczki właśnie chciałam wbić w ziemię.
2: Na zakończenie zapytam was, wakacje są już na półmetku, czy tęsknicie powoli za szkołą?
0: Tak, ja tęsknię już.
1: Ja też trochę tęsknię, choć wakacje bardzo fajnie się spędza czas.
3: Rola bibliotek w ostatnich latach znacznie się zmieniła. Nie tylko gromadzą i udostępniają książki, ale stały się także otwartymi centrami życia społecznego, przestrzeniami kreatywnej edukacji oraz miejscami dostępu do nowoczesnych technologii. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził inwestycje realizowane na terenie powiatu włocławskiego. Piotr Całbecki był m.in. w szkole budowanej w Kowalu oraz w strefach gospodarczych w Lubieniu Kujawskim i Brześciu Kujawskim. Marszałek podkreślił ich istotną rolę w rozwoju regionu.
4: W Lubieniu rozmawialiśmy o problemie skomunikowania strefy z bocznicą kolejową i tutaj trwają bardzo intensywne prace z PKP, aby rzeczywiście ten projekt uruchomić i udostępnić prywatnym inwestorom przestrzeń logistyczną, więc mam nadzieję, że tutaj po wielu już interwencjach, rozmowach, ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury ten problem wkrótce zostanie zażegnany, a to umożliwi rozwój nie tylko strefy w Lubieniu, ale również w Brześciu, jak i rozwój samego Włocławka, no bo to jest właściwie jedyna tak dobrze osadzona i możliwa jeszcze do wykorzystania infrastruktura kolejowa, bocznica, gdzie będziemy mieć po prostu obsługę cargo, ale też ale również transport kolejowy oparty o inne, nie tylko kontenerowe, techniczne takie właśnie rozwiązania. Więc, no ale cieszę się, że właściwie już nie ma skrawka ziemi w Lubieniu, podobnie w strefie brzeskiej. To oznacza to, że kiedyś zainwestowane i wciąż inwestowane środki unijne, którymi dysponujemy, dobrze się spisują, no i dają miejsca pracy, dochody gminom, jak i powiatowi, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Tak, zmienia się tutaj właściwie wszystko i jestem świadkiem właściwie historii, nowej historii, gdzieś tam w jakimś małym zakresie, ale uczestniczę w tym procesie od wielu lat, więc cieszę się, że to były jakieś dobrze podjęte decyzje o inwestycjach właśnie w tym obszarze.
3: Głównym zadaniem stref gospodarczych jest przyciąganie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszanie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów. Brzeska Strefa Gospodarcza to jeden z najważniejszych terenów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, na co w dużej mierze wpływa jej dogodne położenie. Główna część strefy znajduje się bezpośrednio przy węźle Włocławek Zachód, Piekutkowie na autostradzie A1. Północne tereny inwestycyjne obsługuje dodatkowo węzeł Włocławek Północ. Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. Zwolennicy zmian wskazują m.in. na starzenie się społeczeństwa i coraz większe obciążenie systemu emerytalnego. Ich zdaniem potrzebna jest rozmowa o tym, jak zapewnić stabilność świadczeń w kolejnych latach. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Włocławka.
5: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Ja uważam, że odpowiedni. Zależy kto co, jak pracuje i co robi. Jeśli to robi się fizycznie, no to można iść wcześniej. Jeśli to się robi lżejszą pracę, to jest odpowiedni.
5: Czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
6: No może emerytury wyższe, ponieważ mam niską emeryturę i muszę żyć niestety.
5: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
7: A skąd ja mogę wiedzieć? Ja już zapomniałem. Ja jestem bardzo starym emerytem.
5: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
7: O to chodzi, żeby jeszcze parę lat pożyć. I to jest wszystko na ten temat, a resztę, no nie każdy tak się stara, żeby mu było dobrze. I żeby kasy mu starczyło. Jak nie będzie jadł, nie będzie pił, to kasy powinno starczyć.
8: Ja jestem emeryt. To dla mnie to był za wysoki, bo dużo musiałem pracować, ponad 44 lata i nic z tego się nie ma.
5: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
9: Dla mnie akurat, bo już jestem na emeryturze. No.
5: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
10: Nie, normalny jest. 65 lat to najwięcej.
5: No. Czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
10: No raczej wie pan, jak ludzie ciężko pracują, to powinni mieć wyższe emerytury, nie?
5: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
9: Moim zdaniem akurat.

0: Ani za niski, ani za wysoki.
1: A czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
0: Cóż, no nie wiem, czy bym zmieniła. Ja już jestem na emeryturze, więc w związku z tym, cóż mogę zmienić? Tak jak było, tak jest.
1: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski, czy
2: za niski?
1: A czemu tak pan sądzi?
2: Sam, znaczy jestem na emeryturze, widzę, co się dzieje przez to, że na przykład krócej ludzie pracują, mają niższe emerytury. Szczególnie chodzi o zrównanie jeszcze wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. One są najbardziej poszkodowane, a jednocześnie miałem z tego, jak gdyby, miałem mieć przedłużony okres emerytalny, ale akurat się zmieniła władza i dziwnym trafem skrócili. Ale moja żona pracowała trochę dłużej i ma przez to wyższą emeryturę.
1: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
2: Oj tak, dopuściłbym więcej jakichś prywatnych funduszy takich, żeby nie było tylko monopolu państwa, bo to nie jest dobre.
3: Przeciwnicy zmian zakładają, że podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być sposobem na naprawę systemu. Debata o przyszłości emerytur trwa. Politycy zapowiadają dalsze rozmowy, a eksperci wskazują, że przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa temat systemu emerytalnego będzie wracał coraz częściej. W powiecie wocławskim trwa sezon inwestycyjny. Samorząd realizuje kolejne zadania związane m.in. z modernizacją obiektów sportowych oraz poprawą infrastruktury dla mieszkańców. Jedną z prowadzonych inwestycji jest termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół imienia Jana Kasprawicza w Izbicy Kujawskiej. Prace mają poprawić stan techniczny obiektu, zwiększyć jego efektywność energetyczną oraz sprawić, że korzystanie z sali będzie bardziej komfortowe dla uczniów i mieszkańców.
4: Jest to sala, która jest wspólnie użytkowana przez nas i przez szkołę podstawową, którą prowadzi Izbica Kujawska. Ta mniejsza, stara sala i tutaj stara nie jest żadną przesadą, dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie z władzami Izbicy Kujawskiej na zadanie w postaci termomodernizacji, ale także generalnego remontu w środku, wymiany parkietu, odnowienie tego elementu szkoły kompleksowej i te prace już trwają, tak jak we wszystkich innych inwestycjach oświatowych, robimy wszystko, aby odbyły się one w okresie wakacyjnym, który, jak wiemy, służy tego typu pracom.
3: To jednak nie jedyne zadanie realizowane przez powiat. Rozpoczęły się również prace związane z budową powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kroszynie. Nowy obiekt ma być miejscem, które pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać czas oraz korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej.
4: Wykonawca się rozkręca, trwa przygotowanie placu budowy, prace przygotowawcze, wycinka drzew, przyłącza energetyczne. Wiemy, że od przyszłego tygodnia mają zacząć się prace ziemne, także wszystko na ten moment rusza.
5: Co tam dokładnie ma powstać?
4: Budynek basenowy, bardzo duży, 8000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, pełnowymiarowe, kryte boisko piłkarskie, 4 korty, 2 kryte, 2 odkryte, boiska do sportów plażowych i kryte i odkryte, oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci placów, zabaw, siłowni zewnętrznych, także infrastruktura parkingowo-rekreacyjna. Wartość tego zadania to blisko 160 milionów.
3: Samorząd podkreśla, że inwestycje w sport i modernizację istniejących obiektów to ważny element rozwoju powiatu. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno dzieciom i młodzieży, jak i wszystkim mieszkańcom, którzy chcą aktywnie spędzać czas.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pien, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B, Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636, www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać.

0: Jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
1: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
2: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5 000 zł. Zapraszamy!

0: I zaczynamy, moi drodzy państwo. Mogę powiedzieć pewnym zdaniem: wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dlaczego nawiązałem do domu? Ponieważ podróże po mapie zaczynamy z moich rodzinnych stron. Powiat jędrzejowski, miasto Jędrzejów. Tak naprawdę też przytoczymy wam i wyjaśnimy, skąd nazwa miasta zegarów słonecznych, ale te oraz inne ciekawe atrakcje już w dalszej obszernej części tego materiału. Podróże po mapie, Arek Witek, startujemy. Zapraszam. Jeśli chodzi o miasto Jędrzejów, to można powiedzieć chyba jasno, że nie byłoby miasta bez opactwa cysterskiego w Jędrzejowie. Wraz ze mną ojciec Jakub Zawadzki. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: No właśnie, nie wiem, czy dobrze zacząłem, że bez opactwa cysterskiego chyba nie powstałoby miasto.
1: To prawda, bowiem dokumenty fundacyjne naszego klasztoru to rok 1140 i wtedy z francuskiego Morimondu przybyli tutaj francuscy mnisi i wybudowali pierwszy na ziemiach polskich klasztor cysterski. Nie było wtedy Jędrzejowa. Ta miejscowość tutaj nazywała się Brzeźnicą i to ona dała początek naszemu miastu.
0: Piękny napis zdobi tutaj pod pierwszą skopą tą wieżyczką. Co oznacza i co ma przypomnieć? Bo wiemy, że tu swoje piętno odcisnął pewien znany cysters.
1: Wincenty Kadubek. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że był pierwszym kronikarzem Polakiem. Napisał kronikę Polonorum, historię naszego narodu. I rzecz bardzo znamienna, przyszedł, jak mówi legenda, do klasztoru jędrzejowskiego z Krakowa, boso na piechotę, ustąpiwszy ze stolicy biskupiej. Był biskupem i po 10 lat z tego biskupstwa zrezygnował. Spędził tutaj 5 ostatnich lat swojego życia i po jego śmierci ludzie doznawali obfitych łask, cudów. I tak naprawdę ten napis, który tutaj powstał, zawdzięczamy księżom, którzy tutaj pracowali, gdy nie było cystersów, a także miejscowej ludności, bo mimo że w 1764 roku papież Klemens XIII ogłosił Kadubka błogosławionym, miejscowa ludność uznaje Kadubka jako świętego.
0: Dzisiaj na przestrzeni tych kilku lat możemy, drodzy państwo, powiedzieć jasno z ojcem Jakubem, że to wszystko tutaj, piękne ogrody, roślinność nabrało pięknych, ślicznych, przyjaznych dla otoczenia barw. Właśnie, jak dzisiaj prosperuje archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie?

0: zawodowej?
1: No w dalszym ciągu zakonnicy, których jest na dzień dzisiejszy 22, pracują i modlą się w tym miejscu. Pracują także fizycznie w polu, ale również troszczymy się o miejscową ludność, bo pracujemy i w szpitalu, pracujemy w szkołach w naszym mieście, a także w pobliskich miejscowościach. Po to tylko, żeby pokazywać i uczyć tego, co najważniejsze w naszym życiu, że ta praca również jest ważna i ta praca może uszlachetniać.
2: Zatem nic innego, ojcze Jakubie, zapraszamy?
1: Zapraszamy.
2: Zapraszamy do podróży w archiopactwie cysterskim w Jędrzejowie. Moi drodzy Państwo, zaczynamy naszą podróż po cudownym opactwie cysterskim w Jędrzejowie, a tak naprawdę archiopactwie. Wraz ze mną osoba odpowiedzialna i chyba idealnie trafna, bo magister historii, pan burmistrz Marcin Piszczek. Bardzo mi miło.
3: Mnie również, witam panie redaktorze, witam państwa.
2: Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć tego chyba co najważniejsze, bo znajdujemy się w części archiopactwa cysterskiego, w tej pierwotnej, najstarszej.
3: Tak, jesteśmy w miejscu, nawet które warto było określić chyba miejscem przedcysterskim, to kościół świętego Wojciecha. Kościół, który został nadany cystersom przez braci Klemensa i Janika. Od tego zaczyna się historia cystersów w Jędrzejowie i w ogóle w Polsce. Natomiast ten obiekt jest starszy mniej więcej o pół wieku od przybycia, w stosunku do przybycia cystersów do Jędrzejowa. Kościół rzeczywiście taki bardzo prymitywny jeszcze w swojej formie, romański. To widać zresztą porównując dwa warsztaty, tych, którzy budowali kościół świętego Wojciecha i tych, którzy budowali również romański, ale o pół wieku starszy portal prowadzący do kościoła klasztornego. Natomiast ten kościół, my wiemy o nim tylko tyle, że został konsekrowany około 1110 roku przez biskupa krakowskiego Maura. Możemy mówić, że to jest kościół z przełomu wieku XI i XII, więc jeden z niewielu tak dobrze zachowanych w tak dużej formie zabytków z okresu romańskiego na terenie naszego województwa i w ogóle na terenach ziemi polskiej. Ciekawostką, o której warto tu wspomnieć, to jest zachowane sklepienie łupkowe wewnątrz wieży kościoła świętego Wojciecha, bo ona przede wszystkim przetrwała. Sam kościół został rozebrany, ponieważ ta budowa stała się częścią późniejszego, mniej więcej o te 50 lat kościoła cysterskiego, wybudowanego już przez mnichów. Natomiast wieża do dzisiaj służy, w niej znajduje się prospekt organowy, natomiast w środku możemy zobaczyć przepiękne łupkowe sklepienie romańskie w oryginale, to jest smaczek, bo jeszcze jak mury gdzieś tam stoją po Polsce, to te sklepienia bardzo rzadko zdarza się, że przetrwały do naszych czasów. Natomiast tu w Jędrzejowie tak, warto zobaczyć.
2: To teraz panie burmistrzu, zapraszamy naszych widzów, jaką część tego archiopactwa cysterskiego?
3: Myślę, że teraz powinniśmy powędrować do kościoła, zobaczyć to, co jest najpiękniejsze właśnie wewnątrz kościoła cysterskiego.
2: Moi drodzy Państwo, dalej podróżujemy po archiopactwie cysterskim w Jędrzejowie i teraz z panem burmistrzem jesteśmy również w szczególnym miejscu, bo jest to?
3: To jest jedna z czterech bocznych kaplic. Dzisiaj prowadzi tędy wejście do zakrystii. Kiedyś to było troszeczkę inaczej zorganizowane, ale miejsce szczególne. Przede wszystkim ze względu na fakt, że nie zostało poddane barokizacji i możemy patrzeć na mury, które w całości pokazują ten styl romański, pierwotny na kanwie, którego budowano to opactwo. Natomiast kim najstarsza w Polsce płyta nagrobna świecka Pakosława Zmstyczowa, kasztelana krakowskiego, jednego z głównych zausztników Władysława Łokietka w walce o tron krakowski i o restytucję korony polskiej. To oczywiście dla nas szczególne miejsce, ponieważ na tarczy, która towarzyszy rycerzowi na tej płycie nagrobnej, jest najstarsze przedstawienie herbu Lis, zachowane do dzisiaj. Herbu, który jest herbem miasta Jędrzejowa. Herb, jeden z najstarszych polskich herbów, herb Lis, prosty, strzała dwukrotnie przedzielona poprzecznie. To też wynika trochę z wartości tego herbu. Prosty, ale jeden z najstarszych. Natomiast drugą ciekawostką, którą tutaj warto zobaczyć, to malowidła, które zostały odkryte nie tak dawno, bo na świeżo jesteśmy półtora miesiąca po odsłonięciu tych malowideł. Mamy tutaj scenę oczywiście z udziałem Jana Chrzciciela. Trwają badania. Dla nas zaskoczeniem jest to, że to są XIV-wieczne

0: zdobienia tej kaplicy i myślę, że jeszcze wiele ciekawych informacji uda nam się ustalić dzięki pracom, które tutaj toczą się w chwili obecnej.
1: Gdzie teraz przemaszerujemy i kogo zaprosimy do rozmowy?
0: No, przemaszerujemy przed ołtarz główny, no to najważniejsze miejsce.

0: ołtarzy w Polsce, budowane przez jedną szkołę.
1: Jeden warsztat.
0: Jeden warsztat.
1: My trochę żartujemy sobie zazwyczaj, który był pierwszy, czy ten na Jasnej Górze, czy ten jędrzejowski, ponieważ obydwa ołtarze pochodzą z tego samego warsztatu, z tego samego okresu, czyli mniej więcej z połowy wieku XVIII i przedstawiają w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Na tym ołtarzu oczywiście widzimy świętego Piotra, świętego Pawła. Na górze mamy, tak jak wspomniałem, po prawej stronie mistrza Wincentego Kadłubka, natomiast po lewej mamy świętego Wojciecha, który też patronem tego miejsca jest, chociażby poprzez wezwanie kościoła przedcysterskiego świętego Wojciecha.
0: I gdy tak popatrzymy też w stronę prezbiterium oprócz stalli, będziemy mogli zobaczyć również freski. I w tym pierwszym, na tym pierwszym fresku będziemy mogli zobaczyć taką bramę, pod którą znajduje się ówczesny wizerunek klasztoru jędrzejowskiego. I gdy tak popatrzymy, zobaczymy tam trzy wieże. Natomiast dzisiaj, gdy popatrzymy na klasztor, zobaczymy tylko dwie. Ta wieża to wieża kościoła przedcysterskiego. I powyżej mamy scenę, w której zakon cysterski jest przedstawiany przez Maryję, królową zakonu cysterskiego, Jezusowi Chrystusowi. W drugim przęśle mamy alegorię nieba, w trzecim chwałę błogosławionego Wincentego Kadłubka. Natomiast w pozostałej części kościoła freski, które zostały namalowane przez pana Andrzeja Radwańskiego po pożarze w 1800 roku, wtedy, gdzie trzeba było wszystko naprawić. Radwański malował te freski. Jak pan burmistrz jeszcze przed nagraniem przypominał mi, była to jaka szkoła?
1: To jest Morawska szkoła barokowa i trzeba przyznać, że człowiek, który wtedy był uznawany na tym terenie za jednego z najlepszych malarzy i twórców i wiele obiektów sakralnych na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego czy też małopolskiego właśnie było przyozdabianych przez Andrzeja Radwańskiego w tej technice afresco.
0: Znajdujemy się przed kolejnym bardzo ważnym miejscem w naszym kościele. To jest kaplica błogosławionego Wincentego Kadłubka, gdzie wśród figur aniołów znajdują się relikwie umieszczone w podwójnej trumience błogosławionego Wincentego Kadłubka, którego znamy jako wszyscy Polacy, jako tego, który napisał kronikę Polonorum, był pierwszym Polakiem kronikarzem, co już padło, ale tak naprawdę musimy jeszcze pamiętać, że dla wierzących, dla katolików jest to postać bardzo ważna, bowiem dzięki niemu we wszystkich świątyniach w Polsce dzisiaj mamy wieczne światło, bowiem on ten zwyczaj wieszania wiecznego światła dla polskich kościołów wprowadził.
2: Jesteśmy wraz z panem burmistrzem przy clou tego naszego spaceru, bo są to chyba takie jedyne wyjątkowe organy w Polsce i możemy chyba powiedzieć, że też w Europie.
1: Tak, myślę, że wielu byśmy tym zdenerwowali, ale dla nas są one najważniejsze. Ale trzeba przyznać, że też jeżeli chodzi o wartość historyczną tego instrumentu i pewnie o jakość, wartość muzyczną, to niepowtarzalny na skalę na pewno polską, a pewnie i europejską. Z czego to wynika? Oczywiście historia tego instrumentu. Dzisiaj mówimy o połowie wieku XVIII, prospekt organowy nowy, wybudowany właśnie w czasach barokizacji kościoła klasztornego, w czasach, kiedy opat ziemnicki tutaj dowodzi. Dwa warsztaty to oczywiście Fogler i bracia Korneccy, czyli Warszawa i Kraków. Natomiast sam instrument był budowany tu na miejscu, ponieważ oprócz skryptoriów, młynów, foluszy znajdował się również tutaj zakład prowadzony przez cystersów zajmujący się budową organów. Dzięki uprzejmości ojców cystersów gości tutaj Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej przez 2 miesiące w każdą sobotę i w ostatnią niedzielę tego okresu, czyli w dzień, kiedy odbywa się odpust wincentiański. Gościmy tutaj muzyków nie tylko z Polski, ale i z Europy, a nawet świata się zdarza, którzy na tym instrumencie próbują swoich sił.
2: No to panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie, też myślę, że nasi widzowie chcieliby poznać, a jakie są okolicznościowe już wdrożone w grafik powiatu jędrzejowskiego, czy nawet województwa świętokrzyskiego wydarzenia odbywające się właśnie tutaj przy opactwie cysterskim?
1: Największe uroczystości, które tutaj się odbywają, to ostatnia niedziela sierpnia, czyli odpust

0: ku czci mistrza Wincentego Koładłubka z udziałem no i ważnych osób, jeżeli chodzi o hierarchię kościelną, ale też i setek czy tysięcy wiernych, no warto zarekomendować, że tu mistrz Wincenty przyciągał chociażby Karola Wojtyłę, jeszcze wtedy nie papieża, ostatnią swoją wizytę odbył na kilka miesięcy, bo wiosną roku, w którym został wybrany papieżem. Mistrz Wincenty to rzeczywiście dla nas magnes, który ściąga tutaj i gości, i wiernych, i tych uroczystości związanych z kadłubkiem tutaj nie brakuje. Natomiast takim towarem eksportowym to rzeczywiście festiwal organowy.
1: No i nie naginamy prawdy, moi drodzy Państwo, bo podczas tego rejestrowania programu, tych wywiadów, tych rozmów z ojcem Jakubem Zawadzkim czy z panem burmistrzem wkoło nas właśnie wędrowało kilkanaście wycieczek. Chcielibyśmy Wam pokazać wszystko, ale nie możemy. Dlaczego, panie burmistrzu?
0: Nie, no tu jest, to jest rzeczywiście no, tak wiele rzeczy do pokazania, że tak krótki materiał no, nie odzwierciedla skali i wartości tego miejsca. My zapraszamy serdecznie, a cieszy przede wszystkim fakt, Arku, że Ty jako jędrzejowianin chyba masz największe plenipotencje do tego, aby zachwalać to miejsce, w którym, no, czy obok którego się wychowałeś, żyłeś, funkcjonowałeś przez tyle lat, a my mamy dane do dzisiaj cieszyć się właśnie z obecności cystersów, którzy są dziedzicami, spadkobiercami tych setek lat historii Jędrzejowa i zakonu, który wziął swój początek właśnie z Jędrzejowa, jeżeli chodzi o historię w Polsce.
1: Wraz ze mną właśnie pan dyrektor Jan Przypkowski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mówię, zacząłem, że tak naprawdę w sercu tego Jędrzejowa, jeśli chodzi o to muzeum, jesteśmy.
2: Tak, jesteśmy właśnie w samym rynku, w dawnej kamienicy doktora Feliksa Przypkowskiego, lekarza, który z zamiłowania był astronomem i gnomonikiem, czyli twórcą zegarów słonecznych. I właśnie jego dawne mieszkanie stanowi część dzisiaj tej kolekcji. To on zbierał zegary słoneczne, on robił zegary słoneczne sam i spora ich część jest w gablotce za nami.
1: No właśnie, to skąd pomysł na kolekcję zegarów słonecznych?
2: Feliks Przypkowski od małego interesował się astronomią, pasjonował się też możliwością pomiaru czasu za pomocą słońca. Natomiast jego ojciec, który tak mocniej stał obiema nogami na ziemi, doradził mu, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu, żeby zarobić na życie i dzięki temu móc uprawiać swoje hobby. I dlatego Feliks Przypkowski został lekarzem ze specjalnością położnika. Był bardzo ceniony, miał bardzo dużo pacjentów i dlatego mógł rozwijać swoje pasje, budować zegary słoneczne, zbierać zegary słoneczne, kupować je w całej Europie, jak również na swoim domu na dachu postawił obserwatorium astronomiczne, wyposażone w bardzo nowoczesny teleskop, przy pomocy którego prowadził obserwacje, wykonywał zdjęcia. No i jego pasję kontynuował Tadeusz Przypkowski, właściwie jego syn. Właściwie to były te same zainteresowania, astronomia, gnomonika, no i fotografia, bo to jest kolejna pasja Przypkowskich.
1: Tutaj swój czas spędzał podczas I wojny światowej komendant Józef Piłsudski.
3: Zgadza się, to jest pokój z wieloma ciekawostkami. Jesteśmy w dawnym gabinecie doktora Feliksa Przypkowskiego, czyli miejscu, gdzie przyjmował on pacjentów, ale też oddawał się swoim pasjom, tutaj między innymi konstruował zegary słoneczne. I rzeczywiście to pomieszczenie ma duże znaczenie dla no, mieszkańców Jędrzejowa, nawet dzisiaj, ponieważ w czasie I wojny światowej, w marcu 1915 roku, przyszedł tutaj komendant Józef Piłsudski i w tym pokoju właśnie spędził jakiś czas, tutaj nocował, zobaczył leżankę dla pacjentów, koło której stoimy i powiedział, o, ja tu będę spał. I Feliks Przypkowski ustąpił mu tego pokoju i przez ten czas komendant Piłsudski przy biurku Feliksa wypisywał rozkazy, niektóre na blankietach recept, wydawał rozkazy również przez telefon, no i spędzał czas z rodziną Przypkowskich. Została po nim taka osobliwa pamiątka, ponieważ pewnego razu jego ordynans czyścił jego pistolet i nie zauważył, że jeden nabój został w lufie. Pistolet wystrzelił i zrobił dziurę w szafie z książkami. Ta dziura jest dzisiaj wszystkim pokazywana, a w szafach na książki jest część starodruków z kolekcji Feliksa Przypkowskiego.
1: Znajdujemy się, moi drodzy Państwo, tak naprawdę w clou naszego marszu po Muzeum imienia Przypkowskich w Jędrzejowie. I właśnie co się znajduje w tych cudownych eksponatach, panie dyrektorze?
3: No więc tutaj właśnie mamy naszą główną

0: kolekcję zegarów słonecznych, którą pokazujemy tutaj prawie całą. Kolekcję na pewno największą w Polsce, jedną z największych na świecie. Łącznie zegarów słonecznych mamy prawie 400 eksponatów. No, każdy jest wyjątkowy. Są to sprzęty zupełnie różnej wielkości. Były to sprzęty na różną kieszeń, więc niektóre są bardzo ozdobne i kunsztowne, niektóre są bardzo proste, ale są wśród nich też takie szczególnie ciekawe egzemplarze, jak na przykład zegar słoneczny z armatką, który jest za nami. Zegar, który oprócz tego, że pokazuje aktualny czas, może strzelać w momencie prawdziwego południa, czyli wtedy, kiedy słońce jest najwyżej.
1: Drodzy Państwo, Panie Dyrektorze, opuszczamy to piękne Muzeum Mienia Przypkowskich, ale nie do końca, bo tak naprawdę teraz wybierzemy się w podróż wiekową gdzie?
0: W podróż do Ogrodu Czasu. I powiem, że zwiedzający, którzy przychodzą do naszego muzeum, są zaskoczeni jego objętością. To się wydaje, że są dwie kamieniczki przy rynku, a tymczasem to jeszcze idzie w głąb i w głąb i w głąb i tam teraz bardzo serdecznie zapraszam.
1: Naszą podróż, moi drodzy, jeśli chodzi o Muzeum Mienia Przypkowskich w Jędrzejowie, kończymy tak naprawdę pod piękną aurą słonecznego dnia i w cudownym Ogrodzie Czasu. Skąd nazwa właśnie, jeśli chodzi o ten ogród?
0: No, Ogród Czasu, ponieważ czas w naszym muzeum jest wszechobecny, a zwłaszcza w ogrodzie, gdzie 13 zegarów słonecznych różnych typów odmierza czas zawsze, kiedy tylko na niebie świeci słońce.
1: Wróćmy, panie dyrektorze, do samego początku. Jak powstał właśnie ten Ogród Czasu?
0: Ogród Czasu powstał, narodził się z koncepcji Tadeusza Przypkowskiego. Zaprojektował go profesor Gerhard Ciołek w połowie lat 60. Ogród pomyślany jako takie magiczne miejsce otoczone murem, gdzie z jednej strony są znaki zodiaku, z drugiej strony są symbole planet. Od południa natomiast elementy platońskie, czyli te żywioły, ziemia, powietrze, woda i eter. Wewnątrz tego muru są właśnie zegary słoneczne i zioła lecznicze, ponieważ w tym miejscu 200 lat temu była apteka i tutaj właśnie hodowali zioła, które potem suszyli w zabytkowej altanie zachowanej do dzisiaj.
1: Moi drodzy Państwo, jeśli chcecie na przykład zwiedzić ten punkt na mapie Polski, bardzo serdecznie zapraszamy Was do moich rodzinnych stron. Pan dyrektor Jan Przypkowski bardzo miło tutaj wszystkich Was ugości i opowie też wiele ciekawostek związanych z tym miejscem. To tyle. Dziękujemy ślicznie, że mogliśmy przystąpić i troszkę tutaj zahaczyć, jeśli chodzi o czas, też go tutaj spędzić, bo naprawdę jest to znakomite miejsce dla wszystkich fanów chyba zegarów słonecznych i nie tylko.
0: I nie tylko. I wszystkich takich fanów i nie tylko zapraszam serdecznie do nas, do Jędrzejowa.

0: Ciekawą atrakcją na pewno, jeśli chodzi o to miasto, jest kolej wąskotorowa, jako jedna z nielicznych aktywnie działających w Polsce. I ona, moi drodzy Państwo, znajduje się tutaj, w Jędrzejowie, za naszymi plecami. U mojego lewego boku asystuje mi dzisiaj prześliczna pani kierownik Katarzyna Wydrzyńska.
1: Sezon turystyczny trwa od 1 maja do 30 września. W tym czasie organizujemy pociągi niedzielne dla klientów indywidualnych. Każdy może przyjść, kupić bilet i pojechać w sentymentalną podróż po ziemi jędrzejowskiej. Trasa kolejki to obecnie 18 km. Jadąc mijamy miasto Jędrzejów, przejeżdżamy przez park, mijamy mini miasteczko ruchu drogowego, mijamy Piaski, Borki, Jasionne. Dojeżdżamy do stacji Wygoda. Naszą podróż kończymy na stacji Motkowice, gdzie wspólnie biesiadujemy przy ognisku.
0: No myślę, pani Katarzyno, patrząc też na ten wagon, który stoi z tyłu na stacji kolei wąskotorowej, mogę się zapytać, jakim taborem dysponuje dzisiaj nasza kolejka?
1: Obecnie dysponujemy czerwoną rumuńską lokomotywą z 1968 roku. Jest to lokomotywa typu LXD2. Następnie mamy 4 wagony, w tym 3 wagony produkcji rumuńskiej BX-HPI oraz wagon typu retro. Jest to wagon drewniany, letni, z otwartymi oknami. Łącznie w naszych wagonach może podróżować ponad 160 osób jednocześnie.
0: A my dalej kontynuujemy, moi drodzy, naszą wędrówkę po stacji kolei wąskotorowej w Jędrzejowie. I tak naprawdę cofamy się

0: o kilkanaście lat wstecz.
1: Kilkadziesiąt, nawet ponad sto.
0: Tak, dlatego pani kierownik, mam nadzieję, że wytłumaczy nam dokładnie, co to za eksponaty są za naszymi plecami oraz przed nami i koło.
1: Za naszymi plecami znajdują się stare mundury kolejarzy, które zostały nam ofiarowane przez dawnych pracowników kolejki. W gablocie znajdują się pamiątki po poprzednim zarządcy po spółce ZOO, która wcześniej zarządzała kolejką wąskotorową przed parkami, a wokół w ogóle jesteśmy, znajdujemy się w środku, w Izbie Tradycji Kolejowych. To tutaj odbywają się spotkania integracyjne, warsztaty dla dzieci, młodzieży, które integrują społeczność lokalną, co też jest jednym z naszych celów, z celów działalności funkcjonowania kolejki wąskotorowej, bo to nie tylko przejazdy pociągiem, ale również mieszkańcy, którzy tu przychodzą i chcą z nami być. Mamy tutaj turystów z Włoch, ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Często nas odwiedzają właśnie obcokrajowcy.
0: Zapraszamy wszystkich fanów kolei wąskotorowych w to miejsce, do miasta Jędrzejów. Tak jak, moi drodzy Państwo, rozpoczęliśmy naszą relację odnośnie kolei wąskotorowej, tak napomnieliśmy, że zaprezentujemy Wam jedną ze stacji i bogactwa, jakie na szlaku kolei wąskotorowej możecie napotkać. Ja znajdujemy się tak naprawdę na stacji Wygoda za naszymi plecami, a u mojego lewego boku jest właśnie właściciel kompleksu Sielsko na Wygodzie, pan Marcin Kałka. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kompleksie Sielsko na Wygodzie, kompleks Medical and Spa. Część przy torach wąskotorówki, jest to część rekreacyjna, przeznaczona dla odwiedzania przez młodszych klientów z rodzinami. Mamy tutaj szereg atrakcji, park dinozaurów z 16 figurami, stadninę koni, mamy wesołe miasteczko, mamy mini zoo, mamy altanę, mamy taką dużą halę, na której robimy imprezy integracyjne, imprezy dla firm, imprezy dla całych rodzin. W drugiej części tego kompleksu znajduje się hotel, w którym jest baza noclegowa. Oprócz tego jest baza rehabilitacyjna, ponieważ jesteśmy kompleksem Medical and Spa. Mamy zgodę i wpisy w Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim, jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne. Działamy, leczymy po prostu ludzi, mamy tam basen, mamy całą rehabilitację, także tam też można skorzystać, korzystając z dotacji PFRON-owskich i tam też przebywać.
0: Na okres wakacji to z tego, co już wiemy i udało nam się też dowiedzieć, doszukać, to są, można powiedzieć, na Wygodzie imprezy na wypasie. A jakie to?
2: Tak, to już taka tradycja, organizujemy takie imprezy z gwiazdami, tu staje taka duża scena i robimy po prostu takie imprezy dla tutaj społeczności, różne tematyczne, począwszy, i takie duże imprezy zaczynają się już majówką, gdzie witamy wiosnę, witamy lato, potem mamy po prostu imprezy wtedy, kiedy są długie weekendy, to tak wykorzystujemy, żeby w jakiś sposób dać ludziom też jakąś atrakcję, a ludzie kochają Wygodę i ludzie tutaj przyjeżdżają.
0: Nic, moi drodzy Państwo, tylko zaprosić Was na przejażdżkę koleją wąskotorową do miasta Jędrzejów. W tej gminie, jak widzicie, możecie zwiedzić tak piękne i cudowne miejsca, które oferują Wam obszerny zakres atrakcji do zwiedzania, do spędzenia czasu, noclegu, że nic, moi drodzy Państwo, można rzec tylko jedno. Jedna wielka wygoda. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
2: To ja dziękuję bardzo. Miło gościć i zapraszamy wszystkich Państwa na Sielsko na Wygodzie, aby poczuć trochę wygody.
0: Możemy chyba śmiało rzec do pana burmistrza miasta Jędrzejowa, Marcina Piszczka, że Jędrzejów jest bardzo ładnie obstawiony, jeśli chodzi o zabytki, panie burmistrzu.
3: No tak, rzeczywiście miasteczko historyczne. Może ta historia rzeczywiście meandrowała, były lepsze, gorsze czasy, ale szczęście jest takie, że te najważniejsze zabytki, jak chociażby klasztor czy fara miejska, przy którą się znajdujemy, dotrwały do naszych czasów i pomimo rozmaitych zawirowań, pomimo rozmaitych problemów, my jako współcześni możemy oglądać kościoły, które swoimi korzeniami sięgają gdzieś głęboko w mroki średniowiecza, bo tak jak klasztor to przełom XI i XII wieku, a Kościół Świętej Trójcy, czyli najważniejszy kościół miejski, fara miejska, przed którą się znajdujemy, to początek wieku XV.

0: cudowne miejsca, a takim na pewno jest ten kościół drewniany. Wraz u mojego boku pani Urszula Lubczyńska-Gładka, czyli autorka audycji historycznych, która nam, moi kochani, bliżej przybliży historię właśnie tego znakomitego drewnianego kościoła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, znajdujemy się w Mnichowie, w XVIII-wiecznym kościele z drugiej połowy XVIII wieku, kościele drewnianym, bardzo oryginalnym, których takich drewnianych świątyń zbyt wiele tutaj nie ma w okolicy. A ten jest wyjątkowy, bo ma bardzo wysokie walory architektoniczne, ale też jest unikatowy. Mówi się, że na skalę europejską, ze względu na to, że jego wystrój to jednorodny stylistycznie wystrój w stylu rokokowym. W całości, jak Państwo widzą, z drewna. Drewna modrzewiowego, z którego kościół jest zbudowany, ale także drewna lipowego, które, no jak wiemy, jest takim miękkim drewnem, dającym się kształtować, więc przepiękne ornamenty, którym warto przyjrzeć się bliżej, bo są naprawdę kunsztownie wykonane. Wspaniałe detale wyposażenia wnętrza, właśnie wykonane z drewna, takie jak chrzcielnica na przykład, konfesjonały, czy tutaj za nami ambona.
0: Głównym walorem, tak naprawdę, pani Urszulo, chyba ciekawostką, bo możemy to widzom zdradzić, jest to, że niżej znajduje się drugi kościół, tak naprawdę chyba też kaplica. Co możemy na ten temat powiedzieć więcej?
1: No to prawda, że rzeczywiście jakby Mnichów ma dwa kościoły, podziemny i ten, w którym jesteśmy, czyli ten na górze. Ten kościół podziemny jest murowany, on powtarza jak gdyby kształt tego kościoła właśnie nadziemnego. Oczywiście no wiadomo, że musiał powstać przed tym kościołem, ale jest z tego samego czasu. On służył do tego, aby odprawiać tam nabożeństwa w czasach, kiedy było bardzo zimno. Po prostu były mroźne zimy, na pewno ciężko było ogrzać duży kościół, do dzisiaj jest dość ciężko ogrzać kościół. Więc ludzie tam właśnie schodzili, tam było nieco cieplej, ale jest niezwykle nastrojowo również.

0: Moi drodzy Państwo, jesteśmy w dalszym ciągu w podróżowaniu, jeśli chodzi o cały powiat jędrzejowski, a tak naprawdę w kulminacyjnej części naszej rozmowy z panem burmistrzem Marcinem Piszkiem na temat, no właśnie tej pięknej historii miasta Jędrzejów, bo mamy nadzieję, że ona taka była.
1: Tak, to prawda. Trzeba przyznać, że miasto bardzo historyczne. Nie ma co ukrywać, że to zasługa przede wszystkim Cystersów, bo za ich sprawą to miasto rzeczywiście przewinęło się wielokrotnie przez kartę historii Rzeczypospolitej, szczególnie w tym okresie średniowiecznym i nowożytnym. Wspominaliśmy, że samo przybycie do Jędrzejowa już gdzieś tam na karty historii wprowadziło Jędrzejów, przybycie oczywiście Cystersów do tego miasta, bo też w historii Polski ten zakon odegrał szczególną rolę, nie tylko pod kątem religijnym, ale może przede wszystkim właśnie przemysłowym, manufakturowym, gospodarczym, rolniczym, bo niosąc z Europy Zachodniej nowinki, rzeczywiście przyczyniły się do rozwoju, szczególnie w okresie rozbicia dzielnicowego ziem polskich. Jędrzejów należy na skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg krajowych. To też nam daje pewien asumpt do rozwoju. Prężnie rozwijająca się strefa ekonomiczna, którą mieliśmy okazję widzieć jeszcze 12 lat temu. No, szczere pole, dzisiaj około 2000 miejsc pracy, więc no, dla nas to też perspektywa. Wiadomo, że to nie jeszcze rozwiązanie problemów, ale jakaś perspektywa, która rysuje się przed tym miastem. Miejmy nadzieję, że dalej ten rozwój z taką piękną historią w tle jak opactwo Cystersów będzie trwał przez długie dziesięciolecia. Buduje się sporo, miejmy nadzieję, że będzie budowało się jeszcze więcej. My też taką ciekawostkę sprzedamy, jesteśmy jedynym powiatem województwa świętokrzyskiego. Nie ma co ukrywać, że za sprawą naszą, Jędrzejowa, który nie podlega pod Starachowicką, miejscową świętokrzyską strefę ekonomiczną, tylko my jesteśmy częścią Krakowskiego Parku Technologicznego i specjalnej strefy ekonomicznej w Krakowie. Ja sobie bardzo chwalę współpracę z KPT. No, z takich największych inwestycji to oczywiście podpisana umowa na przebudowę pływalni miejskiej w Jędrzejowie. Koszt prawie 35 milionów. Budujemy 3 sale sportowe przy szkołach na terenach wiejskich gminy Jędrzejów. W tej chwili realizujemy 40 odcinków dróg i ulic. Mamy takie

0: trzy duże umowy z wykonawcami za kilkanaście milionów złotych. Warto też podkreślić, że co prawda nie my prowadzimy te inwestycje, ale na terenie tak małej gminy budują się, są w trakcie budowy trzy przystanki kolejowe, nowe na terenach sołeckich, wiejskich, więc dla mieszkańców to też będzie duże udogodnienie. W trakcie już jest dworzec w Podchojnach. W tym roku już pierwsze pary pociągów ruszą z tego sołectwa do Jędrzejowa, Kielc i Krakowa. W przyszłym roku startuje Mnichów, położony troszeczkę bardziej na północ od Podchojn. No i czekamy na w ogóle modernizację linii numer 8, bo mamy już zaprojektowany przystanek w Skroniowie, więc no, te trzy nowe przystanki zasilą te sołectwa, ale też wzbogacą mapę komunikacyjną gminy Jędrzejów. A przy wykluczeniu komunikacyjnym to zawsze jest wartość ogromna, że te pociągi będą obsługiwały mieszkańców z tak małych miejscowości.
1: Teraz, moi drodzy Państwo, powędrowaliśmy sobie do gminy Nagłowice, czyli sąsiedniej gminy z gminą i miastem Jędrzejów. I też nie jesteśmy byle gdzie, bo mamy tutaj dla Was naprawdę szereg ciekawych atrakcji, no właśnie, do odwiedzenia. Wraz ze mną, moi drodzy Państwo, jest wójt gminy Nagłowice, pan Jacek Lato. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
1: No właśnie, panie wójcie, znajdujemy się tak naprawdę w cudownej aurze i to w nie byle jakim miejscu, bo znaczącym chyba bardzo dla Polski. Dworek Mikołaja Reja.
2: Tak jest, dworek Mikołaja Reja i same Nagłowice wszystkim na pewno się kojarzą z Mikołajem Rejem, ojcem literatury polskiej, którego pomnik mamy tu między innymi za nami, przy dworku Mikołaja Reja znajduje się. Wokół dworku Mikołaja Reja mamy park, prawie 9 hektarów. Jeżeli chodzi o gminę Nagłowice, to wiadomo, województwo świętokrzyskie, powiat jędrzejowski, gmina Nagłowice, zlokalizowana przy drodze krajowej, która biegnie na Śląsk, częściowo droga wojewódzka, która biegnie w stronę Włoszczowy, natomiast cała gmina Nagłowice to 17 sołectw, prawie 5 tysięcy mieszkańców. Jeżeli chodzi o atrakcje, do których bardzo, ale to bardzo chcielibyśmy Państwa zaprosić, to oprócz dworku Mikołaja Reja i całego terenu wokół dworku mamy jeszcze piękne kościoły. Dwa drewniane kościoły w miejscowości Rakoszyn i Trzciniec oraz jeden kościół w Ciernierzabieńcu, też jako zabytek wpisany do rejestru zabytków. Jeżeli chodzi o turystów, to zarówno indywidualni turyści mogą wraz z oprowadzającą osobą zwiedzać ten dworek, ale również indywidualnie, na co serdecznie zapraszamy.
1: No to, panie wójcie, to teraz chyba przejdźmy do tego ośrodka, tam porozmawiamy, moi drodzy Państwo. No właśnie z kim, panie wójcie?
2: Z wieloletnim dyrektorem, można powiedzieć kustoszem dworku Mikołaja Reja, panią dyrektor Lidią Titow. Zapraszamy do środka.
1: Już możemy powiedzieć na samym początku, pani Lidio, że budynek robi wrażenie. A czym on jest bogaty, jeśli chodzi o chatę Mikołaja Reja w środku?
3: Jest to dwór z roku 1800 i tu mamy muzeum i Izbę Pamięci. Na drzeworytach znajdują się fragmenty dzieł, fragmenty życiorysu, kopie rękopisu. I tak jak już wspominałam, nigdzie w Polsce nie znajdziecie Państwo miejsca, które jest dedykowane Mikołajowi Rejowi. Rej przede wszystkim nie był tylko pisarzem i poetą. Był typowym polskim szlachcicem, prawdziwym człowiekiem renesansu. Wszyscy wiemy, że ukochał polszczyznę, ale był człowiekiem pracowitym i gospodarnym. Z tego powodu pod koniec życia miał już 17 wsi, miał kamienicę w Krakowie, miał również i założył również dwa miasteczka. A żeby było jeszcze ciekawiej, to również i tworzył muzykę. Zachowały się zapisy nutowe. Miał nawet swoją kapelę włościańską i właśnie z tą kapelą odwiedził, był zaproszony na dwór króla Zygmunta Starego, bo również był dworzaninem królewskim, bo przede wszystkim też i był politykiem.
1: Wszystkich ciekawostek i legend chyba też nie będziemy, drodzy Państwo, Wam zdradzać, to musicie tu poznać, na miejscu w gminie Nagłowice. Zapraszamy chętnie Was do dworku Mikołaja Reja.

0: Z gminy Jędrzejów, moi drodzy państwo, przenosimy się tak naprawdę w sąsiednią gminę, w której też jest moc atrakcji specjalnie przyszykowana dla was. Gmina Sopków jest bogata właśnie w takie cudowne rzeczy, które na pewno musicie obowiązkowo zwiedzić. Wraz ze mną wójt gminy Sopków, Tomasz Haja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, panie wójcie, możemy chyba śmiało powiedzieć, że gmina Sopków jest bardzo bogata w atrakcje turystyczne. A jakie to są?
1: Oczywiście. Dzień dobry państwu. Przede wszystkim zapraszam wszystkich państwa do przepięknej, malowniczej gminy Sopków. Jednym z najważniejszych takich zabytków w naszej gminie to jest Zamek Rycerski w Sopkowie. Są jeszcze inne ważne, takie jak Dworek pod Lipą czy Kościół Drewniany w Chomentowie. Ale jesteśmy w tym wyjątkowym miejscu, Zamku Rycerskim w Sopkowie. Zamek, który ma powiązania z założeniem miejscowości tutaj Sopków z XVI wieku, z drugiej połowy XVI wieku. Założycielem Sopkowa był Stanisław Sobek. To właśnie on utworzył miasto Sopków. Miasto, które funkcjonowało przez 306 lat. No niestety ukazem carskim za udział mieszkańców Sopkowa w powstaniu styczniowym zostały zniesione prawa miejskie. Podjąłem te starania wraz z Radą Gminy w Sopkowie, aby przywrócić prawa miejskie dla Sopkowa. Rada Ministrów podjęła już rozporządzenie i od stycznia 2025 roku miejscowość Sopków stanie się miastem. Ten przepiękny zamek to chluba dla naszej gminy, bo on rozsławia, promuje naszą gminę, ale nie tylko gminę, powiat, województwo, tak naprawdę na tle całego kraju.
0: Kto był w ogóle prekursorem i kto postanowił właśnie w Sopkowie wybudować tak piękny zamek rycerski?
2: No, Stanisław Sobek. Później jego synowie. Wie pan, musiałbym tutaj wymieniać bardzo wiele rodów, które przyczyniły się do wielkości tego miejsca. Wiecie państwo, nawet był taki przypadek, że ktoś go przegrał w karty. Komuś zabrano za długi. No i było to też ciekawe miejsce, gdyż jest duże prawdopodobieństwo, że przebywał tutaj król Sobieski, gdyż właścicielka Anna Szaniawska była z Osolińskich i króla żona też była z Osolińskich i była Marysieńka, a ta była Anna, były siostrami. I jest duże prawdopodobieństwo, że te siostry się odwiedzały. No przy okazji i król też tu bywał.
0: No to porozmawiajmy jeszcze, panie Andrzeju, o uniformie, jakie obowiązywał wtedy. No
2: to jest typowe takie szlacheckie ubranie XVIII-wieczne. To jest delia. No tutaj mamy buty takie, wiecie, takie długie. Szlachta musiała się wyróżnić, znaczy się mężczyźni. Mężczyźni zawsze po prostu dbali o swój wygląd. Kobiety to różnie, ale mężczyzna musiał być piękny. I był piękny. Dlatego nosił się bogato.
0: I my też, moi drodzy państwo, na bogato zapraszamy was w to miejsce, gmina Sopków, Zamek Rycerski w Sopkowie. Anotacje w internecie również odnajdziecie, a służy wam na co dzień, mam nadzieję, pomocą pan Andrzej, kasztelan tego miejsca. Dziękuję, panie Andrzeju,
2: zapraszam.
0: Za rozmowę.
2: Zapraszam wszystkich.
0: Moi drodzy państwo, naszą podróż w gminie Sopków kończymy w szczególnym też miejscu dla pana wójta, a mianowicie Dworek pod Lipą. Panie wójcie, dlaczego to miejsce jest tak dla pana szczególne?
1: Dla mnie jest to wyjątkowe miejsce, które ma swoją przeszłość. Dwór, który powstał w drugiej połowie XVIII wieku, jest wyjątkowy. To widać na zewnątrz i w środku. To znaczy tylko, że w czasie wojny został ten dwór zniszczony i tak naprawdę w 1945 roku majątek został przejęty w ramach reformy rolnej, gdzie później została utworzona gminna szkoła rolnicza. Po 1955 roku powstała tutaj szkoła podstawowa. I szkoła podstawowa funkcjonowała do 2000 roku. Następnie przez 2 lata tutaj nikt się nie interesował, był to majątek gminy i gmina sprzedała ten obiekt państwu

0: Dwa dni, moi drodzy Państwo, jeśli chodzi o plany nagrań w gminie i powiecie Jędrzejów i mamy nadzieję, że przekazaliśmy Wam dużo wiedzy merytorycznej. Pokazaliśmy chyba jedne z tych najciekawszych uroków tej ziemi, które trzeba zwiedzić. Podróże po mapie dobiega końca. Ale dzisiaj wyjątkowo, bo to moje rodzinne strony w asyście pana burmistrza Jędrzejowa Marcina Piszczka, któremu tak naprawdę oddaję ostatnią pożegnalną część, jeśli chodzi o ten dzisiejszy program.
1: Spędziliśmy w Jędrzejowie dwa dni. Dla Was to kilkadziesiąt minut, dla nas rzeczywiście sporo pracy, sporo jeżdżenia, ale też sporo ciekawych miejsc do pokazania. To zaledwie 30 czy 40 minut. Natomiast warto tu przyjechać, żeby nie za pośrednictwem telewizji, ale osobiście zobaczyć to, co obserwowaliście na szklanych ekranach, dotknąć, poczuć klimat, zobaczyć te wspaniałe miejsca, jak chociażby klasztor cysterców w Jędrzejowie, Muzeum Przybkowskich, kolejkę wąskotorową, i wrócić do swoich domów z niezapomnianymi wrażeniami. Zapraszamy Was serdecznie do Jędrzejowa i na ziemię jędrzejowską.

0: Nowocześnie, przyjaźnie, przez całą dobę do Państwa dyspozycji. Pogotowie ciepłownicze Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Telefon 993.
1: Patrzysz w lustro i myślisz, jakby tu pozbyć się celulitu, ale bez wysiłku? Dobra wiadomość. Nie musisz żegnać się z pizzą, ani zaprzyjaźniać się z siłownią. Medyczna kriolipoliza zrobi robotę za Ciebie. Jednym ruchem zamrozi tłuszcz i pożegna go na zawsze. Nawet do 12 cm mniej w obwodzie. A co z celulitem? Bez paniki. Nasz pogromca celulitu działa lepiej niż najlepszy filtr na Instagramie. Wyszczupla, wygładza, ujędrnia. Więc jeśli chcesz wyglądać jak milion dolarów, bez miliona przysiadów, rezerwuj zabieg i ciesz się efektami Pro Beauty Clinic Paulina Szejgicka. Twoje piękno w naszych rękach. www.probeautyclinic.pl

Szukasz wartościowych wakacji dla swojego dziecka? Od 17 sierpnia Greenwich zaprasza dzieci w wieku od 7 do 14 lat na wyjątkowe warsztaty Superminds. Matematyka mentalna, angielski, Lego, eksperymenty naukowe, szyfry i mnóstwo kreatywnej zabawy. To tydzień pełen odkryć, który rozwija logiczne myślenie, koncentrację i pewność siebie. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz dziecko już dziś pod numerem 664 124 777. Warsztaty Superminds. Nauka, która naprawdę wciąga.

0: połowie lipca w naszym regionie doszło do scen jak z filmu sensacyjnego. Policyjny pościg, taranowanie radiowozu i policjant odskakujący przed pędzącą ciężarówką. Wszystko zaczęło się na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Kuczek. Kierowca ciężarowego Mana nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczął się pościg.
1: Skierował się na autostradę A1, gdzie zepchnął radiowóz policyjny, dwukrotnie w niego uderzając. Następnie wjechał na teren Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie na jednej z ulic również próbował ominąć blokujący tę drogę radiowóz policyjny. Ponadto skierował się w stronę funkcjonariusza policji, który tylko dzięki temu, że odskoczył, nie został potrącony przez kierującego pojazdem ciężarowym.
0: Uciekający kierowca wjechał do lasu w Służewie. Uderzył manem w drzewo, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo.
1: Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, tego właśnie, o którym mowa, jak i innego jeszcze, który udzielał mu pomocy w ucieczce i w ukrywaniu się. Finalnie funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania obu mężczyzn. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie usłyszeli zarzuty.

0: 26-letni Piotr N. usłyszał 6 zarzutów, w tym niezatrzymanie pojazdu, mimo wydanego przez uprawniony organ polecenia do kontroli. Miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Ponadto usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz funkcjonariusza Izby Celno-Skarbowej. I oczywiście dwa najpoważniejsze zarzuty, które prokurator mu przedstawił, mianowicie posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, które zostały ujawnione w 12 pojemnikach typu Mauser o pojemności 1000 litrów każde. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, oczywiście za wyjątkiem tych dwóch najpoważniejszych przestępstw, czyli posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Wobec niego został skierowany wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim zaakceptował ten wniosek, podzielił argumentację prokuratury. Mężczyzna przebywa w areszcie na okres 3 miesięcy. Z kolei drugiemu mężczyźnie, Maciejowi W., mężczyźnie w wieku 22 lat, zostały przedstawione zarzuty poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania poprzez to, że udzielił pomocy w ucieczce i w ukryciu się drugiemu mężczyźnie, czyli Piotrowi M. Ponadto temu mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty, dwa zarzuty posiadania substancji psychotropowych z artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
0: Maciej W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Mieszkańcy zgłaszali naszej redakcji problem z alkomatem znajdującym się w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławku. Chodziło o urządzenie ustawione w holu, które od dłuższego czasu nie działało. Rzeczywiście, alkomat przez pewien czas był niesprawny. Przyczyną była konieczność jego kalibracji.
2: Urządzenie było nieczynne ze względu na to, że takie urządzenie musi być raz do roku kalibrowane. Musimy wysłać takie urządzenie do firmy zewnętrznej i to firma zewnętrzna wykonuje kalibrację. No, od połowy lipca urządzenie już działa i już można przyjść zbadać swoją trzeźwość.
0: Alkomat w holu komendy nie wygląda jak urządzenie używane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. To skrzynka zawieszona na ścianie. Na czas kalibracji wyjęto z niej jeden z elementów. Nasuwa się jednak pytanie, czy w tym czasie alkomat nie mógł zostać zastąpiony innym urządzeniem.
2: Nie, tutaj nie można wymienić. Tu jest obudowa na stałe. W obudowie jest to urządzenie, które zostało wymontowane i zostało przesłane do kalibracji. No, na ten czas nie ma możliwości wymiany na inne urządzenie.
3: Czy w Komendzie Miejskiej Policji funkcjonariusze często obserwują, że mieszkańcy przyjeżdżają i badają, sprawdzają, czy mogą już prowadzić samochód?
2: Znaczy, my zawsze apelujemy o to, żeby nie trzeba było sprawdzać tego dzień wcześniej, nie spożywać alkoholu, jeżeli wiemy o tym, że mamy jechać w dalszą drogę. Bo pamiętajmy, że bardzo często ludzie wpadają podczas kontroli ze względu na to, że wypili dzień wcześniej i myślą, że już są trzeźwi, no a jednak później się okazuje, że urządzenie wykazuje, czy to jest w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po użyciu alkoholu.
0: Alkomat ponownie działa, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Podobne urządzenie znajduje się również w komisariacie policji w Brześciu Kujawskim. W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w organizmie nie przekracza 0,2 promila alkoholu we krwi. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu i stanowi wykroczenie. Natomiast zawartość alkoholu wynosząca co najmniej 0,5 promila oznacza stan nietrzeźwości i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku przygotowała szereg atrakcji na wakacje. Placówka organizuje warsztaty, spotkania oraz turnieje w grę FIFA. Wydarzenia odbywają się zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach na poszczególnych osiedlach. Dziś dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem papier masze i rzeźby.
4: Dzisiaj dzieci bawią się masą papierową, trochę gazetami. Są to warsztaty papier masze i rzeźby. No i właśnie dzisiaj mogą sobie, mają okazję stworzyć takie małe ptaszki. To taka okazja, żeby troszkę poeksperymentować, sprawdzić coś nowego, no i bawić się razem z nami w bibliotece.
3: Właśnie, jak tworzy się takie małe ptaszki?
4: Tak. Akurat ten płaski to troszeczkę, wydaje mi się, łatwiejszy. Tutaj jest forma z kartonu i właśnie jest oblepione tą masą papierową, papier maszę. Tutaj już troszeczkę bardziej wymagające, jednak trzeba uformować jakąś formę, jakiś kształt z gazety, a później również tą masą oblepić, no i później oczywiście udekorować. Każda nasza taka inicjatywa to właśnie okazja, żeby dzieci troszkę ze sobą też współpracowały, muszą się podzielić materiałami, porozmawiać, no, pobawić się razem, spędzić razem z nami czas.
0: Na te warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy.
4: Mamy troszkę ograniczone i miejsce, i materiały, a jednak taka grupka też mniejsza, pozwala na taką większą atencję, uwagę od osoby prowadzącej.

0: prowadzącej.
1: Wiem z zajęć, które odbywały się właściwie z zawodu w FIFA, że część osób, która na nie przychodzi, powtarza się już, są te same osoby, które już cyklicznie pojawiają się na danych eventach. Czy właśnie biblioteka, pani jako pracownik biblioteki, dostrzega, że dzieci, które były na jednych warsztatach, na jednych eventach, chętnie powracają do biblioteki?
0: Mogę powiedzieć, że tak, że osoby, które były na warsztatach później wiedzą, że mogą w bibliotece szukać innych warsztatów, wiedzą, że znajdą u nas mediatekę, znajdą strefę dziecka, jednak mogą powrócić do tych książek, no i właśnie jednak spróbować czegoś nowego.
2: W warsztatach uczestniczyły dzieci w różnym wieku. Część z nich brała już wcześniej udział w innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
3: Dowiedziałem się tyle, że będziemy robić takie ptaki z papieru. No ja na przykład zrobiłem jakąś mumię z Egiptu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
1: Właśnie, jak się wykonuje takie ptaszki z papieru? Co się dalej będzie działo z tym, co na razie wykonałaś?
3: Potem, jak zrobimy kształt, to olepimy taką taśmą, żeby było też kształtu. Potem będziemy oblepiać takim, takim białym ptaka. I potem będziemy ścierać tak, żeby to było gładkie. A na samym końcu będziemy farbą kolorować i no i gotowe.
1: Okej, powiedz mi jeszcze, jak spędzasz wakacje? Czy często przychodzisz do biblioteki na tego typu warsztaty? Czy może jakoś aktywnie grasz w piłkę, jakieś sporty?
3: No jak już, no jestem u babci, siedzę, nie wiem, na jakieś takie zajęcia, babcia mnie zabiera, bo wiadomo, lepiej nie siedzieć coś w domu przy komputerze, lepiej coś robić.
4: To ptaka, ale nie wiem jaki.
1: Nie wiesz jeszcze jaki, a opowiedz mi, jak się tworzy takiego ptaka?
4: To ja robię akurat takie skrzydła, ale tak to z gazety i później się oblepia jakąś taką masą z papieru i no i nie wiem.
1: I co potem z tym gotowym już powiedzmy ptakiem zrobisz? Gdzie go postawisz? Co udekorujesz tym ptaszkiem?
4: W sumie postawię go gdzieś sobie na mojej gablotce.
1: Czy to pierwsze warsztaty w bibliotece, w których uczestniczysz, czy może byłeś już na jakichś innych?
4: Byłem już dużo razy.
1: O, na jakich na przykład?
4: Nie wiem, ostatnio w tej bibliotece były z zębami.
1: Dzisiaj jesteście w bibliotece, nie czytamy książek, tylko tworzycie, właśnie, co tworzycie, co to jest?
5: Ptaki takie trójwymiarowe.
1: Jak się tworzy takie ptaki?
5: Na początku się odrysowuje na kartonie kształt, a potem się oblepia masą papierową.
1: To ciekawe warsztaty? Podobają wam się?
5: Mi się bardzo podobają, a jak się nudzę w domu, no to mogę przyjść do biblioteki i robić właśnie takie plastyczne rzeczy.
6: No, mi również się bardzo podobają. No i właśnie też bardzo fajnie tutaj spędzam czas w bibliotece.
1: Biblioteka w czasie wakacji organizuje wiele różnych warsztatów, wiele różnych eventów. Czy są to pierwsze warsztaty, na których jesteście, czy może już na jakieś byłyście?
5: Ja już byłam też tutaj w bibliotece na ostatnich, co robiliśmy takie obrazy.
6: Ja właśnie też byłam z moją koleżanką Lizą na warsztatach, w których robiliśmy kolaż.
1: Wróćmy do ptaszków, które właśnie wykonujecie. Jest to ozdoba, jest to dekoracja. Gdzie planujecie już po zakończeniu pracy, gdzie je umieścicie, co udekorują?
5: Ja w doniczce, gdzie są kwiaty, żeby wyglądało jakby kwiat, jakby ptaszek usiadł na kwiatach.
6: Ja też do doniczki właśnie chciałam wbić w ziemię.
1: Na zakończenie zapytam was, wakacje są już na półmetku, czy tęsknicie powoli za szkołą?
5: Tak, ja tęsknię już.
6: Ja też trochę tęsknię, choć wakacje bardzo fajnie się spędza czas.
2: Rola bibliotek w ostatnich latach znacznie się zmieniła. Nie tylko gromadzą i udostępniają książki, ale stały się także otwartymi centrami życia społecznego, przestrzeniami kreatywnej edukacji oraz miejscami dostępu do nowoczesnych technologii. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził inwestycje realizowane na terenie powiatu włocławskiego. Piotr Całbecki był m.in. w szkole budowanej w Kowalu oraz w strefach gospodarczych w Lubieniu Kujawskim i Brześciu Kujawskim. Marszałek podkreślił ich istotną rolę w rozwoju regionu.
7: W Lubieniu rozmawialiśmy o problemie skomunikowania strefy z bocznicą kolejową i tutaj trwają bardzo intensywne

0: prace z PKP, aby rzeczywiście ten projekt uruchomić i udostępnić prywatnym inwestorom przestrzeń logistyczną. Więc mam nadzieję, że tutaj po wielu już interwencjach, rozmowach, ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury ten problem wkrótce zostanie zażegnany, a to umożliwi rozwój nie tylko strefy w Lublinie, ale również Brześciu, jak i rozwój samego Włocławka, no bo to jest właściwie jedyna tak dobrze osadzona i możliwa jeszcze do wykorzystania infrastruktura kolejowa, bocznica, gdzie będziemy mieć po prostu obsługę cargo, ale też ale również transport kolejowy oparty o inne, nie tylko kontenerowe, techniczne takie właśnie rozwiązania. Więc, no ale cieszę się, że właściwie już nie ma skrawka ziemi w Lubieniu, podobnie w strefie brzeskiej. To oznacza to, że kiedyś zainwestowane i wciąż inwestowane środki unijne, którymi dysponujemy, dobrze się spisują, no i dają miejsca pracy, dochody gminom, jak i powiatowi, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Tak, zmienia się tutaj właściwie wszystko i jestem świadkiem właściwie historii, nowej historii, gdzieś tam w jakimś małym zakresie, ale uczestniczę w tym procesie od wielu lat, więc cieszę się, że to były jakieś dobrze podjęte decyzje o inwestycjach właśnie w tym obszarze.
1: Głównym zadaniem stref gospodarczych jest przyciąganie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszanie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów. Brzeska Strefa Gospodarcza to jeden z najważniejszych terenów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, na co w dużej mierze wpływa jej dogodne położenie. Główna część strefy znajduje się bezpośrednio przy węźle Włocławek Zachód, Piekutkowie na autostradzie A1. Północne tereny inwestycyjne obsługuje dodatkowo węzeł Włocławek Północ. Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. Zwolennicy zmian wskazują m.in. na starzenie się społeczeństwa i coraz większe obciążenie systemu emerytalnego. Ich zdaniem potrzebna jest rozmowa o tym, jak zapewnić stabilność świadczeń w kolejnych latach. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Włocławka.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
3: Ja uważam, że odpowiedni. Zależy kto co, jak pracuje i co robi. Jeśli to robi się fizycznie, no to można iść wcześniej. Jeśli to się robi lżejszą pracę, to jest odpowiedni.
2: Czy zmieniłaby Pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
3: No może emerytury wyższe, ponieważ mam niską emeryturę i muszę żyć niestety.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
4: A skąd ja mogę wiedzieć? Ja już zapomniałem, ja jestem bardzo starym emerytem.
2: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
4: O to chodzi, żeby jeszcze parę lat pożyć. I to jest wszystko na ten temat, a resztę, no nie każdy tak się stara, żeby mu było dobrze. I żeby kasy mu starczyło. Jak nie będzie jadł, nie będzie pił, to kasy powinno starczyć.
5: Ja jestem emeryt. To dla mnie to był za wysoki, bo dużo musiałem pracować, ponad 44 lata i nic z tego się nie ma.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Dla mnie akurat, bo już jestem na emeryturze.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
7: Nie, normalny jest. 65 lat to najwięcej.
2: Czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
7: No raczej wie pan, jak ludzie ciężko pracują, to powinni mieć wyższe emerytury, nie?
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Moim zdaniem akurat. Ani za niski, ani za wysoki.
2: A czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
6: Cóż, no nie wiem, czy bym zmieniła. Ja już jestem na emeryturze, więc w związku z tym, cóż mogę zmienić? Tak jak było, tak jest.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za...
8: Za niski.
2: A czemu tak pan sądzi?
8: Sam, znaczy jestem na emeryturze, widzę co się dzieje przez to, że na przykład krócej ludzie pracują, mają niższe emerytury, szczególnie chodzi o zrównanie jeszcze wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. One są najbardziej poszkodowane, a jednocześnie miałem z tego jak gdyby, miałem mieć przedłużony okres emerytalny, ale akurat się zmieniła władza i dziwnym trafem skrócili, ale moja żona pracowała trochę dłużej i ma przez to wyższą emeryturę.
2: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
8: Oj tak, dopuściłbym więcej jakichś prywatnych funduszy takich, żeby nie było tylko monopolu państw.

0: bo to nie jest dobre.
1: Przeciwnicy zmian zakładają, że podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być sposobem na naprawę systemu. Debata o przyszłości emerytur trwa. Politycy zapowiadają dalsze rozmowy, a eksperci wskazują, że przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa temat systemu emerytalnego będzie wracał coraz częściej. W powiecie wocławskim trwa sezon inwestycyjny. Samorząd realizuje kolejne zadania związane m.in. z modernizacją obiektów sportowych oraz poprawą infrastruktury dla mieszkańców. Jedną z prowadzonych inwestycji jest termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół imienia Jana Kasprawicza w Izbicy Kujawskiej. Prace mają poprawić stan techniczny obiektu, zwiększyć jego efektywność energetyczną oraz sprawić, że korzystanie z sali będzie bardziej komfortowe dla uczniów i mieszkańców.
2: Jest to sala, która jest wspólnie użytkowana przez nas i przez szkołę podstawową, którą prowadzi Izbica Kujawska. Ta mniejsza, stara sala i tutaj stara nie jest żadną przesadą, dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie z władzami Izbicy Kujawskiej na zadanie w postaci termomodernizacji, ale także generalnego remontu w środku, wymiany parkietu, odnowienie tego elementu szkoły kompleksowej i te prace już trwają, tak jak we wszystkich innych inwestycjach oświatowych, robimy wszystko, aby odbyły się one w okresie wakacyjnym, który, jak wiemy, służy tego typu pracom.
1: To jednak nie jedyne zadanie realizowane przez powiat. Rozpoczęły się również prace związane z budową powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kroszynie. Nowy obiekt ma być miejscem, które pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać czas oraz korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej.
2: Wykonawca się rozkręca, trwa przygotowanie placu budowy, prace przygotowawcze, wycinka drzew, przyłącza energetyczne. Wiemy, że od przyszłego tygodnia mają zacząć się prace ziemne, także wszystko na ten moment rusza.
3: Co tam dokładnie ma powstać?
2: Budynek basenowy, bardzo duży, 8000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, pełnowymiarowe, kryte boisko piłkarskie, 4 korty, 2 kryte, 2 odkryte, boiska do sportów plażowych i kryte i odkryte, oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci placów, zabaw, siłowni zewnętrznych, także infrastruktura parkingowo-rekreacyjna. Wartość tego zadania to blisko 160 milionów złotych.
1: Samorząd podkreśla, że inwestycje w sport i modernizację istniejących obiektów to ważny element rozwoju powiatu. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno dzieciom i młodzieży, jak i wszystkim mieszkańcom, którzy chcą aktywnie spędzać czas.

0: Misją spółki Baza jest sprawne, odpowiedzialne i przyjazne mieszkańcom zarządzanie miejską infrastrukturą oraz usługami publicznymi. Dbamy o to, aby parkingi, cmentarze komunalne, targowiska miejskie i system roweru miejskiego były bezpieczne, dostępne i dobrze zorganizowane, wspierając komfort życia oraz zrównoważony rozwój Wrocławka. Spółka Baza. Solidna podstawa miejskich usług.
1: Zoologia, akwarystyka, wędkarstwo. To wszystko w sklepie Ocean. Znajdziesz nas na osiedlu Zazamcze przy ulicy Promiennej 5B. To miejsce, gdzie pasja do zwierząt i wędkarstwa łączy się z profesjonalizmem i 18-letnim doświadczeniem w prowadzeniu sklepu. Chciałbyś zacząć wędkować, ale nie wiesz od czego zacząć, jak skompletować sprzęt wędkarski, dokąd pojechać na ryby. Z nami możesz zacząć swoją przygodę. Dobierzemy odpowiedni sprzęt dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta, a także pomożemy wyrobić kartę wędkarską. Na dziale zoologii i akwarystyki znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje zwierzęta były szczęśliwe i zdrowe. Jako jedyny sklep we Wrocławku posiadamy własną markę karm suchych premium dla psów i kotów Ocean Nature. W naszym sklepie oferujemy również żywe zwierzęta i rybki akwariowe. Pamiętaj, sklep zoologiczno-wędkarski Ocean, Promienna 5B we Wrocławku. Telefon 501 081 193. Znajdziesz nas także na Facebooku.

Zadbaj o wstęp techniczny auta. Włocławek, Osiedle Południe. To nowoczesny, świetnie wyposażony autoserwis oraz stacja kontroli i obsługi pojazdów. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne pojazdów. Ekspresowe usługi na wysokim poziomie. Polecamy także diagnostykę komputerową, serwis klimatyzacji oraz serwis i hotel dla kół i opon. Stacja kontroli i obsługi pojazdów. Telefon 696 426 7.

0: Nowe mieszkanie z schroniska 4874/90/26. Data przyjęcia 22 lipca 2026 roku. Miejsce znalezienia ulica Płocka 147B. Płeć samica. Rok urodzenia 2026. Umaszczenie bura pręgowana. Wielkość mała. Cechy szczególne brak.
1: Dzień dobry Państwu. Aktualnie pod opieką schroniska dla zwierząt we Włocławku przebywa spora ilość kociaków. To jest około 50 kotów, zarówno mniejszych, jak i większych. Częściowo są to bardzo młode maluszki, częściowo są to staruszki. No i oczywiście chcielibyśmy Państwa zaprosić do odwiedzin naszej kociarni, do odwiedzin naszej strony, naszego profilu na Facebooku. Jeśli jesteście zainteresowani adopcją kota, mamy sporo różnych charakterów do wyboru, a dzisiaj zapraszamy na takie krótkie odwiedziny w naszej schroniskowej kociarni. Ten kawaler, którego trzymam na rękach, ma na imię Płotek. To jest kociak, który trafił do nas z ulicy Płockiej. Tak jak widać, straszna przylepka. Oczywiście lubi się bawić, jak to na młodzieniaszka przystało, natomiast no już dłuższą chwilę siedzi u cioci na rękach. Absolutnie nie ma z tym żadnego problemu. Bardzo ładny ma apetyt, korzysta z kuwetki. Jest to jeden z takich większych przymilasków, jeśli chodzi o te maluszki. A jeśli chodzi o resztę, no to zapraszamy do zapoznania się z nimi. Szanowni Państwo, w tym roku trafiło do nas kilka kocich rodzin, miotów tak naprawdę, które zostały porzucone w kartonach śmietnikowych. No i tutaj w kociarni mamy dwa takie w zasadzie rodzeństwa. Jedno młodsze to te takie dymne, czarne, pręgowane kociaczki, które tutaj kręcą się naokoło. Trafiło do nas łącznie 11 kociąt, prawdopodobnie z jednego miotu, ponieważ wszystkie były w tym samym wieku i ekstremalnie do siebie podobne. W tej chwili zaczynają się różnić, zarówno troszeczkę wyglądem, jak i charakterami. Niektóre bardzo milusińskie, inne bardziej skłonne do zabawy, inne bardziej energiczne, inne spokojniejsze, natomiast wszystkie bardzo urocze, malutkie, nie mają jeszcze 2 miesięcy, czy też mają w okolicach może 2 miesięcy. Niektóre nas nawołują, inne po prostu się ocierają o człowieka. Wśród maluszków są zarówno chłopaczki, jak i dziewczynki. Niestety na chwilę obecną nie posiadają imion, natomiast nazywamy je naszymi ptaszkami z uwagi na to, że znalezione zostały na ulicy Ptasiej. No i czekamy, aż troszeczkę jeszcze bardziej zaczną się między sobą różnić, zanim tak naprawdę te imiona dostaną, tak żebyśmy mieli możliwość rozróżnienia tych maluszków. Jedna dziewczynka z tego miotu poszła już do domu, jedna była wyjątkowa, bo buropręgowana, natomiast pozostałe no, są takie jak widać, tak? Czyli wszystkie bardzo do siebie podobne. Wszystkie mają piękne miedziane oczka. O. Niektóre mają

troszeczkę białego koloru, inne niekoniecznie, niektóre są jaśniejsze, niektóre ciemniejsze. Wszystkie bardzo sympatyczne, wszystkie marzą o swoim domu, o ludziach, którzy je pokochają, może o jakichś innych kotach, z którymi mogłyby się bawić wspólnie, ponieważ no wszystkie tutaj bardzo lubią zabawę, bardzo lubią kontakt z innymi kotami, dobrze się dogadują z troszeczkę starszymi kociakami, zaczepiają przez kraty tutaj kolegów z innych pokoi, także jeśli są Państwo zainteresowani takim fajnym, dymnym kociaczkiem, bez względu na to, jakiej płci tak naprawdę, zapraszamy do odwiedzenia i poznania maluszków. Może któryś skradnie serducho i będzie mógł od razu iść do domu. Maluchy przeszły profilaktykę przeciwpasożytom, przeszły pierwsze szczepienia, są na bieżąco odrobaczane, mają apetyty. Drugie takie rodzeństwo, które zostało znalezione, również porzucone w kartonie w śmietniku, to są nasze tutaj dwa takie biało-szare, biało-bure kociaki, Kala i Carter. Carter przesmyrga się tutaj za nami. To są już troszeczkę starsze kociaki. Natomiast jego siostra Kala tam siedzi na drapaczku. Jeśli chodzi o nich, prawdopodobnie nie miały wcześniej styczności z człowiekiem, może mają jakieś złe doświadczenia, ponieważ są jeszcze nadal, mimo naszych starań, troszeczkę nieufne w kontaktach z ludźmi. Szczególnie Carter jest takim trochę lękliwym kotem. Kala jest dużo bardziej odważna niż jej braciszek. Natomiast no bardzo fajnie się dogadują między sobą, są ciekawskie, są zdrowe, przynajmniej na chwilę obecną. Jak najbardziej zapraszamy do adopcji. Na pewno w domu dużo szybciej by się otworzyły, dużo lepiej by się przyzwyczaiły do człowieka. Fajnie by było, gdyby poszły do adopcji w dwupaku, tak żeby mogły mieć w sobie oparcie wzajemnie. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś woli przygarnąć tylko jednego kociaka z rodzeństwa, oczywiście jesteśmy również otwarci. Fajnie by było, gdyby ich nowi opiekunowie, nowi właściciele mieli troszeczkę doświadczenia w opiece nad takimi nieco lękliwymi kotami, tak żeby zapewnić po prostu spokój, bezpieczeństwo, no i czas na to, żeby się otworzyły w swoim własnym tempie na człowieka. Kala pozwala się głaskać bez problemu większego, czasami sama nawet podchodzi do ludzi, jeśli chodzi o Cartera, no nie ma jeszcze na tyle śmiałości. Ale pogłaskany też pozwala na dotyk, zaczynają nawet mruczeć w pewnym momencie, z tym, że no, przynajmniej na takiej otwartej przestrzeni, jak jesteśmy tutaj na wybiegu w kociarni, no Carter ma tendencję na razie jeszcze do unikania ludzkich rąk. Mamy nadzieję, że jak trafi do domku i wpadnie w tą domową rutynę, zobaczy, że ludzie o niego dbają, kochają, no to no, jesteśmy pozytywnie nastawieni na to, że po prostu przyzwyczai się i stanie się fajnym miziastym kotem. Tu jest jeszcze jedna kotka, dostała od nas na imię Meriwa. Meriwa jest troszeczkę tylko mniej otwarta niż Płotek, ale też bardzo sympatyczna. Ona potrzebuje krótkiej chwilki na to, żeby się poznać z człowiekiem. Jak już pozna, to tak jak widać, wdzięczy się, przychodzi sama, pozwala się głaskać. Chociaż oczywiście, jak to na kociaka przystało, jej ulubionym zajęciem w tej chwili jest zabawa. Zaraz na następnym miejscu albo na równi wręcz jest jedzenie. Ale tak jak widać, jest pełna energii do zabawy. Bardzo fajna, sympatyczna kotka, lubi się zaznajamiać z innymi kociakami i oczywiście też poleca się do domku, albo sama, albo w kocim wielopaku. Jesteśmy w tej chwili w drugim pokoju w kociarni, gdzie przebywają koty.

dorosłe. Niektóre są młodsze, niektóre starsze, natomiast no tutaj nie spotkamy już małych kociąt, są tu po prostu już koty wyrośnięte. Wszystkie, które tutaj przebywają, są już po zabiegach kastracji i sterylizacji, są zaczipowane, zaszczepione, także jak najbardziej polecają się do adopcji. Może na pierwszy ogień weźmiemy mruczankę. Mruczanka to urocza szylkrytowa koteczka, która trafiła do nas jako maluszek po wypadku. Miała problemy z utrzymaniem równowagi, miała problemy troszeczkę ze skórą w pewnym momencie, natomiast w tej chwili, tak jak widać, radzi sobie doskonale. Wskakuje na półki, na drapaki, uwielbia się bawić, nie ma nic przeciwko innym kotom, jest ciekawska, lubi podchodzić do ludzi. No i bardzo by nam zależało, żeby trafiła jak najszybciej do domu. Przy czym z zastrzeżeniem, że nie może to być kot wychodzący, z uwagi na to, że no jednak sporo w życiu przeszła i chcielibyśmy, żeby już do końca życia była bezpieczna. Tutaj obok trikolorka to jest pisanka, która trafiła do nas w okolicy Wielkanocy. Pisanka to jest taka troszeczkę kocia indywidualistka. Pod tym względem, że bardzo lubi człowieka i jest dosyć zaborcza o ludzkie względy. Na początku, jak nie była jeszcze zaznajomiona z kotami, potrafiła po prostu pobić przechodzącego kota, szczególnie jeśli była na przykład na ludzkich kolanach, no po prostu uważa, że jak już wejdzie na człowieka, no to ten człowiek jest jej i inne koty nie powinny podchodzić za blisko i się panoszyć. Koteczka, która tutaj koło mnie chodzi, to jest Karla. Karla została znaleziona w okolicach Kastoramy. Już jakiś czas przebywa w schronisku. Jest bardzo sympatyczną kotką, tak jak widać. Uwielbia się czesać, co jest akurat ważne, bo no, tak jak widać, troszeczkę linieje. Karla miała swego czasu troszeczkę problemy z ząbkami, natomiast w tej chwili wszystko jest ok. Chodź się pokaż ładnie. Tak na początku była wzięta za kocura i dostała na imię Carlos, dlatego ma na imię Karla. No bo okazało się, że to jednak jest dziewczynka. Bardzo fajna. No co, no nic dodać, nic ująć. W tym pokoju mamy kilka czarnych kotów. Jednym z tych czarnuszków jest Kleofas. Kleofas pojawił się kiedyś pewnego dnia w miejscu do karmiania kotów wolnożyjących. Natomiast no, ewidentnie było, że nie pasuje jako wolnożyjak. Miał na sobie obroże. Wystawiał na zewnątrz paszczy język, co sugerowało, że może mieć problemy z zębami. No i generalnie o jakiej porze człowiek by się nie pojawił, no to on był na miejscu, czy to było rano, po południu, wieczorem. No więc prawdopodobnie został porzucony w tamtym miejscu i czekał na właścicieli. No to już jest troszeczkę starszy kotek, ma około 8-10 lat. No i w tej chwili przebywa u nas. W pierwszym momencie potrafi być troszeczkę nieufny, ale jak już się pogłaska, no to zaczyna się też ocierać, mruczeć, podnosi tyłeczek z radości. Także bardzo naprawdę sympatyczny kot, tylko potrzebuje troszeczkę czasu, żeby się przyzwyczaić do nowego miejsca i do nowych ludzi. To jest kolejny czarny kot, tym razem kocurek, który ma na imię Turmalin. Turmalin trafił do nas jako młody kociak z takim silnym katarem. No, bardzo dużo czasu spędził w klatce, gdzie po prostu nabierał tylko energii. No i był leczony. Nie miał tego jak spożytkować. Na szczęście w tej chwili jest w pokoju.

gdzie może się wybawić, gdzie może się wybiegać. No i tak jak widać, wręcz już momentami tej energii ma na tyle mało, że ucina sobie po prostu drzemkę przy człowieku. Nie, Malinek? Turmalin jest akurat młodym kotem, okołorocznym, podobnie jak mruczanka. Także no, bardzo byśmy się cieszyli, gdyby trafił do kochającego domu. Co kochanie? Tutaj kotka ta biało-czarna, która się o mnie ocierała, to jest Lusia. Lusia trafiła do nas razem z siostrą Pipi. No tutaj nastąpiła taka niesympatyczna sytuacja. Poprzedni opiekunowie Lusi musieli się przeprowadzić w nowym miejscu, nie mieli możliwości niestety trzymać tych kotów, więc Lusia i Pipi trafiły do nas. Obydwie są typowo domowymi kotkami, przy czym Lusia jest bardziej otwarta od siostry. Szczególnie jeśli chodzi o inne koty. Dziewczyny oczywiście są bardzo przyjaźnie, bardzo sympatycznie nastawione do ludzi. No, jeśli chodzi o nowe miejsce, nowych kocich towarzyszy, no to tutaj potrzebują raczej trochę czasu. Natomiast są bardzo fajne, miziaste. No i tak jak widać, no potrzebują tego towarzystwa, prawda? Uszki swędzą. Zenio trafił do nas jako młody kociak, prawdopodobnie z dawnym urazem tyłu ciała, ponieważ troszeczkę inaczej stawiał tylne łapki, no i do tej pory nie lubi dotykania w tych okolicach. Natomiast jak najbardziej, tak jak widzimy, jest bardzo sympatyczny, jest bardzo ciekawski. To, co trzeba o Zeniu wiedzieć, to, że swego czasu przeszedł dosyć poważną infekcję górnych dróg oddechowych. I no, mimo wyleczenia, utrzymuje się u niego taki stały katar. Zdarza się, że po prostu kicha gdzieś na podłogę czy na ścianę. No, wiąże się to niestety z koniecznością sprzątania gluta od czasu do czasu. Natomiast jeśli to Państwu nie przeszkadza, to Zenio naprawdę jest bardzo fantastycznym kotem. W tym pokoju jest jeszcze jedna czarna kotka, staruszka Selina, która ma ponad 10 lat. Prawdopodobnie w tej chwili śpi, odpoczywa. No, nie ma się jej co dziwić, bo pogoda jest jaka jest, a jak to staruszka potrzebuje trochę więcej tego snu. Selinka jest koteczką, która nie przepada za innymi kotami, raczej unika kontaktu z nimi, stara się przed nimi chować. No i potrzebuje takiego domu, gdzie będzie rozpieszczoną kocią jedynaczką do końca życia, także jeśli Państwo chcieliby dać dom takiej fantastycznej, gadatliwej staruszce, bo ona lubi sobie pogadać, to zapraszamy do kociarni i poznania Selinki. W tej chwili jesteśmy w trzecim, ostatnim pokoju w kociarni. Tutaj też są już dorosłe koty, głównie chłopaki. Zaczynamy od agenta. Agent to jest nasz taki koci indywidualista. To jest kot, który no, on lubi człowieka, ale na swoich własnych zasadach, tak jak widać. Szczególnie jeśli widzi inne koty, ma tutaj styczność z nimi. Szczególnie jeśli widzi inne koty, jeśli podejdą za blisko, no to. No, wtedy dochodzi tutaj z jego strony do łapkoczynów. Potrafi pacnąć, potrafi chapnąć. Jeżeli tych innych kotów w okolicy nie ma, no to jest dużo bardziej sympatyczny w kierunku człowieka. Natomiast po prostu inne koty, no niestety, ale go denerwują. No, ma tutaj troszeczkę towarzystwa. Jedna

jednym z takich innych kotów jest racuch, ale nie bój się, kochanie, to ja. No. Racuch się odsuwa, no bo no tutaj mieszkają z agentem, więc oni wiedzą, z czym się mierzyć. Racuch i agent w zasadzie troszeczkę wyglądają jak bracia. Niektórzy pytają, czy są spokrewnieni. Obydwa są biało-czarne. Natomiast racuszek jest dużo młodszy, ma około 1,5, może 2 lata. Tak jak widać, jest dużo bardziej sympatyczny, lubi się bawić nadal. Nie ma problemu z innymi kotami, wręcz potrafi jeść z jakimś innym kotem z jednej miski. Także naprawdę jest fajny, no taki charakterystyczny, ma ten ogonek biało zakończony. Kolejnym kotem, jaki tutaj mieszka, jest Troja. To jest jedyna dziewczynka w tej chwili w tym pokoju. Jak widać, jest charakterystyczna, bo buropręgowana. Troja to młoda koteczka również, została znaleziona, kiedy się schroniła po prostu w kamienicy. Mieszkańcy dali znać, że kotka weszła po prostu z miejscowym wolnożyjaczkiem, zaczęła się bawić, urzędować. Natomiast do ludzi też podchodziła w bardzo sympatyczny sposób i cały czas podchodzi, tak jak widać. Jest młodziutka, ma rok, może 1,5, także uwielbia się bawić. No i troszeczkę tutaj rozstawia nam chłopaków po kątach, jak to typowa kobieta. Natomiast generalnie nie ma problemu większego z innymi kotami, jest do nich tak w miarę przyjaźnie nastawiona. Jest jednak zaborcza, jeśli chodzi o uwagę człowieka. No i lubi pierwsza dostać jedzonko podczas karmienia. Nosek trafił do nas z działek, gdzie niestety, ale bardzo mocno nie zgadzał się z innymi kotami. Poza tym był chory. No i po kastracji po prostu został jako rezydent. Oczywiście Nosek szuka domu, tak jak widać, jest bardzo sympatycznym kociakiem. Ma już około 4-5 lat w tej chwili, także jest takim dosyć statecznym kocurkiem. Jest bardzo, bardzo sympatyczny. Może się wystraszyć jakichś szybszych gestów, natomiast no tak jak widać na załączonym obrazku, no bardzo jest miły, bardzo jest miziasty. Jeżeli ma dobry humor odpowiedni, no to lubi się też pobawić. Buziak? Nie? Buziaków nie dasz. Okej. No co tu więcej powiedzieć? W tej chwili ze wszystkimi kotami się zgadza, no z większością kotów się zgadza. Tak, agencika pomijamy milczeniem. No i co? No to jest taki, no taki kot bardziej spokojny, więc jeżeli ktoś poszukuje dorosłego już kota, który po prostu będzie obok, ale też przyjdzie się pomiziać, czasami się pobawi, no to oczywiście jak najbardziej polecamy Noska. Kolejnym kotem w tym pokoju jest Tor. Tor się tutaj schował w drapaczku. Cześć, kochanie. Tor trafił do nas po wypadku, został uderzony w głowę prawdopodobnie przez samochód. Doznał urazu twarzy, doznał urazu oka. Podejrzewaliśmy, że może nie widzieć albo nie dowidzieć na jedno oko, natomiast no, bardzo nas zaskoczył. Ponieważ jest aktywnym kotem, jest bardzo sympatyczny do innych tutaj rezydentów. Potrafi się nawet bawić zabawkami, lubi gonić za wędką, lubi czasami gonić piłeczki. No i w tej chwili może tak nie wygląda, ale w środku w pokoju jest też bardzo fajnym miziakiem. Jak ma wenę, jak ma dobry humor, sam przychodzi się miziać. No on też zna agenta, więc tutaj troszeczkę się chowa, uważa, żeby ten agent do niego nie podbiegł. To, co Państwo teraz widzą, on nie jest agresywny w stosunku do mnie, on po prostu mówi: ciotka, nie przestawaj głaskać.
Także potrafi nawet.

0: tak jak widać, złapać za rękę, ale w takim celu, żeby uskuteczniać po prostu dalsze głaski. Chociaż początkowo ten dotyk w okolicach głowy nie był dla niego przyjemny, w tej chwili, tak jak mogą Państwo zobaczyć, bardzo, bardzo lubi to głaskanie. Także to jest taki troszeczkę mniej sprawny kotek, również nie polecamy go do domu wychodzącego. To jest koniecznie kot, który powinien zostać w domu na stałe i nigdzie się z tego domu nie ruszać. No bo nie wiemy po prostu, jak zareaguje na ulicy i w przypadku zagrożenia, czy dałby radę odpowiednio szybko uciec. Mamy w tym pokoju jeszcze jedną kotkę, ma na imię Mimi, to jest szylkretka. Wiem, że jest troszkę podobna do mruczanki, natomiast to są dwie różne koteczki. Mimi też jest młodą kotką, tak jak widać, bardzo przytulaśną, miziastą. Oczywiście poszukuje swojego miejsca. Nie ma problemu z innymi kotami, absolutnie żadnego. Uwielbia kontakt z człowiekiem, uwielbia głaskanie, mizianie, przytulanie, nie ma nic nawet przeciwko braniu na ręce, także, no, mruczy nawet. Także Mimiś również poleca się jak najbardziej do adopcji.
1: Do adopcji polecają się Jedi. Piękny młody Jedi czeka na swoją rodzinę. Poznajcie Jediego, czarnego, przystojnego psa w typie bula w wieku 2 lat. Ten energiczny chłopak waży 23 kg i ma przed sobą wiele przygód do przeżycia. Jedi to prawdziwy towarzysz dla aktywnego domu. Kocha długie spacery, zabawę i eksplorację nowych terenów. Jest miły i życzliwy dla ludzi, a na smyczy zachowuje się wspaniale. Jego entuzjazm do życia jest zaraźliwy. Jednocześnie Jedi jest wrażliwym chłopcem. Boi się innych psów i hałasu, dlatego idealny dla niego będzie dom, gdzie będzie pierwszą psią miłością swoich opiekunów. Potrzebuje również czasu i cierpliwości, a może znacznie skorzystać z pracy z profesjonalnym behawiorystą lub trenerem psów. To inwestycja w jego pewność siebie i szczęście. Szukamy dla Jediego odpowiedzialnych ludzi, którzy zrozumieją jego potrzeby i będą gotowi zaangażować się w jego rozwój. Jeśli jesteś aktywną osobą, która uwielbia spędzać czas na świeżym powietrzu i szukasz oddanego kompana, Jedi może być idealnym towarzystwem. Kto da domek temu przystojniakowi? Jedi zarejestrowany jest pod numerem 13 362/84/26. Został zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym oraz zaczipowany. Przebiegł zabieg kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534-185-616. Kai. Malutki 3-miesięczny Kai poleca się do adopcji. Kai przybył do nas razem ze swoją siostrą Gerdą. Niespełna 2-miesięczne wówczas maluszki borykały się z objawami kociego kataru. Na szczęście dobrze zareagowały na wdrożone leczenie i Gerda znalazła już swój dom na zawsze. Początkowo Kai był wycofany, prawdopodobnie nie miał kontaktu z ludźmi. W miarę upływu czasu stał się jednak fantastycznym kocurkiem otwartym na człowieka. Jak przystało na takiego malucha, Kai spędza większość dni na zabawie, jedzeniu i spaniu. To mały koci rozrabiaka, który lubi się też przytulić. Na pewno zostanie czymś wspaniałym kocim towarzyszem na całe życie. Zarejestrowany jest pod numerem 4842/58/26. Przeszedł profilaktykę przeciw pasożytom i pierwsze szczepienia został zaczipowany. Na razie jest za mały na przeprowadzenie kastracji. Osoby zainteresowane adopcją prosimy o kontakt na numer telefonu 530 779 523 lub 534 185 616.

Biuro na Plus. Kompleksowe zaopatrzenie biur. Akcesoria biurowe, materiały eksploatacyjne, urządzenia biurowe, również polizingowe. W naszej bogatej ofercie także artykuły piśmienne i kreślarskie, a także do higieny i BHP. Biuro na Plus. Rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda trzeba trochę poczekać. Zamówiony towar dostarczymy do Twojego biura. PPHU Agmar, Włocławek, ulica Stodulna 19. Telefony 542 322 540 508 106 3.

0: 366. Biuro @agmar24.pl. Zawsze na straży dobrych relacji i cen.
1: Woda to życie. Każda kropla ma znaczenie. Codziennie możemy zrobić więcej niż myślimy. Zakręcić kran, naprawić cieknącą instalację, wybierać świadomie. Dzięki inwestycjom w nowoczesną infrastrukturę dbamy o jakość i bezpieczeństwo wody dla mieszkanek i mieszkańców. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę do spożycia na terenie miasta Włocławek w ramach programu Fenix 2021-2027. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027. MPWiK Włocławek. Razem dla przyszłości, bo woda to nasz wspólny skarb. Oszczędzaj wodę, to się opłaca. Dziś i jutro.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Szukasz miejsca, gdzie zabawa nigdy się nie kończy?
4: Kręgielnia Piwnica przy ulicy Wysokiej 12. To właśnie to miejsce. Kręgle, bilard, dart, PS5, karaoke. Wszystko, czego potrzebujesz, by spędzić niezapomniany czas z przyjaciółmi i rodziną. A nasz nowy VIP room to prawdziwa perełka dla tych, którzy cenią sobie luksus i prywatność.
3: Planujesz wyjątkowe wydarzenie?
4: Urodziny, wieczór panieński, kawalerski, spotkania firmowe, a nawet przyjęcie komunijne. Zorganizujemy wszystko z dbałością o każdy detal.
3: A co z jedzeniem?
4: Nasz drink bar, przekąski, pizza i catering na zamówienie zaspokoją nawet najbardziej wymagające podniebienia.
3: Dzieci nie będą się nudzić?
4: Mamy dla nich specjalne oferty i niezapomniane imprezy urodzinowe. Gwarantujemy, że będą się bawić równie dobrze jak dorośli. Kręgielnia Piwnica, ulica Wysoka 12. Kontakt 54 426 2050. Znajdź nas na kręgielnia.bilard.pl i Facebooku i dołącz do grona zadowolonych gości.

0: W połowie lipca w naszym regionie doszło do scen jak z filmu sensacyjnego. Policyjny pościg, taranowanie radiowozu i policjant odskakujący przed pędzącą ciężarówką. Wszystko zaczęło się na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Kuczek. Kierowca ciężarowego Mana nie zatrzymał się do kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Rozpoczął się pościg.
1: Skierował się na autostradę A1, gdzie zepchnął radiowóz policyjny, dwukrotnie w niego uderzając. Następnie wjechał na teren Aleksandrowa Kujawskiego, gdzie na jednej z ulic również próbował ominąć blokujący tę drogę radiowóz policyjny. Ponadto skierował się w stronę funkcjonariusza policji, który tylko dzięki temu, że odskoczył, nie został potrącony przez kierującego pojazdem ciężarowym.
0: Uciekający kierowca wjechał do lasu w Służewie. Uderzył manem w drzewo, a następnie kontynuował ucieczkę pieszo.
1: Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny, tego właśnie, o którym mowa, jak i innego jeszcze, który udzielał mu pomocy w ucieczce i w ukrywaniu się. Finalnie funkcjonariusze policji dokonali zatrzymania obu mężczyzn. Zostali oni doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Aleksandrowie Kujawskim, gdzie usłyszeli zarzuty.
0: 26-letni Piotr N. usłyszał 6 zarzutów, w tym niezatrzymanie pojazdu, mimo wydanego przez uprawniony organ polecenia do kontroli. Miał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
1: Ponadto usłyszał zarzut czynnej napaści na funkcjonariusza policji oraz funkcjonariusza Izby Celno-Skarbowej. I oczywiście dwa najpoważniejsze zarzuty, które prokurator mu przedstawił, mianowicie posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych, które zostały ujawnione w 12 pojemnikach typu Mauser o pojemności 1000 litrów każde. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, oczywiście za wyjątkiem tych dwóch najpoważniejszych przestępstw, czyli posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Wobec niego został skierowany wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim zaakceptował ten wniosek, podzielił argumentację prokuratury. Mężczyzna przebywa w areszcie na okres 3 miesięcy. Z kolei drugiemu mężczyźnie, Maciejowi W., mężczyźnie w wieku 22 lat, zostały przedstawione zarzuty poplecznictwa, czyli utrudniania postępowania poprzez to, że udzielił pomocy w

0: ucieczce i w ukryciu się drugiemu mężczyźnie, czyli Piotrowi M. Ponadto temu mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty, dwa zarzuty posiadania substancji psychotropowych z artykułu 62 ustęp 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
1: Maciej W. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Mieszkańcy zgłaszali naszej redakcji problem z alkomatem znajdującym się w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławku. Chodziło o urządzenie ustawione w holu, które od dłuższego czasu nie działało. Rzeczywiście, alkomat przez pewien czas był niesprawny. Przyczyną była konieczność jego kalibracji.
2: Urządzenie było nieczynne ze względu na to, że takie urządzenie musi być raz do roku kalibrowane. Musimy wysłać takie urządzenie do firmy zewnętrznej i to firma zewnętrzna wykonuje kalibrację. No, od połowy lipca urządzenie już działa i już można przyjść zbadać swoją trzeźwość.
1: Alkomat w holu komendy nie wygląda jak urządzenie używane przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego. To skrzynka zawieszona na ścianie. Na czas kalibracji wyjęto z niej jeden z elementów. Nasuwa się jednak pytanie, czy w tym czasie alkomat nie mógł zostać zastąpiony innym urządzeniem.
2: Nie, tutaj nie można wymienić. Tu jest obudowa na stałe. W obudowie jest to urządzenie, które zostało wymontowane i zostało przesłane do kalibracji. No, na ten czas nie ma możliwości wymiany na inne urządzenie.
3: Czy w Komendzie Miejskiej Policji funkcjonariusze często obserwują, że mieszkańcy przyjeżdżają i badają, sprawdzają, czy mogą już prowadzić samochód?
2: Znaczy, my zawsze apelujemy o to, żeby nie trzeba było sprawdzać tego dzień wcześniej, nie spożywać alkoholu, jeżeli wiemy o tym, że mamy jechać w dalszą drogę. Bo pamiętajmy, że bardzo często ludzie wpadają podczas kontroli ze względu na to, że wypili dzień wcześniej i myślą, że już są trzeźwi, no a jednak później się okazuje, że urządzenie wykazuje, czy to jest w stanie nietrzeźwości, czy w stanie po użyciu alkoholu.
1: Alkomat ponownie działa, a korzystanie z niego jest bezpłatne. Podobne urządzenie znajduje się również w komisariacie policji w Brześciu Kujawskim. W Polsce dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu, jeśli zawartość alkoholu w organizmie nie przekracza 0,2 promila alkoholu we krwi. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu i stanowi wykroczenie. Natomiast zawartość alkoholu wynosząca co najmniej 0,5 promila oznacza stan nietrzeźwości i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławku przygotowała szereg atrakcji na wakacje. Placówka organizuje warsztaty, spotkania oraz turnieje w grę FIFA. Wydarzenia odbywają się zarówno w gmachu głównym, jak i w filiach na poszczególnych osiedlach. Dziś dzieci uczestniczyły w zajęciach pod hasłem papier masze i rzeźby.
4: Dzisiaj dzieci bawią się masą papierową, trochę gazetami. Są to warsztaty papier masze i rzeźby. No i właśnie dzisiaj mogą sobie, mają okazję stworzyć takie małe ptaszki. To taka okazja, żeby troszkę poeksperymentować, sprawdzić coś nowego, no i bawić się razem z nami w bibliotece.
3: Właśnie, jak tworzy się takie małe ptaszki?
4: Tak. Akurat ten płaski to troszeczkę, wydaje mi się, łatwiejszy. Tutaj jest forma z kartonu i właśnie jest oblepione tą masą papierową, papier maszę. Tutaj już troszeczkę bardziej wymagające, jednak trzeba uformować jakąś formę, jakiś kształt z gazety, a później również tą masą oblepić, no i później oczywiście udekorować. Każda nasza taka inicjatywa to właśnie okazja, żeby dzieci troszkę ze sobą też współpracowały, muszą się podzielić materiałami, porozmawiać, no, pobawić się razem, spędzić razem z nami czas.
1: Na te warsztaty obowiązywały wcześniejsze zapisy.
4: Mamy troszkę ograniczone i miejsce, i materiały, a jednak taka grupka też mniejsza, pozwala na taką większą atencję, uwagę od osoby prowadzącej.
3: Wiem z zajęć, które odbywały się właściwie z zawodu w FIFA, że część osób, które na nie przychodzi, powtarza się już, są to te same osoby, które już cyklicznie pojawiają się na danych eventach. Czy właśnie biblioteka, pani jako pracownik biblioteki, dostrzega, że dzieci, które były na jednych warsztatach, na jednych eventach, chętnie powracają do biblioteki?
4: Mogę powiedzieć, że tak, że osoby, które były na warsztatach później wiedzą, że mogą w bibliotece szukać innych warsztatów, wiedzą, że znajdą u nas mediatekę, znajdą strefę dziecka, jednak mogą powrócić do tych książek, no i właśnie jednak spróbować czegoś nowego.
1: W warsztatach uczestniczyły dzieci w różnym wieku. Część z nich brała już wcześniej udział w innych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę.
5: Dowiedziałem się tyle, że będziemy robić takie ptaki z papieru. No ja na przykład zrobiłem jakąś mumię z Egiptu. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć.
3: Właśnie, jak się wykonuje takie ptaszki z papieru? Co się dalej będzie działo z tym, co na razie wykonałeś?

0: Potem, jak zrobimy kształt, to olepimy taką taśmą, żeby było też kształtu. Potem będziemy oblepiać takim, takim białym ptaka. I potem będziemy ścierać tak, żeby to było gładkie. A na samym końcu będziemy farbą kolorować i no i gotowe.
1: Okej, powiedz mi jeszcze, jak spędzasz wakacje? Czy często przychodzisz do biblioteki na tego typu warsztaty, czy może jakoś aktywnie grasz w piłkę, jakieś sporty?
0: No, jak już no, jestem u babci, siedzę, nie wiem, na jakieś zajęcia, babcia mnie zabiera, bo no, wiadomo, lepiej nie siedzieć w domu przy komputerze, lepiej coś robić.
2: To ptaka, ale nie wiem jaki.
1: Nie wiesz jeszcze jaki, a opowiedz mi, jak się tworzy takiego ptaka?
2: To ja robię akurat takie skrzydła, ale tak to z gazety. I później się oblepia jakąś taką masą z papieru i no i nie wiem.
1: I co potem z tym gotowym, już powiedzmy, ptakiem zrobisz? Gdzie go postawisz? Co udekorujesz tym ptaszkiem?
2: W sumie postawię go gdzieś sobie na mojej gablotce.
1: Czy to pierwsze warsztaty w bibliotece, w których uczestniczysz, czy może byłeś już na jakichś innych?
2: Byłem już dużo razy.
1: O, na jakich na przykład?
2: Nie wiem, ostatnio w tej bibliotece były z zębami.
1: Dzisiaj jesteście w bibliotece, nie czytamy książek, tylko tworzycie. Właśnie, co tworzycie? Co to jest?
3: Ptaki takie trójwymiarowe.
1: Jak się tworzy takie ptaki?
3: Na początku się odrysowuje na kartonie kształt, a potem się oblepia masą papierową.
1: To ciekawe warsztaty? Podobają wam się?
3: Mi się bardzo podobają, a jak się nudzę w domu, no to wtedy mogę przyjść do biblioteki i robić właśnie takie plastyczne rzeczy.
4: No, mi również się bardzo podobają. No i właśnie też bardzo fajnie tutaj spędzam czas w bibliotece.
1: Biblioteka w czasie wakacji organizuje wiele różnych warsztatów, wiele różnych eventów. Czy są to pierwsze warsztaty, na których jesteście, czy może już na jakichś byłyście?
3: Ja już byłam też tutaj w bibliotece na ostatnich, co robiliśmy takie obrazy.
4: Ja właśnie też byłam z moją koleżanką Pizą na warsztatach, w których robiliśmy kolaż.
1: Wróćmy do ptaszków, które właśnie wykonujecie. Jest to ozdoba, jest to dekoracja. Gdzie planujecie już po zakończeniu pracy, gdzie je umieścicie? Co udekorują?
3: Ja w doniczce, gdzie są kwiaty, żeby wyglądało jakby kwiat, jakby ptaszek usiadł na kwiatach.
4: Ja też do doniczki właśnie chciałam wbić w ziemię.
1: Na zakończenie zapytam was, wakacje są już na półmetku, czy tęsknicie powoli za szkołą?
3: Tak, ja tęsknię już.
4: Ja też trochę tęsknię, choć w wakacje bardzo fajnie się spędza czas.
5: Rola bibliotek w ostatnich latach znacznie się zmieniła. Nie tylko gromadzą i udostępniają książki, ale stały się także otwartymi centrami życia społecznego, przestrzeniami kreatywnej edukacji oraz miejscami dostępu do nowoczesnych technologii. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego odwiedził inwestycje realizowane na terenie powiatu włocławskiego. Piotr Całbecki był m.in. w szkole budowanej w Kowalu oraz w strefach gospodarczych w Lubieniu Kujawskim i Brześciu Kujawskim. Marszałek podkreślił ich istotną rolę w rozwoju regionu.
6: W Lubieniu rozmawialiśmy o problemie skomunikowania strefy z bocznicą kolejową i tutaj trwają bardzo intensywne prace z PKP, aby rzeczywiście ten projekt uruchomić i udostępnić prywatnym inwestorom przestrzeń logistyczną. Więc mam nadzieję, że tutaj po wielu już interwencjach, rozmowach, ustaleniach z Ministerstwem Infrastruktury ten problem wkrótce zostanie zażegnany, a to umożliwi rozwój nie tylko strefy w Lubieniu, ale również Brześciu, jak i rozwój samego Włocławka, no bo to jest właściwie jedyna tak dobrze osadzona i możliwa jeszcze do wykorzystania infrastruktura kolejowa, bocznica, gdzie będziemy mieć po prostu obsługę cargo, ale też ale również transport kolejowy oparty o inne, nie tylko kontenerowe, techniczne takie właśnie rozwiązania. Więc, no ale cieszę się, że właściwie już nie ma skrawka ziemi w Lubieniu, podobnie w strefie brzeskiej. To oznacza to, że kiedyś zainwestowane i wciąż inwestowane środki unijne, którymi dysponujemy, dobrze się

0: spisują, no i dają miejsca pracy, dochody gminom, jak i powiatowi, z czego naprawdę bardzo się cieszę. Tak, zmienia się tutaj właściwie wszystko i jestem świadkiem właściwie historii, nowej historii. Gdzieś tam w jakimś małym zakresie, ale uczestniczę w tym procesie od wielu lat, więc cieszę się, że to były jakieś dobrze podjęte decyzje o inwestycjach właśnie w tym obszarze.
1: Głównym zadaniem stref gospodarczych jest przyciąganie inwestycji, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszanie rozwoju słabiej rozwiniętych obszarów. Brzeska Strefa Gospodarcza to jeden z najważniejszych terenów inwestycyjnych w województwie kujawsko-pomorskim, na co w dużej mierze wpływa jej dogodne położenie. Główna część strefy znajduje się bezpośrednio przy węźle Włocławek Zachód, w Piekutkowie na autostradzie A1. Północne tereny inwestycyjne obsługuje dodatkowo węzeł Włocławek Północ. Obecnie w Polsce kobiety mogą przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, a mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia. Zwolennicy zmian wskazują m.in. na starzenie się społeczeństwa i coraz większe obciążenie systemu emerytalnego. Ich zdaniem potrzebna jest rozmowa o tym, jak zapewnić stabilność świadczeń w kolejnych latach. O zdanie w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Włocławka.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
3: Ja uważam, że odpowiedni. Zależy kto co, jak pracuje i co robi. Jeśli to robi się fizycznie, no to można iść wcześniej. Jeśli to się robi lżejszą pracę, to jest odpowiedni.
2: Czy zmieniłaby Pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
3: No może emerytury wyższe, ponieważ mam niską emeryturę i muszę żyć niestety.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
4: A skąd ja mogę wiedzieć? Ja już zapomniałem, ja jestem bardzo starym emerytem.
2: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
4: O to chodzi, żeby jeszcze parę lat pożyć. I to jest wszystko na ten temat, a resztę, no nie każdy tak się stara, żeby mu było dobrze. I żeby kasy mu starczyło. Jak nie będzie jadł, nie będzie pił, to kasy powinno starczyć.
5: Ja jestem emeryt. To dla mnie to był za wysoki, bo dużo musiałem pracować, ponad 44 lata i nic z tego się nie ma.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Dla mnie akurat, bo już jestem na emeryturze.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
7: Nie, normalny jest. 65 lat to najwięcej.
2: Czy zmieniłaby Pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
7: No raczej wie pan, jak ludzie ciężko pracują, to powinni mieć wyższe emerytury, nie?
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za wysoki?
6: Moim zdaniem akurat. Ani za niski, ani za wysoki.
2: A czy zmieniłaby pani cokolwiek w systemie emerytalnym?
6: Cóż, no nie wiem, czy bym zmieniła. Ja już jestem na emeryturze, więc w związku z tym, cóż mogę zmienić? Tak jak było, tak jest.
2: Czy obecny wiek emerytalny w Polsce jest za niski czy za...
8: Za niski.
2: A czemu tak pan sądzi?
8: Sam, znaczy jestem na emeryturze, widzę co się dzieje przez to, że na przykład krócej ludzie pracują, mają niższe emerytury, szczególnie chodzi o zrównanie jeszcze wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. One są najbardziej poszkodowane, a jednocześnie miałem z tego jak gdyby, miałem mieć przedłużony okres emerytalny, ale akurat się zmieniła władza i dziwnym trafem skrócili, ale moja żona pracowała trochę dłużej i ma przez to wyższą emeryturę.
2: Czy zmieniłby pan cokolwiek w systemie emerytalnym?
8: Oj tak, dopuściłbym więcej jakichś prywatnych funduszy takich, żeby nie było tylko monopolu państwa, bo to nie jest dobre.
1: Przeciwnicy zmian zakładają, że podnoszenie wieku emerytalnego nie powinno być sposobem na naprawę systemu. Debata o przyszłości emerytur trwa. Politycy zapowiadają dalsze rozmowy, a eksperci wskazują, że przy zmieniającej się strukturze społeczeństwa temat systemu emerytalnego będzie wracał coraz częściej. W powiecie włocławskim trwa sezon inwestycyjny. Samorząd realizuje kolejne zadania związane m.in. z modernizacją obiektów sportowych oraz poprawą infrastruktury dla mieszkańców. Jedno z prowadzonych inwestycji jest termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół imienia Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej. Prace mają poprawić stan techniczny obiektu, zwiększyć jego efektywność energetyczną oraz sprawić, że korzystanie z sali będzie bardziej komfortowe dla uczniów i mieszkańców.
9: Jest to sala, która jest wspólnie użytkowana przez nas i przez szkołę podstawową, którą prowadzi Izbica Kujawska. Ta mniejsza, stara sala i tutaj stara nie jest żadną przesadą, dlatego też zdecydowaliśmy się wspólnie z władzami Izbicy Kujawskiej na zadanie w postaci termomodernizacji, ale także generalnego remontu w środku, wymianę

0: parkietu, odnowienie tego elementu szkoły kompleksowej i te prace już trwają, tak jak we wszystkich innych inwestycjach oświatowych, robimy wszystko, aby odbyły się one w okresie wakacyjnym, który, jak wiemy, służy tego typu pracom.
1: To jednak nie jedyne zadanie realizowane przez powiat. Rozpoczęły się również prace związane z budową Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Kroszynie. Nowy obiekt ma być miejscem, które pozwoli mieszkańcom aktywnie spędzać czas oraz korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej.
0: Wykonawca się rozkręca, trwa przygotowanie placu budowy, prace przygotowawcze, wycinka drzew, przyłącza energetyczne. Wiemy, że od przyszłego tygodnia mają zacząć się prace ziemne, także wszystko na ten moment rusza.
2: Co tam dokładnie ma powstać?
0: Budynek basenowy, bardzo duży, 8000 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, pełnowymiarowe, kryte boisko piłkarskie, 4 korty, 2 kryte, 2 odkryte, boiska do sportów plażowych i kryte i odkryte, oczywiście infrastruktura towarzysząca w postaci placów, zabaw, siłowni zewnętrznych, także infrastruktura parkingowo-rekreacyjna. Wartość tego zadania to blisko 160 milionów złotych.
1: Samorząd podkreśla, że inwestycje w sport i modernizację istniejących obiektów to ważny element rozwoju powiatu. Nowa infrastruktura ma służyć zarówno dzieciom i młodzieży, jak i wszystkim mieszkańcom, którzy chcą aktywnie spędzać czas.

0: W gabinecie podologiczno-kosmetycznym Podokos pomożemy Ci w przypadku wrastających paznokci, odcisków i modzeli, paznokci zmienionych chorobowo, pękających pięt, nadpotliwości stóp i rąk, brodawek wirusowych, tak zwanych kurzajek. Wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne, liftingujące i oczyszczające na twarz. Dbamy o bezpieczeństwo naszych klientów, dlatego do zabiegów używamy tylko sterylnych lub jednorazowych narzędzi i materiałów. Zadbamy o Ciebie kompleksowo, a wszystko w bardzo przyjemnej atmosferze. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Podokos, ulica Wojska Polskiego 35/1B Włocławek. Wejście od ulicy Okrzei. Telefon 54 232 3636 www.podokos.eu.
1: Nie zwlekaj i zapisz się już dziś. Czekamy na Ciebie. Zapraszam, Malwina Woźniak.
2: Czas na nowy wymiar zabawy. Fotobudka 360 od Bask Media to atrakcja, która zachwyci wszystkich Twoich gości. Gwarantujemy świetną zabawę, oryginalne gadżety, a przede wszystkim super pamiątkę. Dzięki natychmiastowemu udostępnianiu filmików od razu możesz wrzucić je na swoje social media i pokazać, jak świetnie spędzasz wieczór. Konkurencyjne ceny, a zabawa wyśmienita. Nie czekaj. Wejdź na Facebooka Bask Media i zarezerwuj swoją fotobudkę już dziś.
3: Czy jesień życia musi być szara? Oczywiście, że nie. Warto ją spędzić w pełnym barw miejscu, jakim jest Dom Opieki dla Osób Starszych Wiktoria. Malownicze położenie w podkowalskiej kujawskiej wsi, wykwalifikowany personel, całodobowa opieka medyczna, rehabilitacja ruchowa oraz terapia zajęciowa. U nas osoby, które wymagają opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, znajdą swój drugi dom. Więcej informacji pod numerami telefonów 609 359 045 oraz 602 397 565.
4: Uwaga! Rehabilitacja po udarach, wypadkach, urazach kończyn dolnych, przy kurczach. 24-dniowy pobyt stacjonarny z pełnym wyżywieniem i opieką medyczną w kwocie 5000 zł. Zapraszamy!

0: I zaczynamy, moi drodzy państwo. Mogę powiedzieć pewnym zdaniem, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Dlaczego nawiązałem do domu? Ponieważ podróże po mapie zaczynamy z moich rodzinnych stron. Powiat jędrzejowski, miasto Jędrzejów. Tak naprawdę też przytoczymy wam i wyjaśnimy, skąd nazwa miasta zegarów słonecznych, ale te oraz inne ciekawe atrakcje już w dalszej obszernej części tego materiału. Podróże po mapie, Arek Witek, startujemy. Zapraszam. Jeśli chodzi o miasto Jędrzejów, to można powiedzieć chyba jasno, że nie byłoby miasta bez opactwa cysterskiego w Jędrzejowie. Wraz ze mną ojciec Jakub Zawadzki. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże.
0: No właśnie nie wiem, czy dobrze zacząłem, że bez opactwa cysterskiego chyba nie powstałoby miasto.
1: To prawda, bowiem dokumenty fundacyjne naszego klasztoru to rok 1140 i wtedy z francuskiego Morimondu przybyli tutaj francuscy mnisi i wybudowali pierwszy na ziemiach polskich klasztor cysterski. Nie było wtedy Jędrzejowa, ta miejscowość tutaj nazywała się Brzeźnicą. I to ona dała początek naszemu miastu.
0: Piękny napis zdobi tutaj pod pierwszą skopą tą wieżyczką. Co oznacza i co ma przypomnieć? Bo wiemy, że tu swoje piętno odcisnął pewien znany cysters.
1: Wincenty Kadubek. Dzisiaj trzeba powiedzieć, że był pierwszym kronikarzem Polakiem. Napisał kronikę, Chronikę Polonorum, historię naszego narodu. I rzecz bardzo znamienna, przyszedł, jak mówi legenda, do klasztoru jędrzejowskiego z Krakowa, boso na piechotę, ustąpiwszy ze stolicy biskupiej. Był biskupem i po 10 lat z tego biskupstwa zrezygnował. Spędził tutaj 5 ostatnich lat swojego życia i po jego śmierci ludzie doznawali obfitych łask, cudów. I tak naprawdę ten napis, który tutaj powstał, zawdzięczamy księżom, którzy tutaj pracowali, gdy nie było cystersów, a także miejscowej ludności, bo mimo że w 1764 roku papież Klemens XIII ogłosił Kadubka błogosławionym, miejscowa ludność uznaje Kadubka jako świętego.
0: Dzisiaj na przestrzeni tych kilku lat możemy, drodzy państwo, powiedzieć jasno z ojcem Jakubem, że to wszystko tutaj, piękne ogrody, roślinność nabrało pięknych, ślicznych, przyjaznych dla otoczenia barw. Właśnie, jak dzisiaj prosperuje archiopactwo cysterskie w Jędrzejowie?
1: No w dalszym ciągu zakonnicy, których jest na dzień dzisiejszy 22, pracują i modlą się w tym miejscu. Pracują także fizycznie w polu, ale również troszczymy się o miejscową ludność, bo pracujemy i w szpitalu, pracujemy w szkołach w naszym mieście, a także w pobliskich miejscowościach. Po to tylko, żeby pokazywać i uczyć tego, co najważniejsze w naszym życiu, że ta praca również jest ważna i ta praca może uszlachetniać.
0: Zatem nic innego, ojcze Jakubie, zapraszamy?
1: Zapraszamy.
0: Zapraszamy do podróży w archiopactwie cysterskim w Jędrzejowie. Moi drodzy państwo, zaczynamy naszą podróż po cudownym opactwie cysterskim w Jędrzejowie, a tak naprawdę archiopactwie. Wraz ze mną osoba odpowiedzialna i chyba idealnie trafna, bo magister historii, pan burmistrz Marcin Piszczek. Bardzo mi miło.
2: Mnie również, witam panie redaktorze, witam państwa.
0: Panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć tego chyba co najważniejsze, bo znajdujemy się w części archiopactwa cysterskiego, w tej pierwotnej, najstarszej.
2: Tak, jesteśmy w miejscu, nawet które warto było określić chyba miejscem przedcysterskim, to kościół świętego Wojciecha. Kościół, który został nadany cystersom przez braci Klemensa i Janika. Od tego zaczyna się historia cystersów w Jędrzejowie i w ogóle w Polsce. Natomiast ten obiekt jest starszy mniej więcej o pół wieku od przybycia, w stosunku do przybycia cystersów do Jędrzejowa. Kościół rzeczywiście taki bardzo prymitywny jeszcze w swojej formie, romański. To widać zresztą porównując dwa warsztaty, tych, którzy budowali kościół świętego Wojciecha i tych, którzy budowali również romański, ale o pół wieku starszy portal prowadzący do kościoła klasztornego. Natomiast ten kościół, my wiemy o nim tylko tyle, że został konsekrowany około 1110

1910 roku przez biskupa krakowskiego Maura. Możemy mówić, że to jest kościół z przełomu wieku XI i XII, więc no jeden z niewielu tak dobrze zachowanych w tak dużej formie zabytków z okresu romańskiego na terenie naszego województwa i w ogóle na terenach ziemi polskich. Ciekawostka.

0: Natomiast wieża do dzisiaj służy, w niej znajduje się prospekt organowy, natomiast w środku możemy zobaczyć przepiękne łupkowe sklepienie romańskie w oryginale. No to jest smaczek, bo jeszcze jak mury gdzieś tam stoją po Polsce, to te sklepienia bardzo rzadko zdarza się, że przetrwały do naszych czasów. Natomiast tu więc żywię tak, warto zobaczyć.
1: No to teraz, panie burmistrzu, zapraszamy naszych widzów w jaką część tego archiopasła cysterskiego?
0: Myślę, że teraz powinniśmy powędrować do kościoła, zobaczyć to, co jest najpiękniejsze właśnie wewnątrz kościoła cysterskiego.
1: Moi drodzy państwo, dalej podróżujemy po archiopasłie cysterskim w Jędrzewie i teraz z panem burmistrzem jesteśmy również w szczególnym miejscu, bo jest to...
0: To jest jedna z czterech bocznych kaplic. Dzisiaj prowadzi tędy wejście do zakrystii. Kiedyś to było troszeczkę inaczej zorganizowane, ale miejsce szczególne. Przede wszystkim ze względu na fakt, że nie zostało poddane barokizacji i możemy patrzeć na mury, które no, w całości pokazują ten styl romański, pierwotny na kanwie, którego budowano to opactwo. Natomiast kim najstarsza w Polsce płyta nagrobna świecka Pakosława Zmstyczowa, kasztelana krakowskiego, jednego z głównych załóżników Władysława Łokietka w walce o tron krakowski i o restytucję korony polskiej. To oczywiście dla nas szczególne miejsce, ponieważ na tarczy, która towarzyszy rycerzowi na tej płycie nagrobnej, jest najstarsze przedstawienie herbu Lis, zachowane do dzisiaj. Herbu, który jest herbem miasta Jędrzejowa. Herb, jeden z najstarszych polskich herbów, herb Lis, prosty, strzała dwukrotnie przedzielona poprzecznie. To też wynika trochę z wartości tego herbu. Prosty, ale jeden z najstarszych. Natomiast drugą ciekawostką, którą tutaj warto zobaczyć, to malowidła, które zostały odkryte nie tak dawno, bo na świeżo jesteśmy półtora miesiąca po odsłonięciu tych malowideł. Mamy tutaj scenę oczywiście z udziałem Jana Chrzciciela. Trwają badania. Dla nas zaskoczeniem jest to, że to są XIV-wieczne zdobienia tej kaplicy i myślę, że jeszcze wiele ciekawych informacji uda nam się ustalić dzięki pracom, które tutaj toczą się w chwili obecnej.
1: Gdzie teraz przemaszerujemy i kogo zaprosimy do rozmowy?
0: No, przemaszerujemy przed ołtarz główny, no to najważniejsze miejsce w kościele.
1: Zapraszam.
0: Ojcze Jakubie, zapraszamy.
2: To, co przed nami, to główny ołtarz, ołtarz w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. I trzeba powiedzieć, że to jest jeden z trzech ołtarzy w Polsce, budowany przez jedną szkołę.
0: Jeden warsztat.
2: Jeden warsztat.
0: My trochę żartujemy sobie zazwyczaj, który był pierwszy, czy ten na Jasnej Górze, czy ten jędrzejowski, ponieważ obydwa ołtarze pochodzą z tego samego warsztatu, z tego samego okresu, czyli mniej więcej z połowy wieku XVIII i przedstawiają no, w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Na tym ołtarzu oczywiście widzimy świętego Piotra, świętego Pawła. Na górze mamy, tak jak wspomniałem, po prawej stronie mistrza Wincentego Kadłubka, natomiast po lewej mamy świętego Wojciecha, który też patronem tego miejsca jest, chociażby poprzez wezwanie kościoła przedcysterskiego świętego Wojciecha.
2: I gdy tak popatrzymy też w stronę prezbiterium oprócz stalli, będziemy mogli zobaczyć również freski. I w tym pierwszym, na tym pierwszym fresku będziemy mogli zobaczyć taką bramę, pod którą znajduje się ówczesny wizerunek klasztoru jędrzejowskiego. I gdy tak popatrzymy, zobaczymy tam trzy wieże. Natomiast dzisiaj, gdy popatrzymy na klasztor, zobaczymy tylko dwie. Ta wieża to wieża kościoła przedcysterskiego. I powyżej mamy scenę, w której zakon cysterski jest przedstawiany przez Maryję, królową zakonu cysterskiego, Jezusowi Chrystusowi. W drugim przęśle mamy alegorię nieba, w trzecim chwałę błogosławionego Wincentego Kadłubka. Natomiast w pozostałej części kościoła freski, które zostały namalowane przez pana Andrzeja Radwańskiego, po pożarze w 1800 roku, wtedy, gdzie trzeba było wszystko naprawić, Radwański malował te freski. Jak pan burmistrz jeszcze przed nagraniem przypominał mi, była to jaka szkoła?
0: To jest Morawska Szkoła Barokowa i trzeba przyznać, że człowiek, który no, wtedy był uznawany na tym terenie za jednego z najlepszych malarzy i twórców i wiele obiektów sakralnych na terenie dzisiejszego województwa świętokrzyskiego czy też małopolskiego właśnie było przyozdabianych przez Andrzeja Radwańskiego w tej technice afresco.
2: Znajdujemy się przed kolejnym bardzo ważnym miejscem w naszym

0: kościele. To jest kaplica błogosławionego Wincentego Kadłubka, gdzie wśród figur aniołów znajdują się relikwie umieszczone w podwójnej trumience błogosławionego Wincentego Kadłubka, którego znamy jako wszyscy Polacy, jako tego, który napisał kronikę Polonorum, był pierwszym Polakiem kronikarzem, co już padło, ale tak naprawdę musimy jeszcze pamiętać, że dla wierzących, dla katolików jest to postać bardzo ważna, bowiem dzięki niemu we wszystkich świątyniach w Polsce dzisiaj mamy wieczne światło, bowiem on ten zwyczaj wieszania wiecznego światła dla polskich kościołów wprowadził.
1: Jesteśmy wraz z panem burmistrzem przy clou tego naszego spaceru, bo są to no, chyba takie jedyne wyjątkowe organy w Polsce i możemy chyba powiedzieć, że też w Europie.
2: Tak, myślę, że wielu byśmy tym zdenerwowali, ale dla nas są one najważniejsze. Ale trzeba przyznać, że też jeżeli chodzi o wartość historyczną tego instrumentu i pewnie o jakość, wartość muzyczną, no to niepowtarzalny na skalę na pewno polską, a pewnie i europejską. Z czego to wynika? No oczywiście historia tego instrumentu. Dzisiaj mówimy o połowie wieku XVIII, prospekt organowy nowy, wybudowany właśnie w czasach barokizacji kościoła klasztornego, w czasach, kiedy opat ziemnicki tutaj dowodzi. Dwa warsztaty to oczywiście Fogler i bracia Kornetcy, czyli Warszawa i Kraków. Natomiast sam instrument był budowany tu na miejscu, ponieważ oprócz skryptoriów, młynów, foluszy znajdował się również tutaj zakład prowadzony przez cystersów zajmujący się budową organów.
3: Dzięki uprzejmości ojców cystersów gości tutaj Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej przez 2 miesiące w każdą sobotę i w ostatnią niedzielę tego okresu, czyli w dzień, kiedy odbywa się odpust wincentiański. Gościmy tutaj muzyków nie tylko z Polski, ale i z Europy, a nawet świata się zdarza, którzy na tym instrumencie próbują swoich sił.
1: No to panie burmistrzu, jeszcze jedno pytanie, też myślę, że nasi widzowie chcieliby poznać, a jakie są okolicznościowe już wdrożone w grafik powiatu jędrzejowskiego, czy nawet województwa świętokrzyskiego wydarzenia odbywające się właśnie tutaj przy opactwie cysterskim?
2: Największe uroczystości, które tutaj się odbywają, to ostatnia niedziela sierpnia, czyli odpust ku czci mistrza Wincentego Kadłubka z udziałem no i ważnych osób, jeżeli chodzi o hierarchię kościelną, ale też i setek czy tysięcy wiernych. No, warto zarekomendować, że tu mistrz Wincenty przyciągał chociażby Karola Wojtyłę, jeszcze wtedy nie papieża. Ostatnią swoją wizytę odbył na kilka miesięcy, bo wiosną roku, w którym został wybrany papieżem. Mistrz Wincenty to rzeczywiście dla nas magnes, który ściąga tutaj i gości, i wiernych, i tych uroczystości związanych z Kadłubkiem tutaj nie brakuje. Natomiast takim towarem eksportowym to rzeczywiście festiwal organowy.
1: No i nie naginamy prawdy, moi drodzy Państwo, bo podczas tego rejestrowania programu, tych wywiadów, tych rozmów z ojcem Jakubem Zawadzkim czy z panem burmistrzem wkoło nas właśnie wędrowało kilkanaście wycieczek. Chcielibyśmy wam pokazać wszystko, ale nie możemy. Dlaczego, panie burmistrzu?
2: Nie, no tu jest, to jest rzeczywiście no, tak wiele rzeczy do pokazania, że tak krótki materiał no, nie odzwierciedla skali i wartości tego miejsca. My zapraszamy serdecznie, a cieszy przede wszystkim fakt, Arku, że ty jako jędrzejowianin chyba masz największe plenipotencje do tego, aby zachwalać to miejsce, w którym, no, czy obok którego się wychowałeś, żyłeś, funkcjonowałeś przez tyle lat, a my mamy dane do dzisiaj cieszyć się właśnie z obecności cystersów, którzy są dziedzicami, spadkobiercami tych setek lat historii Jędrzejowa i zakonu, który wziął swój początek właśnie z Jędrzejowa, jeżeli chodzi o historię w Polsce.
1: Wraz ze mną właśnie pan dyrektor Jan Przypkowski. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Mówię, zacząłem, że tak naprawdę w sercu tego Jędrzejowa, jeśli chodzi o to muzeum, jesteśmy.
4: Tak, jesteśmy właśnie w samym rynku, w dawnej kamienicy doktora Feliksa Przypkowskiego, lekarza, który z zamiłowania był astronomem i gnomonikiem, czyli twórcą zegarów słonecznych. I właśnie jego dawne mieszkanie stanowi część dzisiaj tej kolekcji. To on zbierał zegary słoneczne, on robił zegary słoneczne sam. i

0: Spora ich część jest w gablotce za nami.
1: No właśnie, to skąd pomysł na kolekcję zegarów słonecznych?
0: Felix Przypkowski od małego interesował się astronomią. Pasjonował się też możliwością pomiaru czasu za pomocą słońca. Natomiast jego ojciec, który tak mocniej stał obiema nogami na ziemi, doradził mu, żeby znalazł sobie jakiś zawód, który pozwoli mu, żeby zarobić na życie i dzięki temu móc uprawiać swoje hobby. I dlatego Felix Przypkowski został lekarzem ze specjalnością położnika. Był bardzo ceniony, miał bardzo dużo pacjentów i dlatego mógł rozwijać swoje pasje, budować zegary słoneczne, zbierać zegary słoneczne, kupować je w całej Europie, jak również na swoim domu na dachu postawił obserwatorium astronomiczne, wyposażone w bardzo nowoczesny teleskop, przy pomocy którego prowadził obserwacje, wykonywał zdjęcia. No i jego pasję kontynuował Tadeusz Przypkowski, właściwie jego syn. Właściwie to były te same zainteresowania: astronomia, gnomonika, no i fotografia, bo to jest kolejna pasja Przypkowskich.
1: Tutaj swój czas spędzał podczas I wojny światowej komendant Józef Piłsudski.
0: Zgadza się, to jest pokój z wieloma ciekawostkami. Jesteśmy w dawnym gabinecie doktora Feliksa Przypkowskiego, czyli miejscu, gdzie przyjmował on pacjentów, ale też oddawał się swoim pasjom, tutaj między innymi konstruował zegary słoneczne. I rzeczywiście to pomieszczenie ma duże znaczenie dla mieszkańców Jędrzejowa, nawet dzisiaj, ponieważ w czasie I wojny światowej, w marcu 1915 roku, przyszedł tutaj komendant Józef Piłsudski i w tym pokoju właśnie spędził jakiś czas, tutaj nocował, zobaczył leżankę dla pacjentów, koło której stoimy, i powiedział: o, ja tu będę spał. I Felix Przypkowski ustąpił mu tego pokoju i przez ten czas komendant Piłsudski przy biurku Feliksa wypisywał rozkazy, niektóre na blankietach recept, wydawał rozkazy również przez telefon, no i spędzał czas z rodziną Przypkowskich. Została po nim taka osobliwa pamiątka, ponieważ pewnego razu jego ordynans czyścił jego pistolet i nie zauważył, że jeden nabój został w lufie. Pistolet wystrzelił i zrobił dziurę w szafie z książkami. Ta dziura jest dzisiaj wszystkim pokazywana, a w szafach na książki jest część starodruków z kolekcji Feliksa Przypkowskiego.
1: Znajdujemy się, moi drodzy Państwo, tak naprawdę w clou naszego marszu po Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. I właśnie, co się znajduje w tych cudownych eksponatach, panie dyrektorze?
0: No więc tutaj właśnie mamy naszą główną kolekcję, kolekcję zegarów słonecznych, którą pokazujemy tutaj prawie całą. Kolekcję na pewno największą w Polsce, jedną z największych na świecie. Łącznie zegarów słonecznych mamy prawie 400 eksponatów. No, każdy jest wyjątkowy. Są to sprzęty zupełnie różnej wielkości. Były to sprzęty na różną kieszeń, więc niektóre są bardzo ozdobne i kunsztowne, niektóre są bardzo proste, ale są wśród nich też takie szczególnie ciekawe egzemplarze, jak na przykład zegar słoneczny z armatką, który jest za nami. Zegar, który oprócz tego, że pokazuje aktualny czas, może strzelać w momencie prawdziwego południa, czyli wtedy, kiedy słońce jest najwyżej.
1: Drodzy Państwo, panie dyrektorze, opuszczamy to piękne Muzeum im. Przypkowskich, ale nie do końca, bo tak naprawdę teraz wybierzemy się w podróż wiekową gdzie?
0: W podróż do Ogrodu Czasu. I powiem, że zwiedzający, którzy przychodzą do naszego muzeum, są zaskoczeni jego objętością. To się wydaje, że są dwie kamieniczki przy rynku, a tymczasem to jeszcze idzie w głąb i w głąb i w głąb, i tam teraz bardzo serdecznie zapraszam.
1: Naszą podróż, moi drodzy, jeśli chodzi o Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie, kończymy tak naprawdę pod piękną aurą słonecznego dnia i w cudownym Ogrodzie Czasu. Skąd nazwa właśnie, jeśli chodzi o ten ogród?
0: No, Ogród Czasu, ponieważ czas w naszym muzeum jest wszechobecny, a zwłaszcza w ogrodzie, gdzie 13 zegarów słonecznych różnych typów odmierza czas zawsze, kiedy tylko na niebie świeci słońce.
1: Wróćmy, panie dyrektorze, do samego początku. Jak powstał właśnie ten Ogród Czasu?
0: Ogród Czasu powstał, narodził się z koncepcji Tadeusza Przypkowskiego. Zaprojektował go profesor Gerhard Ciołek w połowie lat 60. Ogród pomyślany jako takie magiczne miejsce otoczone murem, gdzie z jednej strony są znaki zodiaku, z drugiej strony są symbole planet, od południa natomiast elementy platońskie, czyli te żywioły, ziemia, powietrze, woda i eter. Wewnątrz tego muru są właśnie zegary słoneczne i zioła lecznicze, ponieważ w tym miejscu 200 lat temu była apteka i tutaj właśnie hodowali zioła, które potem suszyli w zabytkowej altanie zachowanej

0: do dzisiaj.
1: Moi drodzy Państwo, jeśli chcecie na przykład zwiedzić ten punkt na mapie Polski, bardzo serdecznie zapraszamy Was do moich rodzinnych stron. Pan dyrektor Jan Przypkowski bardzo miło tutaj wszystkich Was ugości i opowie też wiele ciekawostek związanych z tym miejscem. To tyle. Dziękujemy ślicznie, że mogliśmy przystąpić i troszkę tutaj zahaczyć, jeśli chodzi o czas, też go tutaj spędzić, bo naprawdę jest to znakomite miejsce dla wszystkich fanów chyba zegarów słonecznych i nie tylko.
0: I nie tylko. I wszystkich takich fanów i nie tylko zapraszam serdecznie do nas, do Jędrzejowa.

0: Ciekawą atrakcją na pewno, jeśli chodzi o to miasto, jest kolej wąskotorowa, jako jedna z nielicznych aktywnie działających w Polsce. I ona, moi drodzy Państwo, znajduje się tutaj, w Jędrzejowie, za naszymi plecami. U mojego lewego boku asystuje mi dzisiaj prześliczna pani kierownik Katarzyna Wydrzyńska.
1: Sezon turystyczny trwa od 1 maja do 30 września. W tym czasie organizujemy pociągi niedzielne dla klientów indywidualnych. Każdy może przyjść, kupić bilet i pojechać w sentymentalną podróż po ziemi jędrzejowskiej. Trasa kolejki to obecnie 18 km. Jadąc mijamy miasto Jędrzejów, przejeżdżamy przez park, mijamy mini miasteczko ruchu drogowego, mijamy piaski, borki, jasionne. Dojeżdżamy do stacji Wygoda. Naszą podróż kończymy na stacji Motkowice, gdzie wspólnie biesiadujemy przy ognisku.
0: No właśnie, pani Katarzyno, patrząc też na ten wagon, który stoi z tyłu na stacji kolei wąskotorowej, mogę się zapytać, jakim taborem dysponuje dzisiaj nasza kolejka?
1: Obecnie dysponujemy czerwoną rumuńską lokomotywą z 1968 roku. Jest to lokomotywa typu LX-D2. Następnie mamy cztery wagony, w tym trzy wagony produkcji rumuńskiej BX-HPI oraz wagon typu retro. Jest to wagon drewniany, letni, z otwartymi oknami. Łącznie w naszych wagonach może podróżować ponad 160 osób jednocześnie.
0: A my dalej kontynuujemy, moi drodzy, naszą wędrówkę po stacji kolei wąskotorowej w Jędrzejowie. I tak naprawdę cofamy się o kilkanaście lat wstecz.
1: Kilkadziesiąt, ponad sto.
0: Tak, dlatego pani kierownik, mam nadzieję, że wytłumaczy nam dokładnie, co to za eksponaty są za naszymi plecami oraz przed nami i koło.
1: Za naszymi plecami znajdują się stare mundury kolejarzy, które zostały nam ofiarowane przez dawnych pracowników kolejki. W gablocie znajdują się pamiątki po poprzednim zarządcy, po spółce ZOO, która wcześniej zarządzała kolejką wąskotorową przed parkami, a wokół w ogóle znajdujemy się w środku, w Izbie Tradycji Kolejowych. To tutaj odbywają się spotkania integracyjne, warsztaty dla dzieci, młodzieży, które integrują społeczność lokalną, co też jest jednym z naszych celów, z celów działalności funkcjonowania kolejki wąskotorowej, bo to nie tylko przejazdy pociągiem, ale również mieszkańcy, którzy tu przychodzą i chcą z nami być. Mamy tutaj turystów z Włoch, ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Często nas odwiedzają właśnie obcokrajowcy.
0: Zapraszamy wszystkich fanów kolei wąskotorowych w to miejsce, do miasta Jędrzejów. Tak jak, moi drodzy Państwo, rozpoczęliśmy naszą relację odnośnie kolei wąskotorowej, tak napomnieliśmy, że zaprezentujemy Wam jedną ze stacji i bogactwa, jakie na szlaku kolei wąskotorowej możecie napotkać. Ja znajdujemy się tak naprawdę na stacji Wygoda za naszymi plecami, a u mojego lewego boku jest właśnie właściciel kompleksu Sielsko na Wygodzie, pan Marcin Kałka. Dzień dobry, panie Marcinie.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kompleksie Sielsko na Wygodzie, kompleks Medical and Spa. Część przy torach wąskotorówki, jest to część rekreacyjna, przeznaczona dla odwiedzania przez młodszych klientów z rodzinami. Mamy tutaj szereg atrakcji, park dinozaurów z 16 figurami, stadninę koni, mamy wesołe miasteczko, mamy mini zoo, mamy altanę, mamy taką dużą halę, na której robimy imprezy integracyjne, imprezy dla firm.

0: imprezy dla całych rodzin. W drugiej części tego kompleksu znajduje się hotel, w którym jest baza noclegowa. Oprócz tego jest baza rehabilitacyjna, ponieważ jesteśmy kompleksem Medical and Spa. Mamy zgodę i wpisy w Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim, jeśli chodzi o turnusy rehabilitacyjne. Działamy, leczymy po prostu ludzi, mamy tam basen, mamy całą rehabilitację, także tam też można skorzystać, korzystając z dotacji PFRON-owskich i tam też przebywać.
1: Na okres wakacji to z tego, co już wiemy i udało nam się też dowiedzieć, doszukać, to są, można powiedzieć, na wygodzie imprezy na wypasie. A jakie to?
0: Tak, to już taka tradycja, organizujemy takie imprezy z gwiazdami, tu staje taka duża scena i robimy po prostu takie imprezy dla tutaj społeczności, różne tematyczne, począwszy i takie duże imprezy zaczynają się już majówką, gdzie witamy wiosnę, witamy lato, potem mamy po prostu imprezy wtedy, kiedy są długie weekendy, to tak wykorzystujemy, żeby w jakiś sposób dać ludziom też jakąś atrakcję, a ludzie kochają wygodę i ludzie tutaj przyjeżdżają.
1: Nic, moi drodzy Państwo, tylko zaprosić Was na przejażdżkę koleją wąskotorową do miasta Jędrzejów. W tej gminie, jak widzicie, możecie zwiedzić tak piękne i cudowne miejsca, które oferują Wam obszerny zakres atrakcji do zwiedzania, do spędzenia czasu, noclegu, że nic, moi drodzy Państwo, można rzec tylko jedno. Jedna wielka wygoda. Dziękuję ślicznie za rozmowę.
0: To ja dziękuję bardzo. Miło gościć i zapraszamy wszystkich Państwa na Sielsko na wygodzie, aby poczuć trochę wygody.
1: Możemy chyba śmiało rzec do pana burmistrza miasta Jędrzejowa, Marcina Piszczka, że Jędrzejów jest bardzo ładnie obstawiony, jeśli chodzi o zabytki. Panie burmistrzu.
2: No tak, rzeczywiście miasteczko historyczne. Może ta historia rzeczywiście meandrowała, były lepsze, gorsze czasy, ale szczęście jest takie, że te najważniejsze zabytki, jak chociażby klasztor czy fara miejska, przy którą się znajdujemy, dotrwały do naszych czasów i pomimo rozmaitych zawirowań, pomimo rozmaitych problemów, my jako współcześni możemy oglądać kościoły, które swoimi korzeniami sięgają gdzieś głęboko w mroki średniowiecza, bo tak jak klasztor to przełom XI i XII wieku, a Kościół Świętej Trójcy, czyli najważniejszy kościół miejski, fara miejska, przed którą się znajdujemy, to początek wieku XV.
1: Pokazujemy Wam cudowne miejsca, a takim na pewno jest ten kościół drewniany. Wraz u mojego boku pani Urszula Lubczyńska-Gładka, czyli autorka audycji historycznych, która nam, moi kochani, bliżej przybliży historię właśnie tego znakomitego drewnianego kościoła. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, znajdujemy się w Mnichowie, w XVIII-wiecznym kościele z drugiej połowy XVIII wieku, kościele drewnianym, bardzo oryginalnym, których takich drewnianych świątyń zbyt wiele tutaj nie ma w okolicy, a ten jest wyjątkowy, bo ma bardzo wysokie walory architektoniczne, ale też jest unikatowy. Mówi się, że na skalę europejską, ze względu na to, że jego wystrój to jednorodny stylistycznie wystrój w stylu rokokowym. W całości, jak Państwo widzą, z drewna. Drewna modrzewiowego, z którego kościół jest zbudowany, ale także drewna lipowego, które, no jak wiemy, jest takim miękkim drewnem, dającym się kształtować, więc przepiękne ornamenty, którym warto przyjrzeć się bliżej, bo są naprawdę kunsztownie wykonane. Wspaniałe detale wyposażenia wnętrza, właśnie wykonane z drewna, takie jak chrzcielnica na przykład, konfesjonały, czy tutaj za nami ambona.
1: Głównym walorem, tak naprawdę pani Urszulo, chyba ciekawostką, bo możemy to widzom zdradzić, jest to, że niżej znajduje się drugi kościół, tak naprawdę chyba też kaplica. Co możemy na ten temat powiedzieć więcej?
3: No to prawda, że rzeczywiście jakby Mnichów ma dwa kościoły, podziemny i ten, w którym jesteśmy, czyli ten na górze. Ten kościół podziemny jest murowany, on powtarza jak gdyby kształt tego kościoła właśnie nadziemnego. Oczywiście no wiadomo, że musiał powstać przed tym kościołem, ale jest z tego samego czasu. On służył do tego, aby odprawiać tam nabożeństwa w czasach, kiedy było bardzo zimno. Po prostu były mroźne zimy, na pewno ciężko było ogrzać duży kościół, do dzisiaj jest dość ciężko ogrzać kościół. Więc ludzie tam właśnie schodzili, tam było nieco cieplej, ale jest niezwykle nastrojowo również.